Tak 24 kwietnia 2023 roku brzmiała Sinfonia Adur Józefa Myśliweczka w wykonaniu orkiestry Radia Norweskiego. Poprowadził ją Wacław Lux. Czeski dyrygent zaprosił następnie na estradę solistkę Marie Eriksmøen. Norweska śpiewaczka wykonała arię koncertową Wolfganga Amadeusza Mozarta Misera dove son a non sonio che parlo.

Misera de veson a non sonio que parlo zaśpiewała Mari Eriksmoen. Norweska sopranistka nie żegnała się z publicznością w Oslo na długo, ale zanim powróciła na estradę, Orkiestra Radia Norweskiego wykonała symfonię Bedur Františka Xavera Duška. Zespół prowadzi Václav Lux.

Orkiestra Radia Norweskiego pod batutą Wacława Luksa. W ich wykonaniu słuchaliśmy symfonii B-dur Franciszka Xawera Duszka, przyjaciela Wolfganga Amadeusza Mozarta. I właśnie utwór tego wiedeńskiego klasyka był kolejną pozycją w programie koncertu. Dokładnie jego aria Bella mia fiamma resta o cara. Zaśpiewa ją Marie Eriksmoen.

Marie Erixmann, sopran, wykonała arię koncertową Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewaczce towarzyszyła orkiestra Radio Norweskiego, dyrygował Václav Lux. W ostatniej odsłonie tego koncertu w Oslo wykonali symfonię D-dur Jana Wacława Wożiszka, czeskiego kompozytora, który urodził się w roku śmierci Mozarta.

Oklaski dla Orkiestry Radia Norweskiego i Wacława Luksa. Czeski dyrygent zaprezentował z nią program składający się z dzieł czeskich kompozytorów, a zamykała go symfonia D-dur Jana Wacława Wożiszka. Słuchaliśmy nagrań, które powstały 14 kwietnia 2023 roku w Oslo. Teraz Leopold String Trio wykona Adagio i Fugę Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Tak brzmią Adagio i Fuga Jana Sebastiana Bacha, Schmider 883 w opracowaniu na trio smyczkowe Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grało Leopold String Trio. Pozostańmy przy kameralnych dziełach klasyka wiedeńskiego. Oto kwintet smyczkowy.

Pinkas Zuckerman i Jessica Linebach, skrzypce, Jethro Marks oraz Donny Deacon altówki i Amanda Forsyth wiolonczele. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kwintet smyczkowy G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kessel 516. Do usłyszenia po sygnale.

Słuchają Państwo radiowej dwójki. Rozpoczynamy ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. W niej czeka nas przede wszystkim nagranie Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha, pierwszego większego dzieła tego kompozytora z udziałem chóru. Zarejestrowali je w 2003 roku w Oslo soliści wraz z chórem i orkiestrą Radia Norweskiego. Usłyszymy głosy Lindy Överbo, sopran, Anny Einarsson, alt, Andersa Dahlin, tenor oraz Johannesa Manowa, bas. Dyrygował wtedy Alessandro De Marchi.

To było Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha, skomponowane w 1749 roku, gdy kompozytor przebywał w Berlinie. Słuchaliśmy nagrania, które powstało w kościele Grünland w Oslo 5 czerwca 2003 roku. Wtedy partie solowe wykonali Linda Överbo, sopran, Anna Einarsson, alt, Anders Dahlin, tenor oraz Johannes Manow, bas. Chórem i orkiestrą Radia Norweskiego dyrygował Alessandro De Marchi. Skoro pojawił się już wątek norweski, to przejdźmy teraz do muzyki Edvarda Grieg'a. Posłuchamy jego pierwszej sonaty skrzypcowej F-dur op. 8 z niezwykle pogodną, otwierającą częścią, później śpiewnym, nostalgicznym akcentem w części drugiej i kapryśnym finałem. Grają Wilde Frank na skrzypcach i Michael Lifitz na fortepianie.

0: słuchaliśmy pierwszej sonaty skrzypcowej F-dur, opus 8 Edwarda Grieg'a w interpretacji skrzypaczki Wilde Frank i pianisty Michaela Lifitza. Muzyczna noc Euroradia dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz i Adam Hrynkiewicz.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś czwartek, pierwszy dzień października.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam, Magdalena Łoś. Zapraszam na spotkanie w porannej fantazji polskiej. Rozpoczynamy razem kolejny dzień słuchając muzyki, dziś muzyki Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego. Rozpoczniemy to spotkanie utworem Wacława z Szamotu, czyli wracamy do epoki renesansu i twórczości najwybitniejszego polskiego twórcy tej właśnie doby. Chryste, Dniu Naszej Światłości to kompozycja Wacława z Szamotu, której słuchamy w nagraniu zespołu Bornus Concert Marcina Bornus-Szczycińskiego.

Chryste, Dniu Naszej Światłości, jedna z zbioru polskich kompozycji Wacława Szamotu i nagranie Bornus Consort, zespołu Marcina Bornus-Szczycińskiego. Tak rozpoczynamy od muzyki polskiego renesansu dzisiejsze spotkanie. Przed

Czasami kameralna muzyka na historycznych instrumentach. To będzie kwartet fortepianowy Es-dur op. 15 Józefa Elsnera i wydane 5 lat temu nagranie Arte dei Suonatori. Kwartet ten Elsner dedykował swojej uczennicy Emilii Potockiej. Jak zauważył w eseju dołączonym do nagrania Jakub Chachulski, biegłej pianist, a także kompozytorce. Podobnie jak wiele wiedeńskich kwartetów fortepianowych końca XVIII wieku, tu mamy z jednej strony trio smyczkowe i wyraźnie eksponowany, solowo traktowany fortepian. Myśli muzyczne i styl utworu będą przywoływać Państwu skojarzenia z kompozycjami Mozarta. Smyczki towarzyszą popisowej partii fortepianu. Tak to właśnie jest również w tej kompozycji Elsnera. A części kwartetu op. 15 to Moderato, Romans Andantino i finałowe Rondo Allegro Assai. Arte dei Suonatori Piano Quartet i Katarzyna Drogosz przy fortepianie.

Kwartet fortepianowy S-dur op. 15 Józefa Elsnera, Moderato, Romans Andantino i finałowe Rondo Allegro Assai. Nagranie wydane w 2020 roku, zrealizowane na instrumentach historycznych. Jest to nagranie Arte Dei Suonatori Piano Quartet, a na kopii fortepianu Michaela Rosenberga z około 1805 roku, zbudowanej przez Roberta Brauna, grała Katarzyna Drogosz. Przed nami koncert klarnetowy B-dur i kolejne nagranie na instrumentach historycznych. To nagranie Och Orkiestry Historycznej, tak wtedy nazywała się orkiestra Martyny Pastuszki, którą w tej interpretacji poprowadził solista, klarnecista Lorenzo Coppola. To koncert klarnetowy B-dur Karola Kurpińskiego.

Koncert klarnetowy B-dur Karola Kurpińskiego, rozpoczęty w Warszawie przez kompozytora w 1820 roku, a ukończony podczas kilkumiesięcznej podróży w 1823. Niestety do naszych czasów zachowała się tylko pierwsza część i tak go też słuchaliśmy. Świetna interpretacja na klarnecie historycznym grał Lorenzo Coppola, który poprowadził Orkiestrę Instrumentów Historycznych, czyli Och, Orkiestrę Historyczną, zespół Martyny Pastuszki. Przed nami inna kompozycja tego samego twórcy, Karola Kurpińskiego, i brzmienie fortepianu historycznego, na którym gra Cyprian Katsaris, to Polonez G-dur.

Cyprian Katsaris i Polonez Karola Kurpińskiego, grany na instrumencie historycznym, to ostatni punkt dzisiejszego spotkania w Fantazji Polskiej. Dziękuję za wspólne słuchanie muzyki. Życzę Państwu pięknego dnia. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry o poranku. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. To dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Bóg wciąż szuka współpracowników wśród ludzi na świecie, aby ten świat pocieszyć. Wszędzie tam, gdzie niesiemy pokój i radość, tam przychodzi Chrystus. I na myśl przychodzi mi następca świętego Piotra, czyli papież, który w tym tygodniu zakończył pielgrzymkę do Francji. Program jego wizyty duszpasterskiej był bardzo napięty. Ojciec Święty pojechał z przesłaniem nadziei, miłości i pokoju. I tę nadzieję i radość pielgrzymi otrzymali. Widać było to w Lourdes, widać było to w Mecy, no i oczywiście na Placu Concorde i Polach Elizejskich, gdzie w Paryżu papież odprawił mszę świętą. Leon XIV wezwał katolików do zaangażowania się w życie społeczne. Zachęcał, by bez strachu potwierdzali swoją tożsamość chrześcijańską. Mówił, że nie do przyjęcia jest na przykład to, by młody człowiek, który żyje swoją wiarą w ramach katolickiej edukacji, był źle postrzegany. Jego wolność przeżywania wiary musi być chroniona. I do tego również w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas Pan Jezus. Idźcie i głoście moją naukę pokoju i miłości w swoim środowisku. Dziś również wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła. Miłość. Miłość była jej głównym posłannictwem, treścią i celem jej życia. Według świętej Teresy najważniejsze to widzieć, że jest się kochanym i kochać. Taka banalna prawda, ale aby dojść do takiego wniosku, trzeba w pełni zaakceptować siebie. Świętej Teresie wcale nie było łatwo. Miała niesforny charakter, była bardzo uparta, przewrażliwiona na swoim punkcie i spragniona uznania. Łatwo też ulegała emocjom. Wiedziała jednak, że tylko Bóg może dokonać w niej uzdrowienia, bo tylko On kocha ją miłością bez warunków. Miłość to dla świętej Teresy mała droga, jak zwykło się nazywać jej duchowy system przekonań. Droga zaufania małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach ojca. Święta Teresa ufała w miłość Boga i zdała się całkowicie na Niego. Chciała się stawać mała i wiedziała, że Bogu to się podoba, że On kocha jej słabości. To ona wskazała, na przekór panującemu długo i obecnemu często i dziś przekonaniu, że świętość nie jest dostępna jedynie dla wybranych, dla tych, którzy dokonują heroicznych czynów, ale jest w zasięgu każdego, kochającego Boga i pragnącego spełniać Jego wolę. Święta Teresa była przekonana, że to miłosierdzie Boga, a nie religijne zasługi, zaprowadzi ją do nieba. Chciała być aktywna nie w ćwiczeniu się w doskonałości, ale w sprawianiu Bogu przyjemności. Bo najważniejsze to wykonywać wszystko z miłości do Niego. I taki też stosunek trzeba mieć do swych codziennych obowiązków, które często są trudne, niepozorne i przesiąknięte rutyną. Nie jest jednak ważne, co robimy, ale czy robimy to z miłością. Dobrego dnia i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Minęła szósta. Jest czwartek, 10 września, 253 dzień roku. Słońce w znaku panny. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Program wydaje Katarzyna Fitzwilliams. Oprawę muzyczną przygotował dla nas dzisiaj Michał Dębski-Wachowicz. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Mówimy Państwu dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dzisiejszy dzień zapowiada się niezwykle miło, pogoda dopisuje, a złota polska jesień to chyba ten moment, na który długo czekaliśmy.
1: Pogoda.
0: Dziś maksymalna temperatura to 20 stopni. Możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Zakopanem, a deszcz spodziewany jest tylko na wschodzie, w Białymstoku i w Warszawie.

0: Słuchaliśmy pierwszej części drugiego koncertu brandenburskiego F-dur Jana Sebastiana Bacha. Grała Akademie für Ulte Musik Berlin.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki, a my podejdziemy do tego tematu terapeutycznie. O 8.30 naszym gościem będzie profesor Krzysztof Stachyra, muzykoterapeuta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Opowiemy dziś także o musicalu Kościuszko i zajrzymy na wystawę Poverello w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Kulturalne rekomendacje przyniesie Państwu Paula Kinaszewska, a prasę przejrzy Tomasz Cudowski. Posłuchamy też wiersza Wisławy Szymborskiej w interpretacji samej noblistki. A skoro dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki, warto przypomnieć jej patronkę, świętą Cecylię.

0: Święta Cecylia, patronka muzyków, w Międzynarodowy Dzień Muzyki. Składamy Państwu życzenia, wracając do Świętej Cecylii. To na jej cześć Henry Purcell skomponował tę odę w 1692 roku. Wykonali ją Gabrieli Consort and Players, a Purcell napisał tę odę dla londyńskich muzyków ponad 300 lat temu.
1: Kalendarium.
0: 1 października to dzień pełen okazji do świętowania. Obchodzimy dziś, jak wspominałam już, Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale także Światowy Dzień Wegetarianizmu i Europejski Dzień Ptaków. O tym wszystkim przypominamy w naszym kalendarium wraz z Katarzyną Fitzwilliams.
2: Skoro dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki, to od muzyki zaczniemy. To sygnał studia jazzowego Polskiego Radia. Studio rozpoczęło swoją działalność 1 października 1968 roku, a kierownictwo powierzono Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu.
3: W studiu jazzowym pojawili się chyba wszyscy muzycy, którzy cośkolwiek mieli do powiedzenia wtedy w Polsce. Bywało, że myśmy rozszerzali ten skład, bo nam żal było poszczególnych ludzi do nieprawdopodobnych granic. Kiedyś mieliśmy 7 saksofonów, 2 perkusje, 2 kontrabasy, no w ogóle orgia, ale to był zespół, który rzeczywiście był zapalony do roboty, który rzeczywiście starał się coś nowego wymyślić, który nie miał tej big bandowej, no nie pasji, tylko rzemiosła po prostu, ale za to miał cholerną kupę zapału i potrafił swoją inwencją coś od siebie zawsze tam ciekawego dorzucać. A to było jednak 10 lat pracy. Ja nie pamiętam, ile godzin muzyki, ale utworów zarejestrowanych jest około 300. Wszyscy, ktokolwiek był zdolny, pisali partytury, kompozycje, brali udział jako soliści.
2: Twórcami repertuaru byli między innymi Wojciech Karolak, Włodzimierz Nachorny, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak czy Tomasz Stańko. Tu w kompozycji wyłącznie przypadkowo.

0: A teraz przechodzimy do literatury, bo 80 lat temu urodziła się nazywana przez krytyków skandalistką i terrorystką literatury Anna Bojarska. Pisarka, która sobie ceniła w życiu wygodę i spokój, szczególnie podczas wakacji.
1: No czasem może być jakiś mały hotelik, czasem wielki hotel, taki super, super. Ale w każdym razie niech to będzie wygodne, bo inaczej to już nie jest przyjemność. Lubię być pod czyjąś opieką. To jeżeli chodzi o mnie i mężczyzn.
2: W pani drzemie wiele energii, wiele takich chęci poznawania świata. Co panią uspokaja?
1: Och, bycie w domu, w moim kącie. W moim kącie, bo to musi być kąt. Nie gdzieś po środku pokoju. Co mnie uspokaja? Czytanie głupich książek, przeglądanie tych głupich katalogów czy jakiejś tam prasy kobiecej. Długa, gorąca kąpiel. Takie rzeczy.
0: A 40 lat temu zmarła Barbara Sadowska, autorka zbiorów poezji Zerwane druty, Słodko być dzieckiem Boga czy Wiersze ostatnie. Działaczka antykomunistyczna, matka brutalnie zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. A tak Barbara Sadowska opowiadała o swojej działalności literackiej.
3: Każdy człowiek, który pisze, dochodzi do momentu swojej bardzo niepewnej roli, bardzo niepewnej sytuacji.

0: stacji zawieszonej i może sprawdzić się chyba najlepiej poprzez tłumaczenie rzeczy, które kocha, szanuje, którymi chciałby się podzielić.
1: A 23 lata temu zmarł Zbigniew Lenngren, rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor aforyzmów i fraszek, twórca postaci profesora Filutka i człowiek, który nie bał się żadnej pracy.
2: Uczyłem nieznośne dziewczyny w szkole średniej, również przez 5 lat jako welfer. Byłem poza tym żołnierzem w II wojnie światowej, na koniu odbywałem wojnę, więc wiecie panie, jak jestem staruszkiem, że jeszcze konno odbywałem wojnę. No ja za okupacji miałem też takie dziwne zajęcia, ale to wielu ludzi uczących się tajnie i ukrywających, na przykład byłem pomocnikiem kelnera, ale tłukłem naczynia i mnie wyrzucili. Ale rysowałem nawet jakieś szkice portretowe w kawiarniach i teraz się już brzydzę w rzeczywistości, no, gdzieś publicznie rysować, tylko w domu. Jak pani chce portret, to w domu.
1: A piękne portrety swoim pięknym głosem malował Charles Aznavour.

Charles Aznavour, autor ponad 1000 piosenek, wśród nich właśnie Formidable. Artysta odszedł dokładnie 8 lat temu, 1 października, w Międzynarodowy Dzień Muzyki. A na zegarach już prawie 17 minut po 6.

Słuchaliśmy uwertury do opery Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta, a grała orkiestra kameralna z Lozanny. Dyrygował Yehudi Menuhin, pomysłodawca Międzynarodowego Dnia Muzyki, a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia już 23 minuty po 6:00.

0: Słuchaliśmy pierwszej części Allegro di Molto z koncertu klawesynowego F-moll Johanna Christiana Bacha. Na klawesynie João Rondo, a grał wraz z przyjaciółmi, m.in. skrzypaczką Sophie Gent.
1: Wiersz na dzień dobry.

0: sobotę 3 października minie 30 lat od dnia, w którym dla polskich miłośników poezji dotarła wiadomość, że literacką Nagrodę Nobla otrzymała Wisława Szymborska. Poetka przebywała wtedy w Domu Pracy Twórczej Astoria w Zakopanem i tam na zorganizowanej na prędce konferencji prasowej powiedziała z właściwym sobie humorem: mam nadzieję, że nie przewróci mi się w głowie. Profesor Marta Wyka wspominała Wisławę Szymborską później słowami: ona sama mówiła pod koniec życia, że miała szczęście do ludzi, ale to my mieliśmy szczęście do niej. W poranku słuchamy w tym tygodniu wierszy w wykonaniu samej autorki. Prezentowaliśmy już historyczne nagranie ze Sztokholmu sprzed 30 lat, ale w przebogatym archiwum Polskiego Radia mamy wiele nagrań poetki z różnych lat. Oto wiersz przeczytany przez Wisławę Szymborską przed radiowym mikrofonem w 1971 roku.
1: Wszelki wypadek zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, zdarzyło się wcześniej, później, bliżej, dalej, zdarzyło się nie tobie. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy, ocalałeś, bo byłeś ostatni, bo sam, bo ludzie, bo w lewo, bo w prawo, bo padał deszcz, bo padał cień, bo panowała słoneczna pogoda. Na szczęście był tam las, na szczęście nie było drzew, na szczęście szyna, hak, belka, hamulec, framuga, zakręt, milimetr, sekunda, na szczęście brzytwa pływała po wodzie. Wskutek, ponieważ, a jednak pomimo, co by to było, gdyby ręka, noga o krok, o włos, od zbiegu okoliczności. Więc jesteś prosto z uchylonej jeszcze chwili. Sieć była jednooka, a ty przez to oko. Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce.
0: Wisława Szymborska, a jutro posłuchamy wiersza zatytułowanego Radość pisania. Wisława Szymborska uwielbiała żarty, pisała limeryki i robiła zabawne wyklejanki. Chopin też miał duszę żartownisia, rysował karykatury i słynął z tego, że potrafił bezbłędnie naśladować znajomych. Ten sam błysk słychać w finale jego wariacji B-dur.

0: Grał na fortepianie Filip Giuziano, laureat konkursu szopenowskiego z 1995 roku, na fortepianie Erarda z 1849 roku, a więc na instrumencie zbudowanym w roku śmierci Chopina. 36 minut po szóstej i teraz zaglądamy do świata operowego, bo kolejny odcinek podcastu Anatomia Opery wylądował już na stronie internetowej Polskiego Radia. Posłuchajmy, o czym dziś Agata Kwiecińska i dyrygent Adam Banaszak opowiadają miłośnikom opery, a także tym, którzy chcą nadrobić operowe zaległości.
1: Widząc to wszystko, słuchając tego, po prostu wiemy, że Leni wiedział, Leni znał i to jest trochę taka zabawa na wielu poziomach.
2: Ale już samo sięgnięcie po Woltera było gestem erudyty, nie tylko muzycznego, ale również
1: humanisty.
2: Film Forrest Gump w sumie opowiada historię Kandyda. Czy ją parafrazuje, czy do niej nawiązuje, bo mamy prostaczka wierzącego w to, że świat jest najlepszym z możliwych światów, o uśmiechu niczym bochen razowego chleba, wiernego swojej Kunegundzie, która no, w sumie traktuje go
1: instrumentalnie.
2: Okropnie go traktuje. I on podróżuje. To jest podróż taka, teoretycznie zawędruje i do Eldorado, i do Wenecji,
1: i do Paryża. I do Buenos Aires.
2: I ta podróż kończy się no, morałem wyjątkowym, bo okazuje się, że największym szczęściem człowieka jest uprawiać własny ogródek, piec codzienny chleb. Że to tu jest właściwe szczęście.
0: I to właśnie Kandydowi Leonarda Bernsteina poświęcony jest najnowszy odcinek podcastu Anatomia Opery.

0: London Symphony Orchestra pod dyrekcją Leonarda Bernsteina, a to była uwertura do operetki Candid. Odsyłamy Państwa jeszcze raz na stronę internetową Polskiego Radia w poszukiwaniu kolejnego odcinka Anatomia Opery, której Candid jest właśnie bohaterem. 17 minut pozostało do godziny 7, a dziś w poranku zaprosimy Państwa między innymi do Teatru Kapitol we Wrocławiu. A tam musical poświęcony Tadeuszowi Kościuszce.
1: Intensywność tego. Faktycznie po całym przebiegu spektaklu to można już się położyć spać.
2: Witam panie Koziarski, więc ponoć przyjechał pan z dalekiej Polski. Słyszałem, choć nie byłem tam.
0: Ta premiera Teatru Muzycznego Kapitol już w sobotę, 3 października. Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Do tego tematu powrócimy dziś w poranku dwójki, a już za kilka minut przegląd prasy.

0: Józef Haydn i kwartet smyczkowy numer 3 C-dur op. 33. A w studio jest już z nami Tomasz Cudowski, który dzielnie będzie przedzierał się przez prasę dzisiejszego dnia.
1: Dzień dobry.
0: Tomasz, który teraz siedzi nieco skrzywiony, bo nie zdążył ustawić mikrofonu, więc damy ci teraz, Tomaszu, szansę, żebyś poprawił wygodnie.
1: Czy poprosimy o sygnał, tak.
2: Przegląd prasy.
1: Już siedzę wygodnie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zaczynamy przegląd prasy od Gazety Polskiej Codziennie i od odkrycia na strychu pewnego warszawskiego domu. Otóż obraz, który przez dziesięciolecia leżał na strychu, był złożony wzdłuż dłuższych boków i zwinięty. W warunkach zmiennej temperatury i wilgotności te warunki spowodowały, że płótno falowało, warstwa malarska pękała, odspajała się i osypywała. W jednym miejscu rozdarcie miało aż 24 cm. Były plamy, zacieki, ślady działania mikroorganizmów i rozległe ubytki farby. O czym mowa? O obrazie Józefa Piłsudskiego, pędzla Józefa Mechhofera. Historia portretu zaczyna się w 1921 roku, pisze na łamach codziennej Anna Krajkowska. Wtedy właśnie w 21 roku władze państwowe zamówiły dzieło u Mechhofera. Artysta chciał pracować bezpośrednio z Piłsudskim. Powstały szkice ołówkiem i węglem, szkice pełnopostaciowe, a także duży szkic malarski, który znajduje się dziś w Muzeum Wojska Polskiego. W 22 roku gotowy portret trafił do Prezydium Rady Ministrów. We wrześniu 1939 roku został przeniesiony w nieznane miejsce i na tym ślad się urywał. Aż do roku 2024, gdy nastąpiło niezwykłe odkrycie na strychu jednego z warszawskich domów, dwójka obywateli znalazła obraz i zgłosiła go do Muzeum Narodowego w Warszawie. No pod tym te uszkodzenia, o których wspominałem, spowodowały, że rekonstrukcja i restauracja trwały prawie 2 lata. Najpierw trzeba było ustabilizować łuszczącą się warstwę malarską, aby w ogóle można było bezpiecznie przewieźć dzieło do pracowni. Potem obraz oczyszczano, prostowano i stopniowo napinano, uzupełniano ubytki, wzmacniano poszczególne warstwy, naprawiano rozdarcia. W rekonstrukcji pomogło zachowane zdjęcie obrazu, które pochodziło z roku 1930. Niedawno obraz mogli podziwiać zaproszeni goście, a za 9 miesięcy obraz będą mogli zobaczyć wszyscy zwiedzający wystawę stałą Muzeum Historii Polski.
0: To nie jedyna sensacyjna wiadomość o obrazie w Warszawie, bo kilka dni temu dotarła do nas taka wiadomość, że obraz Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, który uznany był za zaginiony, odnalazł się i trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Także kolejna dobra wiadomość.
1: To teraz o obrazach, ale filmowych. Będzie najpierw zapowiedź filmu już znanego niektórym przynajmniej z państwa. Chodzi o Look Back, czyli ekranizację mangi autorstwa Tatsukiego Fujimoto pod tym samym tytułem.

0: która stała się wielkim hitem w Japonii. Otóż film można zobaczyć w Polsce, między innymi na trwającym właśnie festiwalu Młode Horyzonty, a także wkrótce na rozpoczynającym się za kilka dni 42. Warszawskim Festiwalu Filmowym. I Dawid Druszcz w Gazecie Wyborczej przypomina, że Look Back to subtelne, humanistyczne i nieco sentymentalne dzieło, prezentowane na tegorocznym festiwalu w Wenecji. To ekranizacja mangi, która stała się wielkim hitem w Japonii. To osobista opowieść osadzona w środowisku ludzi zajmujących się mangą, gdzie indywidualizm artystów ściera się z masową produkcją. Tak jak w poprzednich filmach, reżyser, czyli Hirokazu Koreda, potrafi opowiadać o trudnych sprawach delikatnie, a niekiedy również z humorem. Reżyser czasem popada jednak w nadmierny sentymentalizm, a dramatyczny finał ociera się wręcz o emocjonalną manipulację, pisze recenzent Gazety Wyborczej. I jeszcze jeden film teraz, ale w drugiej części przeglądu prasy będzie, powiedzmy, że bardziej o zwierzętach niż o sztuce. No,
1: musiało być o zwierzętach, Tomku.
0: Jak żeby inaczej. I jeszcze będzie sprawiedliwie, bo będzie najpierw o psie, a potem o kocie. A jeśli chodzi o psa, to również w Wyborczej recenzja filmu W sercu dziczy, w którym występuje Brad Pitt i wspaniały owczarek niemiecki imieniem Odin. Ostatnio amerykański gwiazdor pozazdrościł chyba Tomowi Cruise'owi jego spektakularnych kaskaderskich wyczynów, bo w najnowszym filmie postanowił pokazać, że też potrafi, pisze Maja Staniszewska. Nie skacze co prawda z samolotu na samolot w trakcie lotu, jak Tom Cruise w ostatnim Mission Impossible, ale pilotuje samolot i walczy ze stadem wilków. Nie jest jednak sam, przez cały film towarzyszy mu piękny owczarek niemiecki właśnie imieniem Odin. Przy okazji premiery Gwiazdozbioru Psa składałam zażalenie na brak ostrzeżenia o śmierci czworonożnego towarzysza głównego bohatera, pisze publicystka Wyborczej. Ridley Scott się do tego nie zniżył, a i film poniósł klęskę w kinach. Oczywiście nie tylko z tego powodu. David Ayer, czyli reżyser W sercu dziczy, błędu starszego kolegi nie powtórzył i już w pierwszej scenie daje znać, że pies jest cały. A miał spore przeżycia, to możemy zdradzić, bo w jednej ze scen Brad Pitt, pilotujący samolot, dostaje zawału, pilotuje hydroplan. Odi wypada z pikującego samolotu, a ten kończy w jeziorze. Brad Pitt cudem się z niego wydostaje i rusza na poszukiwanie psa. Potem muszą tylko mężczyzna w średnim wieku po zawale i pies po upadku z wysokości pokonać prawie 100 kilometrów dziczy.
1: To tak, jest magia filmu. Tak.
0: Taką strategię pokazywania, że jest fajnym gościem, który ma swoje demony, ale nie chce się nad tym rozwodzić, chce za to dawać widowni coś równie fajnego jak on do oglądania, Brad Pitt przyjął w ostatnich latach, pisze publicystka, i tu przypomina historię z życia Brada Pitta osobistego, ale może nie będziemy się nad tym rozwodzić. W każdym razie ten pies liżący podobno co chwilę Brada Pitta po twarzy ma podobno tak powiem, ukrytą rolę, ma ocieplić wizerunek aktora.
1: Moc terapeutyczna.
0: No właśnie, aktora, który nie ma ostatnio chyba specjalnie dobrej prasy, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie osobiste. No i teraz dla równowagi coś dla filmu kotów z pism, sięgamy do pism naukowych. Otóż po raz pierwszy od 100 lat naukowcy odkryli nowy gatunek kota. Ostatni raz takie doniosłe wydarzenie miało miejsce w roku 1923, a obecnie czasopismo naukowe Current Biology podało, że biolodzy z Boliwii odkryli nowy gatunek dzikiego kota, którego nazwano kotem tygrysim tilcayo. Łacińska nazwa Leopardus tilcayo. Kot osiąga 45 cm długości, ma centkowaną sierść oraz okrągłe uszy. Zwierzę zamieszkuje region w Andach, niedaleko La Paz. Ciekawa jest historia pochodzenia nazwy gatunku, a właściwie dwie historie, tu pokrótce opowiedzmy. Według jednej z teorii miejscowi mieszkańcy tak często mylili go z bezdomnym kociakiem, że nadali mu przezwisko tilcayo, co oznacza właśnie kociego przybłędę. Zaś według innej teorii słowo to pochodzi z języka Indian Aymara, w którym oznacza mała łapa. Też pięknie.
1: Słodko.
0: Naukowcy natknęli się na ten gatunek dość przypadkowo. Otóż jeden z dwóch przebadanych osobników został adaptowany przez rodzinę, a następnie

0: i oddany do schroniska. Analiza DNA potwierdziła, że jest to odrębny gatunek. Na razie kot jest gatunkiem endemicznym dla Boliwii, nie występuje nigdzie indziej. Niestety jego status jest zagrożony, no i niech nam sobie chyba w tej Boliwii pozostanie.
1: Wszystkich kociarzy i psiarzy pozdrawiamy serdecznie. Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę. Skoro pojawił się wątek filmowy, to my też muzycznie filmowe podążymy. Tym razem ku filmowi Legendy Zorro. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller, pierwszy kapelmistrz lipskiego Gewandhausu, wydał kilka zbiorów czterogłosowych motetów i arii. Te muzyczne druki znalazły się na półkach Biblioteki Gdańskiej. Będziemy mieli okazję usłyszeć te motetowe perełki podczas jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus. Jego gośćmi będą muzycy Gellert Ensemble, w tym założyciel tej formacji Andreas Miczke. Na transmisję z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zapraszam dziś o godzinie 20. Michał Dębski-Wachowicz.
2: września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Faré.
3: Zdałem sobie

0: sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
2: Autopromocja.

0: A imieniny obchodzą Danuta, Teresa, Igor i Remigiusz. Solenizantkom i solenizantom życzymy wszystkiego dobrego.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś także Międzynarodowy Dzień Muzyki. Najserdeczniejsze życzenia składamy wszystkim, którzy muzykę tworzą, wykonują i przekazują dalej muzykom, kompozytorom, dyrygentom, nauczycielom i uczniom szkół muzycznych, lutnikom, stroicielom i realizatorom dźwięku. Tu serdeczne pozdrowienia za szybę, bo dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. U jej boku Katarzyna Fitzwilliams, która wydaje dzisiejszy program, a w studiu jest już tak że Marcin Pesta, który przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
2: Dzień dobry Państwu. Wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, prezentacja płyty Pawła Szymańskiego oraz transmisje i retransmisje na antenie dwójki. Polskie Radio angażuje się w kolejny 8. Międzynarodowy Festiwal Europy Środkowo-Wschodniej Eufonię.
3: 28 listopada w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie Orkiestra Polskiego Radia wykona między innymi koncert na flet i orkiestrę dedykowany białoruskiej flecistce i opozycjonistce Marii Kalesnikawej. Skomponowała go Elżbieta Sikora.
4: Jest moją reakcją na to, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać.
3: Jednym z wydarzeń festiwalu będzie też odsłuch płyty Pawła Szymańskiego w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana i w radiowej dwójce, mówi wiceszef anteny Piotr Matwiejczuk.
5: Polskie Radio, program drugi z Narodowym Centrum Kultury. Wspólnie wydaliśmy płytę z muzyką Pawła Szymańskiego. To są utwory bardzo ważne.
3: Polskie Radio będzie też transmitować i retransmitować niektóre koncerty tegorocznych Eufonii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Festiwal od 12 listopada do 6 grudnia odbędzie się w 10 miejscowościach. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Opolu, Szczecinie, Kołobrzegu, Rzeszowie, Dębicy i Lusławicach. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy Sztuka dla Zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu. Akcję wspiera m.in. reżyserka filmowa Agnieszka Holland.
6: Ta inicjatywa wyniknęła z różnych takich uczuć, z uczucia wdzięczności, z uczucia niezgody na szerzący się coraz bardziej hejt, na nacjonalistyczne, generowane przez różne algorytmy i ruskich troli, ale też przez naszą rodzimą prawicę i skrajną prawicę. Takie prądy odcięcia się od Ukrainy, odcięcia się od pomocy, kwestionowania tego, co Ukraińcy robią każdego dnia, to znaczy tego, że walczą po prostu za wartości, które są dla nas najcenniejsze.
2: Jeszcze do końca tygodnia dzieła sztuki można oglądać w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie. Po wystawie wystartują internetowe licytacje. Do aukcji Sztuka dla Zwycięstwa dołączyli m.in. Wilhelm Sasnal, Ewa Kuryluk, Mirosław Bałka, Karol Radziszewski, Elżbieta Jabłońska czy Paweł Kowalewski. Akcja potrwa do wyczerpania prac, co szacowane jest na blisko 2 miesiące. W Ćmielowie powstała limitowana seria porcelanowej figurki Markiza, przygotowana z okazji kinowej premiery nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Do sprzedaży trafiło 200 ręcznie wykonanych i numerowanych egzemplarzy. Wzór figurki zaprojektował w 2005 roku Wojciech Ri, a nową dekorację stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński, autorzy kostiumów do filmu Macieja Kawalskiego. Każda porcelanowa figurka Markizy przechodzi wieloetapowy proces produkcji jest ręcznie malowana. Pomysł na specjalną serię w fabryce porcelany w Ćmielowie pojawił się pół roku przed premierą filmu. Rzym chce posadzić prawie 20 tysięcy nowych drzew. Według miejskiego planu nowe nasadzenia pojawią się do grudnia przyszłego roku na ulicach i na placach. Inwestycja będzie kosztować 10 milionów euro.
7: Nowe drzewa mają przede wszystkim uzupełnić puste miejsca wzdłuż ulic. Miasto wyliczyło, że jest ich ponad 6 tysięcy. Posadzone zostaną m.in. ligustry, dęby ostrolistne i klony, a także rzadziej spotykane w Rzymie gatunki, jak lętyszek czy drzewo koralowe. Jak na tak duże miasto, Rzym ma sporo zieleni. Uważam, że to dobry pomysł z nowymi nasadzeniami. Nie wiem, ile kosztuje jedno drzewo,

0: Ale zawsze jest to dobrym pomysłem w czasach zmiany klimatu. Drzewa chronią przed słońcem i gorącem, mówią Rzymianie. Miasto zapowiada też lepszą opiekę nad zielenią. 100 pracowników będzie monitorować jej stan, a wiosną i latem przyszłego roku pojazdy podlewające drzewa mają kursować 2 razy częściej. Nowym pomysłem jest plan uruchomienia specjalnej linii telefonicznej w Miejskim Centrum Kontaktowym, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy z zielenią. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: I to już wszystko w tym serwisie, kolejno 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: W Rzymie dziś 28 stopni, możemy pozazdrościć, a w Polsce synoptycy i MGW zapowiadają na dziś spokojny, słoneczny dzień w całym kraju z niewielkim zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami z zupełnie bezchmurnym niebem. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie termometry pokażą nawet 23 stopnie. W centrum, także w Warszawie, około 20 stopni, a najchłodniej na północnym wschodzie, na Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz na Pogórzu Karpackim, gdzie temperatura dojdzie do około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, okresami porywisty, a najmocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy mogą sięgać nawet do 80 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka Filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert Finałowy – Artyści Związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
4: Reklama.
3: 7:08. O tej porze prosimy Państwa o wiadomości mailowe poranek2@polskieradio.pl. W Światowy Dzień Muzyki tym przyjemniej oddać w Państwa ręce świetnie brzmiące albumy. Płytę Mateusza Pospieszalskiego, Mazurka Jazz Impression, wydaną przez FMN. A teraz czas na naszą płytę tygodnia, którą jest potrójny album z nagraniami kwintetów Milesa Davisa. Towarzyszą mu dwaj legendarni saksofoniści, Sonny Rollins i John Coltrane, a wydawnictwo ukazuje się w wyjątkowym momencie, bo właśnie w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Co ciekawe, w tym samym 1926 roku urodził się także John Coltrane, więc to podwójny jubileusz.

0: Miles Davis na trąbce i Sonny Rollins na saksofonie tenorowym. To nagranie z 1956 roku. Za moment sprawdzimy, do kogo trafią płyty w ten czwartkowy poranek.
1: Poranek dwójki.
0: Ale zanim zdradzimy, do kogo w tym tygodniu i w tym dzisiejszym dniu wyślemy płyty, opowiemy Państwu także o tym, co przygotowaliśmy dziś w poranku dwójki. A to Międzynarodowy Dzień Muzyki, o czym przypominamy Państwu od rana. Porozmawiamy o muzyce dziś z nieco innej strony, o jej terapeutycznej mocy i o tym, jak dźwięki potrafią leczyć, koić i otwierać ludzi. Już niebawem opowiemy także o musicalu Kościuszko, który w sobotę 3 października będzie miał premierę w Teatrze Muzycznym Kapitol w Wrocławiu. Spektakl wyreżyserował Konrad Imiela, autor także scenariusza i tekstów piosenek, a muzykę skomponował Grzegorz Rdzak. Zajrzymy także nieco bliżej naszego radiowego dwójkowego studia, bo do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tam od jutra, w przeddzień 800. rocznicy śmierci biedaczyny z Asyżu, muzeum otworzy nową wystawę czasową dedykowaną świętemu Franciszkowi.
2: Dzieła i nazwiska z najwyższej półki, m.in. Antoni Rząsa, Jan Stanisławski, Józef Chełmoński, mistrz Jan Matejko, Tadeusz Boruta, Zbigniew Gostomski, Józef Wilkoń i wielu, wielu innych, także jest naprawdę co podziwiać.
0: Ekspozycja zatytułowana jest Poverello, Święty Franciszek z Asyżu, do obejrzenia od jutra w Warszawie. A w poranku będą także kulturalne rekomendacje Pauli Kinaszewskiej, aktorki i skrzypaczki zespołu Wowakin. Na razie 18 minut po 7:00.

0: Pierwsza część Allegro Molto z drugiego koncertu klarnetowego D-moll Antonia Vivaldiego. Na klarnecie grał Martin Frost, a towarzyszył mu zespół Concerto Köln. 25 minut po godzinie 7 teraz zaglądamy do wrocławskiego teatru Kapitol. Tam spektakl musical o Tadeuszu Kościuszce. Brawurowa opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. Właśnie ta postać, Tadeusz Kościuszko, jest bohaterem najnowszego musicalu we wrocławskim Teatrze Muzycznym Kapitol, gdzie był i z aktorami spotkał się przed sobotnią premierą Piotr Osowicz.
1: Nie ma czasu, inżynierze, Brytyjczycy w polu, a pan swoje nazwisko wciąż powtarza jak w przedszkolu. Trzeba w kocioł iść, o!
2: General Gates,
1: pomyśli pan zasadki konstrukcje? Tak
3: jest. Myślę, że nie wiemy wiele o Kościuszce.
4: Konrad Imiela, reżyser spektaklu, autor tekstów.
3: Natomiast warto go przywołać szczególnie w dzisiejszych czasach i opowiedzieć jego historię. Jego historię, która przebiegała na tle ogromnego zagrożenia ze strony Rosji, bardzo podzielonego społeczeństwa polskiego. Chociażby te dwa elementy są nam dzisiaj jakże znajome, jakże współczesne.
5: Tadeusz Kościuszko jest idealistą, ale jest też człowiekiem, który obsesyjnie pragnie miłości.
4: Rafał Kozok, odtwórca Kościuszki.
5: Zobaczymy na scenie człowieka, który walczy o jedno i drugie, o miłość swoją i o naród. A to wychodzi z tego, że nie do końca powiodło mu się właśnie walka o miłość.
4: Co było najtrudniejsze dla ciebie w tej roli?
5: Ojej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno intensywność. Jestem praktycznie przez cały spektakl na scenie, więc trzeba dbać o swoje zdrowie, dobrze się prowadzić, żeby wszystko było dobrze. Tak, myślę, że intensywność tego. Faktycznie po całym przebiegu spektaklu to można już się położyć spać.
1: Witam panie Koziarski, więc ponoć przyjechał pan z dalekiej Polski. Słyszałem, choć nie byłem tam. Podobno Polacy mają smak na demokrację, a pan przyjeżdża tutaj, nawet porzuca pan Francję.
4: Na koszulce masz takie trzy słowa: wolność, równość, miłość. To jest przesłanie musicalu?
3: Ta triada kościuszkowska z powstania brzmiała wolność, całość, niepodległość. Ja ją trochę przerobiłem na wolność, równość, miłość, ponieważ dla Kościuszki tak samo jak wolność narodu, a może nawet bardziej, była istotna równość społeczna. Szacunek, tolerancja. On deklarował: za samą szlachtę bić się nie będę. Chcę wolności całego narodu i tylko dla niej wystawię me życie.
6: Chciałabym powiedzieć, że miłość, równość i wolność ponad wszystkie stany, bo w tych czasach troszeczkę zacierają nam się te granice.
4: Ewa Ślępo-Kruszyńska, artystka Kapitolu.
6: To jest dla mnie najważniejszą od tego spektaklu i chciałabym, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten spektakl i sobie troszeczkę przypomniało o tym, bo rzeczywiście moja postać bardzo, bardzo walczy o to, żeby te rzeczy były najważniejsze.
4: Czym dla ciebie jest udział w tym musicalu?
7: Przede wszystkim opowiedzeniem historii Tadeusza Kościuszki.
4: Bartosz Chorbowski, artysta Kapitolu.
7: Która wydaje mi się, że gdzieś jest lekko zapomniana, bym powiedział. Nie jest to tak znana postać, a jest arcyciekawą postacią. Także myślę, że to jest po prostu pokazać światu, kim był Tadeusz Kościuszko.
4: Jaki jest ten Kościuszko?
7: Odważny. Jasny, jeśli można tak to powiedzieć. Bije od niego energia, która przyciąga innych ludzi.
3: Ja się zawsze lubię przyglądać osobowości, emocjom, tym bardzo prywatnym, głębokim emocjom moich bohaterów. I myślę, że ta miłość, za którą Kościuszko całe życie gonił i nigdy jej skutecznie nie dogonił, też miała bardzo wielki wpływ na jego osobowość. Ten właśnie brak miłości, więc w tamtych czasach bardzo należało walczyć o to, żeby ludzie, kobiety przede wszystkim, mogły o sobie decydować w miłości i w każdej innej sferze życia, co również ten postulat dzisiaj też nam jest bliski.
1: Mówili mi po prostu, że gdy zrobić chcę karierę, muszę udać się tam, gdzie się najwięcej dzieje. Duch, hardy wzrok, dłonia, serce w panu gorące. Proszę mi pokazać listy polecające. Nie mam żadnego listu, ale chętnie się sprawdzę, jako żołnierz oddany, innych bój poprowadzę. Całkiem nieźle rysuję, znam się na geografii.
0: Premiera spektaklu poświęconego Tadeuszowi Kościuszce 3 października na dużej scenie Kapitolu we Wrocławiu. A 15 października, za 2 tygodnie z hakiem, przypada 209. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Naczelnik zmarł w 1817.

roku w Szwajcarii. Ten żołnierz i inżynier miał także duszę artysty. Rysował, malował, a tradycja przypisuje mu nawet skomponowanie poloneza. My jednak posłuchamy muzyki innego mistrza. Oto finał pierwszej sonaty skrzypcowej a-moll Roberta Schumana.

0: Usłyszeliśmy finał pierwszej sonaty skrzypcowej A-moll op. 105 Roberta Schumana. Grali Renaud Capuçon na skrzypcach i Marta Archerich na fortepianie. Słuchają Państwo Dwójki, 25 minut dzieli nas od godziny 8, a my zapraszamy Państwa na wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Poverello, czyli biedaczyna, tak nazywano świętego Franciszka z Asyżu, i pod takim tytułem Poverello, święty Franciszek z Asyżu, od jutra w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wystawę otwartą w przeddzień 800. rocznicy śmierci tego świętego. A na wystawie dzieła artystów z różnych epok, które opowiadają o jego życiu i duchowej drodze. Od młodości w Asyżu przez odkrywanie powołania i wybór ubóstwa, aż po niezwykłą więź z naturą i z drugim człowiekiem. O wystawie z jej kuratorką Roxaną Gawrońską i dyrektorem muzeum Piotrem Koprzakiem rozmawiała Elżbieta Szymkowska.
1: Jakie dzieła tutaj możemy zobaczyć? Jest ich mnóstwo, wiele wybitnych nazwisk, różne formy wyrazu artystycznego, różne epoki, różne style.
2: Dzieła i nazwiska z najwyższej półki. Roxana Gawrońska, kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, kurator wystawy Poverello, święty Franciszek z Asyżu. Między innymi Antoni Rząsa, Jan Stanisławski, Józef Chełmoński, mistrz Jan Matejko, Tadeusz Boruta, Zbigniew Gostomski, Józef Wilkoń i wielu, wielu innych, także jest naprawdę co podziwiać.
3: Jest dość spory wybór prac, głównie polskich artystów. Piotr Koprzak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ale może najbardziej zasługują na wyróżnienie prace Jacka Malczewskiego i Tadeusza Boruty. To są dwaj artyści działający w dwóch wiekach, w zupełnie innych okolicznościach i sytuacji. Obaj spróbowali przedstawić świętego Franciszka. Jacek Malczewski sam utożsamiał się z postacią świętego i nadał jej własne rysy. To jest ten obraz, który jest niezwykle wieloznaczny, jak zresztą wiele obrazów Malczewskiego. Trudny w interpretacji, możemy się tylko domyślać, jakie znaczenia mógł nieść dla artysty.
1: Wszystkie te prace łączy postać świętego Franciszka, patrona ubogich, patrona pokoju, natury, zwierząt, ekologii, ale też świętego, który głosił ideę ubóstwa, miłości do natury, troski o drugiego człowieka, zwłaszcza tego wykluczonego. Czy te aspekty jego przesłania właśnie znajdziemy na wystawie?
2: Tak, jak najbardziej na wystawie pojawia się szerokie spektrum tych wszystkich wątków, wydarzeń związanych z Franciszkiem i cudów, także tych właśnie scen, które znamy z przekazów hagiograficznych, z kwiatków świętego Franciszka, ale też takie wątki poważniejsze, jak cierpienie, ubóstwo, śmierć, oczywiście też stygmatyzacja świętego Franciszka, jedno z takich ważniejszych wydarzeń, ale też na przykład pieśń słoneczna, która jest przedstawiana za pomocą pejzaży z XIX i XX wieku. Pomysł się zasadzał na tym, żeby poprzeplatać jego życie z też jego przesłaniem, z jego nauką, z tym, co nam pozostawił.
1: Z jednej strony mamy do czynienia z opowieścią o samym świętym Franciszku, a z drugiej z wieloma dziełami sztuki. Do kogo tak naprawdę skierowana jest ta wystawa?
2: Zarówno tych, którzy się interesują postacią świętego Franciszka i będą w tych dziełach doszukiwać się właśnie jego przesłania, ale też skierowane jest dla tych, którzy lubią oglądać dzieła sztuki, lubią wybitne dzieła malarstwa. Mamy też rzeźbę, tkaninę artystyczną, fotografię, grafikę artystyczną i dla miłośników sztuki to będzie też na pewno gratka.
1: Wystawa otwiera się w przeddzień 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. To idealny moment, by wrócić do tej postaci i spojrzeć na nią również poprzez sztukę.
3: Zależało nam, żeby właśnie muzeum pokazało dzieła sztuki nie tylko związane ze świętym Franciszkiem, swoim tematem, ale będące świadectwem podobnej optyki, podobnego widzenia świata. Święty Franciszek kojarzy się głównie z jego wielką miłością do zwierząt, do kwiatów, drzew, całego stworzenia, które było dla niego świadectwem miłości Bożej. I chcieliśmy pokazać obrazy i inne dzieła sztuki, które są właśnie takim świadectwem podobnej postawy.

0: zainteresowania światem. Mamy tutaj też obrazy bezpośrednio związane ze świętym Franciszkiem, który inspirował artystów od dawna i inspiruje cały czas. Uczy nas korzystać ze swoich zmysłów, ze wzroku, ze słuchu. Uwielbiał muzykę, potrafił zachwycać się pięknem i potrafił dawać temu wyraz. Był także wspaniałym poetą, właściwie jednym z twórców języka włoskiego. Włosi uważają go nie tylko za świętego, ale za kluczową postać dla kultury włoskiej.
1: Czy przesłanie świętego Franciszka, które powstało 800 lat temu, dzisiaj jest aktualne? Czy nabiera jakiegoś nowego znaczenia, nowego wymiaru?
2: Bardzo do mnie przemawia wątek takiej pokory, prostoty, ubóstwa. Dzisiejszy świat właśnie gdzieś tam poszukuje jeszcze więcej, jeszcze lepiej. A tutaj taka zachęta do tego, żeby skupić na tym, co jest najważniejsze i ten pęd światowy może właśnie gdzieś tam odrzucić na bok. I to jakoś do mnie przemawia tak osobiście. Ludzie się mierzą z różnymi problemami, chorobami. Franciszek też to wszystko przeżywał. To nie było takie lekkie, łatwe i przyjemne podążanie za Chrystusem, tylko codzienne pokonywanie siebie, więc myślę, że ponadczasowe przesłanie Franciszka i każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Wystawę Poverello Święty Franciszek z Asyżu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać aż do 10 stycznia. Czasu jest dużo, a kto z Państwa już teraz szybciej chciałby posłuchać jeszcze trochę o świętym Franciszku, zapraszamy Państwa do słuchania w piątek o 11 w kwadransie bez muzyki. Dłuższe oprowadzanie po wystawie i zachęcamy oczywiście do odwiedzenia Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

0: Józef Haydn i finał presto z kwartetu S-dur op. 50 numer 3. Jeden z kwartetów pruskich dedykowanych królowi Prus, zapalonemu wiolonczeliście, a grali The London Haydn Quartet na instrumentach z epoki.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski, dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry ponownie. Drugi przegląd prasy zaczynamy od tygodników, dokładnie od polityki. Tutaj ciekawa relacja Edwina Bendyka z Kijowa i Charkowa, a relacja dotycząca funkcjonowania teatrów ukraińskich w warunkach wojennych. Grzegorz Jarzyna wspomina, że gdy 2 lata temu rozpoczynał pracę nad spektaklem w Narodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym imienia Łesi Ukrainki, największe wrażenie robiły na nim blackouty, wyłączenia elektryczności, pogrążające miasto w ciemnościach. Wychodziliśmy wieczorem na ciemną ulicę, słychać było tylko terkot generatorów zasilających sklepiki, oświetlone były jedynie gmachy rządowe i teatry grające przy pełnych widowniach, wspominał reżyser. Wizyta pod bombami w kijowskim teatrze to szczególne doświadczenie, pisze publicysta polityki. Okrycia należy mieć ze sobą, nawet zimą. Nigdy nie wiadomo, kiedy alarm przerwie przedstawienie. W lutym tego roku w Teatrze Narodowym imienia Iwana Franki oglądałem Rodzinę Kajdaszów, inscenizację ukraińskiej klasyki. W tym czasie 600 tysięcy mieszkańców pozbawionych było ciepła, a pozostali pokazywali, że da się żyć, gdy temperatura w mieszkaniu nie spadła poniżej 10 stopni. Wielka widownia na 800 osób wypełniła się do ostatniego miejsca. Kiedy rozległ się alarm, wszyscy spokojnie wyszli na 20-stopniowy mróz szukać schronienia. Po odwołaniu zagrożenia wrócili i obejrzeli sztukę do końca, nagradzając aktorów owacją na stojąco. No, ciekawa, wzruszająca i poruszająca historia na łamach polityki.
0: Niezwykle wzruszające.
2: Obiecaliśmy Państwu, że nie będzie już nic o lalce, ale niestety nadal gazety są pełne recenzji
0: albo
2: i wszelkiego
0: stety.
2: Rodzaju. Albo stety, no zależy właśnie dla kogo. Pełne recenzji i refleksji po tych serialach. Takie podsumowanie tylko pióra Jacka Cieślaka w Rzeczpospolitej. Zacytujmy lit. Obie lalki, ta przepisana w serialu, ale i bardziej tradycyjna kinowa, w swoich konwencjach są udane. Udowodniają, że można się różnić i koegzystować, poszerzając pole odbioru i debaty, pisze publicysta. A podsumowując swoją analizę obu inscenizacji, pisze Jacek Cieślak tak. Niepotrzebnie obawialiśmy się dwóch lalek, świadczą o tym również badania. Serial skłoni widzów Netflixa do sięgnięcia po książkę. Na pewno szkoły wybiorą się na film i nie będzie to dla nich nuda, uważa bardzo optymistycznie Jacek Cieślak.
0: Wiesz, ja mogę powiedzieć, że to jest kolejny artykuł wzruszający, bo to jest wzruszające, że my tak dyskutujemy o tych dwóch lalkach i tej jednej najważniejszej.
2: Jako aneks do tego tematu z Newsweeka jeszcze rysunek Henryka Sawki z ostatniej strony. Rozmowa dziennikarza z reżyserem zapewne, jak można sądzić, z kreski. Następną lalkę nakręcimy w stylu Nabokowa, mówi reżyser. A tytuł? Pyta dziennikarz.

0: Lalita, odpowiada reżyser.
1: I zamiast Proust będziemy, zamiast Proust możemy mówić Proust.
0: No właśnie. A w Tygodniku Powszechnym coś dla dzieci, ale także dużych dzieci, bo ciekawie opisana historia filmów animowanych, ich roli w społeczeństwie i roli, jaką odgrywały w poszczególnych mediach, bo to jest i prasa, i telewizja, i film. Remigiusz Różański przypomina historię w artykule zatytułowanym wieloznacznie Bajki dla wapniaków. No, chociaż właściwie to jest jednoznaczne całkiem. Pierwsze kreskówki powstawały na kanwie pasków komiksowych, co uzasadnia familijny język i komediowy wydźwięk. Zdarzały się jednak miniatury dosadne, takie jak film Felin Folii z roku 1919, w którym kot Felix na wieść o zostaniu ojcem popełnia samobójstwo. W roku 1928 powstała pierwsza animacja pornograficzna. Nakręcono ją co prawda dla hecy, poza oficjalnym obiegiem, lecz temperament ich twórców przenikał do produkcji przełomu lat 20. i 30., w których nie brakowało obscenicznych gestów, sporadycznych przekleństw i przemocy. Na przykład wielbiony Walt Disney miał słabość do żartów z kobiecej bielizny. Z kolei inny twórca, Ab Iwerks, kilkakrotnie ilustrował narkotyczny wid po gazie rozweselającym. No, czyli zdecydowanie nie były to filmy dla dzieci. Kreskówki sprzed roku 1934 mieściły się w normie społecznej, lecz były niewątpliwie zbyt pieprzne, by uznać je za rozrywkę dla najmłodszych, pisze publicysta Tygodnika Powszechnego. Animacje w formie miniatur wyświetlanych przed filmami pełnometrażowymi zniknęły z kin na przełomie lat 50. i 60. Równolegle rozpowszechniała się telewizja. Animatorzy, którzy wskutek przenicowania systemu produkcyjno-dystrybucyjnego stracili grunt pod nogami, zaczęli żywo interesować się możliwościami nowego medium. Tutaj padają nazwiska chociażby duetu Hanna-Barbera, czyli kultowego, chyba można użyć tego słowa, serialu z Tomem i Jerrym. A także przywołany jest przypadek serialu o perypetiach zawodowo-rodzinnych Freda Flintstona. To były lata 60., przypomnijmy. Perypetie pracownika fizycznego z chrapką na awans, także społeczny, typowej głowy rodziny, były bądź co bądź krzywym zwierciadłem, w którym odbijała się szara powszedniość telewidzów. Ciekawostka, ulubiony jaskiniowiec USA był na tyle popularny, że wystąpił w reklamie papierosów, przypomina Remigiusz Różański. No i nowe jakby wcielenie Flintstonów to już rok 89, czyli Simpsonowie. Ale to już zupełnie inna historia. Poszczegóły odsyłamy do Tygodnika Powszechnego. I na zakończenie jeszcze informacja ze świata nauki, a dokładnie z portalu kopalniawiedzy.pl. Było o psach, było o kotach, to teraz będzie o słoniach. Otóż na granicy Kenii i Ugandy mieszkańcy od lat obserwują ciekawe zachowania dziko żyjących słoni. Otóż chore zwierzęta wybierają konkretne rośliny, a samice zrywają je i podają do jedzenia młodym. Nad tym odkryciem pochylili się badacze z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kenii i USA. Dzięki wywiadom z mieszkańcami tego regionu powstał wykaz ponad 30 gatunków roślin, ale także rodzajów gleby, gliny czy materiałów mineralnych, które okoliczni mieszkańcy wykorzystywali w tradycyjnym lecznictwie. I z tych prawie 40 gatunków okazało się, słonie używają 25. Samice podawały na przykład młodym odmianę aloesu, który uznano za środek na pobudzenie apetytu. Z kolei pewna odmiana fikusa połączona z mlekiem mamy słonicy miała zwiększać odporność młodych. Istnieje nauka o nazwie zoofarmakognozja, przypominają autorzy, która zajmuje się badaniem nad wykorzystaniem przez zwierzęta naturalnych substancji leczniczych. Autorzy artykułu przypominają, że robią to także inne gatunki. Opisywano na przykład ostatnio orangutana, który sam wykonał maść z rośliny i leczył nią rany twarzy. Słonie z Kenii są znane również z tego, że odwiedzają co jakiś czas pewne określone jaskinie, w których odłupują ze ścian glinę i ziemię i je zjadają. Jednak badacze uznali, że to działanie nie ma funkcji leczniczej, ale po prostu jest uzupełnianiem minerałów, czyli czymś, co nazywamy suplementowaniem.
1: No to suplementowanie widać też na elewacjach wieżowców.

0: budynków, na przykład w Polsce, gdzie widzieli, że dzięcioły wydłubują sobie jakieś cenne mikroelementy.
1: No właśnie, nasi bracia mniejsi nie mają telewizji ani mediów społecznościowych z reklamami, a mimo wszystko jakoś sobie radzą.
0: Jakoś sobie dziobią. Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa prasę.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
1: 9 lipca Eugeniusz Knapik skończył 75 lat. Swój jubileusz będzie świętował, a gdzieżby indziej, w Katowicach, w Nosprze. Wystąpią znakomici soliści, pianiści Piotr Sałajczyk i Piotr Banasik, skrzypek Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato oraz kameraliści Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. Na transmisję tego wydarzenia gorąco zapraszam w piątek od 19.30. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 8.
3: Poranek dwójki.
2: Dzień dobry, jest czwartek, pierwszy dzień października, a za nami 273 dni tego roku. Do jego końca zostało jeszcze 90, zostały jeszcze

0: 92 dni. Trwa 9. dzień astronomicznej jesieni, a kalendarzowo witamy październik i z nim pełnię złotej polskiej jesieni.
1: Pogoda.
0: Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej październik zaczyna się od słońca i temperatur wyższych niż zwykle o tej porze roku. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, nawet

Na północnym wschodzie i na Podkarpaciu 18 stopni. Wybierając się na górski szlak w Sudetach, czego wszystkim Państwu życzymy, proszę uważać na silny wiatr. Życzymy Państwu pięknego dnia, także przy dobrej muzyce, bo dziś jej święto.

0: Jedna z najsłynniejszych arii w historii opery, Kawatyna Figara z Cyrulika Sewilskiego, Joaquina Rossiniego. Śpiewał szwedzki baryton Peter Matej, a towarzyszyła mu Królewska Orkiestra Filharmoniczna ze Sztokholmu pod dyrekcją Lorenza Renesa. 6, prawie 7 minut po 8, wczoraj wieczorem w audycji O Wszystkim z Kulturą gościliśmy w dwójce Marka Kondrata. Całej rozmowy mogą Państwo posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl. A teraz mała zachęta. Zapytałam Marka Kondrata o atmosferę na planie. Aktor przyznał, że bywało nerwowo, ale bywało też szalenie zabawnie.
1: Mam tę niedoskonałość, że tak powiem, i potrzebę własną przebijania balonu. Więc doświadczył tego Marcin, który miał natchnioną twarz marzącą o Izabeli, a ja mu z tyłu tam szeptałem,
0: że to niedobry wybór.
1: Przedrzeźniałem go, używając do tego głosów przyjaciół mojego ojca, bardzo charakterystycznych, jak Aleksandra Dzwonkowskiego na przykład, który mówił bardzo charakterystycznym głosem i mówiłem do Marcina: Izabela, Izabela. I on biedny się nie mógł skupić, ale potem mi dziękował, bo mówi, to tak, to właśnie o to chodziło, żeby na chwilę wydobyć człowieka na powierzchnię z tych przepaścistych terenów miłosnych.
0: Gdyby pan mógł usiąść na kawie albo herbacie z Prusem, to jak pan sądzi, dałoby się też trochę pośmiać?
1: To jest drażliwy temat, muszę pani powiedzieć, bo z praktyki wiem, że postacie, o których myślimy doskonale, w życiu mogą zakłócić ten obraz. Miałem tak w przypadku Mrożka na przykład. Miałem tak w przypadku Różewicza. A pisarzy, poetów, których uwielbiałem, a w obcowaniu bezpośrednim niesłychanie zawodzili. Swoim charakterem, zresztą bardzo uprawnionym, bo oni nie byli po to, żeby mnie sprawić przyjemność, ale byli daleko od własnej twórczości. Więc sobie pomyślałem, lepiej się nie konfrontować, lepiej sobie pozostawić ich dzieło, aniżeli ich samych, bo to są dwie różne rzeczy.
0: Czyli to jest ta słynna nieprzysiadalność.
1: No, lepiej, lepiej. Zupełnie inaczej, bo muszę to powiedzieć, bo Tadeuszu Konwickim muszę zawsze mówić, bo to jest postać idealna w moim życiu. To był człowiek pełen wspaniałego dystansu do życia, genialnego poczucia humoru i krystalicznego języka polskiego. I obcowanie z nim i z jego literaturą to były rzeczy ze sobą niesłychanie spasowane, bliskie i niewykluczające się nawzajem. Więc to jest postać głębokiej miłości mojego życia.
0: Ja nie pytałem o serial Lalka i nie zamierzam, ale może obejdźmy ten temat inaczej. Czy pan się cieszy, że Polacy naprawdę kłócą się do ostatniej kropli krwi niemalże o to, jaka powinna być
1: pewnie, że
0: Lalka?
1: Tak. Pewnie, że tak. Posłużę się jakimś felietonem Krzysztofa Wargi, który pół roku temu czy rok, jak się dowiedział, że dwie lalki, już się zaczęło. Pani, że to konfrontacja, że przestępstwo. Powiedział tak, drodzy państwo, jeżeli w Polsce kłócą się ze sobą dwie lalki, to jeszcze Polska nie zginęła.
0: Tak opowiadał Marek Kondrat. Rozmowa na naszej stronie polskieradio.pl, a my zapraszamy dziś na literacką siestę, w której sięgniemy po lalkę Bolesława Prusa, historię Stanisława Wokulskiego i jego niespełnionej miłości do Izabeli Łęckiej, a zarazem wielki portret XIX-wiecznej Warszawy przeczyta Jerzy Kamas. A wieczorem w audycji O Wszystkim z Kulturą do lalki powrócimy raz jeszcze.

0: Słuchaliśmy pieśni bez słów, B-dur numer 26 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Grał Tobias Koch na fortepianie historycznym, dzięki któremu usłyszeliśmy tę muzykę w brzmieniu bliskim czasom Mendelssohna. Prawie 13 minut po 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: Czy zdarza się Państwu marzyć o ucieczce, od codzienności, od hałasu, od samych siebie? Jeśli tak, festiwal, o którym zaraz opowiemy, jest dla Państwa. Łączymy się teraz ze studiem Radia Katowice, gdzie jest Bartek Majzel, pomysłodawca, kurator i koordynator festiwalu Przestrzeń Słowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: Od jutra do 24 października Biblioteka Śląska w Katowicach zaprasza na 6. odsłonę festiwalu, który poświęcony jest, jak sama nazwa wskazuje, przestrzeni słowa. Czy to jest przestrzeń, o którą dziś trzeba walczyć, czy ta przestrzeń jest taka gotowa, czekająca na pewnego rodzaju umeblowanie, zapraszająca słuchaczy, widzów do odwiedzin w jakimś pokoju, gdzie będziemy właśnie słuchać i cieszyć się słowem?
2: Myślę, że tak. Myślę, że słowo w XXI wieku ma szczególną wartość. My zresztą w ramach festiwalu Przestrzeń Słowa przyglądamy się owemu słowu z różnych perspektyw. To jest słowo, to literackie, to mówione, czytane, ale także słowo wizualizowane, słowo opatrzone muzyką, słowo wyśpiewywane, bo to jest festiwal interdyscyplinarny i te wszystkie wątki współczesnego świata, wszystkie wątki współczesnej kultury tutaj w ramach tego festiwalu się łączą.
0: Zaprosili Państwo wspaniałych gości. Niezwykle ciekawe rozmowy zapowiadają się, bo przyjedzie Dorota Masłowska, Marek Bieńczyk, Piotr Sadzik, Wacław Oszajca, Tomasz Stawiszyński. Ta lista gości jest bardzo, bardzo długa.
2: Tak, lista jest niesamowicie długa, bo liczy chyba ponad 60 nazwisk oraz wykonawców zespołów, bo to jest tak, że ten festiwal opowiada pewną spójną opowieść. Każda festiwalowa edycja opatrzona jest pewnym motywem, hasłem, tak jak pani wspomniała wcześniej, w tym roku przyglądamy się ucieczce. No i jest to festiwal niezwykle rozbudowany. Nie wiem, czy jest wiele takich festiwali w Polsce, które trwałyby ponad 3 tygodnie, gdzie intensywność oraz wielowątkowość festiwalu byłaby aż tak rozbudowana. Więc tak, tych nazwisk jest bardzo wiele.
0: No i przyjedzie także laureat Bookera Richard Flanagan. Przyjedzie na spotkanie zatytułowane Ścieżki ucieczki. Jego nowa książka, Pytanie numer 7, właśnie ukazuje się po polsku. Jakie to będą ścieżki ucieczki w tym pisarstwie i w tym spotkaniu?
2: Tak, bo warto tu chyba jeszcze też podkreślić, iż festiwal Przestrzeń Słowa jest festiwalem międzynarodowym i oczywiście jesteśmy dumni z każdego wydarzenia, z każdego nazwiska, z każdego artysty, artystki, którzy się pojawiają, ale są takie nazwiska,

0: z których pewnie jesteśmy dumni szczególnie. W tym właśnie wspomniany przez panią Richard Flanagan, myślę, że jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy świata. Właśnie przed momentem wydawnictwo Czarne wydało jego nową książkę. Myślę, że to pisarz absolutnie wyjątkowy. Ale chciałem jeszcze wspomnieć też o takich postaciach, może trochę mniej oczywistych, ale bardzo ważnych i kluczowych dla światowej literatury, jak chociażby Jericho Brown. To jest laureat Pulitzera. W 2020 roku otrzymał tę nagrodę za książkę Tradycja i właśnie przed momentem wydawnictwo Biblioteki Śląskiej wydało tę książkę po polsku, więc Jericho Brown, który w Polsce właściwie de facto jest prawie w ogóle nieznany, nie był nigdy tłumaczony, dzięki Bibliotece Śląskiej, dzięki festiwalowi po raz pierwszy ta jego nagrodzona książka zaistniała. Będzie też Graham McRae Barnett, to jest autor szkocki, który został dwukrotnie nominowany do Nagrody Bookera, a w Polsce ukazała się chociażby jego fantastyczna i przepiękna książka Studium Przypadku.
1: Wymazywanie Studium Przypadku, tak będzie zatytułowane to spotkanie. Czy państwo czują, że ten termin i to hasło, które towarzyszy w tym roku festiwalowi Ucieczka, to jest słowo, które gdzieś jest po tej stronie, która towarzyszy naszemu życiu, związanej z traumami, niebezpieczeństwem, lękiem, czy raczej ucieczka, może to być też ucieczka w jakieś bezpieczne miejsce, więc możemy też rozmawiać o tych rzeczach przyjemnych, o pewnego rodzaju ukojeniu.
0: Myślę, że ucieczka jest dlatego takim pięknym pojęciem, bo daje bardzo różne możliwości interpretacji. To jest słowo, hasło, pojęcie, myślę, kluczowe dla XXI wieku, dla tego wieku migracji, dla wieku ciągłego ruchu, dynamiki. Natomiast my przyglądamy się temu słowu właśnie również w tym kontekście, o którym pani wspomniała, ponieważ ucieczka to nie tylko ucieczka przed czymś, to nie tylko ucieczka przed wojną, przed traumami, nie tylko ucieczka do innego kraju przed jakąś katastrofą czy właśnie zagrożeniem, ale to także ucieczka w głąb siebie, to także ucieczka w stronę, zadajemy zresztą takie pytanie, ucieczka do Boga czy od Boga, prawda, ucieczka od rzeczywistości w swój świat, który może być sam w sobie wielką wartością, więc tak, to jest takie piękne pojęcie, które daje możliwość snucia, myślę, że bardzo istotnej opowieści o współczesnym świecie, a takim marzeniem festiwalu Przestrzeń Słowa jest właśnie stawianie ważnych pytań, które dotyczą naszej rzeczywistości.
1: Wspominał pan o ucieczkach od i do Boga, to będzie spotkanie z księdzem Wacławem Oszajcą i Tomaszem Stawiszyńskim, czyli jezuita i filozof przy jednym stole, ale będzie także spotkanie, w którym nie będą państwo czytać ani chyba aż tak dużo rozmawiać, ale słuchać muzyki, bo na festiwal przyjedzie Piotr Metz, który wspólnie z Jerzym Jarniewiczem będą szukali odpowiedzi na pytanie zaskakujące, kto nauczył Beatlesów polskiego.
0: Tak, tutaj nie będę zdradzał niespodzianki, która na państwa czeka, ale tak, Beatlesi mówili po polsku. Podczas tego wydarzenia będziecie państwo mieli okazję się o tym przekonać. Ale to jest nade wszystko rozmowa o istotności zjawiska pod tytułem The Beatles, ale także o tekstach Beatlesów, bo rzadko kiedy chyba myśleliśmy o tych tekstach, tak jak w przypadku chociażby Boba Dylana, jako o tekstach literackich. A okazuje się, że w Polsce teksty Beatlesów tłumaczyła i Agnieszka Osiecka, i Filip Łobodziński, i Stiller, i tutaj jakby wiele tych nazwisk, więc tutaj również przyjrzymy się warstwie tekstowej, ale także temu spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa z prywatnej kolekcji Piotra Metza. Tam wiele niespodzianek, bo jak wiadomo, nie ma chyba w Polsce większego fana Beatlesów niż Piotr Metz.
1: Och, na pewno wśród naszych słuchaczy znalazłaby się konkurencja. Na finał festiwalu będzie może także spotkanie zatytułowane Schrony rzeki, ptaki, rośliny i badyle. To oczywiście nawiązanie do wspaniałej książki Urszuli Zajączkowskiej. Spotka się także z publicznością Adam Robiński. To w ramach cyklu, który zatytułowany jest Duchowe Ogrody Śląska. No i właśnie dziś sporo mówimy o tym, jak przyroda może dać nam ukojenie i stać się miejscem także tej ucieczki po zdrowie psychiczne. Czy państwo sądzą, że to jest takie ostatnie bezpieczne schronienie dla tych, którzy są zmęczeni, przemęczeni, przebodźcowani?
0: Myślę, że tak. Podczas każdego wydarzenia przyglądamy się innym aspektom ucieczki i właśnie tak wymyśliliśmy tę opowieść, żeby na sam koniec, na finał,

0: Pojawiła się ucieczka właśnie od tego świata rozkrzyczanego, od świata, który nas przytłacza. I być może to jest najskuteczniejsza ucieczka, na jaką sobie możemy pozwolić, właśnie w stronę natury, w stronę wyciszenia, w stronę tego, co przywraca naszemu życiu jakąś harmonię. I tak, i tu fantastyczne nazwiska, o których pani wspomniała, jeszcze Maciej Robert, który napisał też piękną książkę o rzekach. A po tej dyskusji i po czytaniu performatywnym, bo oni będą też czytać jakby stowarzyszeniem muzyki, bardzo ważny finałowy koncert. Adrian Crowley, irlandzki pieśniarz, którego ostatnie płyty produkował wielki John Parish. I myślę, że to będzie piękne zakończenie tego festiwalu, bo to songwriter absolutnie niezwykły.
1: A wstęp na większość wydarzeń jest wolny.
0: Na wszystkie wydarzenia. To jest też warte podkreślenia, że iż wszystkie koncerty, nawet Doktor Misio, który jutro się pojawi, Tomasz Budzyński, Adrian Crowley, wszystkie wydarzenia u nas są bezpłatne, więc myślę, że to też także gratka w tych czasach, kiedy ceny na wydarzenia muzyczne są tak drogie bardzo często.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pomysłodawca i kurator festiwalu Przestrzeń Słowa Bartek Majzel zapraszał Państwa na festiwal, a jak Państwo słyszeli, wstęp jest wolny. Pozostaje nam tylko brać wolne i jechać. Do usłyszenia. Dziękuję Panu za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i zapraszam wszystkich Państwa od jutra do 24 października. Katowice, Biblioteka Śląska.

0: Fritz Kreislera grali Krzysztof Jakowicz i Waldemar Malicki. Mamy nadzieję, że to dobry upominek dla Państwa na Światowy Dzień Muzyki. A przed nami już czwarte spotkanie z rekomendacjami Pauli Kinaszewskiej.
1: Rekomendacje.
0: Paula Kinaszewska, aktorka i skrzypaczka między innymi zespołu Wowakin. Dziś poleca płytę, na którą musimy jeszcze co prawda chwileczkę poczekać, ale z pewnością usłyszą ją Państwo w dwójce.
2: Chciałabym Państwu polecić bardzo płytę, która zaraz się ukaże i obecnie jest w preorderze. Jest to płyta Svitłany Nianio i zespołu Księżyc. Ona się za chwilę ukaże, ale już znając twórczość Księżyca i Svitłany Nianio, ja posłuchałam jednej piosenki pod tytułem Duchy i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę taka podróż po krawędzi naszego świata. Z takim jakby nawoływaniem w stronę tych innych światów. To jak oni patrzą na świat, na muzykę jest inne od tego jak ja patrzę, ale mnie to bardzo fascynuje. Ja słuchając Księżyca mam wrażenie, że po prostu mam do czynienia z innym kosmosem. Ja jestem takim dzieckiem słońca, a oni są

0: dzieckiem nocy. Ja też tego potrzebuję i chociaż tak nie umiem, to mnie to fascynuje. Także polecam płytę Śmierć od wschodu do zachodu, ale ona nie jest mroczna. To jest taka jasna śmiertka.
1: Śmierć od wschodu do zachodu, nowy album zespołu Księżyc. 30 lat temu ich debiutancka płyta połączyła średniowieczny słowiański folk z muzyką minimalistyczną i szybko zyskała status kultowej. Nowy album ukaże się już po jubileuszowym koncercie zespołu na festiwalu OutSound w Krakowie 11 października. Gościnnie wystąpi tam ukraińska wokalistka Svitlana Nianio, o której wspominała Paula Kinaszewska. A my posłuchamy teraz samej Pauli Kinaszewskiej, tym razem nie w roli polecającej, ale śpiewającej wraz z zespołem Wowakin.

Paula Kinaszewska i zespół Wowakin, a ostatnia porcja rekomendacji kulturalnych od Pauli Kinaszewskiej już jutro w poranku dwójki. A dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. Świętujemy

0: zwykle słuchając, grając i śpiewając, ale my zapytamy dziś o coś więcej. Czy muzyka może leczyć? Czy to, czego słuchamy właśnie rano w drodze do pracy, czy wieczorem przed snem, albo w trudnych chwilach naprawdę na nas działa? Czekamy na Państwa wiadomości w tej sprawie. Proszę do nas teraz napisać poranek@polskieradio.pl, a Państwa wiadomości przedstawimy za moment naszemu gościowi.
1: Gość poranka Dwójki.
0: Dzień dobry, mówimy profesorowi Krzysztofowi Stachyrze, muzykoterapeucie i profesorowi UMCS i autorowi książki Muzykoterapia Receptywna. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Czy czuje pan, że dzisiejszy dzień, dzień muzyki, to także pana święto?
2: Myślę, że to święto jest wszystkich i nie tylko dzisiaj, tylko każdego dnia.
0: Jest pan prezesem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Zacznijmy więc od mitów, które pan obala, bo jest ich sporo. Mówi się o efekcie Mozarta, czyli przekonanie, że Mozart czyni nas mądrzejszymi. Skąd to przekonanie się wzięło i czy to prawda?
2: Tak, to jest jedno z takich mocnych czy bardzo utrwalonych przekonań. Wynika ono z tego, że w latach 90., na początku lat 90. ubiegłego wieku przeprowadzono badania, które wyniki teoretycznie wskazywały na to, że słuchanie muzyki Mozarta może podnosić iloraz inteligencji. Te wyniki, czy te badania zostały powtórzone i wyniki zostały przez to obalone. No, rzeczywiście tam była zmiana dosyć niewielka, która ustępowała po 10-15 minutach, ale wynikała z pobudzenia mózgu dzięki muzyce oczywiście, ale nie chodziło o samą muzykę Mozarta. Natomiast dziś rzeczywiście w przestrzeni publicznej jeszcze można spotkać często to określenie, że muzyka Mozarta jest wyjątkowa pod tym względem, że leczy, że powoduje coś więcej niż inne gatunki muzyczne czy muzyka innych kompozytorów.
0: Muzyka relaksacyjna z szumem fal w tle wielu z nas uspokaja, ale wielu wcale nie, a wręcz irytuje. Dlaczego?
2: No właśnie, to nie jest tak, że jest jeden utwór, który będzie działał na wszystkich tak samo. Nie ma takiej możliwości. Powiem więcej, że nie ma utworu, który by działał na jedną osobę zawsze identycznie. Bo zauważmy, że mamy czasami różny dzień, różny nastrój, różny poziom energii, czy to na początku dnia, czy gdzieś późnym wieczorem. I też potrzebujemy innej muzyki, która by odpowiadała temu, co odczuwamy, temu, co w tym momencie się z nami dzieje. Jeżeli miałbym odpowiedzieć, dlaczego szum fal na tle muzyki relaksacyjnej może pomagać albo przeszkadzać, to tutaj bym odniósł się bardziej do skojarzeń, ponieważ one też odgrywają olbrzymią rolę w odbiorze muzyki czy dźwięków w ogóle. Jeżeli ktoś kojarzy szum fal właśnie z urlopem, z wakacjami, z przyjemnością, odpoczynkiem, wtedy z pewnością te skojarzenia mogą pomóc zrelaksować się, głębiej odprężyć. Natomiast jeżeli ktoś miał złe doświadczenia, coś się wydarzyło, czy ma lęk przed wodą, w tym momencie z pewnością dodanie szumu fal do muzyki relaksacyjnej nie będzie dobrym pomysłem.
0: W Międzynarodowy Dzień Muzyki rozmawiamy w Dwójce z profesorem Krzysztofem Stachyrą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Czekamy także na Państwa pytania i Państwa głosy w tej sprawie. poranek@polskieradio.pl. Proszę teraz do nas napisać. A ja chciałabym zapytać jeszcze o te słynne dźwięki natury. Czy one zawsze działają kojąco? Bo płyta relaksacyjna z odgłosami dżungli, no wcale to może nie być najlepszy pomysł.
2: Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł w ogóle, ponieważ, tak jak już wspomniałem, tutaj główną rolę odgrywają skojarzenia, które mamy przypisane do tych dźwięków. Jeżeli czyjś głos kojarzy nam się serdecznie i miło, może wywołać on właśnie takie pozytywne odczucie. I to samo dotyczy dźwięków natury. Pamiętam sytuację, gdzie jedna z osób, która przyszła do muzykoterapeuty, mówiła, że ma problem z tym, że nie reaguje właściwie na muzykę. Kiedy miała problem jakiś rodzinny i postanowiła, że troszeczkę się zrelaksuje, sięgnęła po płytę, która właśnie była płytą muzyczną, muzyki relaksacyjnej z odgłosami dżungli w tle. I powiedział mi ten człowiek, że po wysłuchaniu tej płyty czuł

0: się jeszcze o wiele gorzej niż przed wysłuchaniem, jeszcze bardziej był zdenerwowany. Te wszystkie dźwięki, które są dla nas obce, będą analizowane przez mózg i będą zapadały decyzje, które są od nas nieświadome. Czy to jest bezpieczne? Czy możemy przy tym się odprężyć i poczuć bezpiecznie? Czy musimy być gotowi na jakąś inną reakcję?
1: A czy muzyka, której słuchamy, mówi coś o naszym charakterze? Na pewno mówi, ale jak możemy to odczytywać?
0: Ja myślę, że bardziej mówi o tym, w jakim stanie jesteśmy tu i teraz. Ponieważ nie odważyłbym się chyba tak powiedzieć o charakterze. Mamy różne doświadczenia muzyczne, mamy różne preferencje muzyczne, które budują się na przestrzeni całego naszego życia. Natomiast tak naprawdę to, do jakiej muzyki sięgamy w danej chwili, myślę, że więcej mówi o tym, co się z nami dzieje tu i teraz, niż ogólnie o naszej osobowości.
1: Pana książka zatytułowana Muzykoterapia receptywna, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dotyczy terapii opartej na słuchaniu właśnie. Pisze pan, że to wcale nie jest bierne siedzenie w fotelu. Co dokładnie dzieje się w nas, w naszej głowie, gdy naprawdę słuchamy?
0: Och, właśnie, słyszeć, a słuchać to są zupełnie dwa różne stwierdzenia i zupełnie różne procesy. Jeżeli naprawdę uda nam się zanurzyć w muzykę, a tutaj terapeuta pomaga w tym, rzeczywiście dzieje się mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę badania wskazują na to, że nie ma w tym momencie przynajmniej stwierdzonej innej formy aktywności, która by tak pobudzała cały mózg, jak właśnie takie zagłębienie się, zanurzenie w muzyce. Wtedy bardzo różne obszary mózgu są pobudzane, stymulowane. To nie jest tylko jeden obszar, który odpowiada za jakiś element naszego funkcjonowania. Muzyka działa na cały mózg, na lewą, prawą półkulę. Tutaj już nie ma tak zależności, jak kiedyś jeszcze kilka dekad temu próbowano stwierdzać, że muzyka bardziej się odnajduje w prawej półkuli, mniej w lewej. Teraz mając te narzędzia do dyspozycji, które pozwalają nam obserwować aktywność mózgu na żywo, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to już nie jest prawda i ten mózg jest rzeczywiście bardzo mocno stymulowany w różnych obszarach.
1: A gdzie leży granica między muzykoterapią a zwykłym użyciem muzyki? To znaczy, jeśli psycholog czy fizjoterapeuta włącza muzykę w czasie zajęć, to czy my już możemy mówić o terapii muzyką, także o muzykoterapii?
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie i bardzo ważne dla muzykoterapeutów i w ogóle dla rozwoju całej muzykoterapii, ponieważ jest jakaś duża łatwość w społeczeństwie do określenia wszystkiego, co wiąże się z muzyką i z poprawą funkcjonowania jako muzykoterapię. Czyli jedziemy samochodem, włączamy muzykę, czy muzyka płynie z radia i czujemy się dzięki temu lepiej, mamy lepszy nastrój, to potrafimy powiedzieć, o, zrobiłem sobie już dzisiaj muzykoterapię jadąc do pracy. Wracając z pracy, czy siedząc, odpoczywając po jakichś zajęciach, włączamy muzykę, poprawia nam nastrój. Automatycznie nazywamy to muzykoterapią. To nie tak wygląda rzeczywiście, to nie jest takie proste. Uważa się, i to jest przyjęta definicja na świecie, że muzykoterapią jest profesjonalny, systematyczny proces terapeutyczny oparty na dowodach naukowych, który jest prowadzony przez wykwalifikowanego muzykoterapeuta. Jeśli jeszcze pozwoli pani, to wytłumaczę tak jednym zdaniem, jaka jest różnica, bo rzeczywiście, jeżeli to nie odnosi się ta sytuacja poprawy funkcjonowania do muzyki, to ta łatwość nazywania tego terapią jest dużo mniejsza i przy pójściu na zajęcia ruchowe jakieś, na fitness, załóżmy, czy pilates, nie słyszałem, żeby ktoś wrócił i powiedział, właśnie wróciłem z fizjoterapii. Po rozmowie z przyjacielem, która spowodowała, że poczuliśmy się lepiej, chyba nikt nie mówi, że miałem świetną sesję psychoterapii werbalnej. Natomiast co do muzyki, ta łatwość jest dosyć duża.
1: Trzeba, jak się okazuje, uważać także z muzyką klasyczną, bo ta czasami może być dla pacjenta, który jest na terapii, na muzykoterapii, za mocna.
0: Zdecydowanie tak. Muzyka klasyczna to jest ciekawostka, myślę, dla słuchaczy. Muzyka klasyczna jest bardzo rzadko stosowana w muzyce.

0: muzykoterapii. A to z wielu powodów, natomiast jeżeli chodzi o muzykoterapię receptywną, to tak naprawdę jest jedna metoda terapii muzycznej, psychoterapii muzycznej. To jest Guided Imagery Music Helen Bonny, czyli taka wizualizacja z muzyką, w której wykorzystuje się przede wszystkim muzykę klasyczną. I dlaczego tacy ostrożni jesteśmy, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną? Wcale nie chodzi o to, że społeczeństwo może rzadziej sięga do tego gatunku, do tego rodzaju muzyki. Natomiast chodzi o to, że ona właśnie jest bardzo stymulująca mózg. Nie chodzi o pobudzenie takie rytmiczne, bo oczywiście są utwory, które też takie pobudzenie nam oferują, ale chodzi o to, że w niej jest duża zmienność, duża nieprzewidywalność czasami. Wiele brzmień pojawia się w krótkim czasie, zmiany harmoniczne. Czasami gra jeden instrument, czasami cała orkiestra. Głośność może się zmieniać w ciągu dosłownie sekund. Tych zmian nie ma w innych gatunkach muzycznych w takim nasileniu. I właśnie te zmiany bardzo mocno potrafią stymulować różne doświadczenia, które często podświadomie są gdzieś zakodowane w naszych mózgach.
1: Jak trafił pan do muzykoterapii, bo zaczynał pan od przygody z akordeonem od swojej babci, kiedy pojawiła się pierwsza praca z osobami z zaburzeniami i pana pasja do tego, czym jest muzykoterapia?
0: Widzę, że tutaj śledztwo nastąpiło, bo nawet ja nie pamiętam, komu zdradziłem tą informację o akordeonie od babci.
1: Mogę panu przypomnieć to chyba w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego.
0: Ach, możliwe. To zaczęło się już dosyć dawno temu, kiedy studiowałem edukację muzyczną. Powiem szczerze, ten obszar psychologii też mnie interesował i rozważałem, czy nie podjąć równolegle studiów właśnie w zakresie psychologii. I kończąc studia edukacji muzycznej, jeden z moich znajomych powiedział, że powstaje w Lublinie pierwszy środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i poszukują kogoś do prowadzenia muzykoterapii. Nie mam pojęcia, co to jest muzykoterapia w tamtym czasie. To były lata 90. Natomiast już dowiedziałem się, że są studia. Udało mi się na te studia muzykoterapii podyplomowe wtedy dostać i równolegle podjąć pracę. Na początku, na kilka miesięcy, z taką myślą podejmowałem pracę, że tylko po to, żeby spróbować zobaczyć, poznać tych ludzi, zobaczyć, jak funkcjonują, jak muzyka na nich działa. Natomiast no, od tych kilku miesięcy przerodziło się to w przygodę i pasję całego życia.
1: Czy muzyka w szpitalu onkologicznym albo w hospicjum to jest także przyszłość w Polsce, tych miejsc, które są miejscami, gdzie przede wszystkim leczymy ciało, ale także duszę?
0: Myślę, że muzyka i muzykoterapia, mam nadzieję, jest przyszłością w wielu obszarach, w których człowiek potrzebuje wsparcia, pomocy, terapii, a czasami po prostu bycia. I muzyka może to wszystko zapewnić. Jeżeli chodzi o oddziały onkologiczne, tutaj wiąże się ta choroba niestety często z bardzo silnym obciążeniem psychicznym. Ludzie są świadomi tego, że to nie jest łatwe do wyleczenia z reguły choroba, więc te myśli mogą powodować obniżenie nastroju, mogą powodować inne dodatkowe, bardziej już od strony psychicznej, dolegliwości. Muzyka może wpływać na to bardzo bezpośrednio. Po pierwsze odwracać uwagę, zajmować tą głowę czymś innym, a po drugie, jeżeli ta muzyka jest akceptowana przez tą osobę, lubiana, dobrze kojarzona, może rzeczywiście podnosić, realnie podnosić nastrój, zapraszać do tego, żeby też rozmawiać o tym z innymi, żeby wspominać pozytywne doświadczenia z życia.
1: A cisza też może być częścią muzykoterapii?
0: Cisza jest częścią muzykoterapii, część to jest równie ważne jak kontakt z muzyką, ponieważ doświadczenie muzyki bez tego momentu przygotowania może być dużo mniej wartościowe. To znaczy, jeżeli byśmy zaczęli włączać muzykę, co niestety często się zdarza na przykład w edukacji, że w klasie dzieci hałasują, nauczyciel mówi, posłuchamy teraz jakiegoś utworu i w czasie tego hałasu włącza muzykę. To ma dużo mniejszą wartość, bo szansa na to, że dotrze do kogoś, jest dużo mniejsza. Więc pierwsza rzecz, cisza przed słuchaniem, przygotowanie się, skoncentracja, wyciszenie, nawet kilka sekund można przekierować uwagę z zewnątrz na te doświadczenia, które mamy we

0: wewnątrz, na oddech, przez chwilkę jakby zanurzyć się w tym, zanim włączymy muzykę. I to z pewnością pomoże też skupić się na muzyce i dotknąć jej bardziej. A z drugiej strony cisza po wysłuchaniu utworu, czyli żeby nie zaburzać tego doświadczenia tak od razu. Jeżeli ktoś słucha muzyki, a szczególnie myślę muzyki klasycznej, która, tak jak powiedziałem, może bardzo wzbudzać dużo różnych emocji, skojarzeń, wyobrażeń i tak dalej. Jeżeli od razu zaburzymy to mówieniem czy czymś innym, być może to doświadczenie nie zostanie domknięte, być może jeszcze nie wyrezonuje tak, jakbyśmy tego potrzebowali.
1: Nic nie zastąpi muzykoterapii wraz z muzykoterapeutą, ale czego może pan nam, słuchaczom, życzyć i z czego powinniśmy korzystać, słuchając na przykład dźwięków płynących z radia? Czy to w jakiś sposób może nas koić, jeśli zastosujemy jakieś odpowiednie techniki?
0: To jest trudne pytanie dla muzykoterapeuty, bo się wydaje, że jest bardzo proste i można w prosty sposób odpowiedzieć. Natomiast jest tyle możliwości. Po pierwsze, możemy sięgać przede wszystkim do tej muzyki, jeżeli nie mamy czasu zagłębiać się bardziej, która nam się pozytywnie kojarzy i z którą się dobrze czujemy. Ale w momentach, kiedy potrzebujemy wypłakać się, kiedy potrzebujemy przepracować w sobie coś, co jest dla nas trudne, warto sięgać do muzyki, która jest w stanie nam w tym towarzyszyć, czyli która będzie też w podobnym emocjonalnym nastroju. Wtedy będzie prawdopodobnie nam dużo łatwiej, aby uwolnić te emocje i wyrzucić je z siebie. Z drugiej strony, to nie chodzi tylko o słuchanie, bo przecież cały olbrzymi obszar i muzykoterapii, ale też i aktywności naszych, to jest właśnie gra na instrumentach, śpiew, taniec, ruch z muzyką. To są rzeczy, które fantastycznie wpływają na ludzi. Każdy z nas ma takie doświadczenia, że kiedy zaczynamy poruszać się do muzyki, tańczyć, to jakoś naturalnie ten uśmiech pojawia się na twarzy.
1: Profesor Krzysztof Stachyra, muzykoterapeuta, był naszym gościem w Światowym Dniu Muzyki. Opowiadał nam o tym, co dźwięki robią z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Choć mówiliśmy, że muzyka klasyczna to ta, która czasami działa za mocno, to my mamy dla państwa spotkanie z orkiestrą Les Siècles.

Jules Massenet, mistrz francuskiej opery, tym razem w odsłonie baletowej. Walc w kabarecie z baletu Courant, jednoaktowej legendy tanecznej, której premiera odbyła się w Wiedniu w 1892 roku. 7 minut pozostało do godziny 9:00. To oczekiwany werdykt i wiadomość dla tych, którzy pisali do nas w sprawie płyt. Płytę tygodnia wysyłamy do pana Mikołaja z Warszawy, który do nas wysłał taką wiadomość. Nagrania Milesa Davisa zbieram od lat, a z jego licznych składów najbardziej lubię kwintet z Johnem Coltrane'em na saksofonie. Słucham jego muzyki właściwie na okrągło. Bardzo bym się cieszył z tego fantastycznego wydawnictwa. Dziękuję z góry. I ta prośba zostaje spełniona. Proszę czekać na przesyłkę od dwójki. A dodatkową płytę, czyli album Mateusza Pospieszalskiego, Mazurka Jazz Impression, otrzymuje pani Elżbieta z miejscowości Brzeziny. Gratulujemy. To wszystko w dzisiejszym poranku. Dziękujemy, że byli państwo z nami, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Katarzyna Fitzwilliams, Michał Dębski-Wachowicz i Małgorzata Niedziecka-Mac. Życzymy państwu pięknego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że stajemy się przyjaciółmi? To, że jesteśmy do siebie podobni, czy przeciwnie? To, że się różnimy i możemy sobie nawzajem dać coś, czego druga osoba nie posiada? A może przyjaźń rodzi się z braku, który popycha do tworzenia więzi? W dialogu Lizys Platon przygląda się rozmaitym tropom, pokazując ich niewystarczalność. Czego więc dowiadujemy się od niego o przyjaźni? Porozmawiamy o tym dziś, o 22:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Właśnie minęła 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Aleksandra Kunc.
2: Czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej okazji kilkuset uczniów poznańskich szkół muzycznych przejdzie ulicami miasta, grając na różnych instrumentach. Tradycyjna muzyczna parada rozpocznie się o 11:30 przed szkołą przy ulicy Solnej. Młodzi muzycy przejdą m.in. na poznański Stary Rynek. Do udziału w wydarzeniu może dołączyć każdy, mówi dyrektor

0: dziennika poznańskiej szkoły Monika Kusz.
1: Szczególny dla nas dzień, kiedy nie siedzimy w ćwiczeniówkach ani na salach koncertowych, tylko wychodzimy z tą naszą największą pasją, wychodzimy na miasto. Chcemy pokazać, że muzyka to nie tylko sala koncertowa, fraki, stroje galowe, ale to wszystko, co nas otacza. Właściwie wszyscy młodzi muzycy wyjdą na ulicę i po prostu będą grać. Trochę w paradzie,

0: mam nadzieję, się dorzucą do kanonu Pachelbela, który myślę, że większość ludzkości zna.
1: Międzynarodowy Dzień Muzyki został ustanowiony z inicjatywy słynnego skrzypka Yehudi Menuhina w 1975 roku. Do polskich księgarni trafia dziś wyjątkowe wydanie Pasażerki Zofii Posmysz. To pierwsza publikacja książki od śmierci pisarki. Wydanie zostało wzbogacone o scenariusz słuchowiska Pasażerka z kabiny 45, które powstało dla Polskiego Radia w 1959 roku. Audycja przyniosła Zofii Posmysz rozgłos i stała się początkiem jednej z najważniejszych opowieści o doświadczeniu Auschwitz, mówi Paulina Suboczy-Białek z Państwowego Instytutu Wydawniczego.
2: Po raz pierwszy publikujemy razem tekst słuchowiska i powieść Pasażerka, czyli można się przejrzeć w tych dwóch tekstach. To właściwie są dwa osobne i gatunkowo teksty, ale też i w kontekście dynamiki. Z jednej strony widać taki zmysł dziennikarski, bo Zofia Posmysz była dziennikarką też świetną, taki reporterski, właśnie bardziej dramatyczny. Nerw w tym słuchowisku radiowym słychać. To słuchowisko jest wspaniale też skonstruowane dźwiękowo, żeby to pięknie pracowało. No i właśnie Pasażerka, powieść.
1: Pasażerka Zofii Posmysz opowiada o spotkaniu byłej SS-manki z Auschwitz i jej dawnej więźniarki. Historia stała się także podstawą filmu Andrzeja Munka i opery Mieczysława Weinberga. Dziś ukazuje się nowe wydanie Pasażerki wzbogacone o scenariusz słuchowiska. Renesansowe pieśni hiszpańskie zabrzmią wieczorem w Warszawie. W Instytucie Cervantesa wystąpią argentyński muzyk Ariel Abramowicz, grający na wihueli, oraz śpiewaczka sopran Perrine de Villiers. Artyści wykonują utwory XVI-wiecznych kompozytorów hiszpańskich. W programie znajdą się także kompozycje z renesansowych zbiorów El Parnasso i Silva de Sirenas oraz dwa utwory z księgi lutniowej Barbarina przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej. Koncert jest częścią cyklu Sztuka odbicia, wihuele, głosy i rezonanse. Początek o 18.30 w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Wstęp jest wolny. Po półtorarocznym remoncie ikona funkcjonalizmu jest od dziś ponownie dostępna dla zwiedzających. Praską willę Millerów jeszcze przed oficjalnym otwarciem odwiedził nasz korespondent.
3: Zaczęło się od tarasu, który wymagał remontu, ponieważ przeciekająca przez niego woda dostawała się do wnętrza budynku. Ostatecznie zakres prac objął jednak całą willę, którą przed 100 laty dla rodziny przedsiębiorcy Franciszka Millera zaprojektował Adolf Loos. Jeśli chodzi o zakres prac, to ostatniego remontu nie da się porównać z rekonstrukcją willi pod koniec lat 90. Ale i tak odnowiliśmy wszystkie drewniane i kamienne elementy, naprawiliśmy okna. Za prawie 1 000 000 koron kupiliśmy zabytkowe dywany, dużo zainwestowaliśmy. W takie detale, powiedział mi Iwo Macek, dyrektor opiekującego się willą Millerów Muzeum Pragi. Zwiedzający mogą teraz zajrzeć do 6 wcześniej niedostępnych pomieszczeń, w tym pokoju gościnnego czy apartamentu dla służby. Będziemy oprowadzać rodziny z dziećmi, będzie możliwość wieczornego zwiedzania willi przy sztucznym świetle. Planujemy inscenizacje teatralne czy specjalny program świąteczny. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam o 13, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
1: Dziś przeważnie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany i okresami porwisty, południowo-wschodni i wschodni.
5: Reklama.
6: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent-szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski i Strabag.
5: Reklama.
7: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 6 minut po 9:00.

Za konsulatą od świtu Agnieszka Łukasiewicz. Ja mówię dzień dobry, Magdalena Łoś. A że spotykamy się pierwszego dnia października, przypomniał Marcin Pesta przed chwilą w wiadomościach, jaki to dzień, jakie święto muzyki, nie możemy Państwa powitać inaczej niż pieśnią wdzięczności dla muzyki.

Do muzyki pieśnią Franciszka Schuberta w nagraniu, które jest absolutnie obowiązkową muzyczną lekturą w Dniu Święta Muzyki. Nagraniu, które przypomniałam Państwu z archiwalnych zbiorów, to interpretacja utrwalona w Berlinie w pierwszym dniu wiosny 1969 roku. No i Dietrich Fischer Disco i Gerald Moore. Nagranie na dzień dobry, w dniu, w którym rzeczywiście możemy zastanawiać się, w ilu trudnych chwilach muzyka przyniosła nam ukojenie, w ilu życiowych zakrętach była ucieczką, ile razy też pomagała nam celebrować radość, cieszyć się życiem i smakować najbardziej intymne, szczęśliwe chwile życia. To pieśń wdzięczności dla muzyki i wprowadzenie tematu, który będę proponować Państwu, celebrując właśnie ten ustanowiony przez Yehudiego Menuhina w 1975 roku Międzynarodowy Dzień Muzyki.

muzyka, o muzyce to stały temat, który powraca w spotkaniach, gdy świętujemy właśnie jak dziś Międzynarodowy Dzień o Muzyce, czy też inne jej święta, a to w czerwcu, a to to najsłynniejsze i najstarsze 22 listopada, czyli Dzień Patronki Muzyki Świętej Cecylii. Ten temat dziś zresztą jeszcze powróci w drugiej części, tej najdłuższej muzycznej części kanonu Dwójki, a za nami Una Musica, kompozycja, która przypomniała właśnie, można się po prostu świetnie bawić i świętować w najróżniejszy sposób, śpiewając no, przy muzyce. Wszystko staje się prostsze. Bankiet, starania o serce damy, której względy zabiegamy. No, wreszcie muzyka i świętowanie to właściwie nierozerwalny związek. Dobrej zabawy bez muzyki, jak wiadomo, nie ma. Nagranie Le Poème Harmonique, Antoine Dubesset jest autorem kompozycji, której nagranie oczywiście poprowadził szef francuskiego zespołu Vincent Dumestre. No to proponuję dalsze świętowanie i muzykę dla muzyki, serenadę dla muzyki. To muzyka, która łagodzi cierpienie, poskrawia, miała gwałtowne emocje i uwrażliwia człowieka na piękno.

0: Blask księżyca, niebo pełne gwiazd i dźwięki muzyki, które przywodzą nas do refleksji nad harmonią wszechświata i jej odbiciem w ludzkiej duszy. Ale bez muzyki chyba tej harmonii by nie było. Tak też możemy dziś myśleć w tym Międzynarodowym Dniu Muzyki, który świętujemy w Dwójce, wybierając kolejne propozycje muzyczne, czy to muzyki o muzyce, czy utwory pokazujące jej pełnię brzmienia i harmonię duszy właśnie. Ralph Vaughan Williams i serenada do muzyki Rochester Philharmonic Orchestra, Mercury Opera Rochester. Całość poprowadził Christopher Seaman. Wrócimy do muzyki po lekturze. Teraz już zbliża się 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Teraz wracamy do książki Matiasa Enarda zatytułowanej Zona, która ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Agaty Kozak. I akcja rozgrywa się podczas podróży pociągiem z Mediolanu do Rzymu. Agent francuskiego wywiadu Francis Mirkowicz wraca myślami do brutalnych wspomnień o przemocy, wojnie i czasach, w których był najemnikiem w szeregach chorwackiej milicji. Czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Harmen Gerbens, kairski Holender, spoczywa teraz w walizce nad moim siedzeniem. Nazwisko plus historia w porządku chronologicznym, jako pierwszy z listy, choć wtedy nie wiedziałem, że powstaje jakaś lista i że 5 lat później będę ją wiózł do Rzymu, cały drżący na okropnym kacu, rozgorączkowany, niewyspany, niezdolny zmrużyć oka. Czy wybrałbym Watykan, gdyby Aleksandra nie czekała na mnie na Trastevere w mieszkaniu na parterze wychodzącym na ładne podwórko? Aleksandra zwana Saszką, rosyjska malarka o twarzy z ikony, najtrudniejsze już za mną, najtrudniejsze, bo musiałem wszystko zostawić, złożyć wymówienie, opuścić mojego dziwnego pracodawcę. Od czasów Wenecji po 2 latach wojny jeszcze nigdy nie byłem tak wolny. Niczego już nie posiadam, nawet swojego prawdziwego nazwiska. Mam paszport wystawiony na Iwana Derła, którego tożsamość

sobie przywłaszczyłem, urodzonego w Paryżu niemal w tym samym momencie co ja i przebywającego od bardzo dawna w zakładzie dla psychicznie chorych na przedmieściach. Ivan Deroy nigdy nie miał paszportu. Jego lekarze byliby bardzo zaskoczeni, dowiedziawszy się, że podróżuje obecnie po Włoszech. Dokument otrzymałem najlegalniej w świecie, w Merostwie 18 dzielnicy, na podstawie odpisu aktu urodzenia i podrobionego rachunku za prąd. W ostatnich latach nosiłem wiele różnych nazwisk wpisanych do dowodów osobistych w najróżniejszych kolorach. Odczuwam przywiązanie do Ivana Deroy. Dziś wieczorem ten niemy psychotyk będzie spał w rzymskim hotelu Placza. Rezerwację zrobił online z kafejki internetowej przy Polach Elizejskich. Ivan Deroy nie od razu pójdzie spotkać się ze swoją rzymską kochanką. Najpierw odda ostatnią walizkę osobie zainteresowanej, jak to się mówi, ktoś go odwiedzi w pokoju hotelowym, dokona się wymiana, a potem Ivan Deroy zniknie mniej lub bardziej definitywnie. Ivan ma nowe życie, a nawet od zeszłego miesiąca konto otwarte w dużym oddziale jakiegoś tam banku, co stanowi odmianę po pocztowej książeczce oszczędnościowej, na którą rodzice regularnie wpłacali niewielkie kwoty na jego drobne wydatki. W pensjonacie dzisiaj posiada międzynarodową kartę kredytową. Kupił sobie dwie pary spodni i tyleż koszul w dużym domu handlowym. Wyciągnął gotówkę, zapłacił z góry za nocleg w hotelu Placza oraz za bilet lotniczy, którego nie wykorzystał. Teraz bawi się w odszyfrowywanie krajobrazu w zapadającym wieczorze. Daleko od Wenecji, Aleksandrii, Kairu, daleko od Marian, o białych piersiach i nieco bliżej końca świata. 30 kilometrów od Mediolanu, w którym Bonaparte odpoczywał przez kilka dni w środku swojej pierwszej kampanii włoskiej. We wspaniałym pałacu, skonfiskowanym nie wiem komu, mediolański dworzec bardzo przypomina farańskie świątynie zdobyte przez tegoż Bonapartego, który potem parł jak zawsze do przodu, aż do ekspedycji syryjskiej i katastrofalnego oblężenia Akki. Ivan Deroy, schizofrenik w stanie delirium lub katatonii, umieszczony w specjalistycznym zakładzie w Lailles-le-Rose, czy jak dawniej mówiono, w szpitalu dla obłąkanych. Ivan budzi się z letargu jedynie po to, by krzyczeć i gwałtownie atakować personel oraz innych pacjentów, których próbuje pozabijać jako swoich wrogów. Wrzeszczy. Chcą go skrzywdzić. On po prostu się broni. Nic poza tym, żadnych mistycznych wzlotów, żadnych głosów ani halucynacji. Ivan wydobywa się z pół letargu jedynie po to, żeby przejść do czystej przemocy, dzikiej bestii zależnie od faz księżyca lub zmian w leczeniu. Tak to wygląda od blisko 20 lat, mimo masy przyjmowanych leków. Stawia opór. Jego choroba opiera się terapii. Teraz to ja, Ivan. Miał kiedyś ogoloną głowę, unosił prawe ramię, chciał raz na zawsze skończyć z demokratyczną zgnilizną, z pachołkami bolszewizmu i międzynarodowym żydostwem. W niedzielę chodził do kościoła rozdawać ulotki mieszczkom, w których budził głównie strach. Czytał Brasilasza i co roku 6 lutego odwiedzał jego grób wraz z innymi bojownikami, aby czcić męczennika i przysięgać zemstę ofierze golistowskiej niesprawiedliwości oraz żydowskiej nienawiści. Ivan i ja udaliśmy się z wizytą do Maurice'a Bardesha, oficjalnego faszysty, który podarował nam egzemplarz swojej profrankistowskiej historii hiszpańskiej wojny domowej, napisanej we współpracy z Brasilaszem. Ivan Deroy zwariował. Zapomniałem o tym, gdy przechodziłem regularne szkolenie wojskowe, następnie szkolenie spadochronowe i wreszcie wszelkie możliwe kursy bojowo-taktyczne, by w końcu ruszyć na służbę dla Francji, zgłaszając się jako ochotnik do, jak wówczas mówiono, przedłużonej służby. Miesiącami trwało przedzieranie się przez góry, duch braterstwa, piosenki, broń, marsze nocne, wypady, granaty, artyleria lekka, ciężkie, szczęście dzielone z kolegami. Puchłem z dumy, gdy wracałem na urlop, by opowiadać o swoich naiwnych wyczynach wojennych. Syn Aresa był jeszcze ledwie terminującym szczenięciem na manewrach na południu Francji, na manewrach na północy Francji, na manewrach w Alpach. Zawsze zadowolony, że ma życie tak pięknie wypełnione przez służbę, honor i ojczyznę. Wyciskający z siebie siódme poty na wielkiej przełęczy świętego Bernarda wraz z Hannibalem i Bonapartem. Tyle, że tamci przemieszczali się na słoniach lub konno.

0: i nie narobili sobie pęcherzy. Mało brakowało, a Hannibal, Tunezyjczyk, dopiąłby swego. Rzym zadrżał, Bonaparte mu się udało. Austria skapitulowała. Iwan de Rois przypomina sobie podczas tej podróży, jak bardzo rodzice byli z niego dumni. Ci żarliwi katolicy postrzegali armię jako obóz harcerski, hartujący duszę i ciało. Matka szeptała mu do ucha niczym prorokini: nie zapomnij, że Chorwacja też jest twoją ojczyzną. Chciałem się zająć polityką, pójść na nauki polityczne, gdy moja służba dobiegnie końca. Byłem dobry z historii najnowszej, wytrwały i pracowity. Miał się do mnie uśmiechać los, a nawet Marianne, która choć nie podzielała moich prawackich opinii, pochodziła z dobrej chrześcijańskiej rodziny. Iwan de Rois właśnie po raz kolejny przekroczył Alpy, gdy tymczasem jego prawdziwe ciało tkwi skulone w wózku inwalidzkim, czekając na koniec świata. Teraz podróżuję incognito, ale na legalu. Jestem dobrym tragarzem walizki, niewidocznym w tłumie tożsamości i bardzo drobnych operacji bankowych. Iwan de Rois. Nie ma mowy o zaśnięciu. To efekt deksamfetaminy, którą wziąłem dziś rano, żeby utrzymać się na nogach. Bo wcześniej przekimałem 2 godziny kompletnie wstawiony jak dureń. Spóźniłem się na samolot i zamiast poczekać na następny, przerzuciłem się na pociąg. Teraz zgłodniałem, ale nie za bardzo. Może powinienem iść coś zjeść, czy raczej czegoś się napić. Jedziemy bardzo prędko. Pada mżawka. W ten grudniowy wieczór przypominają mi się jesienne noce w Chorwacji. Pola kukurydzy są identyczne, deszcz również. W Slawonii, w okolicy Osijeka, w 1991 marzliśmy w kurtkach myśliwskich i pomimo całego przygotowania wojskowego, a także moich wyczynów alpinistycznych, czułem strach. Byłem najbardziej doświadczony wśród towarzyszy i bałem się. Do diabła z Achillesem w pięknych nagolennicach. Trząsłem się ze strachu, ściskając kałacha, najlepszy karabin w naszym oddziale, który powierzono mi ze względu na moje doświadczenie wojskowe. Znałem tylko podstawy chorwackiego. Mówiłem armatka zamiast moździerz, pociski zamiast magazynek, grupa zamiast sekcja, że nie wspomnę o pułkach, batalionach i jednostkach, które mylą mi się nawet dzisiaj. Ale na szczęście był Andrija. Andrija, waleczny jak lew, miał odwagi w nadmiarze, pochodził z wioski w okolicy Osijeka, łowił szczupaki i karpie w Drawie i Dunaju. Jego matka gotowała z nich szatański gulasz, potwornie ostry i pachnący mułem. Muszę być bardzo głodny, skoro o tym myślę. Ale najlepszy posiłek w życiu zawdzięczam mimo wszystko Andrii. Pewnego wieczoru, tuż przed Bożym Narodzeniem, siedzieliśmy wykończeni i skostniali w zrujnowanym w 3/4 gospodarstwie, które służyło nam za kwaterę główną. Zaczęliśmy pić śliwowice, żeby się rozgrzać. 400 metrów od nas czetnicy też pochowali się w swoich pozycjach. Nic nowego na froncie. Kilka pocisków, parę wybuchów dla rozgrzewki.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 4 fragment powieści Matiasa Enarda Zona. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Art Rage w przekładzie Agaty Kozak. Fragment ostatni u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.

Agnieszka Łukasiewicz i Magdalena Łoś. Przed nami druga, najdłuższa muzycznie część kanonu dwójki, na który zapraszamy, świętując dziś, a to pierwszy dzień października, święto muzyki. Międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowione w 1975 roku. Święto zainicjował Yehudi Menuhin. No i oczywiście pamiętając o tym bardziej może popularnym Dniu Muzyki obchodzonym 21 czerwca, w pierwszym dniu lata, o tym Dniu Świętej Cecylii, najdłuższym święcie muzyki, patronki muzyki święcie po prostu, 22 listopada. Każdy pretekst dobry, by chwalić muzykę, by przypominać, za co jesteśmy jej wdzięczni. No i to wydarzyło się już w pierwszej części kanonu dwójki.

i muzyka o muzyce, muzyka pełna wdzięczności i śpiew do samej muzyki, celebrowanie wszystkiego, co nam dała. Teraz muzyka podniosła, pełna mocy, potęgi, brzmienia. To będzie oda na Dzień Świętej Cecylii, patronki muzyki. Oda Jerzego Fryderyka Händla w nagraniu z udziałem Chóru Polskiego Radia, co dla nas bezcenna, solistami w tej interpretacji utrwalonej przy okazji przedstawiania kompozycji na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie w 2018 roku. Solistami są Caroline Sampson i Ian Bostridge. Dana Dean Concert oczywiście to zespół, który tu towarzyszy śpiewakom, chór bardzo ważną rolę odgrywa, całość prowadzi John Budd. Przypomnę Państwu, że to piękna angielska tradycja świętowania Dnia Świętej Cecylii, wykonywania muzyki zamawianej przez londyńskie towarzystwo muzyczne, o szacowne grono dżentelmenów, zamawiane kompozycje u Purcella, a potem także Händla. Z tej samej inicjatywy poetyckie hymny Johna Drydena opracowywali więc kolejni kompozytorzy. My sięgamy po to opracowanie właśnie bazujące na tekście, do którego sięgali wcześniej inni, ale stworzone przez Jerzego Fryderyka Händla w 1739 roku.

The jealous pangs and desperation.

kantata na cześć świętej Cecylii, patronki muzyki i piękna, długa tradycja obchodzenia tego dnia, 22 listopada, dnia święta Cecylii, w sposób absolutnie zjawiskowy muzycznie. Tradycja zamawiania opracowań muzycznych poetyckich hymnów Johna Drydena. No i po Purcellu pałeczkę przejął Jerzy Fryderyk Händel. Jego ody w katalogu dzieł kompozytora numer 76 właśnie słuchaliśmy. To rzecz, którą z przyjemnością Państwu przypominam, odkąd powstało to nagranie w 2018 roku, że ta muzyka z 1739 zabrzmiała tak fantastycznie z udziałem chóru Polskiego Radia. Dunedin Concert to zespół, orkiestra instrumentów historycznych i jeszcze soliści Caroline Sampson i Ian Bostrich, no i oczywiście John Budd, który poprowadził całe nagranie, zrealizowane zresztą w tym 2018 roku w ramach projektu Festiwalu Krakowskiego Misteria Paschalia. To też ta jakby inspirująca rola Festiwalu Krakowskiego Biura Festiwalowego. Słuchają Państwo Dwójki za 25 minut, godzina 11, i wtedy będzie kwadrans bez muzyki, ale dziś, pierwszego dnia października, w tym Międzynarodowym Dniu Muzyki, należy nam się też jakaś nowość, a tym samym powrót do świetnej płyty wydanej w piątek. Obiecałam Państwu powrót. Słuchaliśmy już przykładu Omenaches Manuela de Falli, hołdów, jaki składał kompozytorom ważnym dla niego w jego życiu, w jego dorastaniu kompozytorskim, kształtowaniu się idiomu kompozytorskiego, ale też był tam jego profesor muzyki, wspomniane nawet w tytule jednej z części. To nagranie to świetne brzmienie Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, kolejne znakomite nagranie poprowadzone przez szefa tego zespołu Domingo Indoyana, wenezuelskiego kapelmistrza. Tam program, o którym trochę już Państwu opowiadałam, teraz starczy nam czasu jeszcze, by posłuchać kolejnej kompozycji El Sombrero de Tres Picos, czyli trójgraniasty kapelusz. Będziemy słuchać suite z muzyki do tego właśnie baletu w nagraniu, które ukazało się w piątek.

0: zapiera dech w piersiach. Ta interpretacja, brzmienie tej orkiestry i radość stworzenia muzyki. A tego właśnie potrzebujemy, by świętować dzisiejszy dzień, Międzynarodowy Dzień Muzyki, obchodzony 1975 roku, właśnie 1 października. To nowość płytowa i ciąg dalszy muzycznej lektury znakomitego nagrania Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Całość prowadzi Domingo Indoyan, wenezuelski kapelmistrz, szef tej orkiestry, proponując nam na tej wydanej w piątek płycie kompozycję Manuela de Falli. Słuchaliśmy już tu Homenajes, także pora będzie na kolejne utwory, a za nami muzyczna lektura El Sombrero de Tres Picos, trójgraniasty kapelusz i suita z baletu, który napisał po kolejnych zmianach. Dzieło było przedstawione w 1919 roku. Słuchają Państwo Dwójki, jest 11.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: Dziś powracamy do koncertu laureatów 6. alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin. W sobotę 12 września młodzi pianiści nagrodzeni w 10 kategoriach wystąpili w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana. Przypomnijmy, że Grand Prix konkursu jury przyznało Szymonowi Goślińskiemu. Podczas sobotniego koncertu ogłoszono natomiast laureata Nagrody Publiczności. Został nim Eryk Foxberger. Jak przebiegał ten dzień z perspektywy uczestników i jurorów? Z mikrofonem towarzyszyła im Monika Kopcik.
2: Nazywam się Milana Biały, grałam rondele Mazur Fryderyka Chopina op. 5. Zawsze robię tak, że jakby ja wybieram konkursy i bardzo mi się spodobało jakby sama możliwość zagrania utworów Chopina, bo jest to jeden z moich ulubionych kompozytorów. Też jest to taki wyjątkowy konkurs, bo jest organizowany przez radio, także było to dla mnie bardzo ciekawe. Jest niesamowita atmosfera, świadomość historii, że właśnie Władysław Szpilman tutaj grał, też jest niesamowite. No i właśnie to, że w radiu gra się przed publicznością, gdzie zazwyczaj nie ma, też jest dla mnie bardzo szczególne i inspirujące.
3: Róża Świadczyńska.
4: Chciałabym bardzo, żeby ten konkurs był bramą, przepustką otwierającą nie tylko drzwi do estrad konkursowych, ale także oswajającą tych młodych ludzi z sytuacją konkursu. To, że na przykład oni w tym roku nagrywali filmiki z takimi autoprezentacjami, wydaje mi się, że to jest też dla nich frajda i to jest pewna odpowiedź na wymogi dzisiejszych czasów. I myślę, że to jest też dla nich pouczające, kiedy mogą skonfrontować, obejrzeć, porównać swoje występy, swoje nagrania.

nie tylko swoje interpretacje muzyczne, ale także sposób, w jaki o nich opowiadają i o sobie opowiadają wszystkim. Już mnie niektórzy pytali, czy mogą startować w przyszłym roku, zważywszy, że w przyszłym roku kończą 18 lat, ale u nas liczy się rocznik, liczy się rok urodzenia, nie ma jakiejś szczególnej daty urodzin jako granicy, także jesteśmy otwarci na takie występy. Nasz konkurs jest, przypomnę, dozwolony

0: i uczę się w Szkole Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu. To wyszła mi radość. Z tego mogę tutaj zagrać. Moje siostry zaczęły tutaj najpierw występować i też bardzo chciałam tutaj wystąpić. Najbardziej lubię Nocturne Cismol opus pośmiertny Fryderyka Chopina. Chciałabym zapytać o to, czy też lubił bardzo grać na fortepianie.
1: To też jest ogromna duma i ogromne wzruszenie, bo nasza najstarsza córka w drugiej alternatywie konkursowej jakby zapoczątkowała tutaj naszą przygodę z alternatywą i wtedy pierwszy raz usłyszeliśmy wykonanie naszego dziecka na antenie radiowej i to było ogromnie wzruszające, naprawdę ogromnie wzruszające i te miłe słowa ze strony jurorów, także to jest bardzo budujące, bo też wiemy, że ten talent i ogromna praca zostają jakoś tam dostrzeżone i to jest też bardzo dla dzieci pewnie motywujące. Myślę, że wszyscy rodzice wykonujących muzykę na żywo dzieci bardzo razem z nimi to przeżywają i zawsze towarzyszą temu też takie logistyczne przygotowania. Trzeba gdzieś przyjechać, coś przygotować, dotrzeć na określoną godzinę. Natomiast jak dziecko wychodzi na scenę, to zawsze to jest duże podekscytowanie, ogromna duma oczywiście i takie mocne kibicowanie, żeby się wszystko udało, bo wiadomo, wszyscy wiemy ile godzin pracy i serca dzieci wkładają w przygotowanie utworu i zawsze rodzic tak mocno trzyma kciuki, żeby to się udało.
2: Helenka Renicka, 9-letnia uczestniczka naszego konkursu. Zapraszamy cię, Helenko, tutaj po odbiór nagród.
3: Małgorzata Pęcińska.
4: Naszą misją jest właśnie to, by przygotować takiego młodego, przyszłego pianistę, uczestnika tej alternatywy, a alternatywa to wiadomo, że to jest konkurs alternatywny do tego dużego konkursu właściwego Chopinowskiego, międzynarodowego, żeby jakoś oswoić, a przez to, że to jest właśnie konkurs, który się przysyła nagrania, my mówimy bezstresowy, taki łagodny, przyjemny dla młodych muzyków, mogą sobie nagrać wybrane utwory, nie narzucamy niczego, są tylko kategorie ogólne. Mogą je przygotować w dowolnych warunkach, na swoim fortepianie, więc to jest dobre wprowadzenie do takiej rywalizacji. Ta rywalizacja nie polega na ściganiu się przy fortepianie, kto szybciej, kto zwycięży. No pewnie, że ważne to jest, że ktoś zwycięży, może sobie to wpisać potem do swojego CV. Ale tak najważniejsze to jest to, co chcemy tu osiągnąć, to podnosić tę poprzeczkę w jakości interpretacji. Talentów jest mało. Talenty to są takie właśnie diamenty, które trzeba oszlifować, znaleźć i tak dalej. No i to się udaje i nam się też udaje, więc na pewno też taki konkurs daje możliwość wyłowienia talentów. Co będzie z nimi dalej, nie wiadomo, bo tak jak mówię, no od talentu wiele nie zależy. To jest tylko punkt wyjścia, a dalej to trzeba szlifować, zaciskać zęby, ćwiczyć, rozwijać się i tak dalej. Także tutaj no, na to nie ma żadnej reguły.
5: Nazywam się Piotr Chodczenkow, mam 16 lat, pochodzę z Katowic. Jest to, nie ukrywam, wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność, ponieważ widownia jest na żywo, tak w radiu, a w radiu wiadomo, przy mikrofonach się słyszy o wiele więcej niż czasami się da ukryć w sali koncertu. Wiadomo, nic nie trzeba ukrywać nigdy, ale tutaj błędy nie są dopuszczalne, nawet najmniejsze. Dlatego jest to dla mnie wielki zaszczyt, wielka odpowiedzialność, nie ukrywam, że się trochę stresuję. I bardzo dziękuję za to, że tu jestem.
6: Mam pytanie o twoją broszkę w kształcie klucza wiolinowego. Czy to jest twój szczęśliwy amulet?
5: Ja nie wierzę w amulety. Po prostu noszę go, ponieważ jest ładny, jeżeli chodzi o klucz wiolinowy, czyli muzyczny.
7: Nazywam się Antonina Waliszewska. Jestem z Konina, ale uczę się w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Poznaniu. I zagram dziś Nocturne opus 27, numer 1. Cismol Fryderyka Chopina. Jest to niezwykłe doświadczenie na pewno, tym bardziej, że jest to mój drugi raz tutaj w tym studiu, w koncercie laureatów alternatywy konkursowej. Ta piękna kantylenowość jego utworów, harmonia, emocjonalność, to ile można wyrazić i na jak różne sposoby, ile może być interpretacji, każda może być dobra. Sprawia, że ten kompozytor jest tak naprawdę ciągle nieodkryty do końca i można ciągle starać się dążyć do tego ideału, jakim jest dobre wykonanie utworu Fryderyka Chopina. Jeśli chcę posłuchać jakiegoś utworu, jak powinien brzmieć, tak w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, to jest to właśnie Zimmermann. Na pewno też wiele inspiracji można wyciągnąć z nagrań uczestników

0: konkursu chopinowskiego, którzy są nie tylko biegli technicznie, ale niezwykle muzykalni, na przykład Martin García García. Myślę, że jest wiele źródeł, z których można czerpać, nie tylko wykonania różnych pianistów, ale książki czy rozmowy są niezwykłym i dobrym źródłem do odkrywania prawdy o Chopinie.
1: Nazywam się Maciej Bieńkowski, mam 17 lat, jestem z Warszawy. Gram dzisiaj improwizację na temat Nocturno e-moll Fryderyka Chopina, opus 72, numer 1. Cenię dużą wolność i kreatywność w muzyce, a to stwarza do tego dobre warunki. Mi się wydaje, że to jest trochę taka nieodłączna część mnie, że zawsze, nawet grając klasykę, po prostu szukam takich elementów, w których mogę coś zmienić, coś stworzyć. Potrzebuję właśnie tej wolności. Dlatego oczywiście jest bardzo niemierzalne, nie da się powiedzieć na temat improwizacji, która jest lepsza, która jest gorsza. To jest wszystko bardzo subiektywne. Natomiast no, to jest też moment, w którym mogę pokazać siebie faktycznie. To jest dla mnie ważne.

0: Myślę, że niezależnie od wielkości utworu, jego długości czy trudności.
1: Marek Bracha.
0: Nawet w przypadku tak młodych pianistów można zauważyć nadzwyczajną wrażliwość i takie indywidualne podejście do tej muzyki. I myślę, że to jest najbardziej cenne, właśnie zobaczenie nowej perspektywy, młodej perspektywy, tego spojrzenia na muzykę Fryderyka Chopina.
2: Nazywam się Filip Kauch, mam 17 lat i uczę się w ogólnokształcącej szkole muzycznej drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu w klasie profesora Andrzeja Tatarskiego. Wykonam mazurka Cismol op. 30 numer 4. Jest to jeden z moich ulubionych mazurków, niewątpliwie utwór bardzo odkrywczy, nawet myślę mógłbym powiedzieć rewolucyjny. Bardzo tajemniczy, w zasadzie trudny do określenia w charakterze i myślę, że te wszystkie cechy jakoś złożyły się na wybór tego mazurka przeze mnie. Ta formuła konkursu, to znaczy wysyłanie nagrań, czy właśnie potem koncert laureatów w studiu Szpilmana, bardzo mnie zachęciły. Cieszę się bardzo, że wysłałem nagranie na ten konkurs, a jeszcze bardziej, że zostałem doceniony w kategorii mazurek. Ja zacząłem grać na pianinie, które miał dziadek w domu. Pamiętam, że na początku nie chciałem uczyć się w szkole muzycznej. Mówiłem wtedy mamie, że nie chce mi się uczyć nut. To znaczy uczyć czytania nut i tych wszystkich znaczków, które tam wydawały mi się bardzo trudne. No ale z czasem zacząłem się uczyć, najpierw w Domu Kultury, potem w szkole muzycznej i niezwykle to polubiłem.
3: Czy pianista potrafi trafić do serc słuchaczy? Bo przecież artysta gra przede wszystkim dla słuchaczy, dla publiczności. No i takim pianistą w Państwa ocenie i wyborze okazał się Erik Volksberger.
4: Jestem doceniony przez dużo większe grono odbiorców niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jest to kilku jurorów, znakomitych pianistów, a teraz jednak też ludzie, którzy mniej znają się na muzyce, docenili moją grę i dużo dla mnie to znaczy.
5: Dzień dobry, nazywam się Jacob Sauer i uczę się w Gdańsku. No na pewno to był wielki zaszczyt zagrać w tym pięknym studiu nagrania. Fajne było po prostu estrada, fortepian, emocje były świetne. Po prostu jak jest czas na koncert, to po prostu ja gram jak zawsze, no to też rada dla wszystkich. No właśnie, jest trochę większy spokój w domu, po prostu wiem, że to tylko sam ja mogę to powtórzyć wiele razy. Chociaż na konkurs, to musisz grać w specyficzny sposób i tak idealnie, ale chociaż tutaj możesz po prostu więcej luzu masz, ale oczywiście tylko masz jedną szansę, ale ogólnie bardzo fajnie.
6: Ponieważ myśmy przesłuchali i omówili ponad 100 nagrań, to jest rzeczywiście trudno tak w pigułce to ująć.
1: Profesor Zbigniew Raubo.
6: Natomiast starając się jednak to zrobić, mnóstwo pięknej muzyki, mnóstwo takich poszukiwań wśród tej młodzieży pianistycznej, wyjątkowo uzdolnionej, szukania też własnej drogi, bo jakby kosztem popularności Chopina jest to pewna standardyzacja jego wykonania, a jednak no, wydaje mi się, że każdy z nas wykonawców chciałby jakąś tam swoją ścieżkę w tej chopinistyce mniejszą lub większą.

0: większą wydeptać i ja już takie próby zauważyłem i jestem tym głęboko poruszony. Oby tak dalej i trzymajmy kciuki za dalszy ciąg po prostu tej chopinowskiej drogi tych młodych muzyków.
1: Poznał pan uczestników osobiście, zobaczył jak zachowują się przy fortepianie. To spotkanie na żywo w końcu.
0: To są różne rodzaje percepcji. Jest inna jakby temperatura tego, inne napięcie w momencie, kiedy odsłuchujemy pliki. Występ live rządzi się swoimi prawami. Także my usłyszeliśmy to, co już słyszeliśmy parę miesięcy temu, no tylko już jednak ten czas minął. Nasi uczestnicy też troszkę odpoczęli od wrażeń, przedstawili nam taką swoją aktualną wizję, prawda, tego. Także no muzyka jest procesem żywym, zwłaszcza ta muzyka wykonywana w warunkach koncertowych, w warunkach publicznych. Jakby grupy bardziej studyjne są grupy bardziej koncertowe i tutaj wydaje mi się, ten mechanizm akurat jeden do jeden jest jakoś taki analogiczny.
2: Występ na żywo przed publicznością to dla tych młodych ludzi, ale i dla nas, jurorów, to jest taki moment prawdy. Trzeba tę pewność swojej interpretacji spróbować przenieść na estradę, co wiadomo, no, nie zawsze jest udane, ponieważ no, podlegamy różnym ciśnieniom, emocjom. To są młodzi ludzie w różnych etapach życia. Wiadomo, dochodzi stres, dochodzą emocje. Natomiast było dzisiaj wiele interpretacji, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, bo mogę powiedzieć, że talenty, z którymi miałam do czynienia za pośrednictwem nagrań, rozbłysły w kontakcie z publicznością. Na estradzie usłyszeliśmy, kiedy pianista czy pianistka znana nam z nagrań, no dosłownie dostaje skrzydeł i potrafi emanować swoją osobowością i swoją muzyczną pasją. Także to są bardzo różne momenty, ale w ogromnej większości wszyscy ten egzamin zdali na szóstkę.
3: To jest bardzo budujące doświadczenie. Widzimy ich na żywo, widzimy jak oni zachowują na estradzie, jak przeżywają tę muzykę, no ale przede wszystkim jak wykonują te utwory, które tutaj trzeba zagrać w takich warunkach koncertowych od początku do końca, też ze świadomością, że koncert jest rejestrowany. Myślę, że to jest z jednej strony obciążenie dla nich, a z drugiej taka mobilizacja, która ich uskrzydla i to te efekty, które tutaj dzisiaj widzimy, są nadzwyczajne. Myślę, że te ich interpretacje głęboko nam zapadną w pamięć.
4: Z laureatami i jurorami szóstej alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin rozmawiała Monika Kopcik. To dopiero zapowiedź konkursowych wspomnień. Dziś o 18:00 na antenie Polskiego Radia Chopin rozpocznie się specjalna audycja Małgorzaty Pęcińskiej, a o godzinie 20:00 na kanale YouTube będzie można obejrzeć zapis koncertu laureatów. Słuchają Państwo Dwójki, kwadrans po 11:00.

A dwójki słuchają Państwo w czwartek. To nie jest taki zwyczajny czwartek. Dziś pierwszy dzień października, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki, co czcimy, wybierając to najlepsze z najlepszych, co może sprawić Państwu przyjemność. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Magdalena Łoś.

O Charpentierze cały świat dowiedział się, gdy w latach 50. ta właśnie początkowa część jednego z jego Tedeum była sygnałem Eurowizji. No i myślę, że muzyka współczesna może przebić się do bardzo szerokiego grona. Nie musi to być koniecznie bolero Ravela, czy jakieś inne fragmenty, jak oczywiście Pory roku Vivaldiego, których mogą państwo słuchać nawet jako muzyka towarzysząca w windzie. Najlepsze z najlepszych barokowych kompozycji na uroczyste i radosne świętowanie to oczywiście Charpentier, wspominany dziś kanon Pachelbela, wspominany w Wiadomościach Kulturalnych. Przy okazji omawiania wydarzeń dzisiejszego święta, Międzynarodowego Dnia Muzyki, no i oczywiście radość pochwalna motetów Bacha, znaczy tych akurat napisanych do tekstu psalmu pochwalnego. Jeden z takich przykładów teraz przed nami, w świetnym naprawdę nagraniu. O, motet na dwa chóry, wspólny, radosny śpiew. No i od razu też moje przypomnienie, czym są te motety dla chóru. Bachowską Biblią chórzystów to właśnie są motety mnożące komplikacje i dające też możliwość, no, jakby realizacji partytury patrzącej, gdzie jeszcze granice wykonawcze można wytyczyć. No, skrzypkowie mają sonaty, partity, wiolonczeliści mają suity, klawiszowcy to mają właściwie tak dużo, że nie ma co wyliczać, a chórzyści mają motety, po które teraz właśnie sięgamy. Posłuchamy psalmu Singet dem Herrn ein neues Lied. Śpiewajcie Panu pieśń nową do psalmu 96. To ta radość rozpisana na dwa czterogłosowe chóry. Wykonanie francuskich muzyków zespołu Pygmalion, których prowadzi Rafael Pichon.

wybuch radości w tej trzeciej części, wcześniej był i czas na refleksję, no ale w ogóle przede wszystkim to radosna pochwała Boga. Singen dem Herrn ein neues Lied. Śpiewajcie Panu pieśń nową według psalmu 96.

Jan Sebastian Bach i nagranie jego motetu zespołu Pygmalion Rafaela Pichon. To sięgam po jeszcze jedno nagranie tych francuskich artystów, które idealnie pasuje do dzisiejszego święta muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzyki, które razem w dwójce w kanonie dwójki obchodzimy.

0: Magnificat zamykający nieszpory Claudia Monteverdiego i wykonanie zespołu Pygmalion Rafaela Pichon. Tak zamykamy spotkanie w kanonie dwójki w tym szczególnym dniu Międzynarodowego Dnia Muzyki, no święta muzyki po prostu, które razem dziś tu obchodziliśmy. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy ją kochają. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Wiersze Wojciecha Kudyby, zgromadzone w tomie Włóczęgi duchowe, są śpiewne, rytmiczne, bardzo komunikatywne. Często nawiązują do wielkiej poezji. Tak jak zagarnia ta poezja w siebie cały świata, łącząc we wspólnotę drobiny życia roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego, tak samo łączy w sobie pogłosy wielkiej poezji. Znajdziemy tu cytaty ze Słowackiego i Mickiewicza, z Miłosza i motto z Herberta i pamięć o jego raporcie z oblężonego miasta.
3: On będzie miasto. W końcu staje się miastem. Cierpliwie na wzgórzu, otoczonym mgłą znaków, tumultem proporców, stara się powstrzymać chaos, zmusza do rozróżnień. Już z daleka zaznacza przewagę kierunków pionowych, gotyk okolic. Porządek arkad, ulic, proste reguły naw, nadrzecznych promenad i sklepień. Gdyby chciał, mógłby zapewne stać się też ogrodem, zamkniętym od strony zmierzchu, otwartym w głąb domu, rodzajem wieczornej rozmowy i żwirową ścieżką, gdyby chciał. Mógłby stać się rzeką lub zamkiem ze zwodzoną bramą. Jest naszym miastem. Na dziedzińcu, ujęty w kamienne trakty, powiązany mostkami, strumień coś mówi, na powrót ktoś opowiada tę historię. I można stać się częścią nowiny, rodzajem przesłania, które powoli przesuwa się w cieniu, pod wiatr. Niektórzy sądzą, że tak naprawdę jest zupełnie prosty. Jeśli się stoi akurat na skarpie, widać jak wyznacza drogi. Ze wszystkich stron biegną w pośpiechu, unoszą. Dokądkolwiek byśmy nie poszli, jest zawsze u kresu. Gdziekolwiek byśmy się nie udali, będzie. Ogród. Zapomniany ogród. Tam, gdzie

0: drobne ptaki budują gniazda. Nasze dalekie wzniesienie, łąka, która płynie przez białe obłoki, gorzki zapach burzy, wieczorne milczenie. Jest zawsze obok, jakby był bukowym lasem, pełnym czarnych borówek i dalekich kroków. Wszędzie tak samo, już teraz na zawsze, nigdy gdzie indziej, wciąż jest w samym środku. Zdarza się, że boli, niepokoi, męczy, jak ciemny wiatr bywa najcięższym prochem na końcu palca, pyłem na języku, ziarnem pod złym posłaniem, echem krzyku. A także czymś łagodnym, dzieciństwem, skowronkiem, podwodną pradoliną, opieką południa, glinianą drogą do pola, starym stawem, studnią. Jest zielona moreną. Czeka u wrót dolin. W górach, pod szarym śniegiem, zawsze dookoła trwa złota noc. Ktoś maluje światło. Anioły stoją na rodzinnych polach. Śniła się zima. Śniła się zima. Ktoś szedł po jeziorze. Chyba coś wołał. Wokół była pustka. Na niebie zamiast wozu stały wielkie sanie. Siny śnieg skrywał to, co miało nadejść. Potem widziałem jeszcze kuropatwy, tam, gdzie zaczyna się noc, na skraju lasu. Na coś czekały, coś je tam zwabiło. Sypnąłem im trochę jasnych ziaren i już mnie nie było.
1: Wiersze Wojciecha Kudyby z tomu Włóczęgi duchowe czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry. Dziś słuchać będziemy znów archiwalnych rozmów. Tym razem będą to wypowiedzi muzykantów ze słynnej kapeli Sowów z Piątkowej, jednej z rodzinnych kapel, które przez pokolenia pielęgnowały muzyczne tradycje Pogórza. To rzeczywiście słynna kapela, nazywana także dynastią Sowów. Posłuchamy opowieści Józefa Sowy, najstarszego z muzykantów, nagranego w roku 1976. Grał na drugich skrzypcach, a także Wojciecha Sowy, czyli prymisty i kierownika tejże słynnej kapeli. Będzie o rodzinnym muzykowaniu, o przekazywaniu repertuaru, o dawnych weselach, ponieważ posłuchamy także pieśni weselnych, no i opowieści o świecie dawnych wiejskich muzykantów w dwudziestoleciu międzywojennym. Będziemy słuchać także muzyki z Palestyny. Będzie to płyta na fas Salwy Jadara, palestyńskiej wokalistki, a także kwartetu Toxo, międzynarodowego kwartetu grającego na instrumentach smyczkowych z różnych krajów, przede wszystkim z krajów skandynawskich i z basenu Morza Śródziemnego.

Muzyka z albumu Patchwork z kwartetu Toxo, smyczkowego kwartetu złożonego z muzyczek z Norwegii, Francji i Grecji. Anne Hytta gra na norweskich skrzypcach Hardingfele, Sigrun Enk na wiolonczeli, Eleonor Billy na szwedzkiej Nyckelharfie, a Kelly Toma na lirze kreteńskiej. To zespół, który istnieje od roku 2008. Własne tradycje, języki i autorskie kompozycje właśnie łączące tradycje wszystkich tych krajów i regionów. Natomiast już teraz przechodzimy do muzyki rzeszowskiej, do muzyki pogórzańskiej. Kapela Sowów z Piątkowej była jednym z najważniejszych zespołów muzykanckich Pogórza Dynowskiego. Jej członkowie wywodzili się z rodziny, w której muzykę przekazywano przez pokolenia. Rodzinne kroniki sięgają XVIII wieku i już tam była mowa o muzykowaniu. Kapelę założyli w 1925 roku stryjeczni bracia i grali oczywiście przede wszystkim do tańca, na weselach, polki, oberki, sztajerki czy walczyki. Dziś sięgniemy do archiwalnych wypowiedzi muzyków kapeli Sowów i jest to okazja wyjątkowa, jako że mówić będą oni o czasach międzywojennych. Józef Sowa, którego posłuchamy jako pierwszego, urodził się w 1903 roku. Grał na drugich skrzypcach w tej kapeli, na skrzypcach sekund. W rodzinnych wspomnieniach nazywano go także Józefem z Potoka, w odróżnieniu od Józefa Cymbalisty, który także był ważną figurą w rodzinie.

0: na Stałe Piątkowej. Od urodzenia.
1: W którym roku się pan urodził?
0: 1903 roku, 19 grudnia.
1: Oczywiście jest pan najstarszym z Sobów.
0: Najstarszy, tak jest.
1: A ile pan ma teraz lat?
0: 73.
1: A kiedy pan zaczął grać na skrzypcach?
0: Od 15 lat. Pierwszy na jaki wiolonczeli, drugim, a później od razu mówię, że to wszyscy grają, czego ja nie mam grać.
1: To chyba nie była wiolonczela, to chyba były takie ludowe basy.
0: Ludowe basy właśnie, ale z takiej wielkości. To. Ojciec mnie nauczył, on tam śpiewał, jak to, my paśli królowy przy królowach, takie piosenki wiejskie takie, nie? Że...
1: Czy ojciec też był muzykantem?
0: Też. Instrumenty umiał robić.
1: A w którym roku ojciec umarł?
0: W 24.
1: Jakie instrumenty robił ojciec?
0: Skrzypce i cymbały.
1: Ile mniej więcej skrzypiec zrobił pana ojciec?
0: Do 10. Nie zachował się.
1: A cymbałów ile zrobił?
0: Cymbałów to pewnie też z 8 zrobił, bo jeszcze są do tego czasu.
1: Jak było na imię ojcu?
0: Jan. Ojciec był urodzony w Piątkowej. Grał na skrzypcach, na cymbałach. Nie bardzo tak jasno, bo to byli bracia, co lepiej umieli grać.
1: On raczej był lepszym budowniczym instrumentów, aniżeli grajkiem.
0: Tak jest, tak, lepszy budowniczym instrumentów, tak. Ojciec mój był urodzony w 1848 roku. Też ojciec urodził się w Piątkowej.
1: I tutaj mieszkał całe życie?
0: Tutaj mieszkał całe życie.
1: A czy pamięta pan jakieś piosenki z tamtych lat?
0: Pamiętam coś, parę piosenek takich, co ojciec tam śpiewał. Uczą nas tego, jak się grało, to miał takie swoje ludowe. Melodie to coś znamy.
1: A jaką piosenkę pan najlepiej pamięta po ojcu?
0: Pazem kunie na wygonie, przyszła do mnie drzemota. Jak się drzemie, tak się drzemie, kunie poszły do żyta. Cieszy się gospodarz, jak się żyto kłosi. Ja się też cieszę, jak siędzę przy zosi.
1: Może pan pamięta jakąś melodię weselną?
0: Drużba, ja se drużba, temu weselowi. To sporo, ja sobie powoli. To sporo, ja sobie powoli. Gdzie wesele, tam muzyka, na muzykę idzie, na muzykę idzie. Każda dziewka, na muzykę idzie, na muzykę idzie. Każda dziewka idzie, idzie, stoi w sieni. Rada by tańcować, rada by tańcować, by ją wzięli. Rada by tańcować, rada by tańcować, by ją wzięli, jak ją wzięli. I tak hulo, i tak chce do siebie, i tak chce do siebie, hej przytulo. I tak sobie do siebie, i tak chce do siebie, hej przytulo. I przytula, patrzy w oczy, czego żej nie przyszedł, czego żej nie przyszedł do mnie w nocy. Czego żej nie przyszedł, czego żej nie przyszedł do mnie w nocy, do mnie w nocy. Byłam sama, czego żej nie przyszedł, czego żej nie przyszedł. Byłam dała, czego żej nie przyszedł, czego żej nie przyszedł. Byłam dała. To jest piosenka bardzo stara, że mój dziadek śpiewał i tak po weselach, tak trochę taka śmieszna. Poszor Maciek, na Katarzynę. Hej, hej, dana, dana, na Katarzynę, dudana, na Katarzynę. I kupił se łokieć płótna na Żuponinę. Hej, hej, dana, dana, na Żuponinę.

0: Panie Józefie, ograł się pan przez swoje życie na skrzypeczkach, prawda?
1: Proszę pana, to my grali po wioskach, bardzo się mało zarabiało, bo to były czasy sprzed okupacji, zasanaczej, były ciężkie czasy. To u nas, jak zarobił 20 groszy, jak do cymbałów, to się grało 3-4 kawałki. Jak tam gość, jaki lepszy, jak 50 groszy dał, to bym był pół dnia wnet grał. To były wielkie pieniądze. Skąd daleka przychodzą, to do... Bo jest sowy, graje, to tam trzeba pójść do nich, to tam przyjdą grać na wesele, czy tam na jakąś zabawę. Te skrzypeczki to ja wymieniłem z cyganami, bo tam miałem takie stare skrzypce, już tak nie bardzo tak jakoś wychodziły z melodii i cygany chodzili. Ja z nimi pomieniałem, coś im tam dałem, jakoś kurę i już są popękane, ale jeszcze mają dźwięk, tylko palce już stare, to już nie chcą tego dźwięku wydać, jak dawniej. Jak będę umierał, to sobie koniec zagra, jak to mówią, a po mnie śmierci, moja sekcja w te skrzypce zagra, nie gra do śmierci znów.
0: Po prostu z tym instrumentem nie rozstanie się pan.
1: Nie, z instrumentem jeszcze porwie.
0: Ja myślę, że ten instrument otrzyma pana przy życiu.
1: Pewnie, że człowiek tylko szartyli rozerwie, bo to nie ma, jak to na wsi, tu nie ma takiego, żeby gdzieś poszedł człowiek do kina, gdzieś tam na takie rozrywki, tylko tak, z nęczkiem teraz znów grą. Jak bym grał ze synem, tak teraz z nęczkiem. I tak to z kolei ta rodzina, wszystko muzykalna jest. Wszyscy grają i jeśli spotkamy, to a pograć troszkę, po prostu chwilkę rozerwać sobie.
0: Panie Józefie, patrząc na pana twarz, nie widać tej pana starości. Jakiś pan zawsze młody jest.
1: No, tak to się składa, że może już

0: Ale już tu ja już coraz słabszy, już trzeba się nas zabierać. Jak się wstecz oglądnie, to te przeżycia, jedna wojna austriacka, druga wojna ta wielka, no to strach, to człowiek przeżył strachu i rozmaitej i trzeba by w okupacji, trzeba by, partyzance trzeba by im pomóc. Panie, to było straszne rzeczy, panie, to była bieda, nie było co z kawałeczka chleba, jak chodzili po wsi, to dziad, żeby jednego kartofla, żeby dostał. A dzisiaj, panie, to nie do uwierzenia, jak człowiek żyje w tych czasach, to by trzeba dopiero żyć.
1: Tak, panie Józefie, ale były dole i niedole, ale skrzypce zawsze pod pachą.
0: Skrzypce zawsze chodziły, choć bieda w kamienicy, to chodzi na ulicę.

Na skrzypcach grał Wojciech Sowa, zaś wcześniej słuchaliśmy wspomnień jego kuzyna Józefa Sowy, muzyka urodzonego w roku 1903. Posłuchajmy zatem już teraz wspomnień samego Wojciecha, prymisty kapeli Sowów z Piątkowej. Urodził się w roku 1911, zmarł w roku 1977 i kiedy zakładano rodzinną kapelę w roku 25, miał zaledwie 14 lat. Jego grę można było zapamiętać rzeczywiście z wyrazistych bardzo ozdobników. On stale coś dodawał, szczególnie w trylach. Tam bardzo dużo było ornamentów w jego grze. Zresztą sami państwo już mogli to usłyszeć. Wyróżniała go też duża swoboda, duża pomysłowość, ale i dbanie o zachowywanie stylu muzyki pogórzańskiej. Jego repertuar obejmował polki, oberki, sztajerki, także wolne, bardzo charakterystyczne melodie dla Piątkowej. Posłuchajmy zatem już teraz wypowiedzi Wojciecha Sowy, a także jednego z wolnych, który był bardzo charakterystyczny dla tego muzyka.

już siada i słucha, kto z kim gada. Tu dzień, tu noc, tu bieda, tu chodź i słucha, kto z kim gada.

0: szkole zawsze po lekcjach kierownik, co prowadził ten taki chór, taki, ja był taki malutki, zagraj no Wojtuś, a ja tam już jakiegoś tamtego sznajerka albo tam coś.
1: Rozmawiamy z panem Wojciechem Sową, kierownikiem kapeli z Piątkowej. Kto w tej kapeli gra i na jakich instrumentach?
0: Dwoje skrzypek, dwa klarnety, cymbałki i kwas. Tak samo grano dawniej. I my właśnie wprowadzamy teraz te melodie starodawne i tych przodków naszych. To są takie starodawne, że takie, ja chciałem ich tak utrzymać w takim stanie, jakie one były.
1: A czy cymbały jakieś zostały rodzinne?
0: Cymbały zostały, ale one już bardzo stare są i tak nie w użytku już. To są melodie, proszę pana, z tego regionu naszego, z naszego koła, tak, Porzeszów, Piątkowa, Błażowa, Harta.
1: Może ma pan jakieś ciekawe zdarzenie ze swojej kariery, jak pan chodził sobie, grywał po weselach nieraz, albo czy coś pan może opowiedzieć, jakieś ciekawe wydarzenie?
0: Proszę pana, wydarzenie to jakie ja mogę powiedzieć? Mogę takie wydarzenie powiedzieć. Miałem, proszę pana, w życiu dwa takie wydarzenia. Że młody przyszedł zamówić na weselie w tym i w tym dniu, zadatkował. No my, ja zebrałem tę kapelę całą. Jeszcze to w ten czas tak grało się jak dzisiaj, co my zaprowadzamy. Skrzypki, cymbałki, basy. Zachodzimy, gramy pod oknem, bo taki u nas zwyczaj jest, że pod oknem się gra. Pierwsze jak orkiestra przychodzi, czy ta kapela. Zachodzimy, a pani młoda płacze, bo młody uciekł, zjął. No i tak się to wszystko rozeszło. Co się tam gości przyszło, to się tam tak pokręcili po tego, a my odjechali z powrotem.
1: Czyli wesele się nie odbyło?
0: Nie odbyło wesele się.
1: I pan młody już się więcej chyba tam nie pokazał?
0: Nie wrócił się, ani się nie pokazał. Proszę pana, co jedno wydarzenie pamiętam, że poszedł sąsiad na zaloty z tym zamiarem, że miał się żenić, a wziął się świadka i kolega ze sobą. No i tam zaszli, to te zaręczyny, wszystko, tam coś się wypili, a ten kolega jego pouważał, że spodobała się mu, może by to ja się ożenił z nią. No i wziął sobie jakiegoś kija tam i tam go porządnie wyładował, wygnał i ożenił się ten kolega.
1: Potem odbyło się wesele z kim innym.
0: A później grał na tym weselu.
1: Aha, i grał pan, i wesele się odbyło, a tamten pan młody był na weselu,
0: nie
1: ten
0: był,
1: pierwszy?
0: Nie był, nie był.
1: Tego pierwszego nie było?
0: Nie było.
1: Proszę pana, skład kapeli dawnej, dawnej rzeszowskiej, jaki był skład kapeli, bo pan wspomniał, że o swoich pradziadkach, dziadkach, że oni już grali na instrumentach. Proszę pana, czy na Rzeszowszczyźnie są rozpowszechnione wiejskie dęte kapele?
0: Owszem, są. Jest w Dyniągówce taka kapela, czyli ta dęta orkiestra gra takie ludowe różne.

Zgodziłem się z gospodarzem, moj kożu i sukmanę. Gospodyni powiedziała, że więcej nie dostanę. Gospodyni powiedziała, że więcej nie dostanę.

O, jak do wojska brali, o ja leżał w sieni. Przykryłem się starą hunią, o przecież mnie nie wzięli. Przykryłem się starą hunią, o przecież mnie nie wzięli.

Ja żem płakał, żeby te skrzypki. I nie dało mi, zrobiłem se sam. Zdrzęła skrzypki. I uwiązałem struny z nici i zagrało. Posmarłem woskiem i zagrało to. A dziadek patrzy i słucha, co się tu dzieje. I odemknął skrzypki. I dał mi wtedy. Dziadek grał na cymbałkach, ale mówił o tych cymbałkach dużo. Że jego ojciec, czyli pradziadek, nie grał na cymbałkach, tylko skrzypki i bas. Aż później do Błażowy sprowadzili tam skądś, gdzie się kupili te cymbałki i chodzili, wymierzali i robili. I ten strój przynieśli stamtąd i już były cymbałki. Jak on był młodym chłopakiem, klarnety dopiero przyszły. Przyszedł dopiero flet pierwszy i graliśmy z fletem. A później za jakieś 2 czy 3 roki później klarnety się ukazały i już klarnety były. Ja od dziecka grałem, a wszędzie byli śpiewacy, nie grało się z nut. To te melodie utkwiły mi, wspominam sobie, jeszcze dużo zapomnianych jest, co my teraz wprowadzamy. Ojciec, dziadek, no a pradziadek tak samo, co ja go nie pamiętam, ale słyszałem, bo dziadek dużo opowiadał, jaki był słynny muzyk, daleko chodził grać. Dziadek grał tak samo też na skrzypkach i na cymbałkach. Ojciec grał tylko na skrzypkach, ale mało go pamiętam, bo jak poszedł na wojnę w 14 roku, nie wrócił. Właśnie po ojcu skrzypki zostały i ja to odziedziczyłem.

archiwalne nagrania kapeli Sowów z Piątkowej. To pierwsza połowa lat 70. i końcówka lat 60. A słuchaliśmy także wypowiedzi prymisty Wojciecha Sowy, a wcześniej jego kuzyna Józefa Sowy. Tę rozmowę przeprowadzał z nimi w bardzo charakterystycznym dla siebie stylu Marian Domański, szczegółowo wypytując muzyków o wszystkie szczegóły związane z ich rodziną i muzykowaniem. I na koniec już dzisiejszych źródeł posłuchajmy zupełnie innej muzyki. Będzie to twórczość palestyńskiej wokalistki, kompozytorki, muzykolożki Salwy Jadarat. To artystka, która dorastała pomiędzy Ramallah a Bejrutem. Ukończyła Narodowe Konserwatorium Muzyczne Edwarda Saida w Ramallah, a także pracowała jako muzykolożka, jako archiwistka w Fundacji Archiwizacji i Badań nad Muzyką Arabską, badając nagrania i historię arabskich wykonawczyń, często pomijanych w oficjalnych opowieściach o arabskiej muzyce. I z tych zainteresowań wyrósł jej debiutancki album Nafas, czyli Oddech. Sięga w nim po teksty arabskich poetek mistycznych z różnych epok. Chodzi nie tylko o przywrócenie tych wierszy słuchaczom, ale także właśnie o wydobycie tego kobiecego głosu z obszaru duchowej pieśni, duchowej poezji, w którym dominują męskie postaci. To współczesna muzyka arabska. Sama Salwa Jadarat podkreśla, że album Nafas nie jest płytą z muzyką suficką, ale po prostu czerpie z sufickich tekstów. Posłuchajmy zatem dwóch

0: Dzień dobry. Dziś posłuchamy człowieka, który nauczył się polskiego, żeby czytać poezję. To Xavier Faré, tłumacz na język kataloński i hiszpański, a także poeta. Jest m.in. laureatem Nagrody Jordiego Domenaka za przykład na język kataloński Pana Cogito Zbigniewa Herberta i ubiegłorocznym laureatem Nagrody Transatlantyk.
1: Urodziłem się w małej miejscowości w Katalonii, w głębi lądu, w prowincji Tarragony. Ta miejscowość ma 3500 mieszkańców. I tam najpierw chodziłem do szkoły, później do liceum w miejscowości obok. Natomiast dorastałem, czy kształtowałem się na uniwersytecie w Tarragonie i w Barcelonie, gdzie studiowałem filologię katalońską i teorię literatury. Jeszcze wtedy nawet nie pomyślałem o tym, żeby tłumaczyć, czy nawet żeby uczyć się polskiego. Zawsze lubiłem czytać, natomiast to nie był taki gorączkowy okres, czy w szkole, czy w liceum. Wtedy to było inne zainteresowania. Też bardzo lubiłem piłkę nożną. Mój ojciec był trenerem, więc siłą rzeczy też byłem trochę w tym świecie. Natomiast to było później, już w latach tych pierwszych studiów, to znaczy w filologii katalońskiej. Wtedy owszem, tak, dużo czytaliśmy, to były te obowiązkowe lektury. No, przede wszystkim lubiłem współczesną prozę. Takich autorów, jak teraz jest sporo przetłumaczona na polski. Największa autorka XX wieku w języku katalońskim, a nie tylko, jedna z najlepszych, tak ogólnie tak uważam, to jest Mercè Rodoreda. Później też czytałem innych autorów, przede wszystkim współczesnej prozy i też jednego autora, poety z XV wieku, który tak naprawdę jeszcze jest niezrównany w katalońskiej poezji. On nazywa się Ausias Marc. I czytałem przede wszystkim tych autorów, ale też otworzyłem te zainteresowania do innych autorów światowych. Bardzo lubiłem w tamtych czasach już tradycję brytyjską czy anglosaską, Odena na przykład, później też innych autorów, na przykład z greckiej literatury, Kavafisa, te wszystkie początkowe lektury, które tak naprawdę kształtowały mój sposób widzenia nie tylko na świat, ale też na literaturę i na poezję. Wtedy też bardzo często chodziłem do różnych księgarni i zawsze tam szukałem w tej półce poezji, która tak naprawdę z biegiem lat to się szczupuliła coraz bardziej. Natomiast zawsze znajdowałem różne tomiki i przypadkowo tam trafiłem na jeden tomik, jedyny, który w tamtym czasie był przetłumaczony na hiszpański, tomik wierszy Czesława Miłosza. To był taki malutki tomik. Wtedy to było tak jakieś objawienie nagle, bo to było zupełnie

inny głos i co mnie ujęło. Przede wszystkim to, że jest poezja, która zawiera myślenie, we której też jest filozofia. I ten rodzaj poezji, który jest o wiele mniej obecny w literaturze katalońskiej bądź hiszpańskiej, bo uważam te obie tradycje jako swoje. I tak bardzo się różniła od tych tradycji, że pomyślałem sobie, że ciekawe to jeszcze bardziej wgłębić się w to, poczytać dalej. Od tego tomiku to się zaczęło. A później zacząłem szukać wszystkich książek Miłosza, które mogłem znaleźć w różnych tłumaczeniach, to przede wszystkim na angielski. I wtedy też natrafiłem na tą słynną antologię Czesława Miłosza, które on wydał w języku angielskim, Polish Postwar Poetry. I tam zacząłem też odkrywać całą serię tych różnych poetów, którzy po prostu byli bardzo, bardzo ciekawi z mojego punktu widzenia. Nie ukrywam, że to jest ta tak zwana przez Miłosza szkoła polskiej poezji, która najbardziej wpływała na mnie w tamtym czasie i dlatego postanowiłem sobie, że przynajmniej chciałem to czytać w oryginale, zobaczyć jak to wygląda, jak to jest. Wtedy, jak kończyłem studia, ten drugi kierunek teorii literatury, jak już kończyłem, zacząłem pracować w liceum jako wykładowca i wtedy pojawiła się okazja, żeby jechać do Poznania jako lektor języka katalońskiego. To było w roku 97. Aplikowałem na tą posadę i po prostu dostałem. Wtedy pojechałem do Poznania. Przedtem ja już zacząłem się uczyć trochę polskiego przy pomocy takiego podręcznika Teach Yourself Polish. Ale niewiele to dało, niewiele to pomagało, dlatego że zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że raptem znam zaledwie parę słów i wszystkie tylko w mianowniku. Więc nie mogłem nic zrobić tak naprawdę z tym. I będąc wtedy w Poznaniu, prowadziłem tamte zajęcia jako lektor przez 2 lata. Będąc tam w Poznaniu, wtedy zacząłem się uczyć bardzo intensywnie w domu przede wszystkim polskiego. Uczyłem się mocno gramatyki i później zacząłem prowadzić różne rozmowy z native'ami. I tak się zaczęło tak naprawdę. I czytać też, no bo kupiłem już będąc tutaj w Polsce, tam w Poznaniu, wśród innych książek, antologię wierszy Czesława Miłosza w wersji angielskiej i polskiej. I wtedy to tak próbowałem tak czytać, porównywać. Natomiast zdałem sobie sprawę też, że język Miłosza jest dość specyficzny, trudny jeszcze dla początkującego. I też czytałem innych autorów, na przykład Kapuścińskiego i też prozę, która ułatwiła mi w tym postępie do uczenia się języka. Tuż po pierwszym roku pobytu w Poznaniu zacząłem tłumaczyć dla siebie w notesiku, tak naprawdę, tak ręcznie, to tak robiłem, też jako ćwiczenie, wiersze Adama Zagajewskiego. I to był ten ostatni tomik, który akurat się ukazał wtedy, jak ja dotarłem do Poznania i to była Ziemia Ognista. Zacząłem to tłumaczyć, doszlifowałem. I potem, jak wróciłem z Poznania do Hiszpanii i jeszcze tam mieszkałem 4-5 lat, wysłałem ten tomik. Myślałem, że już jest tak gotowy, że może być jako dobra książka do wydania. I wysłałem to różnym wydawnictwom. I jedno z nich, można powiedzieć, że chyba najbardziej prestiżowe w Katalonii i później też w Hiszpanii, wydawca napisał do mnie i powiedział, że chciałby wydać ten tomik. Wtedy się umówiliśmy. Pojechałem tam do Barcelony, bo wtedy mieszkałem w Tarragonie. Pojechałem do Barcelony, do wydawnictwa i tak się zaczęło. I wtedy on wydał ten tomik. Podczas tej rozmowy pierwszej, on zaproponował mnie, żebym tłumaczył tą samą książkę na hiszpański, bo pierwotnie
Ja przetłumaczyłem tą

książkę na kataloński. Wtedy też się zgodziłem, zrobiłem kolejne tłumaczenie na hiszpański i to była pierwsza książka, która się ukazała w moim tłumaczeniu. I tak się zaczęło. Później też wysłałem różne propozycje, ale też zacząłem czasem też dostawać propozycje od wydawców, żeby tłumaczyć daną książkę. Z Herbertem to było tak, że ja zawsze chciałem i ja już zaproponowałem. Bo Herbert jest innym poetą, zupełnie innym od Miłosza, ale też ten ton czasem jest prozaiczny, taki oschły, nawiązując do świata klasycznego za pomocą też no, paraboli i tak dalej. To bardzo mi się podoba i ten bardzo ościenny język. Bardzo ościenny tak naprawdę w poezji. Jest o wiele bardziej rozbudowany, bogate, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje z doświadczenia przy tłumaczeniu w esejach. Więc ja zawsze chciałem tłumaczyć, ale wiersze Zbigniewa Herberta. Natomiast pierwsza propozycja, którą dostałem, żeby tłumaczyć Herberta, to były eseje. I to były te dwie książki, Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wędzidłem. I dla tego samego wydawnictwa, które już wydało wcześniej Zagajewskiego. I to miało być już w wersji tylko i wyłącznie hiszpańskiej. Jeśli chodzi o te książki, które dostałem jako propozycje i które bardzo, bardzo mnie ucieszyło i że chciałem to tłumaczyć, ale też w tym przypadku nawet już się nie odważyłem to zaproponować. Ja też bardzo chciałem tłumaczyć Lema. Jakąkolwiek książkę, ale owszem, to Solaris. Natomiast jak ja już zacząłem tłumaczyć, tak naprawdę Lem był przetłumaczony bardzo mocno. Jak wiadomo, to każdy Katalończyk czyta też po hiszpańsku, więc nie było takiej możliwości, żeby to tłumaczyć. Natomiast to było parę lat temu tak naprawdę. Jedno wydawnictwo zwróciło się do mnie, żebym tłumaczył Solaris akurat na kataloński. I wtedy też myślałem, no okej, z tego samego powodu, co powiedziałem wcześniej, Lem jest przetłumaczone prawie w całości na język hiszpański, więc zrobiłem Solaris, który jest taki najbardziej znany tytuł Stanisława Lema i być może na tym się kończę. Natomiast później, jeszcze po roku, to samo wydawnictwo chciało, żebym tłumaczył Bajki Robotów, a później całą Cyberiadę. To było bardzo, bardzo trudne zadanie, chyba najtrudniejsze, które miałem, zwłaszcza przy Cyberiadzie, stanie opowiadania, gdzie Lem wymyśla całkowicie już nowy język, ale który nawiązuje cały czas do polszczyzny. Ale mimo wszystko, to znaczy mimo tych wszystkich trudności, to dało mi wiele, wiele do radości. Natomiast jeśli chodzi o Tokarczuk, to było tak, że ja napisałem do wydawnictwa, dlatego że Tokarczuk przed Noblem, przed Bookerem, była bardzo mało znana w Hiszpanii. Była jedna książka przetłumaczona, to było na początku XXI wieku, a później długo, długo nic się nie tłumaczyło. Mimo że wiem, że niektórzy tłumacze też proponowali, a po prostu to spotkało się z odmową ze strony wydawców. Też nie wiem, jakie są powody. I wtedy, jak Tokarczuk dostała Bookera, to ja napisałem do wydawnictwa. I mówiłem, jest ta książka, jest znakomita, dostała Bookera, więc możemy skorzystać z tej okazji, że jest autorka, która jest coraz bardziej znana. Oni zgodzili się, przejęli tą propozycję i zacząłem to tłumaczyć. I jest bardzo ciekawe to, co później się wydarzyło, dlatego że jak Tokarczuk dostała Nobla, wtedy książka była w ostatnich korektach. To było bieguni. A oni przyspieszyli już ten cały proces, żeby wydać wcześniej, nie żeby wydać no, już tuż po Noblu. I to akurat ta książka ukazała się miesiąc, czy nie cały miesiąc, po Noblu dla Tokarczuk. Co sprawia mnie największą satysfakcję?

0: Tak naprawdę nie ukrywam, że praca z tekstem. Jak jestem sam z tekstem, czasem to są jak łamigłówki, przede wszystkim jeżeli chodzi o składnię, jak to przerobić, żeby to najlepiej brzmiało po hiszpańsku czy po katalońsku w tłumaczeniu. I na przykład te fragmenty, które są najtrudniejsze, że potem wydaje mi się, bo tak naprawdę nigdy nie mam tej pewności, wydaje mi się, że jakoś to rozwiązałem. To jest to, co najbardziej mnie sprawia taką radość. I później nawet bardziej od czytelników, co owszem, to bardzo cenię, ale jak dostaję później korektę i korektor bądź korektorka pisze do mnie, że na przykład niektóre rozwiązania są bardzo trafne, albo że niektóre fragmenty bardzo jej, mu się podobają, to myślę, że jestem na dobrej drodze do tłumaczenia tej książki. Tak jak mówiłem wcześniej, nigdy tej pewności nie mam, bo jak zaczynam nową książkę, to jestem takim samym niepewnym tłumaczem. Zawsze zastanawiam się, czy ja podołam temu.
1: Tak o swojej pracy w językach polskim, hiszpańskim i katalońskim opowiadał Xavier Faré. Jutro dowiemy się, jakie wyzwania stoją przed koreańską tłumaczką literatury polskiej.
2: Jest 13.
3: Czy Wojka jesteś na miejscu, jak na Sobel?
2: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Międzynarodowym Dniu Muzyki w Krakowie rozpoczyna się dziś 50. Jazz Juniors, festiwal, który od 5 dekad promuje młodych muzyków jazzowych. Jubileuszowa odsłona rozpoczyna się od finałowych przesłuchań konkursu. W tym roku zgłoszono ponad 50 zespołów i solistów z Polski i zagranicy, a do finału zakwalifikowano 6 wykonawców, mówi dyrektor festiwalu Tomasz Handzlik.
4: Przyszłość jest dzisiaj. Takie hasło i żeby nie nadużywać słowa jubileusz, to może od razu trochę wytłumaczę. Wkraczamy w nowe półwiecze. Konkurs Jazz Juniors jest skierowany do młodych, debiutujących muzyków, a wśród tych muzyków, którzy od paru lat, zwłaszcza od paru lat zgłaszają się do konkursu, pojawiają się coraz to nowsze zespoły z zupełnie nowym, zaskakującym, chciałoby się wręcz powiedzieć awangardowym podejściem do muzyki jazzowej i muzyki improwizowanej. Dlatego używamy tego hasła. Przyszłość jest dzisiaj.
2: O 19:00 w krakowskiej Krikotece zaprezentują się artyści z Polski i Włoch. Przesłuchania są otwarte i bezpłatne dla publiczności. Jubileuszowy 50. festiwal i konkurs Jazz Juniors potrwa do niedzieli. W całej Polsce uczelnie wyższe rozpoczynają dziś nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, najstarszej polskiej uczelni. Z Kolegium Maius do Audytorium Maximum wyruszył tradycyjny pochód profesorów. Wzięli w nim udział także liczni studenci.
5: To jednak jest część jakiejś tradycji, czy się taką częścią wspólnoty, może tak to nazwać.
6: Chcemy zobaczyć, jak wygląda cały pochód profesorów, no i poczuć ten klimat życia studenckiego.
7: Na inauguracji pierwszy raz, ale generalnie ostatni rok studiów. No już chyba nie będzie okazji przyjść na inaugurację, więc trzeba skorzystać.
6: Jesteśmy pełni zapału do nauki.
7: Myślę, że jeszcze październik przejdzie jakoś w miarę gorzej będzie później, jak przyjdzie sesja.
2: Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 663 rok akademicki jako najstarsza polska uczelnia. W Pałacu Działyńskich w Poznaniu dziś 300. Czwartek Literacki. Rozmowa będzie poświęcona znakomitemu polskiemu pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu, który zmarł w marcu tego roku. Do dyskusji zaprasza organizatorka Małgorzata Cieliczko.
8: Na spotkanie zaproszenie przyjęli znakomici znawcy tej prozy. Pani profesor Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tak naprawdę ogrom swojej pracy badawczej, literaturoznawczej, naukowej poświęciła właśnie prozie Myśliwskiego. Będzie rozmawiała z Wojciechem Bonowiczem, prywatnie przyjacielem pisarza, ale też autorem wielu rozmów, wywiadów, rzek z Myśliwskim. Będziemy mieć zatem też taki wgląd prywatny w osobę Myśliwskiego. Zaś całą rozmowę poprowadzi dr Wojciech Kuska z Akademii w Gorzowie, który od strony językoznawczej

0: raczej badał prozę Myśliwskiego, a jako redaktor, publicysta i dziennikarz zgodził się poprowadzić tę całą rozmowę.
1: A fragmenty prozy Wiesława Myśliwskiego przeczyta Aleksander Machalica. Czwartek literacki w Pałacu Działeńskich w Poznaniu rozpocznie się o 18:00. Wstęp jest wolny. Z okazji 130. rocznicy urodzin

0: 27 listopada.
1: To pierwsza wystawa Józefa Czapskiego w Berlinie. Mimo że w latach 50. twórca paryskiej kultury utrzymywał kontakty z tutejszym czasopismem Der Monat i brał udział w organizowanym tu kongresie na rzecz wolności kultury, ślady tej współpracy jakoś się rozmyły. Tym ważniejsza jest inicjatywa Polskiego Instytutu, którego dyrektorka Katarzyna Sitko mówi.
2: Zależy nam na tym, by zaprezentować Czapskiego nie tylko jako wybitnego polskiego artystę i świadka historii XX wieku, ale również jako twórcę o europejskim znaczeniu, którego twórczość, malarstwo, rysunek i pisarstwo przekraczają granice narodowe. I w dotarciu do tej niemieckiej publiczności pomoże nam współpraca z niemiecką kuratorką, historyczką sztuki Doroteą Szynę.
1: W sali wystawowej Instytutu Polskiego zebrano 50 eksponatów pochodzących głównie ze zbiorów prywatnych. Kuratorka skoncentrowała się na aspekcie kroniki codzienności. Obok rysunków i akwarel w Berlinie znajdują się też dwa najbardziej znane obrazy Olejna Czapskiego. Dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 16, a szczegóły informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Reklama. Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – koncert finałowy. Artyści związani z Bielskiem Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy. Reklama.
4: Sztuka mniej obca.
5: Gdzie jest Anna Mendieta? To jeden z najsłynniejszych sloganów protestacyjnych ostatnich 4 dekad podczas protestów feministycznych w muzeach sztuki. Dziś w audycji Sztuka Mniej Obca postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, które zmieniło swój sens, mam wrażenie, 40 lat po tragicznej śmierci tej wybitnej kubańskiej artystki. Ponieważ dziś prace Anny Mendiety są w muzeach, w Tate Modern trwa duża retrospektywa jej twórczości. Na niej możemy oglądać pracę z lat 70. i 80., czasu, kiedy rozwijała się jej niezwykle ciekawa twórczość na styku sztuki ziemi i sztuki ciała. Rozwijała się też jej kariera, którą przerwała śmierć w 85. roku. Jej mąż, słynny rzeźbiarz Karl André, został oskarżony o morderstwo, a następnie uniewinniony. I przez te ostatnie 4 dekady można powiedzieć, że ta śmierć przesłoniła nieco twórczość. Powstała na ten temat głośna książka, powstał podcast, powstaje serial również w takiej hollywoodzkiej obsadzie. Natomiast wystawa w Tate nie porusza tego tematu. Ten temat jest na niej całkowicie nieobecny. Kuratorzy chcą, żebyśmy spojrzeli na nowo, świeżym okiem na tę twórczość. Więc o tym, jakie jest miejsce sztuki Anny Mendiety dziś, gdzie dzisiaj jest Anna Mendieta, porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią. Ja się nazywam Zofia Płoska-Czartoryska, a w studio jest ze mną Agata Pyzik, krytyczka sztuki, pisarka i dziennikarka, publikująca regularnie na łamach The Guardian, The Wire, Art Forum, Art Review, a także Gazety Wyborczej, Dwutygodnika oraz magazynów Mint i Szum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Kilka miesięcy temu spotkałyśmy się tu, żeby rozmawiać o retrospektywie Tracy Emin. W tym sezonie Tate stawia na takie ikony sztuki. 3 wielkie wystawy. Kanoniczne artystki i kanonizowane artystki, można powiedzieć. To jest Tracy Emin, Frida Kahlo i właśnie Anna Mendieta. Z recenzji tej wystawy w magazynie Mint wiemy, że masz wiele zastrzeżeń do tej wystawy, a zarazem powiedziałaś, że to było najintensywniejsze artystyczne przeżycie tego roku. Dlaczego?
6: No przede wszystkim dlatego, że mogłam w końcu zobaczyć te prace i ich doświadczyć. To jest tak wspaniała sztuka, że naprawdę wydaje mi się, że żadne decyzje kuratorskie nie były w stanie tego dla mnie zniszczyć, czy pomniejszyć tego wrażenia. I też umówmy się, to jest świetna wystawa pod wieloma względami, właśnie dlatego, że jest olbrzymia, że jest ogromna, że można nareszcie właśnie te prace zobaczyć. I to jest dla mnie takie przeżycie, wracam do siebie jako małej dziewczynki, czy młodej dziewczyny, która przeglądała jakieś albumy z kanonem sztuki konceptualnej amerykańskiej i nareszcie mogę te prace, po prostu mogłam je zobaczyć w takiej ilości i zmiotło mnie to, ścięło mnie to z nóg.

0: dlatego, że dopiero rzeczywiście, no czym innym są zdjęcia, tak, zwłaszcza które dokumentowały land art, czy performance, czy body art, a co innego jest, no te dzieła jakoś tam namacalnie ich doświadczyć. I rzeczywiście Tate robi super robotę pod tym względem, że część tych prac jest albo zrekonstruowana, albo pokazana, na przykład takie, które używają, nie wiem, piasku, czy właśnie ziemi. Nie można ich dotknąć, no ale jakby to jest takie już bardziej zbliżone do haptycznego czegoś, tak, że są te rzeźby w drzewach i tak dalej, no więc dla mnie to było wspaniałe doświadczenie, dlatego, że no właśnie z jednej strony ta artystka jest taka super obecna, w sensie ona jest w każdym podręczniku, w każdym takim książce w coffee table book na stolika kawowego w twardej oprawie, a z drugiej rzeczywiście, no, tych jej prac nie można było za bardzo nigdzie zobaczyć. Może poza pracami wideo, a prace wideo to nie były prace wideo per se, bo jakby wideo nie było docelowym tutaj efektem, tylko to są dokumentacje performance'ów, które robił jej partner, który jej pomagał, więc tak, no przede wszystkim to było dlatego.
1: Żeby dobrze zrozumieć sens jej sztuki, myślę, że musimy się cofnąć do początków, do jej historii. Mendieta urodziła się w Hawanie w 1948 roku, no w takiej bardzo uprzywilejowanej rodzinie. I jak wyglądało jej dzieciństwo i co wydarzyło się dalej?
0: Tak, właśnie ta sztuka jest tak poruszająca, bo chyba niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile ta artystka wycierpiała przede wszystkim. To była osoba, która była niesamowicie doświadczona przez życie od wczesnego dzieciństwa. To znaczy dorastała co prawda w rodzinie bardzo uprzywilejowanej, właśnie jej ojciec był, znaczy jej stryjeczny dziadek był prezydentem Kuby. To jest jakby ten poziom. Natomiast jej ojciec zaangażował się początkowo w ogóle w pomaganie Fidelowi Castro po tym, jak nastąpiła rewolucja, ale dlatego, że oni byli katolikami, a jakby to nowe rewolucyjne państwo, nie wiem, może nie prześladowało katolików, no ale chciało być ateistyczne, on stał się kontrrewolucjonistą. To jest w ogóle taka tragiczna historia właśnie, że jej ojciec był tym rewolucjonistą i stał się kontrrewolucjonistą i zaangażował w ogóle swoje córki, które miały wtedy po tam 12-11 lat, to jest Anne i Raquel, czy Raquelin, w tą działalność polityczną. Nie wiem do końca, jak to wyglądało, no ale Anna musiała być niesłychanie przedwcześnie dojrzałym dzieckiem, bo dorastała w rozpolitykowanej rodzinie, prześladowanej, z represjami politycznymi. No i jakby dlatego, oczywiście w Ameryce, gdzie co najmniej od kryzysu tam w Zatoce Świń była po prostu antykubańska nagonka i był kryzys polityczny, tak, od czasu rewolucji Castro, no pojawił się jakiś program prowadzony chyba przez Kościół katolicki, żeby część dzieci dysydentów kubańskich przywieźć do Ameryki. I w ogóle ta operacja się nazywa Piotruś Pan. Bardzo mnie to jakoś aż zmroziło z jakiegoś powodu, żeby tak nazwać operację przywiezienia tych dzieci. No i one rzeczywiście, jak Anna miała około 12 lat, czyli w 1961 roku, właśnie podczas tego kryzysu, została przewieziona wraz ze swoją siostrą do Ameryki, właśnie, no gdzieś chyba na południu. A to nie jest taki bardzo przyjazny chyba w ogóle dla osób o niebiałym kolorze skóry jakby obszar. No i one zostały najpierw umieszczone w tym ośrodku katolickim, gdzie podobno były kontrolowane, karane fizycznie za najmniejsze przewinienie i no dorastały w takim okropnym drylu. A potem do dwóch różnych rodzin zastępczych, czyli została rozdzielona z rodziną i została rozdzielona z siostrą jako małe dziecko i była zupełnie, zupełnie sama.
1: Trafiła ostatecznie do stanu Iowa i podjęła studia artystyczne. Najpierw skończyła malarstwo, ale następnie studiowała sztuki intermedialne na takim bardzo eksperymentalnym wydziale. No i właściwie w latach 70. powstało wiele z jej takich najbardziej znanych prac jeszcze w czasie tych studiów. To opowiedzmy może o tym pierwszym właśnie eksperymentalnym, jasne, studenckim okresie jej twórczości.
0: Jasne, bo trzeba zaznaczyć też dla słuchających, że to jest artystka, która zmarła w wieku zaledwie 36 lat i stworzyła nieprawdopodobnie szerokie i różnorodne dzieło. Ona już w wieku kilkunastu lat, czy 19 lat wiedziała w pewnym sensie, czego chce, dostrzegała mechanizmy i wydaje mi się, że na pewno bardzo jej w tym pomogło, w cudzysłowie, właśnie to, że no była inna, była emigrantką, była latynoską. Jakby takie kobiety, one są widziane poprzez pewne klisze kolonialne czy seksualizujące i wydaje mi się, że ona musiała bardzo szybko dorosnąć i dlatego te prace, to jest szokujące. Ona tam ma 19, 20, 21 lat. Są nieprawdopodobnie dojrzałe i nowatorskie, jeśli chodzi właśnie o podejście do ciała, podejście do kobiecego ciała. Ona miała zaledwie 1,50 m wzrostu, była

0: bardzo drobna. Więc wydaje mi się, że też jak tak wyglądasz, to świat cały czas jest wobec ciebie protekcjonalny i cię umniejsza, więc jakby robiła prace właśnie dotyczące deformacji swojego ciała. Na przykład była bardzo piękną, klasycznie przepiękną kobietą i jedne z jej pierwszych prac polegały właśnie na tym, to było glass body work, że na przykład odciskała twoją twarz i zniekształcała ją na szkle i robiła sobie zdjęcia. Albo przyklejała sobie zarost na twarzy, właśnie doklejała sobie wąsy, brodę. Ona miała, na studiach poznała chyba bardzo fajnego swojego partnera, on się nazywał Hans Bader, nie wiem czy on był, czy Breder, przepraszam, i on był chyba Amerykaninem, ale może niemieckiego pochodzenia i on jej bardzo pomagał też, jakby to był taki fajny, feministyczny związek i on ją podobno wprowadził w świat sztuki, odkryła dla siebie Iva Kleina, czyli na przykład właśnie takiego francuskiego malarza, performera, to są lata 60., sztuka informel we Francji, który na przykład dokonywał tych malował kobiecym ciałem, tak? To, co były te słynne action painting, to się jeszcze tak nie nazywało oczywiście, ale to było właściwie to, gdzie właśnie modelki były wymalowane tym słynnym Klein Blue, o który oczywiście się nazywało właśnie od Iva Kleina i malowały swoimi ciałami, tak? I oczywiście, ale to nie było, tam nie było tego upodmiotowienia, jakby te modelki, te kobiety były zaledwie narzędziem w rękach malarza, który jakby był dyrygentem i demiurgiem, natomiast Mendieta przejęła to. I jakby też jej wczesne prace polegały właśnie body tracks, na przykład to polegają na malowaniu własnym ciałem i traktowania po prostu ciała jako takiego płótna. To jest naprawdę niesamowicie nowatorskie i nie wiem, nie znam się na sztuce Fridy Kahlo na przykład. Nie wiem, może ona też robiła takie rzeczy, ale jest jakiś kompletnie przełomowy sposób potraktowania swojego ciała przez tę artystkę w tych wczesnych pracach.
1: Porozmawiamy jeszcze o performance'ach, które tworzyła w tym czasie. W 73 roku na kampusie doszło do tragicznego wydarzenia, śmierci jednej ze studentek w wyniku przemocy. To bardzo duży wywarło na nią wpływ. Stworzyła aż 3 prace związane z tym wydarzeniem.
0: Tak, to była właśnie morderstwo po przemocy seksualnej, tak? Więc to było szczególnie wstrząsające i chyba dla niej było szczególnie wstrząsające to, że na kampusie to nie zostało wystarczająco poważnie potraktowane przez władze, ani w ogóle to nie zostało zaznaczone. Dziś to jest dla nas coś niewyobrażalnego, prawda? Nikt nie ustawił świeczek, nie było jakby żadnego w ogóle, zostało to w ogóle totalnie zbagatelizowane i wydaje mi się, że, znaczy nie mamy wiedzy na ten temat, czy ona sama doświadczyła przemocy seksualnej, Mendieta. Ale zrobiło to na niej piorunujące wrażenie, no i zrobiła kilka prac, między innymi właśnie Performance Rape, który polegał na tym, że ona zaprosiła swoich znajomych z uczelni, żeby odwiedzili ją w jej pracowni, gdzie ona była przywiązana chyba do ściany czy do stołu, naga i była umazana czerwoną farbą, co musiało być oczywiście szokujące dla kogokolwiek, ale chyba najważniejszą pracą związaną ze śmiercią tej studentki jest Moffin Building Piece, który w ogóle składa się z 2 części i na wystawie na przykład ta praca została, na wystawie w tej, ta praca została zupełnie zmarginalizowana, co jest początkiem mojej krytyki tej wystawy. Mianowicie przede wszystkim chodziło o performance polegający na tym, że ona zakupiła chyba krew i jakieś wnętrzności od rzeźnika i wylała je pod drzwiami tego wejścia do akademika, tak, na ulicę. I schowała się ze swoją chyba siostrą, czy z koleżanką, przepraszam, w samochodzie po drugiej stronie ulicy i obserwowała reakcję przechodniów i je filmowała. Na wystawie znalazły się tylko odbitki zdjęć tego, jak ci przychodni reagują i większość z nich w ogóle tego nie zauważyła. W ogóle nie zwróciła uwagi, po prostu szła dalej. Aż w końcu ludzie zaczęli przystawać, zaczęli się przyglądać, o co tutaj chodzi. Nie wiem, może ktoś nawet zawołał policję. Fascynowało ją, jak różnie ludzie reagują na coś takiego, że w ogóle reakcją większości jest, to nie jest moja sprawa, nie interesuje mnie to. Natomiast jeszcze inne performance'y, które one powstały wcześniej, więc niekoniecznie może włączą się z tą akurat śmiercią, ale dotyczą przemocy wobec kobiet, to jest Chicken Piece, na przykład performance, w którym ona chyba po raz pierwszy użyła tej metafory ptaka też w ogóle, ponieważ na żywo przed widzami ona umazała się właśnie krwią tego zwierzęcia i następnie chyba nakleiła na swoje ciało pióra i stała się tym ptakiem. To odnosi się do właśnie takich wierzeń, akurat to jest z Karaibów, tak, Santeria. I to jest pierwszy raz, ale to powraca w całej twórczości, ponieważ ona dramatycznie jakby wyrwana.

0: z korzeniami z tej Kuby i od swojej kultury, no oczywiście przyjechała do Ameryki w latach 60., to jest szczyt kultury popularnej, takiej konsumpcyjnej, czy w ogóle ta kultura konsumpcyjna wchodzi, tak? Te filmy, nie wiem, Hollywood, ale też uprzedmiotowienie kobiet, tak? Kobiety, które są zredukowane do roli pin-up girls albo jakichś seksownych kociaków. Wydaje mi się, że jej ta amerykańska popkultura nie bardzo się podobała. I od początku lat 70. Pojawiła się taka możliwość, że ona ze swoją grupą studencką zaczęła jeździć do Meksyku i w ogóle do Ameryki Południowej, znaczy przede wszystkim do Meksyku, i jakby była to dla niej totalnie przełomowa jakby wyprawa, i ona nie mogąc wrócić na Kubę z powodów politycznych i odwiedzić rodziny, nawiązywała jakby z nimi więź i z powrotem z tym swoim dziedzictwem właśnie poprzez studiowanie mitologii latynoamerykańskiej, Ameryki Południowej.
1: I właśnie w tych rytuałach i w tej kulturze zakorzeniona jest ta najsłynniejsza seria prac, Siluetas, która rozpoczęła się już w 73 roku i była kontynuowana przez nią przez kolejne lata. Powstało kilkaset prac w tej serii i dziś chyba też to właśnie z nich najbardziej jest znana i to chyba właśnie one są najbardziej wyeksponowane na wystawie w Tate. Opowiedzmy o tych pracach, bo to jest bardzo bogaty taki cykl, właściwie bardzo efemeryczny.
0: Tak, i w ogóle co za nowatorski sposób podejścia do pracy. Bo to jest ten czas w amerykańskiej sztuce właśnie konceptualizmu. To jest moment, kiedy dzieło sztuki się dematerializuje. Dziełem sztuki już nie jest jakby obiekt, tylko sytuacja. Albo wiele innych rzeczy, ale właśnie performance wtedy wkracza, tak? I to jest oczywiście dziedzictwo jeszcze wcześniejszych lat, 50. albo nawet Dada, jakby tej wczesnej awangardy, ale to ta druga awangarda, właśnie ta neoawangarda amerykańska, czyli konceptualizm, oni tak naprawdę dekonstruują właśnie materialność dzieła sztuki i wychodzą w plener, wychodzą w świat. Sceną sztuki staje się ulica, sceną sztuki staje się ziemia, natura, środowisko naturalne. I co za nowatorskie podejście w tym sensie, że ta Siluetas to jest taki ruchomy cykl, który nigdy się nie zaczyna i nigdy się nie kończy tak naprawdę. Można wskazać, że pierwszą pracą z tej serii jest właśnie praca na wykopaliskach w Meksyku, gdzie ona przykryła się gipsówkami, znaczy położyła się naga właśnie w jakimś grobowcu, przykryła się gipsówkami, także widać tylko jej, nie wiem, zarys, może nóg i rąk. I właśnie zrobił jej zdjęcie ten Hans Breder i podobno poprosiła go, że chciałbym, żeby to wyglądało jak rytuał pogrzebowy. A jednocześnie w tej serii Siluetas, ona jest niezbywale różnorodna, bo pojawiają się zarówno prace, które są celebracją życia, celebracją, ja bym powiedziała nawet tak, kobiecej witalności, kobiecego jestestwa, kobiecej urody. Powiązane jednocześnie z rytuałami śmierci, ale pamiętajmy, że też nie jestem ekspertką oczywiście, ale śmierć ma zupełnie inne znaczenie w tych religiach, na przykład w Meksyku, tak? I oni przecież celebrują śmierć, tak? Mają ten, u nich święto zmarłych, to jest okazja do imprezy. I bardzo mocno wierzą w to życie po życiu, tak? I w reinkarnację i jakby odradzanie się nieustanne. I wydaje mi się, że ona jej bardzo mocno, ta mitologia tego ptaka, Feniksa, który też się odradza, jakby weszła do świadomości. Dlatego ona się przebierała, czy przewidziewała tą powłokę ptaka. Taka bardzo często, bo właśnie wierzyła, że nie przychodzimy na świat raz, tylko robimy to wiele razy. I wydaje mi się, że te siluety, gdzie ona mościła swój kształt właśnie w mule rzecznym, albo na plaży, albo w skałach, albo w drewnie, albo na przykład malowała całe swoje ciało, pokrywała siebie błotem i pozowała na tle właśnie jakiejś, nie wiem, skały, czy nad jeziorem, także w ogóle trudno ją dostrzec. Bawiła się tym. Wydaje mi się, że to jest, tam jest mnóstwo zabawy też. Można to potraktować jako zapowiedź śmierci, albo fascynację śmiercią, ale moim zdaniem można to też potraktować jako rodzaj mocy. I to jest bardzo takie prorocze, i ponieważ dzisiaj jakby to wraca, jakby bardzo wiele osób, znaczy kobiety, nie wiem, jeżdżą na obozy, których właśnie próbują nawiązać kontakt z własnym ciałem w tym świecie, który jest za bardzo ucyfrowiony, zdigitalizowany, jakby te prace są bardzo inspirujące też pod tym względem, bo pokazują tą kobiecą moc, która istnieje poza tym kontekstem historycznym. To jest kompletnie ahistoryczne, tak? Jakby, i można powiedzieć, że to takie pokazywanie kobiet, wiązanie ich nadmiernie z naturą, to nie jest specjalnie feministyczne, tak? Bo jednak nie po to kobiety walczyły o, nie wiem, równość w miejscu pracy i jakby takie wyemancypowanie się, żeby potem wracać do natury i taplać się w błocie, ale to jakby nie o to chodzi, tylko no właśnie dla niej to była bardzo osobista sprawa. Z jednej strony powrót do tego,

0: do tej natury i do tej, tego utraconego rodzinnego domu, ale też to był rodzaj, wydaje mi się, nawet terapii. Po tym, jak no, ona musiała się czuć niesamowicie osamotniona w tej Ameryce, że mogła zaznaczyć swoją obecność też w ten sposób.
1: Wspomniałaś o sztuce feministycznej. Ona w 78 roku dołączyła do takiego legendarnego dzisiaj kolektywu Galerii R, Artist in Residence w Nowym Jorku. To była galeria prowadzona przez kobiety w czasach bardzo takiego zmaskulinizowanego świata sztuki w Nowym Jorku. Tam pokazywała swoje prace. Jaki był jej stosunek do tego ówczesnego feminizmu? Jak ta jej sztuka się gdzieś sytuowała na tym tle?
0: Ona była w ogóle, miała mnóstwo koleżanek i przyjaciółek, była kochana przez kobiety i wydaje mi się, że kochała kobiety również. To znaczy, to wydaje mi się, że bardzo istotne. Ona takie miała siostrzeństwo bardzo silne z tymi artystkami właśnie z tego kolektywu. I ona bardzo wcześnie miała taką świadomość, która dzisiaj też ponownie jest niesłychanie na czasie i wyprzedzała swoje czasy. W tym sensie, że ona dostrzegła taką proto-intersekcjonalność. To znaczy feminizm intersekcjonalny to jest taki feminizm, który dostrzega powiązanie pomiędzy klasą, etnicznością, klasą społeczną, etnicznością i kobiecością. I ona to widziała, że jakby to ona jako latynoska, jako właśnie osoba niebiała i kobieta, emigrantka, tak, przede wszystkim, no jakby, że te rodzaje opresji, których ona doświadcza, plus inne kobiety, czarnoskóre oczywiście, afroamerykanki i przeróżne inne, bo oczywiście Ameryka była super i jest multikulturalnym społeczeństwem, że te artystki i te osoby doświadczają no zwielokrotnionego rodzaju dyskryminacji. I ona walczyła o na przykład widzialność takich artystek, tak? Ten kolektyw umożliwiał wystawy, które powiększały świadomość. Ona pisała teksty, była bardzo elokwentna. Była osoba bardzo wielu talentów. Właśnie bardzo byłoby źle, gdyby została zapamiętana tylko jako ktoś właśnie, kto chciał się jakoś hipisowsko połączyć z naturą. To zupełnie nie o to chodziło. Chyba bardziej chodziło właśnie o to, żeby przywrócić taką sprawczość temu kobiecemu ciału, że jakby kobieta, która jest naga, to nie jest kobieta, która ma być seksowna dla mężczyzny, czy atrakcyjna, tylko to jest kobieta, która zarządza tym swoim ciałem. Ona ma nad nim moc. W tym Nowym Jorku chyba tak rozwinęła bardzo też swoje techniki. No właśnie Body Tracks to jest taka praca, która nawet w Polsce była pokazywana, bo na przykład na wystawie Kto opowie historię US o aborcji. Ona posługiwała się takimi elementami, które dzisiaj być może, nie wiem, może mogą być kontrowersyjne, czyli właśnie krwią zwierzęcą, tak? Czyli właśnie takimi elementami. Nie wiem, dzisiaj może by przyszedł ktoś i powiedział, że to narusza prawa zwierząt i nie można robić czegoś takiego. To też nawiązywało w ciekawy sposób do akcjonistów wiedeńskich, można powiedzieć, tylko że tak jak oni jakby posługiwali się jakimś, to był jakiś rytuał pogański, bardzo często też to było mizoginistyczne, jakby ona tego używała rzeczywiście w sposób empowermentowy.
1: Wspomniałaś o przyjaciółkach. Niedługo po śmierci Anny Mendiety jej przyjaciółki nakręciły film dokumentalny Fuego de Tierra. Chciały tak na żywo uchwycić jeszcze taką żywą pamięć tej osoby. Rozmawiały z rodziną, przyjaciółmi. W tym filmie one wspominają, że Anna Mendieta w swojej pracowni zawsze odtwarzała muzykę kubańską, że to było dla niej bardzo ważne to połączenie z krajem, za którym tęskniła, krajem swojego dzieciństwa czy swojego pochodzenia, który właśnie tak bardzo też był ważnym wątkiem w tych wszystkich pracach, to odniesienie do tej kultury. Reżyserki tego filmu wybrały utwory cenionej piosenkarki kubańskiej Miriam Ramos jako ścieżkę dźwiękową tego filmu. Posłuchajmy utworu Canción para Todos w jej wykonaniu.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W audycji Sztuka Mniej Obca rozmawiam z Agatą Pyzik o sztuce kubańskiej artystki Anny Mendiety i jej wystawie w Tate Modern w Londynie. W swojej recenzji w magazynie Mint napisałaś, że czujesz się na wystawie w Tate jak w spa. I w twoich ustach nie jest to komplement. Co uwiera cię w tym sposobie, w jaki kuratorzy tej instytucji pokazali sztukę Anny Mendiety?
1: Ja w ogóle chcę powiedzieć, że ten tytuł został zrobiony przez redakcję i ja bym nie zatytułowała tak tego tekstu. No ale wiadomo, że publikacje się rządzą swoimi własnymi prawami i jakby sensacyjny tytuł, czy jakiś kontrowersyjny tytuł przyciąga ludzi do czytania i to zdało egzamin, aż w nie ten sposób, co trzeba, bo ten tekst jest bardzo kontrowersyjny dla wielu osób, do czego mam nadzieję nawiążemy. Więc ja nie powiedziałam dokładnie w tym tekście, że się czuję, napisałam chyba czujemy się jak w spa, dlatego że w pierwszej sali, bo w ogóle ta wystawa idzie odwrotnie chronologicznie, to znaczy idzie od końca, od ostatnich prac do najwcześniejszych prac, nieomalże. Znaczy idzie tam z takim zawijasem. No w każdym razie właśnie to pierwsze pomieszczenie nawiązuje do tych ostatnich prac, jakie ona zrobiła z Meksyku. To jest, nazywa się Ociun albo Okun, ja nie wiem jak to powiedzieć. I to jest rzeczywiście jedna z nielicznych prac wideo. I ona zbudowała takie, jakoś niedaleko brzegu, to jest pomiędzy Stanami, Florydą a Meksykiem, tak? No taką jakby właśnie zarys, to była jedna z takich siluet, czyli zarys właśnie kobiecego ciała zbudowany z piasku jakby w morzu. No i rzeczywiście słyszymy podkręcony dźwięk tego szumu morza, bardzo wyraźnie, bardzo głośno w tej sali. Co w połączeniu z tym, że to jest koniec jej życia w tej pierwszej sali i nic nie jest powiedziane o tym, jak to życie się zakończyło i w ogóle jak wyglądały ostatnie lata za bardzo, no było dla mnie zgrzytem, bo to była sztuka pełna bólu i jakby eksploracji tego bólu też i cierpienia, niekoniecznie własnego, ale też innych kobiet. Czy w ogóle powiedzmy sobie, jeżeli nie zabrzmie zbyt jakby patetycznie, cierpienia wpisanego w ludzką egzystencję. I rzeczywiście to nie jest jedyna praca z dźwiękiem jej, ale jednak kuratorzy wybrali, żeby to ten dźwięk zapanował w tej sali i faktycznie no, mogłam być może ująć to łagodniej, tak, że to nie jest spa. Ale wydaje mi się, że powiedziałam coś takiego dlatego, że właśnie to nadaje bardzo sposób odbioru, że jeżeli wprowadza się widza w taki właśnie szum morza i potem on widzi te siluetas wymoszczone czy wykute w skale i tak dalej, no to jest taka prostsza interpretacja być może tego dzieła, że to chodziło właśnie o tą miłość do natury. Natomiast ta natura jest pewnego rodzaju narzędziem tylko. Ona nie jest miejscem docelowym. Chodzi o miejsce człowieka, czy raczej kobiety w świecie.

0: świecie, czy w ogóle miejsce człowieka w tym cyklu życia i śmierci. Więc ta natura w ogóle nie ma być łagodna i nie ma nas wprowadzać w stan relaksu i odpoczynku. I jak w następnym pokoju wymalowane ściany są taką ochrą i są między innymi takie silueta z takie rzeźby, które ona zrobiła do takiej instalacji w parku, gdzie właśnie wybrała drzewa, w których już jakby tak które już się tak układały, że ten zarys siluety już tak naprawdę on tam naturalnie był, a ona dorzeźbiła tam coś i no właśnie nagle jesteśmy... Robi się taki klimat właśnie takiego obozu odnowy dla kobiet, a nie, z całym szacunkiem, a nie bolesnej często redefinicji kobiety, no bo jakby w latach 70. kiedy ona to natworzyła, to była druga fala feminizmu, to była naprawdę ostra walka kobiet o swoje prawa, demonstracje na ulicach i tak dalej, to był straszny seksizm. Bo to były czasy po rewolucji seksualnej, które głównie przyniosły kobietom to, że były jeszcze bardziej seksualizowane i to był ten kontekst. Jakby jak chciałaś być kobietą, która jest widziana poprzez swoją pracę i swój intelekt, no to była krwawa walka. I potem to się trochę poprawia na tej wystawie, bo jest pokój wideo. Są właśnie te dokumentacje performance'ów i one sobie w sobie są tak mocne. Właśnie to jest taka one zazwyczaj są untitled. Jedna z tych prac, na jednej z tych prac ona zalewa swoją twarz krwią na przykład, tak? I to jest zbliżenie. A jeszcze w innej pracy ona stoi nad jeziorem, właśnie polewa całe swoje ciało, jest naga, polewa swoje ciało właśnie tą byczą czy krowią krwią i potem tarza się w piórach wysypanych na trawniku, tak? I staje się właśnie tym ptakiem. Albo jedna z takich prac, takich bardzo prostych i tak mocnych, ona po prostu podcięła trawnik w parku i zrobiła z niego taki dywan poruszający się, to znaczy weszła pod tą trawę, to naprawdę można było się udusić, tak? To są prace bardzo niebezpieczne, tak naprawdę bardzo ryzykowne. No ale to w ogóle były czasy, kiedy artyści robili bardzo ryzykowne prace, jak Chris Burden przecież poprosił, żeby ktoś do niego strzelił w galerii z prawdziwej broni przy ludziach. To były czasy sztuki traktowanej na śmierć i życie trochę, tak? I artyści dręczyli swoje ciała, poddawali się wielogodzinnemu bólowi i oni wszyscy mieszkali na tym wspaniałym zachodzie, tak? Jakby niby dlaczego poddawali swoje ciała takim udrękom? No jednak chyba może to życie nie było aż takie wspaniałe i jakby wydaje mi się, że tak, że Mendieta uznała, że jej sztuka jest czymś większym od niej. I tak jak, nie wiem, tacy artyści jak Robert Smithson zajmowali się taką transformacją naszego otoczenia, jak Spiral Jetty, czy inni artyści, albo na przykład Karl Andre, właśnie jej późniejszy mąż, który był super doceniony w momencie, kiedy oni wzięli ślub. To było to chyba zaledwie rok albo kilka miesięcy przed jej śmiercią. Był jednym z tych artystów, który właśnie obalił dzieło sztuki w tym sensie, że ono już leżało na podłodze i można było po nim chodzić. I ona potraktowała jej landem, jej ziemią, było jej ciało. To jest prawdziwy obiekt tego land artu, jakby ona sama. I no to jest rewolucyjne podejście, które dzisiaj być może, kiedy wszystko ma być takie czyste i niekontrowersyjne, no ja mam ogromną ambiwalencję, bo z jednej strony super jest to, że ta wystawa jest i uważam, że rodzina robi wspaniałą robotę, dbając o jej dziedzictwo i tym się zajmuje teraz siostrzenica, córka jej siostry, Raquel, czy Raquelin. I wspaniały, z jaką pieczołowitością na tej wystawie zostało to odtworzone, z jaką miłością. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że także im bardzo zależy, żeby ona przede wszystkim, znaczy dla nich odzyskanie jej pozycji w świecie sztuki przede wszystkim polega na skupieniu się na jej tym nowatorstwie artystycznym i to jest super. I dlatego właśnie między innymi mówiłam, że to wystawa mi ścięła z nóg, ale dzieje się to kosztem wyrugowania pewnych kontrowersyjnych treści.
1: Tak, to może dajmy temu taki kontekst też instytucjonalny. W 2016 roku właśnie w Tate odbył się jeden z największych tych protestów pod hasłem Gdzie jest Anna Mendieta, ponieważ otworzono wtedy nowy budynek i zaprezentowano część kolekcji Tate. I na tej wystawie znalazły się dzieła Karla Andre, jak mówiliśmy, współtwórcy minimalizmu, a nie znalazły się dzieła Anny Mendiety, mimo że były już wtedy w kolekcji Tate. Natomiast nie wybrano ich, żeby reprezentować najważniejsze zjawiska sztuki XX wieku. Tam prawie 200 osób wzięło udział w tym proteście. No i właśnie pytano, gdzie jest Anna Mendieta i to

0: To pytanie zawsze dotyczyło no, dwóch kwestii, prawda? Pierwsza taka faktu, że Anna Mendieta nie żyje, zmarła w tajemniczych, można powiedzieć, okolicznościach, a proces Karla André, który został oskarżony o jej zabójstwo, no, przebiegał w bardzo kontrowersyjny i pełen wątpliwości sposób. No a drugi sens tego pytania to było, no właśnie, gdzie ona jest w kanonie? Tak jak mówimy już dzisiaj, odpowiedź na to drugie pytanie padła, prawda? Ale wróćmy do kwestii tej śmierci, no, która gdzieś tam przyćmiła, być może z perspektywy na przykład rodziny, za bardzo przyćmiła postać Mendiety. Wróćmy do tej historii i też powiedz, dlaczego uważasz, że ta śmierć powinna jednak na tej wystawie być obecna.
1: To jest moim zdaniem niesłychanie trudna kwestia, z której nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ani jednego dobrego rozwiązania. Ja nad tym wielokrotnie myślałam. W najkrócej rzecz ujmując, właśnie oni byli kilka miesięcy po ślubie, André i Mendieta. Oni mieszkali na 34. piętrze jakby ogromnego budynku w Nowym Jorku. I przeczytałam wiele artykułów na ten temat. Oni lubili wypić i się kłócili bardzo często. Mam nadzieję, że nie zabrzmię teraz jak osoba, która próbuje państwu po prostu przedstawić pewną sytuację, bo rzeczywiście no to jest jakiś koszmar, tak? To znaczy efektem właśnie ich jednej z kłótni było to, że artystka wylądowała była piąta rano też, wypadła albo została wypchnięta, tak, z tego 34. piętra i to był tak straszny upadek, że ona przebiła głową betonowe zadaszenie jakby sklepu czy restauracji, która znajdowała się na parterze. No po prostu to jest straszne. Ja sobie nie potrafię czegoś takiego w ogóle nawet wyobrazić. I to jest w ogóle chyba najsłynniejsza i najstraszniejsza jednocześnie śmierć w ogóle w historii sztuki powojennej. Jestem o tym przekonana. No i przyjaciele Mendiety byli zrozpaczeni po prostu, bo ona miała wspaniały czas w tamtym czasie. Ona była na stypendium w Akademii Amerykańskiej w Rzymie. Była zafascynowana właśnie tymi wykopaliskami rzymskimi również. Miała plany związane z tym. Była niesłychanie twórcza, pełna życia, no właśnie tak jak wyprodukowała nieprawdopodobną ilość prac, więc jakby teza o samobójstwie totalnie nie jest wiarygodna. I właśnie odbył się ten kontrowersyjny proces, środowisko podzieliło się na dwie części i to też świadczy o tym, no dowodzi po prostu poziomu też seksizmu, czy w ogóle patriarchalności tak naprawdę tamtego okresu, bo wielu artystów nie chciało zeznawać na temat właśnie tego, że to był kontrowersyjny związek, że tam była jakaś przemoc wcześniej, tak, że oni się bardzo kłócili i ona się czuła przez niego też przytłoczona, no bo on był od niej kilkanaście chyba lat starszy, był dużo bardziej, miał dużo silniejszą pozycję, no to nie było dla niej łatwe i na przykład ludzie zeznawali wcześniej, potem wycofywali swoje zeznania w tym procesie, tak? I wiele z tych procesów, na przykład to, że ona podobno chciała złożyć pozew o rozwód, zostało wycofanych w ogóle jako z tego materiału dowodowego. Natomiast adwokat André próbował ją przedstawić jako właśnie niezrównoważoną, temperamentalną latynoskę, która była alkoholiczką i właśnie mogła przez przypadek wypaść z tego okna albo coś się mogło stać. I tak czy owak on został uniewinniony, to wiemy na pewno.
0: Mało tego, używano też jej prac, na przykład jak Moffitt Building Peace w czasie procesu, jako dowód na skłonności samobójcze, co też jest całkowicie nieuzasadnioną tezą. I to jak ty byś ujęła tę sytuację na tej wystawie?
1: Właśnie tak jak powiedziałam, uważam, że nie ma dobrego rozwiązania z tej sytuacji. Uważam, że rodzina robi co może i wspaniale się opiekują spuścizną. No bo jeżeli oni, mimo że André zmarł 2 lata temu, chyba wciąż ze względu na właśnie zniesławienie czy pomówienie nie mogą mówić. Chodzi o to, że jeżeli nie mogą podać jednoznacznej być może wersji tej śmierci, nie chcą oni mówić w ogóle. To znaczy ta siostrzenica mówi, nie chcę, żeby moja ciocia była definiowana przez swój koniec, tylko przez swoje życie, tak? I te prace są wystarczająco mocne, żeby mówić same za siebie. Na przykład dla mnie, w ogóle moją pracą, która zrobiła na mnie największe wrażenie jest Nanigo Burial, taka praca, taka silueta zrobiona z zapalonych świec i to jest właśnie też rytuał chyba pogrzebowy meksykański i co prawda na tej wystawie ktoś podpalił te świece i są takie roztopione właśnie, jest ta roztopiona. To są tak mocne prace, że na pewno no, widz, który jakby otworzy się na to doświadczenie, no wyjdzie wstrząśnięty zupełnie, tak? Ale jakaś formuła jednak tego, co tam się wydarzyło, powinna być. I

0: się wydaje, że tak, że przeciwko temu protestują osoby, które pytają, gdzie jest Anna Mendieta, ale też w ogóle mi się, myślę sobie, że muzea mają naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo Karl André cały czas jest właśnie tą jakąś tam pomnikową postacią amerykańskiej sztuki, jak amerykańskiego kanonu i też wiele osób, jego prace są też bardzo drogie, bardzo kosztowne, to jest w ogóle bardzo istotne. I na przykład zrobiło na mnie wielkie wrażenie, że podczas procesu Frank Stella wyłożył ćwierć miliona dolarów, wpłacił kaucję, tak, i właśnie mnóstwo osób go wspierało, bo i wydaje mi się, że dzisiaj jest niestety podobnie i żyjemy w świecie post-me-too, tak, jakby wierzymy kobietom dużo bardziej, ale właśnie spróbujcie sobie państwo wyobrazić, jak to wyglądało w latach 80. No tym kobietom naprawdę nie wierzono, uważano je za wariatki i krzykaczki i wydaje mi się, że też dlatego Mendieta tak bardzo inspiruje inne kobiety artystki, które czują się tłamszone. I w Polsce ona cieszy się niebywałym kultem również. Na przykład właśnie Aneta Krzeszykowska, wspaniała artystka, w takiej serii Love Book ona stworzyła to jest taka seria o artystkach, którymi ona składa hołd albo je zjada, tak przejmuje trochę ich dzieło. Ona odtwarza na przykład Glass Piece właśnie, ten performance, gdzie ona odciska swoją twarz na szkle. Wydaje mi się, że ona po prostu powinna być przede wszystkim zapamiętana jako niebywale odważna osoba, która nie bała się niczego, nie bała się zniekształcić swojego wyglądu, nie bała się ubrudzić, nie bała się niczego po prostu i tak chyba rodzina chciałaby, żeby została zapamiętana, ale z drugiej strony, no, musi zostać wynaleziony lepszy pomysł zapamiętania tej śmierci.
1: W polskich zbiorach mamy jedną pracę Anny Mendiety. W Muzeum Sztuki w Łodzi jest praca wideo Birth Gunpowder Works z 1981 roku. Można ją obecnie oglądać na wystawie Sposoby widzenia. Ostatnie pytanie do ciebie, bo rzeczywiście wpisuje się Anna Mendieta w taki nurt ekofeminizmu, który teraz wydaje się popularny. Gdybyś tak miała podsumować, gdzie jest Anna Mendieta dziś, na tle dzisiejszej sztuki? Wspomniałaś o polskich artystach. Gdzie jest jej miejsce dziś?
0: Ja nie widziałam tej wystawy w Łodzi, niestety, ale muszę powiedzieć, że gdziekolwiek widzę pracę Mendiety na jakiejkolwiek wystawie zbiorowej, to ona tak się wybija zawsze. Nawet na tej wystawie właśnie Kto opowie historię US o aborcji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, właśnie Body Tracks, no nie wiem, było dla mnie wręcz najbardziej brutalną, najmocniejszą pracą na całej tej wystawie, a polega po prostu to na tym, że ona właśnie zanurza ręce we krwi zwierzęcej i obrysowuje sylwetkę kobiety na ścianie. I to jest tak prosty gest, a tak mocny. Wydaje mi się, że jej miejsce jest takie, ona jest cały czas nie do końca odkryta, no bo ten świat polskiej sztuki nie jest specjalnie prokobiecy i profeministyczny. To się dopiero zaczyna zmieniać. W tym sensie, że muzea dostrzegają, że oczywiście wystawa Kwestia Kobieca, tak, w MSN-ie i wiele innych, że jakby to dopiero się teraz dzieje. Co jest szokujące. I tym bardziej moim zdaniem potwierdza niesłychaną oryginalność Anny Mendiety, jej profetyczną niemalże wizję i jej odwagę, jakby w tak kontrowersyjny sposób właśnie opowiadania o tej, po prostu o tej kobiecej kondycji.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moją i państwa gościnią była Agata Pyzik. Wystawa Anny Mendiety w Tate Modern potrwa do 17 stycznia, a my żegnamy się już z państwem, wydawczyni Aldona Łaniewska-Wołk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Powracamy do lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa, serialowego Wokulskiego z 1977 roku. A nagranie nasze pochodzi z 1996 roku.
2: Swoich uczuć dla Wokulskiego pani Stawska nie umiałaby określić. Z widzenia znała go od kilku lat. Nawet wydawał się jej przystojnym człowiekiem, ale nic ją nie obchodził. Potem Wokulski zniknął z Warszawy, rozeszła się wieść, że pojechał do Bułgarii, a później, że zrobił wielki majątek. Dużo mówiono o nim i pani Stawska zaczęła się nim interesować jako przedmiotem publicznej ciekawości. Gdy zaś jeden ze znajomych powiedział o Wokulskim: to człowiek diabelnie energiczny, pani Stawskiej podobał się frazes. Diabelnie energiczny i postanowiła lepiej przypatrzyć się Wokulskiemu. Z tą intencją nieraz zachodziła do sklepu. Parę razy wcale nie znalazła tam Wokulskiego. Raz widziała go, ale z boku, a raz zamieniła z nim parę słów i wtedy zrobił na niej szczególne wrażenie. Uderzył ją kontrast pomiędzy zdaniem diabelnie energiczny a jego zachowaniem się. Wcale nie wyglądał na diabelnego. Był raczej spokojny i smutny. I jeszcze dostrzegła jedną rzecz. Oto miał oczy wielkie i rozmarzone. Takie rozmarzone. Naprzód opatrzność zesłała wezbranie Wisły, co dało powód do publicznego koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyką i deklamacją. Następnie w szeregu prelegentów na osady rolne wystąpił jeden krakowianin, nadzieja partii arystokratycznej, na którego odczyt wybrało się najlepsze towarzystwo. Potem Szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie nieduże składki, ale za to ogromny ruch w salonach. Odbył się nawet w domu hrabiny teatr amatorski, na którym odegrano dwie sztuki w języku francuskim i jedną w angielskim. We wszystkich tych filantropijnych zajęciach panna Izabela przyjmowała czynny udział. Bywała na koncertach, zajmowała się wręczeniem bukietu uczonemu krakowianinowi, występowała w żywym obrazie w roli anioła litości i grała w sztuce Miseta Nie igra się z miłością. Panowie Niwiński, Malborg, Rydzewski i Pieczarkowski prawie zasypali ją bukietami, a pan Szastalski zwierzył się kilku damom, że prawdopodobnie w tym jeszcze roku będzie musiał odebrać sobie życie. Gdy rozeszła się wieść o zamierzonym samobójstwie, pan Szastalski stał się bohaterem rautów, a panna Izabela zyskała przydomek Okrutnej. Kiedy panowie powymykali się na Wista, wówczas damy pewnego wieku miały największą przyjemność w tym, ażeby za pomocą dowcipnych manewrów zbliżyć pannę Izabelę z Szastalskim. Z nieopisanym współczuciem przypatrywały się przez lornetki cierpieniom młodego człowieka. Prawie starczyło im to za koncert. Gniewały się tylko na pannę Izabelę, widząc, że ona rozumie swoje uprzywilejowane stanowisko, a każdym ruchem i spojrzeniem zdaje się mówić: patrzcie, to mnie on kocha, przeze mnie jest nieszczęśliwy. Wokulski znajdował się niekiedy w tych towarzystwach, widział lornetki dam skierowane na Szastalskiego i pannę Izabelę, nawet słyszał uwagi, które brzęczały mu około uszu jak osy, ale nic nie rozumiał. Nim wreszcie nikt się nie zajmował, odkąd dowiedziano się, że jest poważnym konkurentem.

Nieszczęśliwa miłość budzi daleko więcej interesu, szepnęła raz panna Rzeżuchowska do pani Wąsowskiej. Kto wie, gdzie tu naprawdę jest miłość nieszczęśliwa, a nawet tragiczna, odpowiedziała pani Wąsowska, patrząc na Wokulskiego. W kwadrans później panna Rzeżuchowska kazała przedstawić sobie Wokulskiego, a w ciągu następnego kwadransa zawiadomiła go, spuszczając przy tym oczy, że jej zdaniem najpiękniejszą rolą kobiety jest pielęgnować ranione serca, które cierpią w milczeniu. Pewnego dnia przy końcu marca Wokulski, przyszedłszy do panny Izabeli, zastał ją w doskonałym humorze. Wyborna wiadomość, zawołała, witając się z nim niezwykle gorąco. Czy wie pan, że przyjechał ten znakomity skrzypek Molinari? Molinari, powtórzył Wokulski. Ach tak, widziałem go w Paryżu. Tak pan chłodno o nim mówi? Zdziwiła się panna Izabela. Czyby jego gra nie podobała się panu? Przyznam się pani, że nawet nie uważałem, jak on gra. A to niepodobna. To chyba nie słyszał go pan. Pan Szastalski, no, on zawsze przesadza, powiedział, że tylko słuchając Molinarego mógłby umrzeć bez żalu. Pani Wywrotnicka jest nim zachwycona, a pani Rzeżuchowska ma zamiar wydać dla niego raut. O ile mi się zdaje, jest to dosyć mierny skrzypek. Ależ panie, pan Rydzewski i pan Pieczarkowski mieli sposobność widzieć jego album, złożone z samych recenzji. Pan Pieczarkowski mówi, że Molinaremu ofiarowali to jego wielbiciele. Otóż wszyscy europejscy recenzenci nazywają go genialnym. Wokulski potrząsnął głową. No, widziałem go w sali, gdzie najdroższe miejsce kosztowało 2 franki. A to niepodobna, to chyba nie on. On dostał order od Ojca Świętego, od szacha perskiego, ma tytuł. Miernych skrzypków nie spotykają takie odznaczenia. Wokulski z podziwem przypatrywał się zarumienionej twarzy i błyszczącym oczom panny Izabeli. Były to tak silne argumenta, że zwątpił we własną pamięć i odparł. No, może być. Ale pannę Izabelę w przykry sposób dotknęła jego obojętność dla sztuki. Sposępniała i przez resztę dnia rozmawiała z Wokulskim dosyć chłodno. A, głupiec jestem, pomyślał wychodząc. Zawsze muszę się wyrwać z czymś, co jej robi przykrość. Jeżeli jest melomanką, może uważać za świętokradztwo moje zdanie o Molinarim. I przez cały następny dzień gorzko wyrzucał sobie nieznajomość sztuki, prostactwo, niedelikatność, a nawet brak szacunku dla panny Izabeli. Z pewnością mówił, znakomitszym jest ten skrzypek, który na niej robi wrażenie, aniżeli ten, który by mnie się podobał. A trzeba być arogantem, ażeby wypowiadać sądy tak stanowcze, tym bardziej, że musiałem nie poznać się na jego grze. Wstyd go ogarnął. Na trzeci dzień otrzymał od panny Izabeli krótki liścik. Panie, pisała, musi mi pan ułatwić zaznajomienie się z Molinarim, ale to koniecznie, koniecznie. Obiecałam cioci, że skłonię go, ażeby zagrał u niej na ochronę. Pojmuję więc pan, ile mi na tym zależy. W pierwszej chwili zdawało się Wokulskiemu, że zbliżenie się do genialnego skrzypka będzie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie mu kazano rozwiązać. Szczęściem przypomniał sobie, że ma znajomego muzyka, który nie tylko poznał się z Molinarim, ale już chodził za nim i przesiadywał u niego jak cień. Kiedy zwierzył się z kłopotu przed muzykiem, ten naprzód szeroko otworzył oczy, potem zmarszczył brwi, w końcu zaś po długim namyśle odparł. O, to sprawa trudna, bardzo trudna. Ale dla pana postaramy się, tylko muszę go przygotować, dobrze usposobić. I wie pan, jak zrobimy? Niech pan jutro zajdzie do hotelu o 1:00 PM, ja tam będę na śniadaniu. Wtedy niech pan wywoła mnie nieznacznie przez służącego, a ja już wyrobię panu audiencję. Te ostrożności i ton, jakim je wypowiadano, przykro dotknęły Wokulskiego. Mimo to w oznaczonym terminie poszedł do hotelu. Pan Molinari w domu? Zapytał Szwajcara. Szwajcar, człowiek znajomy, wyprawił pomocnika na górę, sam zaś zaczął bawić Wokulskiego rozmową. To wielmożny panie, mamy ruch w hotelu z tym Włochem. Schodzą się państwo jak do cudownego obrazu.

0: Ale najwięcej kobiety. Aha. Tak, wielmożny panie. Taka najpierw przysyła mu list, potem bukiet, a nareszcie sama przychodzi za woalką, bo myśli, że jej nikt nie pozna. Ha, to panie śmiech dla całej służby. On nie każdą przyjmuje, choć która daje go lokajowi ze 3 ruble. Ale czasem, jak trafi mu się dobry humor, to nieraz dobiera sobie chłopisko jeszcze 2 numery. Każdy w innej stronie korytarza i w każdym inną rozwesela. Taki bestia zajadły.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Agata Łuczkowska.

0: program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14.
1: Koncert w Pożelaczu.

Marcin Majchrowski, witam Państwa. W ostatnim dniu naszych spotkań w porze obiadowej dzisiaj koncert Orkiestry Symfonicznej WDR, który odbył się w Essen niemal 3 miesiące temu, dokładnie 9 lipca tego roku podczas festiwalu pianistycznego Zagłębia Rury. Orkiestrę Westdeutscher Rundfunk poprowadził Hannu Lintu, a solistą był świetny francuski pianista Pierre-Laurent Aimard. Program zestawiony z muzyki bardzo ważnej w XX stuleciu, chociaż oczywiście Debussy to ostatnia dekada XIX wieku, ale także i ważnej dla nas. Praktycznie dwa przeboje dzisiaj zabrzmią, to znaczy Preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego i drugi koncert fortepianowy G-dur Béli Bartoka. Orkiestrowa ekloga Debussy'ego to pewien punkt zwrotny w myśleniu o muzyce symfonicznej i brzmieniu orkiestry, właśnie wyznaczający jeden z ważnych kierunków dla rozwoju sztuki dźwięków w pierwszej połowie XX stulecia. O swoim utworze Debussy pisał: muzyka tego preludium stanowi bardzo swobodną ilustrację pięknego wiersza Mallarmego. W żadnym razie nie rości sobie ona pretensji do bycia jego syntezą. To raczej ciąg scen, przez które przewijają się pragnienia i marzenia Fauna w skwarze popołudnia. Znużony pogonią za płochliwymi nimfami i najadami, poddaje się on upajającemu snu, w którym może wreszcie urzeczywistnić swe marzenia o posiadaniu w objęciach wszechogarniającej natury. Paul Valéry odnotował potem, że kiedy Mallarmé dowiedział się o tym, że Debussy skomponował coś na kanwie jego poezji, nie był zadowolony z tego faktu, iż jego wiersz posłużył za podstawę utworu muzycznego. Uważał, że jego własna muzyka jest wystarczająca i że nawet przy najlepszych chęciach zestawianie poezji z muzyką prawdziwą, choćby była ona najwspanialsza na świecie, stanowi prawdziwą zbrodnię wobec poezji. Jednakże zmienił Mallarmé zdanie po wysłuchaniu prawykonania, na które zaprosił go Debussy. Potem Mallarmé do kompozytora napisał: właśnie wyszedłem z koncertu głęboko poruszony. Cóż za cudowność, pańska ilustracja popołudnia Fauna nie tylko nie pozostaje w sprzeczności z moim tekstem, lecz doprawdy wykracza znacznie dalej ku nostalgii i światu, pełna finezji, zmysłowości i bogactwa. Ściskam pana dłoń z wyrazami podziwu, Debussy. Twój Mallarmé. No właśnie, zrazu zdegustowany poeta docenił wartość dzieła kompozytora, jednego z najważniejszych twórców francuskich i nie tylko francuskich końca XIX i początku XX wieku, a ja mam dla Państwa delikatną, pełną szlachetnych niuansów i wyczucia detali interpretację. Preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego gra Orkiestra Symfoniczna WDR, dyryguje Hannu Lintu.

nastroju i osiągnięciu szczególnych barw brzmienia i temperatury dźwięku. Preludium do Popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego grała orkiestra symfoniczna WDR, dyrygował Hannu Lintu. Na pewno jednym z najtrudniejszych dzieł w repertuarze fortepianowym, szczególnie pierwszej połowy XX wieku, jest drugi koncert Beli Bartoka. Napisany ponad trzy dekady później, Bartok nad utworem pracował w 1930 i 1931 roku, ale prapremierę miało dopiero to dzieło pod koniec stycznia 1933 we Frankfurcie. Bartokowi marzyła się taka muzyka kontrapunktyczna, ale też uproszczona. To trend ogarniający wówczas kompozytorów europejskich. No i zastosowanie kontrapunktu w koncercie uczyniło go właśnie nieuproszczonym, ale niezwykle złożonym. W artykule z 1939 roku Béla Bartók stwierdził, że stworzył ten koncert jako bezpośrednie przeciwieństwo swojego pierwszego koncertu, przyznając, że ten pierwszy jest nieco trudny, a może nawet bardzo trudny, zarówno dla orkiestry, jak i publiczności. No i proszę, chciał prościej, a wyszło znowu jeszcze trudniej. Mimo to drugi koncert słynie ze swojego ogromnego stopnia trudności, właśnie może przede wszystkim, ale też ma inne walory. András Schiff powiedział: dla pianisty to utwór, przy którym można połamać palce. To prawdopodobnie najtrudniejszy utwór, jaki kiedykolwiek wykonywałem. Zazwyczaj kończę grę z klawiaturą pokrytą krwią. Również Stefan Kowacewicz określił go mianem najbardziej wymagającego technicznie utworu w swoim repertuarze. Wspominał, że podczas pracy nad nim był bliski sparaliżowania sobie dłoni. A Pierre-Laurent Aimard zauważa, że pierwsza część drugiego koncertu to jest wręcz istota węgierskości w muzyce Bartoka. Aimard nagrał ten koncert z Esą Pekką Salonenem i uważa to za ogromne wyzwanie i szczególne osiągnięcie w swoim dorobku fonograficznym. Zamiast brutalnej agresji, Aimard stawia na subtelności, na klarowność i precyzję we współpracy chociażby z instrumentami dętymi orkiestry, co pozwala wydobyć z tej partytury właśnie bogactwo barw i niuanse. I taki sposób interpretacji tego błyskotliwego dzieła teraz Państwo usłyszą. Naprawdę należy się wielki ukłon i ogromny szacunek za precyzję i przejrzystość tego wykonania. I mówię to jakby trochę a priori. Drugi koncert fortepianowy Beli Bartoka w spisie jego dzieł pozycja 95, ułożony bardzo symetrycznie, bo najpierw Allegro, potem środkowe ogniwo Adagio Presto Adagio i finał Allegro Molto. Pierre-Laurent Aimard, fortepian i orkiestra symfoniczna WDR dyryguje Hannu Lintu.

Drugi koncert fortepianowy Beli Bartoka w spisie jego dzieł, pozycja 95. Koncert ułożony bardzo symetrycznie i klasycznie, trzeba powiedzieć. Trzy części, to środkowe ogniwo jeszcze podzielone adagio presto adagio. Grał Pierre-Laurent Aimard na fortepianie, towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna Westdeutscher Rundfunk, dyrygował Hannu Lintu. To nagranie z 9 lipca tego roku, zarejestrowane podczas festiwalu pianistycznego Zagłębia Rury. Ponieważ gorąco wykonawcy byli oklaski, może Pierre-Laurent Aimard w szczególności, który wykonał partię solową, to na bis jeszcze zabrzmiały wybrane miniatury z wielkiego przecież cyklu gry Jatekok Dierdi Kurtaga. Chciałem przypomnieć, że setną rocznicę urodzin kompozytor świętuje w tym roku. Dwie miniatury zabrzmiały, wybrane z tego ogromnego zbioru, jak powiedziałem. 29 numer z Księgi 10, czyli dialog, i 5 numer z Księgi 9, cichy dialog. Pierre-Laurent Aimard.

To był Bis. 9 lipca tego roku Pierre Laurent Aimard po wykonaniu koncertu fortepianowego Beli Bartoka, drugiego koncertu G-dur, wykonał dwie miniatury Dierdi Kurtaga z jego monumentalnego cyklu Jatekok, czyli gry. 29 utwór z 10 księgi i 5 z księgi 9. A ponieważ my już kończymy te nasze spotkania, to jeszcze chciałem sięgnąć po nagranie studyjne francuskiego pianisty. Jedno z preludiów Claude'a Debussy'ego na koniec. Sztuczne ognie. Pierre Laurent Aimard.

0: To było na pożegnanie dzisiaj i wszystkich naszych czterech spotkań. Sztuczne ognie, preludium Claude'a Debussy'ego, grał je Pierre Laurent Aimard. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Marcin Majchrowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: 9 lipca Eugeniusz Knapik skończył 75 lat. Swój jubileusz będzie świętował, a gdzieżby indziej, w Katowicach, w Nosprze. Wystąpią znakomici soliści, pianiści Piotr Sałajczyk i Piotr Banasik, skrzypek Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato oraz kameraliści Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. Na transmisję tego wydarzenia gorąco zapraszam w piątek od 19:30. Ewa Szczecińska.
3: Co sprawia, że stajemy się przyjaciółmi? To, że jesteśmy do siebie podobni, czy przeciwnie? To, że się różnimy i możemy sobie nawzajem dać co?

0: coś, czego druga osoba nie posiada. A może przyjaźń rodzi się z braku, który popycha do tworzenia więzi. W dialogu Lizys Platon przygląda się rozmaitym tropom, pokazując ich niewystarczalność. Czego więc dowiadujemy się od niego o przyjaźni? Porozmawiamy o tym dziś, o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia jest 15.
1: Muzyka w kadrze.

Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Michał Jakubik, a przed mikrofonem Mariusz Gradowski. To Muzyka w kadrze, w której dziś garść nowości. Jedna stara nowość, czyli świeżo wydana muzyka Wojciecha Kilara do Iluminacji Krzysztofa Zanussiego, będzie nagrodzona w Gdyni muzyka do Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Zaczynamy jednak od pożegnania września, dziś 1 października, początek roku na studiach, ale zerknijmy jeszcze na to, co wczoraj. Oto pieśń wrześniowa, September Song, Agnes Ubel.

Annie Subel, September Song. Utwór instrumentalny, który nie został napisany do żadnego filmu, ale jak Państwo słyszą, jest tak obrazowy, tak dobrze

nadaje się do ilustrowania go obrazem, że rzeczywiście trafiał i do filmów, i do seriali. Ja chyba najbardziej pamiętam to pojawienie się w serialu Wielkie Kłamstewka, w tej cudownej scenie przy pianinie. Tak, to jest utwór, który pozwala nam jakoś może bardziej optymistycznie patrzeć na to, co przed nami, ale w sumie przecież nie jest aż tak źle. Złota polska jesień, babie lato, cieszmy się tą

fiction, no to bliska przyszłość, świat rządzony przez sztuczną inteligencję, brzmi niepokojąco. I oto prywatny detektyw, w tej roli Andrzej Konopka, bada morderstwo i to, na co trafi, radykalnie zmieni jego życie. To namacalne i to ulotne, to zawieszone między tym, co rzeczywiste, a tym, co wirtualne. Scenariusz Robert Bolesto. No i muzyka, którą napisali Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska. Na zakończonym dopiero co chwilę temu festiwalu w Gdyni to właśnie ta ścieżka otrzymała nagrodę za muzykę. Czego tutaj nie ma? Cała gama brzmień syntezatorowych, mnóstwo efektów usterkowania, jak gdyby rozciągnięć dźwięku, glissant, spowolnień, zaburzeń. Jak gdyby wchodzimy w świat, który nie jest przewidywalny, ten świat dźwiękowy, już to jest rozstrojony, już to jest zaburzony, a już to uwodzi nas czymś pięknym, czymś niespodziewanym. Posłuchajmy obszernych fragmentów tej ścieżki dźwiękowej. Wydaje mi się, że właśnie w takim długim oddechu, w kilku utworach pokazanych obok siebie, najlepiej można doświadczyć tej muzyki, którą skomponowali Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk. Muzyka do filmu Hotspot.

Skąd ten głos? Skąd takie brzmienie? Skąd taka intonacja? Skąd taki nastrój? Ja przyznam, że nie widziałem jeszcze filmu Smoczyńskiej, ale ta muzyka mnie wciągnęła. Posłuchałem, świetnie się sprawdza poza kadrem. Niektóre rozwiązania przypominają to,

co robił zespół Tangerine Dream, trochę Klaus Schulze. Te zabawy głosem to trochę jak Jean-Michel Jarre, ale to są tylko tropy. Ta całość robi wrażenie i bardzo jestem ciekaw, jak funkcjonuje w filmie. Jeśli ktoś z Państwa już widział film Hotspot, proszę napisać. Ciekaw jestem Państwa wrażeń. mariusz.gradowski@polskieradio.pl. Można też komentować na Facebooku. A my dodajmy jeszcze, bo to też ważne, że za dźwięk nagrodę dostał na festiwalu w Gdyni Marcin Lenarczyk właśnie za to, co przygotował do filmu Hotspot. Więc i muzycznie, i dźwiękowo jest tam ciekawie. Na tyle dobrze, że ta praca znalazła uznanie jury. Trzeba obejrzeć i na pewno warto posłuchać w jeszcze większych fragmentach. A teraz zmieniamy nastrój i zmieniamy muzykę, chociaż pozostajemy przy muzyce filmowej. Oto najnowsza płyta wiolonczelistki Camille Thomas. Płyta poświęcona Filipowi Glassowi. Philip Glass for cello. 18 września tego dnia miała premierę płyta wydana przez Deutsche Grammophon. I to jest płyta będąca pewnego rodzaju hołdem dla kompozytora, który lada moment będzie świętował 90. urodziny. No, czego tutaj nie ma? Jest pierwszy koncert wiolonczelowy, są nowe aranżacje etiud, ale jest też to, co nas najbardziej interesuje, czyli muzyka filmowa. A zatem są obszerne kompozycje do nakojkacji. Bardzo dobrze się tego słucha, ale to zostawiam na jakiś inny moment, ponieważ dzisiaj wybieram dwie miniatury, które zdają się doskonale uzupełniać. Najpierw sięgniemy po utwór The Poet Acts z filmu Godziny. Ten słynny fragment, który bardzo często jest przywoływany w tym oryginalnym nagraniu, a tutaj w nowej interpretacji Camille Thomas. A zaraz potem fragment z filmu Truman Show. Truman Sleeps.

Muzyka Philipa Glassa. Najpierw The Poet Acts z filmu Godziny. Brussels Philharmonic dyrygował Oskar Jokel, solistka Camille Thomas, wiolonczela. A przed chwilą muzyka z filmu Truman Show, Truman Sleeps. Tu obok Camille Thomas ponownie Oskar Jokel, tym razem jako pianista i autor opracowania. Takie reinterpretacje muzyki filmowej dają jej drugie życie, odrywają nas od konkretnej rejestracji, konkretnego kształtu dźwiękowego i pozwalają dźwiękom zapisanym w partyturze na pokazanie czegoś, czego może we wcześniejszej rejestracji się nie słyszało, tak jak w muzyce koncertowej. Owszem, komuś może przeszkadzać, że nie jest dokładnie tak jak w filmie, ale ktoś inny chyba słusznie powie, tamta wersja przecież nie zniknie. Sprawdźmy, jak dany motyw, jak dany temat czy fragment zabrzmi w innym wykonaniu, aranżacji, transkrypcji. Czasami okazuje się, że jest bardzo ciekawie. Muzyka Philipa Glassa pojawiła się w Truman Show, to słyszeliśmy. Tam również pojawia się muzyka Burkharda Dolwica, ale także pojawia się muzyka Wojciecha Kilara. Pojawia się fragment z filmu Życie za życie. I niech będzie to nasz łącznik do kolejnej muzyki, która za chwilę zabrzmi, bowiem będzie to muzyka Wojciecha Kilara właśnie. Stara nowość. Ponownie

ponowne pokazanie światu, chociaż kto chciał, kto mógł, to usłyszał muzykę Wojciecha Kilara bezpośrednio w filmie Iluminacja Krzysztofa Zanussiego, ale kto chciał się tą muzyką napawać, słuchać jej prosto z płyty w dobrych warunkach, z dobrego głośnika, to takiej okazji nie było aż do teraz. Właśnie ukazała się płyta z odświeżoną ścieżką dźwiękową. Po raz pierwszy w całości, po raz pierwszy możemy zanurzyć się tylko i wyłącznie w te właśnie dźwięki, które Wojciech Kilar napisał do filmu Iluminacja. 10 lat życia człowieka, śledzimy jego rozwój od tych chwil, w których rzuca się w świat nauki, jest pewien, że wszystko można z pomocą rozumu rozwiązać, a potem przychodzą perturbacje, potem przychodzi życie i okazuje się, że nie wszystko da się wyjaśnić rozumem i nie sama fizyka może nam świat objaśnić, że potrzebne są też iluminacje. Świetna forma filmu. To, co fabularne, przeplata się z tym, co dokumentalne. No i ta muzyka Kilara. Odważna muzyka, bardzo złożona. Muzyka, która pokazuje Kilara filmowego od tej strony awangardowej, ale także od tej strony, kiedy trzeba, która pewnego rodzaju style podrabia, która pokazuje je w nowym ujęciu. Posłuchajmy tych dźwięków, czy to fortepian, czy klawesyn, czy flet, czy takie odrealnione chóry. To wszystko muzyka Wojciecha Kilara do filmu Iluminacja.

Ja, muzyka szczególna, muzyka intensywna, głęboka. I to nie jest patriotyzm lokalny, kiedy mówimy, że polska muzyka filmowa, szczególnie lat 50., 60., 70., była wyjątkowa, była odrębna. Bardzo często pisali ją twórcy w pełni świadomi, twórcy doskonale wykształceni, posiadający cudowny warsztat, który potrafili znakomicie wykorzystać, nie tylko pisząc muzykę autonomiczną, ale także pisząc muzykę filmową w sposób odważny, śmiały i co muzyka do iluminacji pokazuje znakomicie. To może teraz zmieńmy troszeczkę nastrój i sięgnijmy po nowość. Oto film dokumentalny Modvinden, po angielsku Against the Wind, oryginalny tytuł norweski, bo i reżyseria i scenariusz to jest dzieło Norwega Gorego Gunsa Oppegårda. Oto 21-letni Nils Sanders dziedziczy rodzinne stado reniferów. A okazuje się, że w tym samym momencie na jego pastwiskach powstaje największa w Norwegii elektrownia wiatrowa. I zaczynają dziać się tutaj bardzo ciekawe napięcia między tym, co tradycyjne, a tym, co nowoczesne. Jest to opowieść o szukaniu przynależności, o szukaniu miłości. I może bym ten film przegapił, gdyby nie to, że muzykę do niego napisał znany państwu bardzo dobrze Daniel Herskedal, który czaruje nas muzyką autonomiczną, a tutaj napisał muzykę do dokumentu. I to taką muzykę, że z wielką chęcią prezentuję ją państwu w obszernych fragmentach. No to muzyka do filmu dokumentalnego Against the Wind, Modvinden. Daniel Herskedal.

muzyka Daniela Herskedala do filmu Modwinden Against the Wind, Pod wiatr. Kompozytor grający oczywiście na tubie, odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju przetworzenia elektroniczne i różnorakie instrumenty, po które sięga, ale też ten głos, dodajmy, Maria Mortensen, wokalistka, te echa jojku, to właśnie jej zasługa. Cudowna muzyka. To nie jest bardzo długa płyta, ale myślę, że jeśli sięgną Państwo po nią, to będą Państwo do niej wracać. W zeszłym tygodniu obiecałem Państwu, że dzisiaj posłuchamy nowej muzyki Volkera Bertelmana. Oto i ona. Muzyka do filmu The Uprising.

No tak, taki jest Volker Bertelmann. Ciężki, chropowaty. Bardzo często tak brzmią jego ścieżki. Także brzmi i ta w taki sposób muzyka do filmu The Uprising. A ja mam coś, co przypomnię państwu to, co prezentowaliśmy w audycji Dwójka na fali, bo tam brzmiała muzyka wykonywana przez Molly Lewis. Pamiętają państwo, to jest ta artystka, która gwiżdże i z tego uczyniła swój znak rozpoznawczy. Oto w serialu My Brilliant Career, w serialu australijskim, Molly Lewis jest Australijką, więc się wszystko zgadza. W tamtym serialu bohaterką jest młoda dziewczyna, która przełamuje konwenanse społeczne, chce zostać pisarką, nie chce nosić gorsetu. No i między innymi szokuje wszystkich to, że ona gwiżdże. I ten jej gwizd świetnie został wykorzystany jako materiał muzyki do tego serialu. Muzyki bardzo dobrej. Proszę posłuchać.

My Brilliant Career. Miniserial, 6 odcinków, bardzo ciekawa rzecz. Pełna wdzięku opowieści o młodej, aspirującej pisarce, która przełamuje konwenanse, między innymi gwizdaniem. I ten gorszący wiek, fintne towarzystwo gwizd świetnie nadaje się do prowadzenia narracji. Muzyka François Teta oraz Molly Lewis, która pięknie tu pogwizduje owe poetyckie motywy. Na dziś to już wszystko. Na koniec fragment utworu Quiet Train ukraińskiego pianisty Antona Bajbakowa. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Mariusz Gradowski. Do usłyszenia za tydzień.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Przedwczoraj kierowana bomba lotnicza o wadze 250 kg uderzyła w budynek szkoły w Sumach. Dziś rosyjski dron uderzył w jedną ze szkół w Kijowie, wywołując pożar. W obu przypadkach dzieci i nauczyciele byli w tym czasie w schronie, dzięki czemu nikt nie zginął. Wiersz w przekładzie Aleksandry Zińczuk czyta Krzysztof Szczepaniak.
2: Serhii Żadan. Metro. Chłopaczek z Sałtiwki, któremu spłonął dom, linia metra głębsza niż morskie dno, latarka w kieszeni, zatłoczone korytarze ciemności. Pan spędza noc z tobą w metrze na stacji. Dziewczynka podlotek z nowych domów przycumowała. Nikt nie zdołał ci wytłumaczyć i ja też dałem ciała. Nikt nie wyjaśnił, dlaczego ta dzielnica się pali. Lecz dziecięce twe serce jest mocniejsze od stali. Gniewne i wesołe dzieci charkowskich podziemi, dzieci mieszkające w głębinach metra. Świat wszystko to ujrzał, posiwiał i postarzał. Lecz miłość to praca, a pracować trzeba każdego dnia. Niech będzie cicho, niech miasto okryje się skrzydłem. Miasto wstawi się za nami, miasto podzieli się ciepłem. Naleje ci z termosu swojej gorącej herbaty. Ty też będziesz mógł ogrzewać miasto za kilka laty. Dziwna wiedza, odróżniać wystrzały armaty. Matczyna komórka, brata stara karimata. To metro, które tobie daje nadzieję. Gdzieś w głębi stacji twoje serce bije.

0: Andrzej Mleczko.
1: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Szczepan Twardoch odbierze dziś w Gdańsku nagrodę Ambasador Nowej Europy. Pisarz został doceniony za powieść Nul, którego akcja rozgrywa się podczas wojny w Ukrainie. Książka pokazuje doświadczenie współczesnej wojny i jej wpływ na człowieka, mówi sekretarz kapituły nagrody dr Arkadiusz Smagacz.
2: Powiem wprost, jest to książka brutalna, okrutna. Jest to książka, która boli, ale w tym momencie, w tej sytuacji, jaka dzieje się na naszych oczach, dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest to książka jak najbardziej potrzebna. Powieść Szczepana Twardocha Nul z jednej strony jest fikcją literacką, ale z drugiej strony jest to pokłosie jego wizyt w Ukrainie właśnie w czasie pełnoskalowej wojny.
1: Gala wręczenia nagrody i spotkanie ze Szczepanem Twardochem rozpoczną się o 18:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wstęp jest wolny, a więcej na ten temat w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. Setki uczniów szkół muzycznych przeszły przez Poznań. W ten sposób młodzi ludzie uczcili przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. W drodze z ulicy Solnej do Starego Browaru zagrali, zatańczyli i zaśpiewali na poznańskim Starym Rynku.
3: Społeczeństwo nie do końca wie, że jest taki dzień jak Międzynarodowy Dzień Muzyki.
4: Bardzo nam dobrze się tutaj gra. Pogoda jest świetna. Muzyka pomaga się skoncentrować, uskrzydla oraz pomaga rozwinąć swoje ambicje.
5: Nigdy jeszcze nie miałam okazji tutaj dotrzeć i jestem pod wrażeniem.
6: Duże zaangażowanie dzieci, duży wkład pracy, oczywiście nauczycieli również. Pogoda dopisuje, humory też.
1: Korowód zorganizowała Poznańska Szkoła Muzyczna przy ulicy Solnej, ale uczestniczyli także uczniowie innych podobnych placówek oświatowych. Na zakończenie młodzi koncertowali w Starym Browarze. Międzynarodowy Dzień Muzyki został ustanowiony z inicjatywy słynnego skrzypka Yehudi Menuhina w 1975 roku. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy Sztuka dla Zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu. Akcję wspiera historyczka sztuki, kuratorka i wieloletnia dyrektorka warszawskiej Zachęty Anda Rotenberg.
7: To jest ważny sygnał do społeczeństwa, ponieważ on mówi, że twórcy są po właściwej stronie. To jest politycznie właściwa strona, poza wszystkim innym, ale też ludzkiej, takiej stronie, ja nie chcę używać słowa współczucie, tylko współodczuwanie. Myślę, że poczucie misji, które mają artyści, powinno być odebrane przez społeczeństwo, żebyśmy naprawdę zrozumieli, co zawdzięczamy Ukrainie.
1: Jeszcze do końca tygodnia dzieła sztuki można oglądać w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie. Po zakończeniu wystawy wystartują internetowe licytacje. Do aukcji Sztuka dla Zwycięstwa dołączyli m.in. Wilhelm Sasnal, Ewa Kuryluk, Mirosław Bałka, Małgorzata Mycek czy Karol Radziszewski. W Nowym Jorku otwarta zostanie dziś wystawa Humanistyczny Modernizm Maciej i Stanisława Nowiccy. Ekspozycja w Nowojorskim Centrum Architektury prezentuje dorobek pary architektów, projektantów grafiki i dydaktyków. Szczyt kariery Macieja Nowickiego przypadł na lata 50., kiedy pracował w Stanach Zjednoczonych. Jego najbardziej znanym dziełem jest hala sportowa Dorton Area w Karolinie Północnej. Nowiccy tworzyli nowatorskie projekty, łącząc nowoczesne rozwiązania z uwzględnieniem lokalnego otoczenia i potrzeb mieszkańców. Tytuł wystawy Humanistyczny Modernizm tłumaczy jej kurator Kacper Kępiński.
8: Natura, środowisko, kontekst społeczny będą niesamowicie ważne. Nowiccy mówili, architektura jest dziedziną społeczną, architektura jest twórczością związaną z nauczaniem o historii cywilizacji, z nauczaniem historii architektury krajobrazu. To wszystko składa się na to podejście do projektowania nowoczesności, której celem nie jest postęp technologiczny, tylko która tego postępu technologicznego używa do budowania lepszego środowiska mieszkaniowego.
1: Dziś z okazji otwarcia ekspozycji odbędą się m.in. dyskusja oraz oprowadzanie kuratorskie. Wystawa Humanistyczny Modernizm ma

Macie i Stanisława Nowiccy w Centrum Architektury w Nowym Jorku potrwa do 27 marca. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.

0: artyści: Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUXO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUXODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy: program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auxodrone.com.
1: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent-szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Lista oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy: PKO Bank Polski i Strabag.
2: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert finałowy – Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
3: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, już 7 minut po 16. Dzień dobry w czwartek. W audycji Wybieram Dwójkę witają Państwa Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. A już teraz wyruszamy w podróż z przystankami w różnych częściach Polski i nie tylko. O 16.30 połączymy się ze studiem Polskiego Radia w Katowicach, by zapowiedzieć dzisiejszą premierę Teatru Śląskiego. Mowa o spektaklu Od jednego Lucypera. To opowieść o kilku pokoleniach śląskich kobiet, których losy splatają się jak korzenie jednego drzewa. O osobach silnych, niezależnych, przyzwyczajonych do tego, że muszą radzić sobie same. Między innymi o to, jaką cenę płaci się za taką niezależność, zapytam twórczynię spektaklu, reżyserkę Dorotę Ignatiew i autorkę literackiego pierwowzoru Annę Dziewit-Meller. Wcześniej zajrzymy do Gdańska, gdzie wieczorem zostanie wręczona nagroda Ambasador Nowej Europy. Jaka powieść została w tym roku wyróżniona?
4: Powiem wprost, jest to książka brutalna, okrutna. Jest to książka, która boli, ale w tym momencie, w tej sytuacji, jaka dzieje się na naszych oczach, dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest to książka jak najbardziej potrzebna.
3: Jeśli słuchali Państwo uważnie wiadomości kulturalnych, to już wiedzą Państwo, o jaką powieść chodzi, a jeśli nie, to wszystko wyjaśni się już za kilka minut. W tej godzinie przeniesiemy się także do U-sfery. Taki tytuł nosi nowa wystawa prezentowana w Galerii 66P we Wrocławiu, która skłania do namysłu nad naszymi relacjami z nowymi technologiami.
5: Być może jesteśmy już na jakimś, nie wiem, ostatnim etapie, w którym powinniśmy rzeczywiście zmienić nasz sposób funkcjonowania, korzystania z internetu.
3: Do tego pytania wrócimy tuż przed 17. Z kolei w drugiej godzinie Wybieram Dwójkę będzie mowa o nowym sezonie Filharmonii Narodowej. O planach tej znakomitej instytucji opowie jej dyrektor artystyczny Krzysztof Urbański, a pierwszy koncert nowego sezonu, przypomnijmy, już w tę sobotę. Na dokładkę proszę spodziewać się jeszcze opowieści o spektaklu, który wymyka się prostym definicjom.
6: Stworzyłam wraz z moimi twórcami coś, co wydaje mi się właśnie taką dziwną mieszanką gatunkową, mam nadzieję wdzięczną. Trochę klaunady, jakichś takich elementów cyrkowych, burleskowych, trochę musicalu, trochę gangsterki. No wszystko razem wymieszaliśmy.
3: A na dodatek, jak Państwo słyszeli, w centrum tej opowieści

gości będą koty. O tym przedsięwzięciu więcej opowiemy za mniej więcej półtorej godziny. No i to obiecujemy dziś w Wybieram Dwójkę, a czego obiecać nie możemy. Na pewno nie obiecamy kociej muzyki. Muzyka będzie wyłącznie piękna, w końcu dziś 1 października, czyli nie tylko Światowy Dzień Wegetarianizmu czy Europejski Dzień Ptaków, ale przede wszystkim ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Muzyki. Szczególnie ciepło zatem pozdrawiamy dziś wszystkich muzyków, a zaczynamy od kompozycji Jean-Marie Leclerc'a.

0: Shoshan Cyranossian i Jean Swan Immersel w drugiej części sonaty C-dur Jean-Marie Leclerc'a. To nagranie otworzyło czwartkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę, pierwsze październikowe spotkanie w tym paśmie. A zaczynamy je od informacji ze świata literatury, by nie rzec literatury zaangażowanej. Powieść Nul Szczepana Twardocha została ambasadorem Nowej Europy za 2025 rok. Dziś wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się gala wręczenia nagrody w konkursie wydawniczym i spotkanie autorskie. O wyróżnionej powieści i o samej nagrodzie Marzena Bakowska z Radia Gdańsk rozmawia z sekretarzem kapituły, doktorem Arkadiuszem Smagaczem.
1: To już 13. edycja konkursu wydawniczego Ambasador Nowej Europy. Jest to konkurs, w którym kapituła szuka książek, które opowiadają nam o Europie, o tym, czym Europa była, czym jest i jaka jest przyszłość naszego kontynentu. Jesteśmy przekonani, że literatura daje nam odpowiedź na bieżącą sytuację, potrafi przeprowadzić nas, analizując to, co się wydarzyło i przekładając historię na to, co dzieje się obecnie, byśmy lepiej tę historię zrozumieli, po to, by lepiej, z większą może nadzieją też, spojrzeć w przyszłość. To jest konkurs, który ma pobudzić naszą odpowiedzialność za Europę. Odpowiedzialność za naszą codzienność, za sprawy wielkie i małe. Chcemy na nowo, łamiąc czy też obalając pewne stereotypy, spoglądać na nasz kontynent od Portugalii po krańce Kaukazu, czy też od dalekiej Finlandii po Morze Śródziemne.
2: W tym roku uznali Państwo, że warto docenić Szczepana Twardocha i jego powieść, którą wydał w zeszłym roku, Nul. Co takiego znalazło się w tej powieści, że zostało zauważone i docenione nagrodą, która zostanie przyznana?
1: Powiem wprost, jest to książka brutalna, okrutna. Jest to książka, która boli, ale w tym momencie, w tej sytuacji, jaka dzieje się na naszych oczach, dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest to książka jak najbardziej potrzebna. Powieść Szczepana Twardocha Nul z jednej strony jest fikcją literacką, ale z drugiej strony jest to pokłosie jego wizyt w Ukrainie właśnie w czasie pełnoskalowej wojny. Więc możemy powiedzieć, że jest w jakimś sensie to książka reporterska, ale zawiera też fikcyjne osoby, fikcyjne losy tych osób, jednak bardzo mocno osadzone w realiach wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. To jest książka nie tylko o wojnie okrutnej, o wojnie krwawej, o wojnie, która jest absolutnie niepotrzebna, która niszczy wszystko, wypruwa z człowieka wszystko tak naprawdę, stawia go absolutnie w ekstremalnych sytuacjach, dlatego jest to powieść absolutnie antywojenna, bo w sposób też brutalny pokazuje nam oblicze tej wojny. I Szczepan Twardoch też używa bardzo brutalnego języka, języka wulgarnego, ale nie można inaczej oddać tej rzeczywistości. I ciekawy jest tutaj bohater, który pyta się o to, kim jest, bo to jest też książka o tożsamości. To jest młody człowiek, który urządził sobie życie w Warszawie, wygodne życie i nagle podejmuje decyzję, że jednak rusza na front. Nosi w tej powieści pseudonim Koń. Jest wychowany w rodzinie, która uważa się za rodzinę polską, ale jak się okazuje, z jednej strony mamy dziadka Ukraińca, dziadka, który był w UPA. Z drugiej strony okazuje się, że jest też babcia Niemka, a zatem ta tożsamość polska nabiera pewnych kolorytów i pozytywnych, i negatywnych. I decyduje się, by porzucić ten wygodny świat i pójść na front. Myślę, że do końca nie poznajemy też, czym się kieruje, ale gdzieś głęboko czuje to wezwanie moralne, że musi stanąć na tej linii frontu, na tym nulu, czyli w strefie najbardziej bliskiej wrogowi, w strefie, gdzie śmierć jest.

0: jest codziennością i tam jesteśmy świadkami tej śmierci. W tej powieści są obrazy, są opisy, które pozostają bardzo głęboko, o których trudno zapomnieć. I tak naprawdę na końcu nie wiemy, co się dzieje z tym bohaterem, ale tutaj też geniusz Twardocha, jego języka, który też mówi nam bardzo wiele. Język tej książki dostosowuje się do rzeczywistości, chociaż jest to powieść fikcyjna, jak już powiedziałem, ale jednak bardzo zakorzeniona w rzeczywistości, odwołująca się do rzeczywistych faktów, osób, wydarzeń. Ten język właśnie stara nam się oddać to, wprowadzić i dać wiele do myślenia.
1: Jak będzie odbywała się uroczystość wręczenia nagrody i gdzie?
0: Nagroda zostanie wręczona w Europejskim Centrum Solidarności o godzinie 18. Będzie to uroczystość, która będzie miała dwa momenty. Pierwszy to będzie wręczenie tej nagrody, a druga część to rozmowa ze Szczepanem Twardochem, którą poprowadzi Elżbieta Foltyniak, dyrektorka Domu Literatury w Gdańsku.
2: A ja dodam, że powieść Szczepana Twardocha znalazła się także wśród 7 książek finalistek Nagrody Nike. Ogłoszenie zwycięzcy już w tę niedzielę.

0: Tak jakoś w C-dur nam się układa dzisiejsza audycja Wybieram Dwójkę, a to dobrze, bo to przecież bardzo jasna, pogodna tonacja. To było nagranie Marii João Pires, pierwszej części sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta. Powiedzieliśmy kilka minut temu o nagrodzie Ambasador Nowej Europy. Wspomnieliśmy o zbliżającym się finale nagrody Nike, ale przecież całkiem niedawno, kilka dni temu, wręczono także nagrodę imienia Witolda Gombrowicza. Odebrała ją Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, o której na antenie Dwójki mówiła niedawno tak.
1: Ja sobie zdawałam sprawę, że ona jest inna, tylko nie byłam w stanie dojść do wniosku, czy to dobrze, czy źle. Nie byłam tego pewna. Ale rzeczywiście jest ten element takiego świata trochę jako teatru, w którym wszyscy coś udajemy trochę. Ta bohaterka, moja narratorka tych wszystkich opowiadań, 40, ona nieustannie bawi się swoją tożsamością, sytuacjami, w których się znajduje, w jaki sposób próbuje przekroczyć jakąś rutynę codzienności. Nie wiem, czy jest od tego uzależniona, czy to jej tak naprawdę pomaga, czy przeszkadza w życiu, ale tak na pewno jest.
0: Jeśli chcą Państwo sami znaleźć odpowiedzi na te pytania czy wątpliwości i sięgnąć do książki Emilii Konwerskiej, czyli laureatki Nagrody imienia Witolda Gombrowicza, chętnie podzielimy się kilkoma egzemplarzami. Wybieram Dwójkę, @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości z adresem do wysyłki i uzasadnieniem, dlaczego ta książka powinna trafić właśnie do Państwa. A ja dodam, że wątki literackie pojawią się także w rozmowie z naszymi dzisiejszymi gościniami, które odezwą się do Państwa już za kilka chwil.

0: Słuchają Państwo Dwójki, już 32 minuty po 16. Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Katowicach.
1: Goście Dwójki.
0: Od jednego Lucypera. Taki tytuł nosi spektakl, którego premiera już dziś w Teatrze Śląskim. A z nami są reżyserka tego przedstawienia, Dorota Ignatiew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także autorka literackiego pierwowzoru powieści o tym samym tytule, Anna Dziewit-Meller. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznę od pytania do pani jako autorki. Jakie to jest uczucie, gdy widzi się na scenie te postaci, które narodziły się przecież w pani głowie?
2: Ja jeszcze nie wiem, ponieważ jestem przed zobaczeniem spektaklu. Jestem tym bardzo podekscytowana, przejęta, stresuję się i ponieważ przyjechałam z Warszawy, gdzie mieszkam na co dzień na tę premierę, to przez całą drogę właśnie z moją mamą, która ze mną tutaj też jest, rozmawiałyśmy o tym, że to będzie jednak dosyć niezwykłe doświadczenie zobaczyć, no jednak trochę znajome twarze i postaci na scenie i te różne historie, które gdzieś tam w rodzinie powtarzane były, przeniesione i mające właśnie fizyczność. Myślę, że to będzie niezwykłe doświadczenie, naprawdę.
0: Myślałam, że pani może nie oparła się pokusie i zajrzała na próbę, bo domyślam się, że rzeczywiście
2: nie wpuściłam,
0: pewnie jest...
2: Nie pozwolili.
0: No tak. Może to lepiej też dać przestrzeń dla zaskoczeń. To jest ciekawe, że pani wspomniała o swojej mamie, bo to chyba też jest bardzo wymowne w kontekście tej książki i tego spektaklu. To jest opowieść o kobietach, o różnych pokoleniach kobiet. I choć to one są głównymi bohaterkami, to jest tutaj też taki bardzo ważny bohater drugiego planu. Nie wiem, czy mogę tak określić to. Chodzi o Śląsk. I to z kolei pytanie do reżyserki, do pani Doroty Ignatiew. Proszę mnie poprawić, ale pani zdaje się ze Śląska nie pochodzi, choć z tą częścią kraju przez lata była związana. Jakie pojawiły się te pierwsze myśli, gdy okazało się, że trzeba zmierzyć się z tym tekstem, no i z tą śląskością, która przecież jest tutaj w tym kontekście bardzo istotna?
3: Ja myślę, że duże znaczenie ma mój resentyment, bo w zasadzie wszystko, co dobre zawodowo, mam związane z myślami i ze wspomnieniami z szeroko pojętego Śląska, bo też u Roberta Talarczyka w Bielsku-Białej, to dzisiaj województwo śląskie, miałam realizację dwóch sztuk. U Taczki, Katarzyny Hajest i Norymberga Tomczyka. No i przez 5 lat mieszkałam w Zagłębiu. Wiadomo, że można tam przejść tylko przez granicę, ale miałam paszport, miałam ze Śląska do Zagłębia. Natomiast przez rok mieszkałam w Gliwicach. Tak, jestem takim trubadurem teatralnym. No i oczywiście w pierwszej chwili powiedziałam: Robert, ale ja nie reżyseruję, jak jestem dyrektorką teatrów. Ale on mówi: dobra, ale reżyserem się, znaczy dyrektorem się bywa.

0: A reżyserem się jestem, ja reżyserem nie jestem, jestem zawodową aktorką. Mi się zdarzają reżyserie. Dobra, dobra, to jest dla ciebie. No i potem się okazało, że był konkurs do Krakowa, do Narodowego Starego Teatru, który wygrałam i to trzeba było odłożyć. I ja już myślałam, że do tego nie dojdzie. No ale Robert czekał. No i zaryzykował, a ja razem z nim.
1: No tak, to też domyślam się jest miła odskocznia od dyrektorskich obowiązków, bo ta scena, o której pani mówi, to Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Przypomnijmy może, czy powiedzmy tym, którzy nie mieli do czynienia z powieścią Od jednego Lucypera, na czym ta historia polega, bo tutaj stykają się ze sobą różne plany czasowe i w pewnym sensie to też jest taka opowieść o nieodkrytej historii, o odkrywanej historii i o odkrywaniu tego, w jaki sposób ona może także determinować nasze życie tu i teraz.
2: Myślę, że to jest przede wszystkim książka o tym, jak przeszłość jest w stanie wpływać na nas, ale może nie determinować naszego życia, jeśli się odpowiednio do tego przygotujemy i postaramy. Ja pisałam tę książkę już dosyć dawno temu i też myślę, że no, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, pewnie byłam inną osobą niż jestem dzisiaj, bo wiele rzeczy w moim życiu się od tamtej pory zdarzyło. Niemniej mam takie wrażenie, że ta książka mówi o czymś na tyle aktualnym, czym jest doświadczenie mojego pokolenia, tego pokolenia milenialsów, czy jakbyśmy tam się nazwali, z takim odkrywaniem przeszłości swoich rodzin, z takim mierzeniem się z różnego rodzaju traumatycznymi doświadczeniami naszych rodzin. No jesteśmy wszyscy ze Śląska i z Polski, więc raczej niestety bogate są te życiorysy traumatyczne naszych rodzin. I to moje pokolenie wydaje mi się takim, no być może jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, które tak ośmieliło się rozgrzebywać te rodzinne historie tak bardzo, bardzo. Mam na myśli nie tylko artystycznie, ale po prostu poprzez pójście na terapię i jakby no, rozliczenie się trochę z przeszłością swoich rodzin. Więc na pewno ta książka gdzieś w tym ma swoje takie najgłębsze korzenie.
1: Zresztą postać terapeutki też pojawia się w tej książce. Pani wspomniała o tym, że inspirowała się, nawet jeśli nie wprost, ale jednak historią swojej rodziny, no ale także poparła te przygotowania do pisania powieści badaniami, bo wydaje mi się, że ten czas, który pani również opisuje w tej książce, czyli przełom lat 40., 50., no okres bardzo trudny w historii Polski, a przypuszczam tym bardziej właśnie w takim regionie, jakim był wówczas Śląsk, no to jest chyba taka, no właśnie, kopalnia tematów dla pisarza.
2: Tak, to prawda. Ja miałam jeszcze takie wyjątkowe szczęście, że sprzyjało mi dwóch świetnych historyków z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Panowie Tracz i Rosenbaum bardzo dużo materiałów pomogli mi zdobyć, wysyłali je do mnie, jakby to była nieoceniona w ogóle pomoc. Bardzo jestem im wdzięczna za to, bo to też było niezwykle inspirujące, co mogłam przeczytać właśnie dzięki tym IPN-owskim dokumentom. I oczywiście Śląsk jest nomen omen kopalnią tematów i moim zdaniem wciąż jeszcze niedocenioną i jeszcze wiele pokoleń pisarzy i pisarek będzie miało ręce pełne roboty i nie zabraknie im nowych, interesujących motywów do odkrycia.
1: No to teraz pytanie do reżyserki. Jak ten bogaty świat oddać na scenie, te różne plany czasowe w spektaklu, który no jednak jest chyba dość kameralny w swojej wymowie. Mamy do czynienia z czterema aktorkami. Część z nich wciela się w więcej niż jedną postać. Czy to było trudne wyzwanie, żeby tę powieść właśnie oddać w takiej teatralnej formie?
0: Ja powiem, że dla mnie w ogóle wyzwaniem było zorientować się, mimo zachłyśnięcia książką, bo co innego jak

0: czytamy, prawda? Co innego, jak musimy wymyślić tę historię na język teatralny. I ja miałam, bo rozmawiałam tu wcześniej przed wejściem do studia z panią Meller, a propos drzewa genealogicznego. Ja z ołówkiem w ręku pisałam sobie, aha, miejscowa babcia, czyli babcia śląska, tak? Aha, a tamta to jest krakowska babcia. I sobie rozpisywałam, kto jest kto, żeby się połapać. No a potem, no to cała frajda właśnie, jak wymyślić tę opowieść. Jak przez cztery postacie, przez cztery aktorki opowiedzieć cały świat kobiecy. No to było wyzwanie, bo też powiedziałam, że musimy to zrobić i nie będziemy bawili się w przymierzalnie kostiumów. Więc no było to wyzwanie, ale chwała Bogu, myśmy się znały wcześniej z różnych etapów życia i pracy zawodowej, aczkolwiek z trzema dziewczynami w ogóle nie pracowałam. Znałyśmy się z racji tego, że ja byłam w Teatrze w Zagłębiu, one były w Teatrze Śląskim. I to była bardzo taka kolektywna praca pod tym względem, że czy Ewa Leśniak, czy Barbara Lubos Rokita są ślązaczkami. I wiele rzeczy, przy wielu rzeczach były, można powiedzieć, nie, no, i cenzorami, i wytycznymi, i poprawiały tekst ze mną. Ewa Mikuła, która odpowiadała za dramaturgię i za adaptację, również jest ze Śląska i nagle się okazywało, że jedno słowo mówi się inaczej tak, tu, a tu inaczej tu. Tak. Więc to była praca kolektywna. Poza tym bardzo nam pomogła pani psycholog, która była konsultantką naszą. No bo my jesteśmy we trzy z tego pokolenia daleko, daleko za milenialsami. I nie miałyśmy takich doświadczeń terapeutycznych, a pewnie by się przydały, więc miałyśmy doświadczenie takie, że spotkałyśmy się z panią psycholog, też ze Śląska, która nam opowiedziała o nurtach, o tym, jakby skorygowała nasze teksty, powiedziała, co jest wiarygodne, a co nie, bo ja mówię, słuchajcie, ale jak my będziemy tutaj się bawić w psychologa i będziemy poprawiać te teksty bez doświadczenia, to nas wyśmieją, bo dzisiaj każdy przynajmniej był na trzech terapiach w różnych nurtach. No i tak to wygląda, no, żeśmy miałyśmy ogromną frajdę w tym, ale wszystkie mamy świadomość, że nie wygramy z wyobraźnią czytelnika, bo jak żeśmy się zabrały za ten tekst, to nagle się okazało, że ta książka jest niesamowicie popularna, o czym myśmy chyba nie były tak świadome tego. I dopiero się zrodził lęk i odpowiedzialność. No bo teraz, dzisiaj oddajemy to nasze kilkumiesięczne dziecko, czyli nasz spektakl po próbach. No i zobaczymy, no, jak widzowie na to zareagują. Ale cieszę się, bo jest to babski spektakl, który może się dziać na Śląsku, ale wydaje mi się, że co chatka, to zagadka, więc może być w każdym miejscu.
1: To też ciekawe, że pani tak uwypukliła ten wątek terapeutyczny, no bo często się mówi o tym, że żyjemy w takiej kulturze terapii, że i ten język, i takie specyficzne podejście też do naszej wrażliwości, do autorefleksji, także jest tym podyktowane, no i też przenika do świata sztuki. Więc chciałam zapytać na koniec, czy mają panie takie poczucie, że ten spektakl może być takim również rodzajem terapii, może być jakimś punktem wyjścia do tego, by porozmawiać z członkami, członkiniami swoich rodzin, także o tych trudnych momentach w historii, że to może być rzeczywiście taki także pomost międzypokoleniowy dla współczesnych widzów.
0: Ja myślę, że on może nakierunkować na to, żeby chcieć zerknąć w głąb naszych doświadczeń. Czasami je obśmiać, czasami je przeżyć, przepłakać. No, ale to jest bardzo, bardzo kobiecy spektakl. Mężczyźni są tam niewidzialni, jak pada w powieści.
1: Pani Anno, to jeszcze kilka słów od autorki przed tym kontaktem ze swoim, no również swoim przecież

0: teatralnym dzieckiem.
1: Tak, to prawda i to jest w ogóle moje pierwsze teatralne dziecko, więc naprawdę to bardzo przeżywam. Ja myślę, że ta książka, ten spektakl, tego typu produkcje są także po to, żebyśmy mogli lepiej się przyglądać samym sobie. Wydaje mi się, że to w ogóle jakoś mi przyświecało podczas pisania. Taka właśnie potrzeba wiwisekcji i zrozumienia, o co w ogóle chodzi, skąd ja się wzięłam i dlaczego zmierzam w tą, a nie inną stronę. Mam takie sygnały od moich czytelników, czytelniczek zwłaszcza, rzecz jasna, że udało mi się jako autorce czasem kogoś tak pchnąć w stronę, no nie wiem, lustra, które przykłada się całej swojej rodzinie, może nie tylko sobie, ale całej swojej rodzinie. I ja mam tylko nadzieję, że wyłącznie dobre rzeczy z tego wynikały. No ale, ale nie mam gwarancji. Co będzie ze spektaklem? Przekonam się już za chwilę.
2: Tak. Mam nadzieję, że ten uśmiech, który widzę przed sobą, pozostanie na również po spektaklu, w sensie no, satysfakcji takiej no, artystycznej. Natomiast ja mam jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, która jest w tej książce, która jest nie do ominięcia, czyli ta książka ma w ogóle bardzo ciekawą strukturę, bo ma zarówno, jest ta historia opowiadana przez jedną z postaci, jest, bawimy się czasem, ale w tej zabawie czasem są też dokumenty wspomniane z IPN-u i to też pokazuje, w jakim świecie politycznym jesteśmy. I ten świat na Śląsku był jeszcze trudniejszy niż, że tak powiem, w innych rejonach Polski. Tu te porachunki, rozrachunki jeszcze z czasów wojny, kto szedł do Wehrmachtu, a kto szedł do Wojska Polskiego, kto się czuł Polakiem, Ślązakiem, Niemcem. Te obozy, o których się nie mówi w większości, obozy w Łambinowicach chociażby, czy obozy, które powstały na Zgodzie, więc myślę, że to też pokazuje, że te czasy tu były podwójnie trudne.
0: Czyli to będzie taka prawdziwa, także prawdziwe zanurzenie w historii. Trzymamy zatem kciuki za ten wieczorny spektakl, za tę premierę. O spektaklu Od jednego Lucypera opowiadały reżyserka Dorota Ignatiew, a także autorka powieści literackiego pierwowzoru Anna Dziewit-Meller. Bardzo panią dziękuję za spotkanie.
1: Dziękujemy.

0: to Kwartet Śląski w kompozycji Mieczysława Weinberga, a my w audycji Wybieram Dwójkę z Górnego Śląska przenosimy się na Śląsk Dolny, a konkretniej do Wrocławia. Około 100 lat temu jezuita Pierre Teilhard de Chardin oraz biogeochemik Władimir Wiernacki sformułowali koncepcję nowego, ewolucyjnego stanu biosfery, planetarnej sfery rozumu. To punkt wyjścia dla nowej ekspozycji we wrocławskiej galerii 66P. Wystawa nosi tytuł Wusfera, a jej autorką jest angielska artystka Joey Holder. Ekspozycję zwiedził już Piotr Osowicz.
1: Taka niepokojąca trochę ta muzyka tutaj od razu na wstępie.
2: Tak, ta przestrzeń dźwiękowa została zaprojektowana we współpracy z taką osobą, którą Joey Holder od lat współpracuje.
1: Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorka wystawy.
2: Natomiast fani mogą rozpoznać cytat zespołu KLF.
3: Audiosfera wystawy jest bardzo intensywna.
1: Anna Krukowska, dyrektor galerii 66P.
3: I myślę, że działa na nas wszystkich dosyć mocno, zresztą w taki sam sposób jak ta przestrzeń internetowa, która często przytłacza ilością informacji. I mam poczucie, że to, co Joey stworzyła tutaj w przestrzeni 66P, właśnie jakoś intensyfikuje to, czego doświadczamy na co dzień.
1: Płynnie przeszliśmy do tematu, bo wydaje mi się, że artystka i tą muzyką, i tym, co pokazuje, chce nas ostrzec.

0: ostrzec przed tym, co może się stać, jeżeli ten świat internetowy, algorytmów, AI zawładnie nami.
1: Tak, wystawa świadomie bardzo operuje kakofonią. Kakofonia głosów, które nawzajem się nie słyszą. Każda z tych postaci na wystawie mówi o świecie tak, jak go widzi, w oparciu o zasady, które zostały jej nadane. Natomiast one nie są w dialogu, one współbrzmią.
0: Mamy tutaj 4 postaci.
1: Tak, tak naprawdę w projekcie WuLand mamy 5 postaci, natomiast postać piątą, czyli Piera, założyciela koncepcji Nusfery, możemy spotkać w internecie, w instalacji, na wystawie w 66P spotykamy 4. To jest Cerebral, czyli organoidowy mózg, Golem, kosmitan o imieniu Lan, czy nazwany Lan, oraz Jean, i to jest postać bazująca na filozofie francuskim, że nie w Baudrillardzie.
0: Te postaci się pojawiają, możemy je zobaczyć, coś tam mówią, to się wszystko zmienia.
1: Wystawa jest swego rodzaju totalną instalacją. Mamy też całą przestrzeń ścian, podłóg, zaprojektowaną i zrealizowaną przez artystkę. Więc to jest taki odrębny świat.
2: Odbieram projekt Joy Holder na różnych poziomach. Rzeczywiście można myśleć o tej pracy jako przestrodze, czy takiej diagnozie rzeczywistości, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. Przejaskrawienie tej rzeczywistości, które pomaga nam jakoś skonfrontować się. Myślę, że to, co jest też ciekawego i ważnego w tej wystawie, to jest humor. To znaczy Joey w jakiś sposób mówi o świecie, w którym funkcjonujemy, z przymrużeniem oka, i to pozwala nam w jakiś sposób zdystansować się do tego i potraktować może mniej serio te problemy. Natomiast to takie krytyczne spojrzenie, myślenie o tym, że być może jesteśmy już na jakimś, nie wiem, ostatnim etapie, w którym powinniśmy rzeczywiście zmienić nasz sposób funkcjonowania, korzystania z internetu, czy nie wiem, zdecydować się na wyjście na ulicę, rewolucję. Krok, który by pozwolił zawrócić ten efekt takiej śnieżnej kuli, który też jest wzmacniany przez big techy, korporacje, które de facto no, w jakiś sposób tym procesem rządzą.
3: Galeria 66P mieści się przy ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu, a wystawa Nusfera będzie czynna do 21 listopada.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że stajemy się przyjaciółmi? To, że jesteśmy do siebie podobni, czy przeciwnie? To, że się różnimy i możemy sobie nawzajem dać coś, czego druga osoba nie posiada? A może przyjaźń rodzi się z braku, który popycha do tworzenia więzi? W dialogu Lizys Platon przygląda się rozmaitym tropom, pokazując ich niewystarczalność. Czego więc dowiadujemy się od niego o przyjaźni? Porozmawiamy o tym dziś, o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Hamlet jest jak gąbka. Jeśli go tylko nie stylizować i nie grać antykwarycznie, wchłania w siebie od razu całą współczesność. To słowa Jana Kotta o chyba najsłynniejszym dramacie w historii literatury. A gdyby te słowa przyłożyć do najsłynniejszej polskiej powieści? Lalka jest jak gąbka. Wchłania w siebie od razu całą współczesność. Opowieści Prusa i najnowszych jej ekranizacjach,

0: które ze współczesności tak silnie czerpią, porozmawiamy w audycji O wszystkim z kulturą. Zapraszam dziś o 19:10. Małgorzata Szymankiewicz.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, już minuta po 17:00.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Jak co czwartek zaprasza Monika Pilch.
3: Dziś w przeglądzie o dokumencie poświęconym Salmanowi Rushdiemu oraz o wystawie Augusta Renoira. Prezydent Francji Emmanuel Macron odznaczył wczoraj podczas wizyty państwowej w Hiszpanii reżysera Pedro Almodovara i pisarza Javiera Cercasa. Uroczystość odbyła się w Akademii Francuskiej w Madrycie. O wydarzeniu poinformował francuski dziennik Le Figaro. Jak podał Pałac Elizejski, Almodovar otrzymał insygnia oficerskie Legii Honorowej, a Cercas insygnia oficerskie Orderu Sztuki i Literatury. Głowa państwa uhonorowała w ten sposób dwie wielkie postaci hiszpańskiej sceny kulturalnej i oddała hołd francusko-hiszpańskim więziom przyjaźni, które uosabiają, podkreślił Pałac Elizejski. Pedro Almodovar, którego twórczość cieszy się we Francji dużym uznaniem krytyków i publiczności, został już w 1997 roku odznaczony Legią Honorową w randze kawalera. Wyróżnienie wręczył mu podczas festiwalu w Cannes ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, Evre de Charest. Javier Cercas jest autorem powieści, m.in. Anatomia chwili, poświęcona próbie zamachu stanu w Hiszpanii w 1981 roku, a także Terra Alta i Żołnierze spod Salaminy. Przerażająca, a zarazem inspirująca historia tego, jak Salman Rushdie przeżył zamach na swoje życie w Nowym Jorku w 2022 roku, a następnie powrócił do aktywności twórczej, jest tematem znakomitego filmu dokumentalnego w reżyserii Alexa Gibneya. Recenzję produkcji znajdziemy na łamach The Guardian. Film opiera się na autobiografii Rushdiego, której znaczne fragmenty czyta sam autor. Wykorzystuje również intymne nagrania wideo, które jego żona, poetka Rachel Eliza Griffiths, rejestrowała przy jego szpitalnym łóżku. Film prowadzi widza przez kolejne etapy życia Rushdiego, od dzieciństwa w Mumbaju, który pisarz wciąż nazywa Bombajem, przez trudne doświadczenia w angielskiej szkole z internatem, studia w Cambridge i życie w Londynie, aż po pracę w reklamie. Rushdie z humorem wspomina m.in. swoją udaną kampanię reklamową czekolady. Później pojawia się literatura i przełom związany z wydaniem Dzieci Północy, powieści, która przyniosła mu międzynarodową sławę i ugruntowała jego pozycję jako jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy. Film Knife at the Attempted Murder of Salman Rushdie będzie można oglądać w brytyjskich kinach od 2 października. Marie Reutzer rozpoczyna swoją kadencję jako dyrektorka wiedeńskiego Teatr in der Josefstadt od sztuk Artura Schnitzlera i Petera Turiniego. Artykuł na ten temat znajdziemy w Die Welt. Przyjęło się, że pierwsza inscenizacja nowego dyrektora jest swoistą deklaracją programową. Reutzer rozpoczyna swoją kadencję od rzadko wystawianej komedii Uwodzenia Schnitzlera. Publiczność teatru, którego historia związana jest z Ferdynandem Raimundem, Johannem Nestrojem i Maxem Reinhardtem, reaguje jednak z rezerwą. Podczas niedzielnego przedstawienia po niemal 2 godzinach część widzów opuszcza salę w przerwie, a wielu wyraża niezadowolenie. Nie sposób jednak mówić o nieudanym początku. Kontrowersje budzi przede wszystkim wykorzystanie kamer i dużego ekranu. Choć obecność obrazu na żywo stała się dziś powszechna, w teatrze pielęgnującym klasyczne tradycje taki zabieg wciąż wywołuje dyskusję. Z drugiej strony ekran pozwala zobaczyć aktorów z bliska, niemal jak w kinie. Drugą premierą jest Najwspanialszy dzień Petera Turiniego. W napisanej w 1972 roku sztuce autor pokazuje społeczeństwo gnijące od środka, w którym rezygnacja z przywilejów okazuje się pozorna. Reżyser Stiepani tworzy z tekstu dynamiczną farsę, wykorzystując przerysowane kostiumy i trampolinę. Obie premiery balansują na granicy komedii, łącząc teatralną tradycję ze współczesnym językiem i aktualnym komentarzem społecznym. Jonathan Jones w The Guardian pisze o wystawie Renoir and Love w londyńskiej National Gallery. Wystawa jest pierwszą od 2007 roku wystawą Renoira w National Gallery,

i zarazem największą prezentacją jego twórczości w Wielkiej Brytanii od 20 lat. Zgromadzono na niej 45 dzieł pochodzących z kolekcji z całego świata. Ekspozycja koncentruje się na kluczowym okresie kariery artysty. Od połowy lat 60. do połowy lat 80. XIX wieku i pokazuje, jak Renoir przedstawiał miłość, przyjaźń, flirt, życie towarzyskie, taniec oraz codzienne relacje między ludźmi. Załóż słomkowy kapelusz i rozkoszuj się tymi lekkimi jak suflet arcydziełami, które celebrują przyjemności życia, od pikników i tańców

0: Polakach. Zachęca Jonathan Jones na łamach Guardiana, zachęcając do odwiedzenia National Gallery w Londynie, a wystawa będzie czynna od jutra do 31 stycznia. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch i my również życzymy Państwu lekkich jak suflet przyjemności. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. My będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18, czyli jeszcze przez niespełna godzinę, bo jest już 7 minut po 17. Tę drugą część Wybieram Dwójkę niech rozpocznie muzyka Witolda Lutosławskiego.

0: Za nami taniec, czyli czwarta część małej suity Witolda Lutosławskiego w nagraniu Orkiestry Symfonicznej Radia Północno-Niemieckiego, którą poprowadził gość Beaty Stylińskiej. My już teraz przenosimy się do Filharmonii Narodowej.
1: Gość dwójki.
2: Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Urbański, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
2: Idąc tutaj na spotkanie, widziałam dwa afisze. Jeden związany z inauguracją, koncertem inauguracyjnym, rozpoczynającym nowy sezon z muzyką polską i afisz zapowiadający wizytę BBC Symfony. Mocny początek.
3: Tak, no staramy się tak wszystko planować, żeby naszym słuchaczom dostarczyć jak najwięcej wspaniałych wrażeń. No więc zaczynamy od razu z przytupem.
2: Ta muzyka polska to jest jakiś znak na cały sezon?
3: To jest znak w ogóle naszej marki. Jako Filharmonia Narodowa jest to, myślę, jeden z fundamentów naszej działalności. Będąc instytucją narodową, myślę, że powinniśmy dbać o to, żeby muzyka polska gościła szczególnie często na naszych afiszach. Dlatego bardzo się cieszę, że na koncercie inauguracyjnym zaprezentujemy same utwory napisane przez naszych wspaniałych rodaków.
2: Między innymi Krzesany Kilara, o którym już kiedyś pan opowiadał mi do mikrofonu i mówił o tym, że utwór ten świetnie jest przyjmowany na zagranicznych scenach filharmonicznych.
3: Tak, miałem okazję

0: Dyrygować Krzesanego no chyba na wszystkich kontynentach. No nie na wszystkich, ale w bardzo wielu miejscach. I czy to Tokio, czy Los Angeles, utwór jest, zawsze wywołuje bardzo dużo emocji. No on jest niezwykle efektowny, bardzo widowiskowy. Muzyka bardzo charakterystyczna. Mało kto się spodziewa od kompozytora, który pisał w drugiej połowie XX wieku, takiej ekspresji, takiej formy, takiej prostoty, więc Kilar wszystkich zaszokował i szokuje do dziś. I to jest naprawdę wspaniałe, że kiedy zabieram ze sobą właśnie jakieś kompozycje Kilara, najczęściej właśnie dyryguję albo Krzesanego, albo Orawę, to te utwory, one dają ogromną radość mnie, bo świetnie się nad nimi pracuje, są świetnie napisane. Orkiestry lubią je grać, więc orkiestry same mają bardzo wiele radości z wykonywania, no ale co jest najważniejsze, ta radość udziela się publiczności, bo w wykonaniach tych utworów no, najczęściej jest szał.
1: Ale w repertuarze także Szymanowski, zresztą również w koncercie inauguracyjnym, ale też Pstrokońska na Bratil na przykład, prawykonania, Lutosławski. Także dużo jest tej muzyki polskiej, to tej nowej muzyki polskiej.
0: Oczywiście. Jesteś cały czas na bieżąco, domawiamy nowe kompozycje, więc jesteśmy w kontakcie z naszymi najważniejszymi kompozytorami i bardzo się cieszę, że możemy poszerzać repertuar i ciągle zamawiać nowe utwory.
1: Ten sezon to już drugi pana sezon. Jakie repertuarowe swoje pomysły pan wprowadził, które pan pragnął już od jakiegoś czasu zrealizować?
0: Właściwie to jest mój trzeci sezon jako dyrektora artystycznego, ale drugi jako dyrygenta, bo w pierwszym sezonie miałem możliwość zadyrygować niestety tylko jeden koncert. Cieszę się, że do Filharmonii mogłem przyprowadzić kilku kompozytorów, których muzyka nigdy jeszcze tutaj nie wybrzmiała. Jednym z nich jest wspaniały francuski kompozytor Guillaume Conneson, którego miałem okazję poznać, który w zeszłym sezonie był kompozytorem, rezydentem mojej orkiestry w Bernie w Szwajcarii. Kompozytor, którego muzykę wykonują wszystkie najważniejsze orkiestry świata, czy to Berlin, czy Nowy Jork. Kompozytor, który naprawdę jest uznany za jednego z najwybitniejszych żyjących kompozytorów i pamiętam, że jak zacząłem pracować tutaj w Warszawie, no to jedną z pierwszych rzeczy, o które poprosiłem, to dokładna rozpiska wszystkich utworów, które były wykonywane przez ostatnie dekady. No i przyjrzałem sobie, co było programowane. Moi poprzednicy mieli bardzo ciekawe pomysły i starałem się, zachowując tę formułę, powagę instytucji, również zaprezentować coś nowego, więc cieszę się, że to się udaje i możemy pokazywać nową muzykę albo muzykę, która jeszcze tutaj nigdy nie było. Sam jako dyrygent odpowiedzialny za poziom zespołów muszę też dbać o to, żeby nasza orkiestra, szczególnie pod moją batutą, wykonywała utwory, które są jakby najbardziej sztandarowe w ogóle w repertuarze muzyki klasycznej, bo jest to też w pewnym sensie obowiązek dyrektora artystycznego, żeby ten taki żelazny repertuar, czyli symfonie Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego, czy Malera, czy Szostakowicza z orkiestrą przerobić. Bardzo cieszę się, że po raz pierwszy będę miał z orkiestrą wykonywać na przykład muzykę Johannesa Brahmsa, która jest niezwykle bliska mojemu sercu. Brahms, wiadomo, to chyba najważniejszy symfonik dla mnie drugiej połowy XIX wieku. Uwielbiam jego muzykę z tak wielu powodów. Bardzo się cieszę, że wreszcie będę mógł zrobić drugą symfonię Brahmsa i koncert skrzypcowy ze wspaniałą skrzypaczką Marią Dueñas, która przyjęła nasze zaproszenie. A jest to naprawdę gwiazda światowej wiolinistyki, która podbija cały świat, także jej debiut w Filharmonii Narodowej. Brahmsa, chociaż bardzo kocham i mógłbym dyrygować non-stop, dyryguję niezwykle rzadko. Dyryguję tylko wtedy, kiedy mam 100% zaufanie do zespołu i wiem, że będziemy mogli to zrobić na poziomie, bo kiedy obcuję z kompozycjami tak genialnymi, tak doskonałymi jak symfonie Brahmsa, to one strasznie mnie onieśmielają i zawsze się boję, że nigdy nie zrobię tego wystarczająco dobrze. I dlatego, chociaż kocham Brahmsa i mógłbym go dyrygować non-stop, to niestety muszę się bardzo ograniczać, więc cieszę się, że wykonamy tę symfonię, a w przyszłych sezonach, mam nadzieję, będziemy mogli wykonać również kolejne.
1: Zahaczyliśmy tutaj o solistów, w tym wypadku o solistkę, ale melomani, jak przeglądają program państwa sezonu, zawsze zwracają uwagę również na te wybitne gwiazdy, które się pojawią na estradach i na takie bardzo prestiżowe koncerty. Więc może teraz gwiazdka.

0: gwiazdy.
1: Ja mam taki zwyczaj, że niestety nie podaję indywidualnych nazwisk, tak w kontekście takiego konkretnego pytania, kto jest gwiazdą, kto nie jest gwiazdą, bo mogę kogoś pominąć, albo ktoś mógłby się poczuć pokrzywdzony, że nie zaliczyłem go do tego grona, więc cieszę się, że wszyscy artyści, których Filharmonia zaprasza, są to artyści wspaniali i nie chcę tutaj wymieniać nikogo, ani nadawać poszczególnym osobom statutu gwiazdy. Oczywiście mamy mnóstwo wspaniałych i dyrygentów, i solistów, których będziemy gościć, co szczególnie mnie cieszy, że nasza orkiestra będzie miała okazję popracować z takimi artystami, jak Charles Dutoit czy Mark Minkowski. To bardzo, bardzo istotne dla rozwoju orkiestry, żeby takich doświadczonych, uznanych maestri, żebyśmy mogli gościć.
0: Jeśli chodzi o dyrygentów, warto też zwrócić uwagę, że zaprosił pan do współpracy maestro Antoniego Wita, Łukasza Borowicza.
1: Tak, oczywiście. I Jacka Kasprzyka, naszego byłego dyrektora artystycznego, i Michała Nesterowicza. Więc oczywiście to dla mnie bardzo ważne, żebyśmy mogli ciągle utrzymywać kontakt z, po pierwsze, z dyrektorami, którzy współtworzyli tę instytucję i których spuścizna jest bezcenna dla naszego istnienia i dla rozwoju artystycznego. No ale bardzo cieszę się, że i Łukasz Borowicz, i Michał Nesterowicz, dyrygenci, z którymi bardzo lubimy współpracować i których bardzo lubi nasza i szanuje nasza publiczność, może możemy ich zapraszać i cieszę się, że gama artystów, których zapraszamy, jest bardzo różnorodna, bo to i przekrój przez bardzo wiele różnych narodowości, ale również przekrój przez bardzo wiele pokoleń, bo zapraszamy i uznanych mistrzów, takich jak wspomniałem, Charles Dutoit czy maestro Antoni Wit, ale mamy również dyrygentów młodego pokolenia, jak na przykład Aziz Szokahimow czy Izzy Habart, więc cieszę się, że nasza orkiestra i chór ma okazję współpracować z artystami z różnych pokoleń, prezentujących różne rodzaje wrażliwości. Ja uważam, że to jest istotne, żeby nasze zespoły miały możliwość współpracować z artystami jak najróżniejszymi. Uważam, że to bardzo dobrze rozwija ich elastyczność, paletę barw, którą mają do zaoferowania, więc uważam, że dla rozwoju każdej orkiestry czy chóru to ważne, żeby mogli współpracować po prostu z i solistami, i dyrygentami z różnych pokoleń.
0: Wspomnieliśmy o artystach, wspomnieliśmy o dyrygentach. Takie wielkie koncerty zapowiadane to War Requiem Britena. To również koncert Händla, o ile pamiętam, przed świętami. Wydaje się, że dosyć dużo jest muzyki właśnie przełomu wieków i XX wieku. Schönberg się pojawia, tak, prawda? Dużo jest muzyki romantycznej. Może mniej jest Beethovena, ale Mozarta jest bardzo dużo. Haydna, są symfonie. Jak pan to planował?
1: Nasz sezon składa się z niecałych 50 tygodni, więc niestety nie jesteśmy w każdym sezonie w stanie zaproponować wszystkiego. No ale są pewne filary, które uważam, że jak dobry fundament muszą w każdym sezonie się pojawić, więc staram się zawsze znaleźć taki repertuar, który jest różnorodny, więc ludzi, którzy gustują w różnych stylach muzycznych, możemy naszymi programami ukontentować, ale ważne jest dla mnie też to z punktu widzenia rozwoju orkiestry, bo uważam, że dobra orkiestra potrafi grać każdą muzykę, więc wykonujemy i muzykę XXI wieku, dużo muzyki XX wieku, dużo muzyki romantycznej, no ale również zapraszamy wspaniałych specjalistów od muzyki dawnej. To jest jeden z bardzo ważnych aspektów, bo uważam, że te umiejętności, które daje praca nad muzyką dawną, one bardzo często są przydatne właśnie do tego, żeby paleta barw, którą orkiestra oferuje, była naprawdę jak najszersza. Więc bardzo się cieszę, że nasi muzycy są otwarci i bardzo lubią współpracować ze specjalistami od muzyki barokowej, bo to naprawdę jest bardzo trudne zadanie i to wymaga zupełnie innego rodzaju i skupienia, no i też oczywiście o zupełnie innych umiejętności. Więc cieszę się, że możemy w ten sposób poszerzać spektrum naszych możliwości.
0: Prowadzi pan w tej chwili i programuje pracę dwóch zespołów symfonicznych. Czy duże są różnice między nimi? Czy wymaga to od pana bardzo dużo uwagi, żeby przed każdym postawić odpowiednie dla nich zadania?
1: Tak, różnice są dosyć duże, ponieważ w Bernie nasza orkiestra jest również orkiestrą operową, więc dużą część ich planu pracy wypełniają produkcje operowe, no i wykonania oper, które mają w swoim repertuarze. Oprócz tego orkiestra ma sezon

0: koncertowy, w którym obecnie mamy 12 koncertów abonamentowych plus koncerty specjalne. No i z tych 12 połowę dyryguję ja, a połowę zaproszeni gościnni artyści, więc jakby sam sposób pracy jest trochę inny. No orkiestra jest podobnych rozmiarów co Filharmonia Narodowa, więc jest to naprawdę bardzo duża orkiestra, więc właściwie możliwości wykonawcze są nieskończone. Właściwie możemy wykonywać wszystko. No i tam w Bernie również staramy się, żeby, no szczególnie dla orkiestry operowej, dać kolegom okazję do tego, by mogli pobłyszczeć, więc oni bardzo lubią, kiedy mamy właśnie jakieś utwory Straussa, czy Mahlera, duże formy. Zresztą to są też utwory, które ja osobiście bardzo lubię dyrygować, więc bardzo cieszę się. Niedawno otworzyliśmy sezon właśnie jednym z wielkich poematów symfonicznych Ryszarda Straussa. Wszyscy mieliśmy z tego dużo, dużo, dużo przyjemności. A poza tym system pracy tam wygląda troszeczkę inaczej, bo ja w Bernie nie jestem dyrektorem artystycznym, jestem szefem dyrygentem, więc mój zakres obowiązków jest trochę inny, skupiam się bardziej nad tym, by orkiestra była w dobrej formie. Tutaj jest to oczywiście jeden z moich obowiązków jako dyrygenta, no ale oprócz tego jestem osobą odpowiedzialną za tworzenie wizji artystycznej całej instytucji, więc krótko mówiąc, ogromna ilość mojego czasu to czas, który poświęcam na Filharmonii Narodowej, ponieważ tutaj zakres moich obowiązków jest dużo większy, no i wykonuję je z ogromną radością.
1: Z dużą taką nadzieją chór Filharmonii Narodowej podchodzi do projektu wyjazdu z muzyką Karla Orffa do Berna. To jest jakiś początek nowego spojrzenia na chór Filharmonii przez pana?
0: Staramy się tak planować naszą pracę, żeby nasze zespoły oprócz tego swojego głównego zadania, czyli wykonywania koncertów na miejscu i bycia obecnym na naszej scenie, w naszym sezonie abonamentowym, czy na zaprzyjaźnionych festiwalach, które odbywają się w Warszawie, bardzo chcę, żeby nasze zespoły mogły prezentować się za granicą. Więc bardzo się cieszę, że akurat mogłem zaprosić chór Filharmonii Narodowej do Berna, gdzie wspólnie z orkiestrą będziemy mieli okazję wykonać właśnie Carmine Burane Karla Orffa, ale nasza orkiestra ma okazję coraz częściej prezentować się na ważnych scenach na świecie. W tym sezonie jednym z naszych takich najważniejszych wydarzeń będzie wyjazd do chyba najpiękniejszej akustycznie sali w Europie, w jakiej ja osobiście miałem okazję grać. To właśnie słynny koncert chyba w Amsterdamie, sala piękna i bardzo prestiżowa, sala, w której występują naprawdę najlepsze zespoły, więc bardzo cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni i że będziemy mogli razem z Kianem Szoltani w koncert chyba pokazać, co potrafimy. I zaraz po tym jedziemy do nowej sali w Turynie, tak, więc cieszę się, że możemy wystąpić w tych prestiżowych salach i bardzo się cieszę, że w kolejnych sezonach tych występów na najważniejszych europejskich scenach będzie coraz więcej, bo muszę powiedzieć, że Filharmonia Narodowa jest oczywiście instytucją, najważniejszą instytucją muzyczną w Polsce i ma bardzo ugruntowaną pozycję w bardzo wielu krajach na świecie, szczególnie myślę tutaj o rynku wschodnim. Trochę pomaga nam oczywiście w tej renomie konkurs Chopinowski, który wiadomo jest niezwykle popularny w krajach azjatyckich, a wydaje mi się, że obecność orkiestry przez ostatnie dekady na europejskiej scenie muzycznej nie była wystarczająca. I to była wielka szkoda, że tak wspaniała orkiestra nie gościła właśnie czy to w największych salach, czy na najważniejszych festiwalach, które się tutaj w Europie odbywają. Efekt jest taki, że jakby Filharmonia Narodowa przez to pozostawała trochę z boku tego, co dzieje się w Europie. Mówię to jako osoba, która na co dzień mieszka za granicą, jak wygląda po prostu, jak postrzegana jest Filharmonia Narodowa, powiedzmy z zachodu. Więc uznałem, że to jest jeden z moich priorytetów, by naprawić tę prezencję naszej orkiestry na europejskiej scenie muzycznej, żeby Filharmonia Narodowa na mapie muzycznej Europy mogła być zaznaczona jako instytucja o tej samej wadze, co orkiestry z innych stolic miast europejskich. Więc bardzo cieszę się, że w roku 2027 po wakacjach będziemy mieli okazję wystąpić w naprawdę zupełnie pierwszoligowych salach koncertowych i to akurat napawa mnie ogromną dumą. No i zaczynamy znowu z wysokiego C, czyli zaczynamy od koncert chyba w Amsterdamie.
1: Na zakończenie jeszcze jedno pytanie, czy przy tej mnogości różnych

0: zadania, jakie pan wziął na siebie, znajduje pan jeszcze czas na realizację jakichś swoich marzeń, takich zawodowych, artystycznych, czy to już zupełnie zostało gdzieś z boku?
1: Tak, to prawda. Praca w Filharmonii jest niezwykle absorbująca, no ale póki daje mi tak dużo satysfakcji, to trochę traktuję to jako hobby. To dla mnie chyba nie są obowiązki. Ja w ogóle, kiedy przyjąłem zaproszenie do tego, żeby zostać dyrektorem artystycznym Filharmonii Narodowej, zrobiłem to, bo po prostu poczułem misję i bardzo chciałem, jako osoba, która obserwowała polskie życie muzyczne z zagranicy, bo przez 15 lat w ogóle nie było mnie w Polsce i cały czas pracowałem z zagranicznymi i tylko i wyłącznie orkiestrami, bardzo mi brakowało polskiej prezencji w świecie muzycznym. Ze swojej strony starałem się robić to, co mogę, czyli prezentować wspaniałą polską muzykę. I myślę, że w tej materii zrobiłem całkiem sporo, prezentując te najważniejsze utwory w różnych miejscach, i Lutosławskiego, i Szymanowskiego, i Pendereckiego, i Kilara, i Góreckiego, więc tych najważniejszych naszych symfonicznych kompozytorów. Ale brakowało mi właśnie prezencji od strony, właściwie nie było takiej orkiestry polskiej, która przez cały świat muzyczny mogłaby dorównywać, nie wiem, najlepszym orkiestrom niemieckim, czy orkiestrom francuskim, czy brytyjskim, więc kiedy dostałem to zaproszenie, pomyślałem, że muszę spróbować to zmienić, bo mamy wspaniałe zespoły, mamy niezwykle utalentowanych artystów i mamy naprawdę wspaniałą filharmonię i wspaniałą publiczność. W ogóle poziom życia muzycznego w Polsce jest niesłychanie wysoki. I to jest bardzo dziwne, dla mnie zawsze to się wydawało dziwne, że tak mało o tym słychać na zewnątrz, poza Polską. Więc cieszę się, że małymi krokami to zmieniamy i że możemy naszą wspaniałą muzykę prezentować w różnych miejscach i możemy naszą wspaniałą orkiestrę i chór prezentować w różnych krajach.
0: Krzysztof Urbański był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: To ja dziękuję.
2: Tę rozmowę poprowadziła Beata Stylińska. Przypomnijmy, dziś przypada Międzynarodowy Dzień Muzyki. Świętujemy od rana w Dwójce, przywołując, no jak zwykle, znakomite nagrania. A teraz sięgamy po muzykę Jana Sebastiana Bacha.

0: trzech pianistów i filharmonicy z Hamburga. Christoph Eschenbach, Gerhard Opitz i Justus Franz w pierwszej części koncertu na trzy fortepiany d-moll Jana Sebastiana Bacha. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest 17:34, a my opowiemy Państwu teraz o nietypowym teatralnym przedsięwzięciu. Możliwe, że to jest lalkowy musical szpiegowski, albo może koci musical lalkowy. To jeszcze wymaga ustalenia. Natomiast znane są fakty. Najpierw była książka, a teraz będzie spektakl. Data i miejsce premiery, najbliższa sobota w Teatrze Gulliver w Warszawie. A pozostałe szczegóły próbowała wyśledzić Dorota Kołodziejczyk.
1: Melduję, że szykujesz robota dla nas. Udało ci się rozwiązać zagadkę zniknięcia śledzi i tajemnicę utrąconego ucha różowego jelenia, a także odnaleźć sprawcę napadu na listonosza.
2: Szajka to jest taka banda, ale taka dobra banda, taka kocia banda.
3: Kocia szajka to są tacy pomocnicy tutaj miejskich stróżów prawa, jakim jest Walerka i komisarz, i oni trochę po cichu pomagają im rozwiązywać tutaj te wszystkie zagadki. No a że są kotami, no to są w ten sposób sprytne, mniej widoczne i mniej oczywiste.
4: Mamy szefa szajki, komandosa, Morfeusza, który marzy o tym, żeby zostać w przyszłości szefem szajki. Jest Lola, która jest dziewczyną komandosa. Mamy dwóch braci pikseli. Jest jeszcze na przykład postać taka jak Bronka, kolejny kotek Poziomka. Więc myślę, że to jest taki w mikroskopijnym obrazie przekrój społeczeństwa.
1: Szucz,

Ten spektakl w swojej konwencji miesza gatunki, co zresztą bardzo lubię, tak reżysersko. Joanna Zdrada, jestem reżyserką spektaklu Kocia Szajka i Duchy w teatrze. Materiał Agaty Romaniuk jest wspaniały, to jest naprawdę bardzo zabawna literatura, bardzo inteligentnie i sprawnie napisana. Nie bez powodu cieszy się zresztą tak dużą popularnością nie tylko wśród młodych czytelników, ale również tych nieco starszych.

0: ale jest to też wyzwanie dla reżysera, ponieważ no, dzieci mają pewne wyobrażenia o tych kotach, bardzo konkretne, chociaż Ajka to już pewnego rodzaju brand, można powiedzieć. I gdy wzięłam na warsztat tą literaturę, to zadałam sobie pytanie, na ile ja mogę, czy jestem uprawniona odbiec od oryginału, na ile jestem w stanie odpowiedzieć na to wyobrażenie, które pewnie każdy ma jakieś na temat tej książki, tych bohaterów. Stworzyłam wraz z moimi twórcami coś, co wydaje mi się właśnie taką dziwną mieszanką gatunkową, mam nadzieję wdzięczną, trochę klaunady, z jakichś takich elementów cyrkowych, burleskowych, trochę musicalu, trochę gangsterki, no wszystko razem wymieszaliśmy. Ja bardzo swoje spektakle buduję na temporytmach, to czasem bywa zmorą dla aktorów, ale bardzo cenię, gdy potrafią się jako grupa zgrać i tak naprawdę rozgrywają między sobą pewną partyturę teatralną i myślę, że w tym przypadku się to udało.
1: Izabela Kurażyńska, gram postać kotki Loli.
2: Krzysztof Kozak, gram postać bliźniaków braci Pikseli, Piksela 1 i 2.
3: Damian Kamiński, kot Morfeusz, spada na cztery łapy i spada na ten gąbkowy brzuszek, który ma pod kostiumem. Na nosie kot ma wąsy, a na uszach ma uszy, ale kocie wąsy. Wiem, że dzieci wiedzą, jaki jest kot Morfeusz. Ja nie mogłem tutaj nic za bardzo odbiec od tego, więc wiedząc o tym, że Morfeusz jest kotem, który uwielbia jeść i spać, no a przy okazji się ma dobrze ruszać, no to gdzieś te rzeczy musiałem połączyć.
2: Jestem w tym spektaklu, ja bardziej animatorem niż którymś z kotów. Mam co prawda makijaż i kostium, ale na przykład nie mam, tak jak reszta moich kolegów, uszu kocich na głowie. Za to na rękach mam dwa mapety. I te mapety przedstawiają kotki właśnie tych braci Pikseli. Są to niemalże identyczne kocórki, którymi ja animuję, kłapiąc moimi rączkami i w ten sposób nadając im życie. Koty sięgają mi do łokci, mają ogony, łapki. One działają czasami równocześnie, że tak powiem, naraz wykonują te same ruchy, ale czasami się rozdzielają. Jeden idzie w górę, drugi w dół.
1: Bardzo staram się skupić na tym, w jaki sposób porusza się Lola, bo Lola w książkach jest taka wygimnastykowana. Śpiewa też. Śpiewać po kociemu to tak bardziej troszkę miauczeć. Więc jest bardzo dużo miauczenia.

0: Sierści jako takiej nie mamy. Właśnie chciałam uniknąć futra. Tak trochę przekornie podejść do tych kostiumów i lalek, ale mamy tkaniny, które są postrzępione miejscami. A sama mam kota i obserwuję czasami destrukcję mebli czy ubrań, także to była też taka inspiracja z życia wzięta. Barbara Niestrawska i jestem odpowiedzialna za scenografię, lalki i kostiumy. Inspiracją były oczywiście ilustracje z książki Kocia Szajka, ale też dużo inspiracji zaczerpnęłam z przełomu XIX i XX wieku. Inspirowałam się lalkami porcelanowymi, a wynika to z tego, że czytając scenariusz natrafiłam właśnie na piosenkę Fale Morze i Miłości i okazało się, że to jest tytuł obecny w historii Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie i był to premierowy spektakl w tym teatrze na początku XX wieku. Stąd pomysł na przeniesienie scenografii i kostiumów do tej epoki.
1: Iwona Skwarek, jestem odpowiedzialna za muzykę. Bardzo dużą inspiracją były dla mnie właśnie stroje, które stworzyła Basia, które mają taką nutkę trochę w sumie dwudziestowiecza. Więc użyłam dużo brzmień orkiestrowych, ale też jest temat Kociej Szajki, która z kolei kojarzy mi się z takimi filmami akcji z lat 90. Aniołki Charlie'ego, Mission Impossible. No ale wiadomo, że też lubię przemycić trochę współczesności, no bo jednak jestem producentką muzyki elektronicznej, więc no musiałam trochę jednak dorzucić kilka takich motywów z trapu czy też elektroniki. I w zależności od tego, co się dzieje emocjonalnie w scenie, ja trochę dobieram gatunek.

0: Gosia Szajka wkracza do akcji, by kryminalną rozwikłać zagadkę.
1: Kocia Szajka i duchy w teatrze od najbliższej soboty w warszawskim Gulliverze.

jeszcze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie.

Może kiedyś innym razem to utwór Władysława Daniłowskiego do słów Mariana Hemara w wykonaniu zespołu Masecki, Młynarski Jazz, Camerata Varsoviensis, a śpiewała Agata Kulesza, znakomita aktorka, która zagrała panią Meliton w najnowszej ekranizacji filmowej Lalki. Oj, rozgrzewa emocje ten film, nie mówiąc już o serialu. Sporo dyskutujemy o tych nowych ekranizacjach Lalki i także w Dwójce. Część tych dyskusji z radiowych korytarzy i redakcyjnych pokojów przeniosą dziś na antenę w audycji O Wszystkim z Kulturą. Michał Nowak, Monika Kopcik, Piotr Matwijczuk i Małgorzata Szymankiewicz w specjalnej audycji poświęconej właśnie temu, jak dziś rezonuje z nami Lalka Prusa. No a jeśli mowa o literaturze, to państwo donoszą, że bardzo chętnie przeczytaliby książkę Rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej. My wysyłamy tę książkę do pani Agnieszki z powiatu Przesuskiego, a także do pana Krzysztofa z miejscowości Skórzewo, który zamierza przy lekturze koić smutki związane z wyjazdem żony, ale mam nadzieję, że żona pana odpyta, czy książka została przeczytana uważnie, gdy już z tego wyjazdu wróci. A tymczasem słuchają państwo Dwójki. Niecały kwadrans pozostał do 18:00.

0: Gęste brzmienie Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, którą poprowadził Łukasz Borowicz, a to był fragment drugiej części drugiej symfonii Feliksa Nowowiejskiego. My już teraz sięgamy do radiowych archiwów, by przenieść się za ocean.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolność.

0: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
1: Ewa Hoffman swoje wspomnienia wydane w Ameryce pod tytułem Zagubione w przekładzie otwiera sceną opuszczania Polski. Jest kwiecień 1959 roku. Stoję przy barierce na górnym pokładzie Batorego i czuję, że moje życie się kończy. Miała wtedy 13 lat. Trzy dekady później, już jako pisarka i redaktorka New York Timesa, zamyka książkę wyznaniem Jestem tu i teraz. Te słowa przywołuje w wywiadzie z Ewą Hoffman Robert Kostrzewa z Radia Wolna Europa. Jest rok 89.
2: Ostatnią część książki zatytułowała pani Nowy Świat. Świat ten staje się dla pani stopniowo coraz bardziej zrozumiały, coraz bardziej własny. I wreszcie na końcu książki stwierdza pani I am here now. Jestem teraz tutaj.
3: Mi się zdaje, że można zrobić taki akt woli. Można sobie powiedzieć, że życie jednak jest tutaj. I mi się zdaje, że z tego może wyjść taka akceptacja tej sytuacji i momenty takiego prawdziwego utożsamienia się ze światem tutejszym. A jak już powiedziałam, to mi się zdaje, że tak do końca kompletne to może nigdy nie jest, że są też momenty, w których czuję się jakąś perspektywę troszeczkę inną, jakiś punkt widzenia inny, ale w pewnej chwili mi się wydaje, że można to przemienić z czegoś bolesnego na coś, co jest po prostu spojrzeniem na świat, który oczywiście wszyscy potrzebujemy jakoś.
2: W ostatnim czasie poznała pani bardzo wielu Polaków. Wiąże się to z pojawieniem się w Nowym Jorku nowej fali emigracyjnej z Polski. Wśród nowo przybyłych jest wielu pisarzy, artystów, naukowców. Jak pani ocenia ich możliwości odnalezienia siebie na nowo w nowym świecie Ameryki?
3: Z jednej strony zauważam, że dużo tych pisarzy spotyka się z bardzo dobrymi sukcesami tutaj. A z drugiej strony, przede wszystkim oczywiście przełożenie się językowe, ale też przełożenie się na nową publiczność, na nową problematykę. Jest to jednak nieproste, ale oczywiście jest teraz już emigracja i pisarstwo emigracyjne ma całą swoją tradycję, ma całą swoją historię i wiemy o dużo przykładach ludzi, którzy właśnie znaleźli jakąś zaletę w tym. Joseph Brodsky, poeta, który tutaj oczywiście mieszka teraz, napisał bardzo, bardzo ciekawy esej o pisaniu na wygnaniu i po prostu mówił o tym, że wygnanie to taka pozycja metafizyczna, można by powiedzieć, i że nie jest to przemiana łatwa dla pisarza, ale jeśli można przewalczyć to jakoś, to mi się zdaje, że to może jakoś powiększać horyzonty pisarskie.
2: Jakie pani widzi wady i zalety polskich inteligentów w Nowym Jorku?
3: Zawsze łatwiej jest mówić o wadach, chociaż nie czuję ich tak w konkretnych sytuacjach, ale oczywiście niebezpieczeństwo nowych emigrantów, a specjalnie takich, którzy byli bardzo związani ze swoją kulturą, którzy mieli jakąś pozycję ważną i dobrą, to jest to, żeby jakoś patrzeć się na ten, na nowy kraj troszeczkę z góry. I jest oczywiście taka pokusa, żeby widzieć Amerykanów jako naiwnych, jakoś nie tak zupełnie mądrych. Oczywiście jest troszeczkę naiwności tutaj, ale jest troszeczkę brak tolerancji ze strony Polaków, który jest troszeczkę niebezpieczny, dlatego że żeby pisać o tym kraju, to musi się mieć jakieś zrozumienie. Mówię jednak znowu o pisarzach. A zalety to są, mi się zdaje, duża energia. Jakieś poczucie indywidualności, które jest paradoksalnie większe niż u Amerykanów i które jest cenione, ja uważam. Jakieś poczucie indywidualnej godności, jakiegoś nonkonformizmu, które jest cechą tutaj też cenioną.
1: Ewa Hoffman w 93 roku przeprowadziła się do Anglii. Wyznała pół żartem, pół serio. Londyn jest dla mnie w pół drogi pomiędzy Manhattanem a Krakowem. Myślę, że to bardzo dobre połączenie i na pewno jestem tu na dobre.

0: Jutro dokończenie wywiadu nagranego z amerykańską pisarką w Nowym Jorku dla Radia Wolna Europa.
1: A na dziś to już wszystko w Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller, pierwszy kapelmistrz lipskiego Gewandhausu, wydał kilka zbiorów czterogłosowych motetów i arii. Te muzyczne druki znalazły się na półkach Biblioteki Gdańskiej. Będziemy mieli okazję usłyszeć te motetowe perełki podczas jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus. Jego gośćmi będą muzycy Gellert Ensemble, w tym założyciel tej formacji Andreas Miczke. Na transmisję z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zapraszam dziś o godzinie 20. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Hamlet jest jak gąbka. Jeśli go tylko nie stylizować i nie grać antykwarycznie, wchłania w siebie od razu całą współczesność. To słowa Jana Kotta o chyba najsłynniejszym dramacie w historii literatury. A gdyby te słowa przyłożyć do najsłynniejszej polskiej powieści? Lalka jest jak gąbka. Wchłania w siebie od razu całą współczesność. Opowieści Prusa i najnowszych jej ekranizacjach, które ze współczesności tak silnie czerpią, porozmawiamy w audycji O wszystkim z kulturą. Zapraszam dziś o 19:10. Małgorzata Szymankiewicz.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Michał Jakubik i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu w jazzowym klubie dwójki. Dziś czwartek, ale Andrzej Zieliński na krótkim urlopie, zatem mam przyjemność zastąpić go dziś również w tym dniu, 1 października, Dzień Muzyki Polskiej, i sporo dziś będzie muzyki polskiej, nowej, premierowej. Do naszego studia właśnie minutę temu wszedł Kuba Wójcik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kuba, zajrzałeś, świetnie się składa, bo za kilka dni, prawda, ukazuje się twoja zupełnie nowa płyta. Twoja i dwóch innych znakomitych muzyków, trio Wójcik, Święs, Szmańd.

0: Singularities. Dziś o tej płycie porozmawiamy, dziś przede wszystkim jej posłuchamy i mamy egzemplarze dla słuchaczy dwójki. Będzie dziś sporo gitary. A może na początku od razu cię zapytam, bo gitara, dużo mówimy o gitarze nowej, współczesnej, nie tylko jazzowej. Nie wiem, czy się ze mną, czy się z naszymi słuchaczami zgodzisz. Gitara przeżywa prawdziwy renesans. Wiesz chyba o tym najlepiej. Jesteś też wykładowcą w Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczysz grać na gitarze jazzowej. Powiedz, Kuba, jak to jest? Są talenty? Są nowi zdolni ludzie, w których widzisz przyszłość gitary?
1: Oczywiście, że są. I mam nawet przyjemność uczyć paru takich, więc w młodych jest naprawdę, naprawdę nadzieja, siła do tego, że będą kontynuować gitarę. I tak jak powiedziałeś, no ewidentnie gitara przeżywa teraz swój renesans. Rozwinęła się w ostatnich latach bardzo. Jest mnóstwo świetnych muzyków w Polsce, na całym świecie. No i dzięki temu no możemy po prostu słuchać mnóstwo wspaniałej muzyki.
0: Tak, i fantastycznie zatacza też koło gitara bardziej klasyczna, bardziej jazzowa, prawda, bardziej elektryczna, którą znamy z nurtu fusion. Te wszystkie światy się pięknie przenikają, więc myślę, że to też jest jakiś dobry temat do kontaktu z państwem, no bo przyda się dziś skrzynka, tak jak powiedzieliśmy, mamy płyty przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i jeszcze jeden ważny jubileusz dziś. 1 października kończy 80 lat Dave Holland, jeden z najwspanialszych basistów, liderów, który na przestrzeni tych dekad, kiedy jest z nami, stworzył, wykreował kilka bardzo różnych muzycznych światów. Już teraz zapraszam państwa na jutro, jutrzejsze Jam Session w dwójce. Od 23 do godziny pierwszej Dave Holland w roli głównej. Tu też jestem bardzo otwarty na państwa propozycje, państwa typy. Dyskografia Hollanda przeogromna, o czym także wspominaliśmy w ostatnim wieczorze płytowym. No i na początek, coś związane mocno z Hollandem, ale także z gitarą. Na razie nie uprzedzajmy faktów, posłuchajmy tego utworu, który powstał w Nowym Jorku we wrześniu 1989 roku.

Tak rozpoczynamy od muzyki Dave'a Hollanda, który dziś kończy lat 80 i bardzo lubi tworzyć takie mini suity. Tak grali we wrześniu 1989 roku w Nowym Jorku. Tak nagrywano fantastycznie wówczas muzykę. Extensions to jest płyta, która otwiera nasze spotkania, a dokładnie utwór Nemesis, pierwszy z tego albumu, utwór podpisany nazwiskiem Kevina Eubanksa. Kwartet Hollanda, Steve Coleman na saksofonie altowym, Marvin Smith i Smith na bębnach, no i właśnie Kevin Eubanks na gitarze. Jak powiedziałeś, Kuba Wójcik dziś razem z nami w dwójkowym studiu, pochodzący z ważnej jazzowej rodziny, trochę tak jak rodzina Marsalisów, rodzina Eubanksów, jego starszy brat to jest ten słynny puzonista Robin Eubanks.

0: A u nas dziś gitara na otwarcie Eubanksa Kevina, który mocno wszedł do muzyki jazzowej swoją grą bardzo specyficzną, prawda? On dużo przestrzeni pozostawia w swoich partiach solowych, ten kwartet tak skrojony właśnie, aby wszyscy mogli pograć i solo, i oczywiście kolektyw. No, Dave Holland to jest postać niezwykle ważna, także jeśli patrzymy na niego pod kątem tego, jakim był właśnie liderem, jak potrafił dobierać odpowiednie kolory, odpowiednie instrumenty do swoich zespołów. O Holandzie więcej jutro, a teraz Dzień Muzyki Polskiej, no i polska płyta, kolejna nowa płyta, która się ukazuje jesienią tego roku, to jest czas premier. Kuba, może powiedzmy na początku, co trzeba zrobić, aby dziś od ciebie płytę otrzymać?
1: Trzeba przede wszystkim napisać.
0: Skreślić kilka słów
1: tak,
0: do nas.
1: Wyrazić taką chęć. I może właśnie taki krążek do kogoś z państwa trafi.
0: Może ta gitara właśnie w roli głównej. Płyta podpisana twoim nazwiskiem, ale mocno, mocno to podkreślacie. Jesteście triem, które zna się od lat. Andrzej Święs na kontrabasie i gitarze basowej, Krzysztof Szmańda na bębnach. Gracie razem od kilku lat, ale płytę wydajecie, nagrywacie po raz pierwszy.
1: Tak, to prawda. Płytę nagraliśmy właśnie w tym roku, na wiosnę, a jej oficjalna premiera będzie 9 października, czyli w przyszły piątek, więc dzisiaj gramy w dwójce przedpremierowo materiał. A z Andrzejem i Krzysztofem gramy już 5 lat, około 5 lat trwa nasze trio. I no, tak jak wcześniej powiedziałem, trochę nie śpieszyliśmy się z nagraniem tej płyty, ale to też jest fajne, bo mieliśmy po prostu czas, żeby dość długo pograć sobie te numery. Część utworów odpadła, te myślę najlepsze, najciekawsze zostały. Osiągnęliśmy też jakąś taką lekkość i łatwość po prostu w graniu tej muzyki i dzięki temu no, ta płyta jest takim powiedzmy podsumowaniem pewnego etapu mojego trio. Mhm.
0: To ważne, co mówisz. Proponuję, posłuchajmy, jak się całość rozpoczyna i czekamy też na państwa opinie. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl.

0: Greenish, tak nazywa się utwór, który otwiera album Singularities Kuby Wójcika. No, nastrojowy, mroczny utwór, jesienny, pasuje do okładki tej płyty w tonacji czarnej, na rewersie, w kapturach, tyłem sfotografowani jesteście niczym jakiś zespół grający black metal.
1: Tak, ale chyba nie ma zespołu black metalowego ubierającego się na biało, więc a my jednak jesteśmy ubrani w jasnych odcieniach, więc chyba nikt nie pomyli nas jednak z zespołem black metalowym.
0: Kuba, powiedz słowo, bo do waszej instrumentalnej muzyki, pomyślanej na trzy instrumenty, choć już ten pierwszy utwór pokazuje, że traktujecie swoje instrumenty no w sposób bardzo własny, osobny, szczególny, bo mamy tu też granie smyczkiem, prawda, Andrzeja Święsa, mamy bardzo ciekawie nagraną perkusję. Ty też lubisz sięgać po elektronikę, która fajnie wypełnia przestrzeń, ale zmierzam do tego, że jest jakiś klucz do płyty Singularity. Już sam tytuł coś wnosi. Liczba mnoga, wiele różnych punktów odniesienia, wiele różnych światów, spotkanie was trzech.
1: Mhm. No jest tutaj dużo znaczeń i celowo ten tytuł jest taki wieloznaczny, żeby każdy mógł to sobie zinterpretować po swojemu, znaleźć swój klucz znaczeniowy, który odpowiada. Z takich moich inspiracji to mogę podrzucić takie kilka, na przykład w fizyce, astronomii, singularity, czyli osobliwością nazywamy między innymi czarne dziury, czyli takie miejsca, które, takie momenty w czasoprzestrzeni, które wymykają się jakiemuś takiemu naszemu pojmowaniu. Również w kontekście teraz AI pojawia się pojęcie singularity, czyli tego momentu krytycznego, w którym właśnie sztuczna inteligencja miałaby się zachowywać już w sposób przez nas niemożliwy do skontrolowania. Więc gdzieś to pojęcie krąży tak w przestrzeni i było dla mnie mocno inspirujące, ale dla mnie istotnym była właśnie ta liczba mnoga. Wszędzie pojawia się w liczbie pojedynczej, a ja celowo użyłem liczby mnogiej.

0: I ponieważ uważam, że tu nie jeden jakiś wielki moment zmienia wszystko, tylko w życiu każdego z nas jest mnóstwo takich małych momentów i to właśnie te małe momenty przejściowe, przełomowe sprawiają, że pojawia się coś nowego.
1: Tak, i też wiele elementów, to jest jasne, co powiem, ale krzyżujących się w muzyce, na przykład tria, które dla wielu jest tym najdoskonalszym kolektywem, te trzy elementy, które się ze sobą zbiegają, które się wzajemnie uzupełniają. Pan Paweł pisze, chętnie podzielę się opinią o tym pierwszym utworze, Ciemna przestrzeń. Przestrzeń, z której wyłania się jasna gitara, dużo spokoju, może trochę podobnie do Billa Frizella. Ciekawie, jak rozwinie się dalej ta płyta. Tak pisze pan Paweł z Poznania. Już zaraz się przekonamy, jak dalej się ten album rozwija. Pan Łukasz. Nie wiem, czy dzielenie z artystą tego samego nazwiska jest wystarczającym pretekstem i uzasadnieniem, aby ubiegać się o płytę. No ale spróbuję. A już bardziej poważnie. Chciałem serdecznie podziękować za tak intensywną, udaną promocję polskiego, tak zwanego młodego pokolenia polskiego jazzu nowoczesnego, awangardowego. Od dłuższego już czasu śledzę uważnie prezentowani artyści, z którymi panowie ciekawie rozmawiacie, niejednokrotnie stali się inspiracją do zgłębienia ich twórczości, do dalszych poszukiwań. I tutaj pan Łukasz pisze, o, szalenie spodobała mi się płyta Diavolezza, to jest płyta znana ci dobrze, tak. Kuba. Całkiem niedawno, kontynuuje pan Łukasz, przeczytałem o super ciekawych poszukiwaniach muzycznych pana Jakuba w Amazonii wśród tamtejszych Indian. Może udałoby się od pana Jakuba wydobyć jakieś wspomnienia, opowieści z tego okresu. Z wyrazami nieustającego szacunku pan Łukasz, wójcik, jak już wiemy. Panie Łukaszu, dziękujemy za dobre słowo dziś dzień muzyki polskiej, a no tak się składa, jak pan napisał, że ta także młode pokolenie polskiej muzyki nowej, współczesnej, jazzowej, muzyki improwizowanej interesuje nas w tym paśmie szczególnie. Nie wiem, Kubo, czy mamy dziś czas, aby rozmawiać o Amazonii, ale może chcesz nawiązać i powiedzieć kilka słów, bo twoje inspiracje sięgają daleko i to jest jasne też, że im jesteśmy starsi, tym to się wszystko bardziej w nas odkłada i gdzieś tam to wszystko z tyłu głowy mamy i to może być ci też potrzebne, prawda? Pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, jak mi przypomniałeś tutaj w tym studiu przy okazji twojej solowej płyty piosenkowej, że też te różne nitki, te różne perspektywy odmienne ci pomagają.
0: Mhm. Tak, no jest wiele tych nitek, tych perspektyw, natomiast jest taki punkt wspólny, wspólna płaszczyzna tego wszystkiego i jest nią po prostu fascynacja naturą. I też jakaś myśl o w pewnym sensie powrocie do natury. Nie mówię tutaj o tym, że mielibyśmy, prawda, przenieść się do dżungli amazońskiej i tam razem z rdzennymi mieszkańcami próbować żyć, bo to byłoby szalenie trudne. Natomiast myślę, że trochę jako nasza zachodnia kultura, nasza cywilizacja oddaliliśmy się od tej przyrody, od natury i
1: odgrodziliśmy się niekiedy.
0: Odgrodziliśmy się, tak. I myślę, że to nie jest dla nas dobrze, że jednak jesteśmy częścią tej planety. Zresztą kiedyś nagrałem taką płytę z Sanko Earth, która była takim mocną manifestacją tego, że jesteśmy tą planetą, jesteśmy po prostu połączeni, czy chcemy, czy nie. I myślę, że lepiej by było dla nas, gdybyśmy bardziej chcieli. Ja przynajmniej tak czerpię inspirację do mojej muzyki, ogólnie do życia. Staram się spędzać jak najwięcej czasu w naturze, wśród przyrody. To ma wspaniałe oddziaływanie na mnie, myślę, że na każdego. Są tak w Skandynawii chyba popularne, albo w Japonii już nie wiem, kąpiele leśne, czyli po prostu spacery po lesie, które mają no, uzdrawiające i dla psychiki bardzo dobry wpływ.

0: Więc wiele jest tutaj tego typu właśnie inspiracji i idąc tym tropem, no chciałem trafić do jakby samego źródła, czyli do Amazonii, zobaczyć, jak tam jeszcze lokalne wspólnoty żyją. I no, to było bardzo intensywne doświadczenie, bo z jednej strony węże, niebezpieczne pająki jadowite, które, no jest jakieś tam, prawda, zagrożenie, ale z drugiej strony to bogactwo tej przyrody, tak, które po prostu tętni życiem w tak intensywny, niewyobrażalny sposób, jest to coś niesamowitego. W nocy po prostu cała dżungla po prostu jest niewyobrażalnie głośna. Po prostu tam miliony, a może nawet miliardy po prostu insektów, zwierząt, cykad, nawet trudnych dla nas do zidentyfikowania zwierząt. Nie wiadomo,
1: co to wielki,
0: jest.
1: Żyjący, tajemniczy organizm.
0: Tak, tak. To nigdy nie śpi, to ciągle się rusza i po prostu tętni. Taka po prostu nieustająca pramuzyka, można powiedzieć. Mm-hmm. I no, to były dla mnie bardzo, bardzo ważne momenty, bardzo inspirujące i no, staram się po prostu w mojej muzyce, tak jak tutaj słuchacz zauważył, właśnie te wątki natury gdzieś tam wplatać. Tak jak no, w moim życiu też staram się zbliżać do tej natury jak najbardziej.
1: Bardzo ciekawe to, co mówisz. Ja dodam, że pan Paweł i pan Łukasz, którzy do nas napisali, przygotowujemy dla państwa egzemplarze płyty. Prosimy o podanie adresów do wysyłki. No i pan Paweł pyta, ciekawe jak dalej rozwinie się ta płyta. Słuchamy.

0: staram się nie słuchać Frizela, powiedział przed chwilą Kuba Wójcik. Frizela, o którym też państwo piszą. No my się staramy słuchać jednak w dwójce Billa Frizela, to jasne. A dzisiaj na gitarze gra Kuba Wójcik, na basie Andrzej Święs, a na bębnach Krzysztof Szmańda. Outer Space. Drugi temat z albumu Singularities. Pan Paweł z Żyrardowa ukuł ciekawą nazwę. Black Hole White Metal. I cały czas nie mogę się doczekać, cóż będzie dalej. Pan Piotr, bardzo przepraszam za porównanie, ale tutaj bardzo fusion. Brzmi jakby Mark Ribo udawał Johna McLaughlina. Pan Bogdan z Wrocławia, zaprezentowany pierwszy fragment w kontekście podanego tytułu płyty, przypomniał mi serial, na pewno jeden z najciekawszych z ostatnich lat, mianowicie Pluribus. Nie wiem, czy dobrze czytam tytuł. Na ogół nie miewam takich skojarzeń filmowych, ale ta muzyka pasowałaby idealnie właśnie tam. Brzmienie gitary tutaj zdecydowanie nie kojarzy mi się mrocznie. To raczej nieokreślony niepokój. No i wyraźnie zarysowane partie basu, pięknie dopełniające brzmienie. Chętnie posłuchałbym tej płyty w całości. Może panowie mi to ułatwicie. A na koncert w okolicy mogę liczyć, pisze pan Bogdan z Wrocławia. Więc tak, panie Bogdanie, płytę oczywiście ułatwimy, prawda, całość w postaci płyty kompaktowej. Koncert w okolicy Wrocławia?
1: No, jeśli Warszawa jest w okolicy Wrocławia, to tak, ponieważ koncert taki przedpremierowy, ale tak naprawdę premierowy, będzie w najbliższą środę, 7 października w klubie Spatti w Warszawie podczas Jazz State.
0: To dokładnie za tydzień.
1: Dokładnie za tydzień w środę.
0: O tej porze, trochę później.
1: O 20:30, także zapraszamy bardzo serdecznie razem z Andrzejem Święsem, Krzyszkiem Szmajdą, wspaniałymi muzykami, z którymi mam przyjemność grać i tutaj należy naprawdę podkreślić ich wkład również w tą płytę. Ich doświadczenie i ogromna muzyczna wrażliwość sprawia, że ta płyta jest taka, jaka jest.
0: Zrobiła nam się cała lista gigantów gitary. Pan Paweł z Żyrardowa, proszę spytać naszego bohatera, czy dobrze odczytuje inspirację Alanem Holdsworthem i czy można prosić o płytę. Ja dodam jeszcze pytanie od siebie o gitarę twoją, bo wiem, że szukasz brzmienia, ale tutaj to brzmienie masz bardzo takie charakterystyczne. Gdybyś słowo mógł powiedzieć właśnie na temat instrumentu. I żeby nam, Kubo, nie uciekło jeszcze nazwisko osoby, której zawdzięczamy też ten szlif brzmienia.
1: Oczywiście. To znaczy najpierw płytę nagraliśmy w studiu Pasterka Piotra Zabrockiego i to on właśnie stał za konsoletą i nas nagrywał. Natomiast za takie finalne brzmienie jest odpowiedzialny Marcin Bociński, Legato Mastering. Bardzo polecam właśnie współpracę z Marcinem, bo przykłada się do tego w ogromny sposób. Ma mega wyczucie i robi świetną robotę.
0: I gitara.
1: Większość płyty została nagrana na telecasterze. To jest taki mój główny instrument, telecasterze lutniczym. Natomiast dwa utwory na płycie zostały nagrane na gitarze Sammy Hollow, jazzowej Shot Miller, która ma po prostu bardziej brzmienie jazzowe.
0: A ten telecaster ma świetny środek, taki bardzo z takimi fajnymi bebechami naturalnymi.
1: Tak, to jest
0: w brzmieniu.
1: To jest telecaster, który w ogóle waży 2,7 kg, więc ci, którzy śledzą jakieś tam specyfikacje gitary, wiedzą, że to jest bardzo, bardzo mało i jednocześnie ma ogromną taką właśnie wibrację, prawie jak gitara akustyczna, więc super instrument.
0: Singularity teraz przed nami, czyli utwór tytułowy, ale... Liczba pojedyncza.
1: Tak, jako jeden z 8.

0: Jak pan to robi, panie wójcik? Toż to szkoła Roberta Fripa, dodał pan Paweł z Żyrardowa. No, gdybyśmy, Kuba, poszli tym tropem państwa typów, to moglibyśmy tutaj dedykację przy każdym utworze podawać dla fantastycznych gitarzystów. Dziś kilku ich państwo wymienili. Alan Holdsworth, Mark Ribot, Bill Frisell. My zaczęliśmy od Kevina Eubanksa. Niezłe towarzystwo.
1: Wspaniałe towarzystwo i bardzo jest mi miło, że takie porównania padają. Natomiast no, muszę powiedzieć jedną rzecz, że świadomie nigdy nie staram się do nikogo nawiązać. Więc jeśli pewne rzeczy są słyszalne, to jedynie poprzez całe moje życie, przez które słuchałem tych muzyków, gdzieś coś od nich przeniknęło. Natomiast świadomie nie staram się nie kopiować i jeśli tak wychodzi, no to jedynie przez przypadek.
0: No tak, to wszystko zatacza kolejne kręgi. To jest dla nas wszystkich jasne. Kuba, bardzo ci dziękuję za dziś. Płyta z nami pozostaje. Prosimy państwa o adresy do wysyłki. Spotykamy się na koncertach. No i myślę, że jesienną, zimową porą będziemy po ten album sięgali. Dziś na pożegnanie finał płyty nawiązujący do bluesa. Do you remember blues?
1: Tak, dziękuję bardzo i zapraszam również na Bandcamp, gdzie można płytę nabyć. Jest teraz uruchomiona przedsprzedaż, także Bandcamp, Kuba Wójcik, i płyta również trafi wtedy tą drogą do państwa. Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się. To był Jazzowy Klub Dwójki, Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka Filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert Finałowy – Artyści Związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
1: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
2: Reklama.
3: Wybiła 19.
4: Dwójka. Jesteś amistu. Luis Clavis.
3: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Dobry wieczór. Pora na podsumowanie dnia.
5: Pogłosy.
3: I to nie byle jakiego dnia, bo w kalendarzu od 1975 roku dziś, 1 października, świętujemy z inicjatywy Jehudiego Menuchina Międzynarodowy Dzień Muzyki pod egidą UNESCO. Z tej okazji dzisiejszy poranek dwójki odwiedził profesor Krzysztof Stachyra, muzykoterapeuta i prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.
6: I muzykoterapia, mam nadzieję, jest przyszłością w wielu obszarach, w których człowiek potrzebuje wsparcia, pomocy, terapii, a czasami po prostu bycia. I muzyka może to wszystko zapewnić. Jeżeli chodzi o oddziały onkologiczne, tutaj wiąże się ta choroba niestety często z bardzo silnym obciążeniem psychicznym. Ludzie są świadomi tego, że to nie jest łatwa do wyleczenia z reguły choroba. Więc te myśli mogą powodować obniżenie nastroju, mogą powodować inne dodatkowe, bardziej już od strony psychicznej, dolegliwości. Muzyka może wpływać na to bardzo bezpośrednio. Po pierwsze odwracać uwagę, zajmować tą głowę czymś innym, a po drugie, jeżeli ta muzyka jest akceptowana przez tą osobę, lubiana, dobrze kojarzona, może rzeczywiście podnosić, realnie podnosić nastrój, zapraszać do tego, żeby też rozmawiać o tym z innymi, żeby wspominać pozytywne doświadczenia z życia. Cisza jest częścią muzykoterapii, część to jest równie ważne jak kontakt z muzyką, ponieważ doświadczenie muzyki bez tego momentu przygotowania może być dużo mniej wartościowe. Przygotowanie się, koncentracja, wyciszenie, nawet kilka sekund.

0: można przekierować uwagę z zewnątrz na to doświadczenie, które mamy wewnątrz, na oddech, przez chwilkę jakby zanurzyć się w tym, zanim włączymy muzykę. I to z pewnością pomoże też skupić się na muzyce i dotknąć jej bardziej. A z drugiej strony cisza po wysłuchaniu utworu, czyli żeby nie zaburzać tego doświadczenia tak od razu. Jeżeli ktoś słucha muzyki, a szczególnie myślę muzyki klasycznej, która, tak jak powiedziałem, może bardzo wzbudzać dużo różnych emocji, skojarzeń, wyobrażeń i tak dalej. Jeżeli od razu zaburzymy to mówieniem czy czymś innym, być może to doświadczenie nie zostanie domknięte, być może jeszcze nie wyrezonuje tak, jakbyśmy tego potrzebowali.
1: Mówił dziś w Dniu Muzyki gość Poranka Dwójki profesor Krzysztof Stachyra. Po południu przenosiliśmy się za kulisy Teatru Śląskiego w Katowicach. Tam dziś premiera spektaklu Od jednego Lucypera na podstawie książki Anny Dziewit-Meller.
2: Ja pisałam tę książkę już dosyć dawno temu i też myślę, że no, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, pewnie byłam inną osobą niż jestem dzisiaj, bo wiele rzeczy w moim życiu się od tamtej pory zdarzyło. Niemniej mam takie wrażenie, że ta książka mówi o czymś na tyle aktualnym, czym jest doświadczenie mojego pokolenia, tego pokolenia milenialsów, czy jakbyśmy tam się nazwali, z takim odkrywaniem przeszłości swoich rodzin, z takim mierzeniem się z różnego rodzaju traumatycznymi doświadczeniami naszych rodzin. No, jesteśmy wszyscy ze Śląska i z Polski, więc raczej niestety bogate są te życiorysy traumatyczne naszych rodzin. I to moje pokolenie wydaje mi się takim, no być może jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, które tak ośmieliło się rozgrzebywać te rodzinne historie tak bardzo, bardzo. Mam na myśli nie tylko artystycznie, ale po prostu poprzez pójście na terapię i jakby no, rozliczenie się trochę z przeszłością swoich rodzin. Więc na pewno ta książka gdzieś w tym ma swoje takie najgłębsze korzenie.
1: Mówiła dziś w magazynie Wybieram Dwójkę Anna Dziewit-Meller, a sceniczną adaptację jej książki Od jednego Lucypera od dziś można oglądać na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach. Zmieniamy region na Rzeszowszczyznę. To stamtąd pochodzi rodzina lub, jak mówią niektórzy, dynastia Sowów, muzykantów o tradycji sięgającej XVIII wieku. Dziś w magazynie Źródła emitowaliśmy dla Państwa opowieść urodzonego w 1903 roku skrzypka Józefa Sowy.
3: To my grali po wioskach. Bardzo się mało zarabiało, bo to były czasy sprzed okupacji, za sanacji, były ciężkie czasy. To u nas, jak zarobił 20 groszy, jak do cymbałów, to się grało 3-4 kawałki. Jak tam gość, jaki lepszy, jak 50 groszy dał, to bym był pół dnia wnet grał. To były wielkie pieniądze. Odkąd daleka przychodzą, to bo jest Sowy, grają, to tam trzeba pójść do nich, to tam przyjdą grać na wesele, czy tam na jakąś zabawę. Te skrzypeczki to ja wymieniam z cyganami, bo tam miałem takie stare skrzypce, już tak nie bardzo tak jakoś wychodziły z melodii i cygany chodzili. Ja z nimi pomieniałem, coś im tam dałem, jakoś kurę i już są popękane, ale jeszcze mają dźwięk, tylko palce już stare, to już nie chcą tego dźwięku wydać jak dawniej. Jak będę umierał, to sobie zagra, jak to mówią. A po mnie śmierci jest moja serce, w te skrzypce zagrań nie gra do śmierci znów. Pewnie sobie człowiek tylko szartyli rozerwie, bo to nie ma, jak to na wsi, tu nie ma takiego, żeby gdzieś poszedł człowiek do kina, gdzieś tam na takie rozrywki, tylko tak, z nęczkiem teraz znów grą. Jak ja grał ze synem, tak teraz z nęczkiem. I tak to z kolei ta rodzina, wszystko muzykalna jest i wszyscy grają i jeśli się spotkamy, to a pograć troszkę, po prostu chwilkę rozerwać sobie.
1: To był głos skrzypka Józefa Sowy z archiwalnego nagrania, który emitowaliśmy dziś w magazynie Źródła, a Józef Sowa należał do słynnej kapeli Sowów. A na koniec pogłosów rzut oka za granicę. W Tate Modern trwa wystawa prac Anny Mediety, kubańskiej artystki performansu Body i Land Artu z przełomu lat 70. i 80. Właśnie tej wystawie krytycznym okiem przyjrzała się gościni audycja Sztuka Mniej Obca Agata Pyzik.
4: Ta wystawa idzie chronologicznie, to znaczy idzie od końca, od ostatnich prac do najwcześniejszych prac, nieomalże. To pierwsze pomieszczenie nawiązuje do tych ostatnich prac, jakie ona zrobiła z Meksyku. To jest, co nazywa się Ociun albo Okun, ja nie wiem, jak to powiedzieć. I to jest rzeczywiście jedna z nielicznych prac wideo. I ona zbudowała takie, jakoś niedaleko brzegu, to jest pomiędzy Stanami, Florydą a Meksykiem, tak? No taką jakby właśnie zarys, to była jedna z takich

siluet, czyli zarys właśnie kobiecego ciała, zbudowany z piasku jakby w morzu. No i rzeczywiście słyszymy podkręcony dźwięk tego szumu morza, bardzo wyraźnie, bardzo głośno w tej sali, co w połączeniu z tym, że to jest koniec jej życia w tej pierwszej sali i nic nie jest powiedziane o tym, jak to życie się zakończyło i w ogóle jak wyglądały ostatnie lata za bardzo, no, było dla mnie zgrzytem, bo to była sztuka pełna bólu i jakby eksploracji tego

0: ale też innych kobiet. Czy w ogóle powiedzmy sobie, że i nie zabrzmie zbyt jakby patetycznie cierpienia wpisanego w ludzką egzystencję. I rzeczywiście to nie jest jedyna praca z dźwiękiem jej, ale jednak kuratorzy wybrali, żeby to ten dźwięk zapanował w tej sali. To nadaje bardzo sposób odbioru, że jeżeli wprowadza się widza w taki właśnie szum morza i potem on widzi te siluetas wymoszczone czy wykute w skalę i tak dalej, no to jest taka prostsza interpretacja być może tego dzieła, że to chodziło właśnie o tą miłość do natury. Natomiast ta natura jest pewnym rodzajem narzędziem tylko. Ona nie jest miejscem docelowym. Chodzi o miejsce człowieka, czy raczej kobiety w świecie. Czy w ogóle miejsce człowieka w tym cyklu życia i śmierci.
1: Mówiła kuratorka i pisarka Agata Pyzik, a jej pełną recenzję wystawy dzieł Anny Medyty State Modern i wiele więcej, w tym pełne wersje wszystkich zaprezentowanych rozmów, znajdą Państwo na naszym portalu i w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za uwagę. Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
3: Dziewiątego lipca Eugeniusz Knapik skończył 75 lat. Swój jubileusz będzie świętował, a gdzieżby indziej, w Katowicach, w Nosprze. Wystąpią znakomici soliści, pianiści Piotr Sałajczyk i Piotr Banasik, skrzypek Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato oraz kameraliści Nospru pod kierunkiem Rafała Zambrzyckiego. Na transmisję tego wydarzenia gorąco zapraszam w piątek od 19.30. Ewa Szczecińska.
4: Pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller, pierwszy kapelmistrz lipskiego Gewandhausu, wydał kilka zbiorów czterogłosowych motetów i arii. Te muzyczne druki znalazły się na półkach Biblioteki Gdańskiej. Będziemy mieli okazję usłyszeć te motetowe perełki podczas jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus. Jego gośćmi będą muzycy Gellert Ensemble, w tym założyciel tej formacji Andreas Miczke. Na transmisję z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zapraszam dziś o godzinie 20. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Autopromocja.
5: Jest 19.11.
2: O wszystkim z kulturą.
5: Małgorzata Szymankiewicz, witam Państwa w czwartek 1 października ze studia radiowej Dwójki. To dobry wieczór, mówię wraz z Michałem Jakubikiem, realizującym program, i Eweliną Kucharską, która audycję wydaje. Ale to nie koniec znajomych nazwisk, ponieważ dziś postanowiliśmy o filmowych i serialowych adaptacjach, ekranizacjach lalki Bolesława Prusa porozmawiać we własnym gronie, w gronie dziennikarzy Dwójki. Są ze mną Monika Kopcik.
6: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, cześć Moniko. Piotr Matwiejczuk.
7: Dobry wieczór.
5: Michał Nowak.
8: Dobry wieczór.
5: Witam was serdecznie. Fora internetowe są rozgrzane do czerwoności, zarówno ze sprawą serialu, który już od kilku tygodni można oglądać na jednej z platform streamingowych, jak i filmu kinowego, który oficjalnie wszedł do kin wczoraj. Jest dostępny od wczoraj na dużym ekranie. Jeśli pozwolicie, to zacytuję tutaj kilka takich opinii, które znalazłam na forach filmowych. To są te komentarze świeże jak bułeczki, bo dotyczą filmu Macieja Kawalskiego, który, przypomnę, był gościem Katarzyny Hagmajer w poranku Dwójki we wtorek. I właśnie, cudownie nakręcona lalka, ma się trochę wrażenie, że wszystko zostało pokazane zbyt szybko, ale trudno o coś innego, by pokazać tak rozbudowaną książkę w konwencji filmowej. filmowej. I kolejny

0: komentarz. Nie pozwala się do końca zanurzyć w historii, bo po prostu próbuje upchnąć w kinowym metrażu wszystko, co najważniejsze z książki, zamiast snuć prawdziwie rozpościerającą się opowieść. I jeszcze jeden taki komentarz. Urzędowska i Dorociński. Chemia zerowa, jak wycięci z innych bajek. To są takie no, dość polaryzujące opinie, które znajdujemy w polskiej przestrzeni internetowej, ale my także byliśmy w kinie i oglądaliśmy serial, nie tylko ten współczesny, ale także z tego co wiem, niektórzy z was odświeżyli sobie także serial Ryszarda Bera z 77 roku z Jerzym Kamasem w roli Stanisława Wokulskiego. No i właśnie...
1: To ja chciałem wtrącić od razu, tak? Że ja tego serialu nie muszę sobie odświeżać, ponieważ ciągle ja w nim żyję od 40 lat. O, to jest jedyny prawdziwy Stanisław Wokulski. Natomiast odświeżyłem sobie po 30 kilku latach...
0: Film Hasse?
1: Nie, książkę Bolesława Prusa.
0: No właśnie o tym...
1: Skończyłem czytać tydzień temu i to naprawdę... pouczające doświadczenie. Mm-hmm.
0: Ale to zanim jeszcze o samej lekturze Bolesława Prusa i waszym odbiorze Lalki jako powieści, to chcę zapytać o te pierwsze wrażenia, bo wszyscy jakby na gorąco jesteśmy po tej lekturze filmowej. Monika Kopcik.
2: Przyznam, że do części głosów, które cytowałaś, pewnie mogłabym się przychylić. Wyszłam z kina z wrażeniem, że, które zakładałam tak czy inaczej przed seansem, że Lalka to jest powieść, której w filmie zmieścić się po prostu nie da, więc każda próba jest wycięciem czy wykadrowaniem pewnych wątków z powieści, co ją po prostu spłyca, czy w jakiś sposób zatraca się ten jej wymiar wieloaspektowy. Nie mówię tutaj o tym, że muszą być zachowane w 100% realia historyczne, no bo adaptacje są też po to, żeby opowiadać Lalkę nam współcześnie. Natomiast skoro zapytałaś o film, który jest bliższy konwencji historycznej i jak sądzę mniej obrazoburczy w stosunku do powieści Prusa, tak czy inaczej mam wrażenie, że Lalka po prostu w kinie obronić się nie może, bo jest zbyt wielka. Nie da się jej zamknąć w formacie 2 godzin. Wybiórczość wątków tak czy inaczej w jakiś sposób była tam ograna, bo sądzę, że można ten film odczytywać jako kino gatunkowe. Wyeksponowany jest wątek relacji Wokulskiego i Izabeli, więc...
0: Ale chemii nie ma.
2: Chemii nie ma. Być może jest. To jest też kwestia odbioru. Ja chyba przychyliłabym się do głosu, że chemii nie ma, ale z drugiej strony to jest opinia osobnicza. Być może ktoś odczytuje to inaczej.
0: Osobnik Michał Nowak.
3: No właśnie, ja myślę trochę inaczej. To znaczy mnie ta chemia w sumie nie bardzo interesowała. To znaczy ja nie zapytywałem, czy jest chemia pomiędzy Wokulskim a Izabelą Łęcką. Raczej i to mnie rzeczywiście jakoś poniosło i dałem się temu przekonać. To, co widzimy na ekranie, czyli jakiś rodzaj szamotaniny i współczucia związanego z tą szamotaniną, też takiego egzystencjalnego zapętlenia. Ja lubię właśnie czytać książki w kluczu egzystencjalnym raczej niż jakimś społecznym, dlatego akurat ten film do mnie przemówił w odróżnieniu od serialu, który ma ciekawe wątki, owszem, i w sumie w ogóle nie chodzi mi o to, żeby zadawać sobie pytanie, ile jest procent lalki w tej lalce, bo mają prawo do tego twórcy, żeby robić cokolwiek z tym, tylko pytanie jest w stosunku do tego serialu, czy to ma sens. Moim zdaniem nie bardzo, dlatego że o czym ten film nam opowiada? O tym, że dobrze jest kogoś oszukać, że dobrze, jeśli ci, którzy wcześniej wyzyskiwali, żeby teraz ich właśnie też tak wyzyskać i zostawić na pastwę, no to oczywiście można tak myśleć o formie zaprowadzania w ten sposób sprawiedliwości, ale to jest poddanie się, tak na dobrą sprawę, zamiast układania świata w sposób racjonalny, zgodny ze sprawiedliwością.
0: Ty już przeszedłeś w takim razie do serialowej lalki, ale pozwól, że jeszcze zapytam Piotra, ale także sama powiem o tej filmowej lalce. Nie zaskoczyło po tych opiniach, które słyszałam od kolegów i koleżanek, to jak ja przyjęłam tę adaptację. Mnie się ten film podobał. Mówię bardzo niepopularną, wygłaszam teraz bardzo niepopularną opinię. Ja nie mówię, że to jest dobre dzieło sztuki filmowej. To jest w ogóle inna kategoria. Nie jest to dobre dzieło sztuki filmowej, natomiast uważam, że to jest bardzo dobra, trochę twórcza adaptacja powieści Bolesława Prusa, która wyciąga pewne wątki bardziej, a tutaj wydaje mi się, że niemałe znaczenie mogła mieć też biografia Bolesława Prusa, o której mówiliśmy na naszej antenie wraz z jej autorką Moniką Piątkowską, czyli właśnie ten Wokulski

0: Kowalski, który jest trochę jak opisany przez Piątkowską Prus, czyli Aleksander Głowacki, który jest człowiekiem pełnym różnych lęków, neurotycznym, który chowa się przed rzeczywistością. Taki był Bolesław Prus i wydaje mi się, że Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego czerpał tutaj z tych źródeł dotyczących samego autora. Mogę się mylić, ale taką mam intuicję. Więc bardzo uważam, że film jest udatny, nie jest dobrym dziełem sztuki filmowej, a serial też mi się podobał, tak na marginesie. Piotr Matwiejczuk. Piotrze, twoje pierwsze wrażenia po filmie?
1: Sam jestem nim zaskoczony, ponieważ jako wielbiciel powieści Prusa oczekiwałem przełożenia na język filmu bliskiego powieści. Takie by mi się podobało, ale okazało się, że ono jest być może za bliskie, w tym sensie, że ten argument już tutaj padł, nie pamiętam, kto go wypowiedział, że tych wątków, a może to było w tym cytacie, który przytoczyłaś, że reżyser i scenarzyści próbowali zmieścić zbyt wiele wątków w tej z lalki, co jest nie do zrobienia w 2,5, a nawet i myślę w 5 godzin. W związku z tym zagubili to, co jest w lalce Prusa najistotniejsze.
0: Czyli
1: bo
0: co,
1: dla mnie
0: zdaniem?
1: To nie jest, tu się przychylam, Michał, do twojego stanowiska. To jest oczywiście powieść o miłości i o pieniądzach. Przede wszystkim o miłości, takiej destrukcyjnej miłości. Ale właściwie to jest tylko powierzchnia. Przecież u Prusa chodzi o wiele innych rzeczy, o czym rozmawiałaś, Małgosiu, z profesorem Ryszardem Koziołkiem w wakacyjne letnie niedziele. Za profesorem wynotowałem sobie kilka takich istotnych tematów, które Prus porusza, a zatem narodziny świata, w którym wszystko zaczyna mieć swoją wartość, niezależnie od tego, czy jest to parasolka, czy to jest małżeństwo.
0: I moim zdaniem to jest w tej ekranizacji.
1: Za chwilę do tego dojdę. To jest książka o rozczarowaniu, które spotyka wszystkich bohaterów właściwie we wszystkich działaniach, które podejmują, czyli echo teorii Darwina. To jest książka o bezsilności w związku z tym, o rozpaczy, o gniewie, a więc o zemście. Mówił, nie pamiętam, czy mówił u ciebie profesor Koziołek, czy pisał w którymś z esejów.
0: To akurat pisał w eseju.
1: O zemście przede wszystkim Wokulskim. Mści się na wszystkim po kolei, na ideach niepodległościowych, na nauce, na Małgorzacie Mincel, na miłości do Izabeli, na Rzeckim, na sklepie, na spółce do handlu z cesarstwem i tak dalej. Jest to książka o kłamstwie. To było moje objawienie. Profesor Koziołek w jednej z twoich audycji powiedział, że właściwie tam nikt z nikim nie rozmawia szczerze, a już na pewno nie najwięksi przyjaciele ze sobą, czyli Rzecki i Wokulski. Oni nigdy nie mówią sobie prawdy. W tym filmie...
0: Wszyscy kłamią, to jest ta zasada chaosa.
1: Tak, w tym filmie wyeksponowany został wątek romantycznej, nieszczęśliwej miłości. Ja tam widzę człowieka, który nie ma żadnych wewnętrznych rozterek. On doskonale wie, co chce osiągnąć i jak chce to osiągnąć. On się świetnie czuje w towarzystwie, do którego aspiruje. Właściwie nie wiem, do czego on aspiruje. On już tam jest.
0: Nie, moim zdaniem odgrywa wszystko w lęku pełen, że zostanie zdemaskowany.
2: Też się kompletnie nie zgodzę. Myślę, że się nie czuję
1: dobrze. Film o ludziach, o których nic nie wiemy. Oni nie mają żadnej przeszłości, niczego sobą nie reprezentują. I nie wiemy, jakim ideom hołdują, co wynika z pierwszej sceny. Powiedzcie mi, o co chodzi w pierwszej scenie. Widzimy tam Wokulskiego jako przywódcę bandy, która przemyca broń. No, czego dowiadujemy się o Wokulskim z tej sceny? Kompletnie
0: tego,
1: niczego,
0: co,
1: moim
0: ale
1: zdaniem.
2: Że umie strzelać.
1: Nie jest to...
0: Nie, ja uważam, że to jest taki sygnał, o którym nie można było powiedzieć, bo trzeba byłoby zastosować taką narracyjną część tego pamiętnika Rzeckiego, który opowiada o tym, jak to Stanisław Wokulski zarabiał pieniądze na wojnie turecko-rosyjskiej. A tutaj ta scena miała właśnie pokazać, że on ma jakiś bagaż, przeszłość. Jest też taka przebitka, taka wstrząsająca dość dla mnie z Syberii. Akurat na Syberii, na Syberii odetchnął, tak pisze Prus, więc tu może by się nie zgadzało, ale rzeczywiście to jest mocna scena. scena, która pokazuje

0: historię tego bohatera, właśnie obdarza go tymi cechami, czy też bagażem, który potem niesie.
1: Jeśli mogę jeszcze dodać kilka zarzutów.
0: To wiesz, jeśli możesz, to ja tylko powiem, że czekamy na Państwa opinię. Małgorzata.Szymankiewicz@popolskieradio.pl, a w drugiej części naszej audycji będziemy odbierać od Państwa telefony, bo jesteśmy ciekawi, czy Państwo film i serial już widzieli i jaką Państwo mają na ten temat opinię.
1: To jeszcze tylko takich ze dwa czy trzy takie istotne punkty. Właściwie w pewnym sensie nie jest to też film o pieniądzach, ponieważ nie znamy wartości pieniądza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na zupełnie niepotrzebną, moim zdaniem, modyfikację sceny, w której Wokulski spotyka się po powrocie z Rzeckim. Mhm. Tam nie ma tego dialogu jak u Prusa. Pamiętasz, ile miałem, jak wyjeżdżałem? 30 tysięcy. A jak myślisz, ile przywiozłem? Tam jest od razu, 300. Bach, 300 tysięcy. Mhm. Ile to jest 300 tysięcy? Nie wiemy, ponieważ nie ma tej wymiany
0: nie ma punktu odniesienia.
1: Tak. Mhm. To jest film o miłości, której natężenia nie udało się przedstawić moim zdaniem w żadnej scenie. To znaczy uprzejmie obojętna Łęcka od początku miło się uśmiecha do Wokulskiego i właściwie nie wiemy, co o nim myśli. Właściwie nie wiemy, dlaczego go nie przyjmuje, bo on ubiera się i zachowuje dokładnie tak samo, jak ludzie z jej klasy. To znaczy wiemy, no, ona mówi, że ma sklep, jakby sprzedał sklep, to wszystko pada w filmie. Jest to opowieść, w której skomentowane jest wszystko, tak żeby przypadkiem widz czegoś nie pominął. Kiedy jest cytat z Mickiewicza, to Wokulski musi dodać, jakie to piękne. Ten film jest piękny, gra tam plejada polskiego aktorstwa. Wspaniała jest scenografia, stroje, zdjęcia, tylko brakuje mi choćby jednej sceny, w której uwierzyłbym w miłość Wokulskiego i Łęckiej, skoro to ma być film o miłości. Bo tych wszystkich pozostałych rzeczy ja tam po prostu nie dostrzegam.
0: Ale są inne wątki miłosne, na przykład w znakomitej roli Marii Dębskiej.
1: Ach, Maria Dębska to jest w ogóle...
0: Prawda? Więc widać jej miłość do Wokulskiego, chociaż to też jest to pewną wariacją na temat tego, co w książce mówimy tutaj o Kazimierze Wąsowskiej,
1: ale
0: o tej bohaterce. Tak, tak, tak. Więc wielkie ukłony dla pani Marii Dębskiej, która znakomitą kreację stworzyła. Monika Kopci.
2: Choć odwołując się do tego wątku relacji Wąsowskiej i Wokulskiego w filmie, ja myślę, że ten film, tak jak Piotr wspomniał, nie pokazuje stawki, o jaką walczą bohaterowie. Oni są bohaterami bez przeszłości. I nawet ten epizod, który chwalicie, ja przyznam szczerze, że Maria Dębska mnie też jakoś szczególnie nie zachwyciła. To znaczy nie była dla mnie postacią, która by wyróżniła się z tła tych pozostałych zamarkowanych wątków, bo też ten kompleks problemowy, jaki wprowadza postać Wąsowskiej, z jednej strony cynicznej, a z drugiej strony być może tak samo szczerej czy prostolinijnej jak Wokulski, w tym filmie nie wybrzmiewa, bo to są raptem dwie sceny, dwa dialogi, szybki galop końmi. No, trudno jest rozpoznać stawkę, o jaką ci bohaterowie walczą i też wydaje mi się, że trudno jest to dzieło krytykować za to, bo to jest film, więc siłą rzeczy musimy pewne wątki przefiltrować przez oczekiwania gatunku czy oczekiwania widzów. I to, tak jak powiedziałaś, że to może nie jest świetne dzieło filmowe, ale jest to dobra adaptacja, to ja powiedziałabym odwrotnie. To nie jest dobra adaptacja, ale to jest całkiem sprawne dzieło filmowe, które porusza się w konwencji gatunku.
3: Mhm. A ja będę bronił tego, dlatego że właściwie nie wiem, czy stawką jest miłość i dlatego nie musimy znaleźć jej wartości. Bo to jest opowieść o pewnym fantazmacie Wokulskiego. To znaczy on sobie ubzdurał, że dzięki tej miłości czy zdobyciu Łęckiej jego życie nabierze sensu, bo nie znalazł go wcześniej. Tam jest taki motyw faustyczny, zresztą na jednym z plakatów w tym filmie jest afisz Fausta cyrylicą wypisany i gdzie się przechadzają po krakowskim przedmieściu. Więc on rzeczywiście wcześniej różne rzeczy robił, ale poznał jakiś taki gorzki smak rozpadania się tego. On nie widzi celu i sensu. Ma trochę taki uwiąd woli i właściwie jego ostatnim wysiłkiem jest próba zdobycia czy wejścia do tego świata arystokracji, chociaż chyba bardziej chodzi o tę wymarzoną osobę, która opromieni go i nada sens jego istnieniu. W tym sensie też jest to opowieść o pragnieniu, ale takim pragnieniu, jakie przedstawiał Denis de Rougemont w książce Miłość w świecie zachodu. Bo właśnie to pragnienie wzmaga się wtedy, kiedy jest niemożliwe do spełnienia. I tak jest właśnie z Wokulskim. Oczywiście można powiedzieć,

0: że on nie umie grać
1: ale
0: taką...
1: Ale mówisz o książce, nie o filmie.
0: Mówię o filmie.
2: Teraz o filmie.
0: Mówię o filmie cały czas. Właśnie o to chodzi,
2: teraz
0: że to wszystko
2: o filmie
0: wszystko jest...
2: Macieja Kawalskiego. Naprawdę? Za chwilę że będziemy...
0: To wszystko,
2: ale
0: to wszystko
2: tak,
0: jest
2: ja też tak
0: filmie.
2: Myślę, Michale. Ja bardzo mamy podobne opinie na temat.
0: Rzecz też polega na tym, że to pragnienie jest jednostronne i można mówić tak. Otóż Wokulski nie umie grać w tę salonową grę uwodzenia. No nie umie, wiadomo. To w każdej adaptacji widać, że on jest nieporadny. On rzeczywiście brakuje mu słów do wypowiedzenia różnych kwestii. Staje taki niemy czasem przed tą Izabelą, zwłaszcza w pierwszych scenach. Dopiero potem się nieco ośmiela. I stosuje taką metodę, która właściwie go od tego celu oddala. Ja teraz na bieżąco jestem w dialogu Lizys, o którym będę rozmawiał za 3 godziny. I tam jest taka scena, kiedy rzeczywiście zaczyna się od tego, że ktoś mówi, że jest zakochany w kimś tam, a Sokrates mówi, ale ty się zabierasz od złej strony do tego, bo wiesz, że jak będziesz prawił komplementy, to ta osoba zadrze nosa do góry i spłoszysz zwierzynę. Nie możesz tak robić. I właściwie Wokulski jest właśnie taką osobą, która robi wszystko, żeby mu się nie udało, ale na tym też polega tajemnica tego pragnienia, które jest nieustająco podsycane i moim zdaniem o tym opowiada film.
3: Ja dodam w tym kontekście, że jedna z ostatnich scen filmu, czy z tej końcowej, finałowej partii, podpisywanie pewnego ważnego dokumentu, no już nie chcę zdradzać za wiele, chociaż myślę, że fabuła lalki jest doskonale znana, bardzo dobrze pokazuje to, o czym powiedział Michał, czyli fakt, że Wokulski tak samo boi się niespełnienia swoich oczekiwań i tego ciągłego poszukiwania, jak i tego, że one się mogą ziścić. No i wtedy on zostanie skonfrontowany z czymś, czego się nie spodziewa. W tym sensie to jest opowieść o tym, że rozpoznanie jest tak samo trudne, jak dążenie do czegoś.
2: Tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o film Macieja Kawalskiego. Otwieramy nasze telefony 22 645 22 22. Czekamy na państwa, jesteśmy ciekawi państwa opinii. Michale, jak użyłeś słowa nieporadny wobec Wokulskiego granego przez Marcina, czy też Marcina Drocińskiego, czy też tego konstruktu bohatera granego przez Marcina Drocińskiego, to sobie pomyślałam, że ten jest nieporadny, a drugi jest zaradny. Myślę tutaj teraz o serialu platformy streamingowej, w którym Stanisława Wokulskiego zagrał Tomasz Szuchart. No i tutaj jest zupełnie inna kreacja i inny pomysł na bohatera, ponieważ nie wiem, czy państwo są na bieżąco. Ten serial już parę tygodni został premierowo pokazany. Ja chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali wypowiedzi reżysera, czyli Pawła Maślony, który, nie mówimy o kontrowersjach, jakie się pojawiły po serialu, bo właśnie reżyser na nie odpowiada, więc państwo się zorientują.
4: Dla mnie nie ma nic ciekawszego niż właśnie taki rodzaj fantazjowania sobie na temat jakiegoś uniwersum, które znamy, bohaterów, które znamy. Mamy silnik tej powieści, mamy bohaterów i mamy tematy, którymi zajmował się Prus powieści, ale możemy sobie pofantazjować i zastanowić, co by było, gdyby było trochę inaczej niż tam. Myślę, że Prus się przewraca w grobie ze szczęścia, bo myślę, że cieszy się, że jego opowieść jest tak żywa i tyle się o niej dyskutuje. Z tego, co zresztą słyszałem, to chyba z jakiś badań wyniknęło, że nasz serial zachęcił ludzi do tego, żeby sięgnęli po lekturę powieści, co mnie bardzo cieszy. Ja wychodzę z założenia, że film czy serial nie jest po to, żeby pokazać nam książkę tylko w formie wideo, tylko jest autonomiczną wypowiedzią artystyczną, która za jakąś podstawę przyjmuje sobie powieść, ale robi z nią to, co uważa za stosowne, żeby z tego powstało satysfakcjonujące, spełnione dzieło filmowe. Ja zawsze tak do tego podchodzę. No i w tym wypadku jedną z logicznych konsekwencji takiego podejścia też jest to, że my chcemy, ja chcę, moi współautorzy scenariusza też wychodzili z podobnego założenia, że chcemy, żeby ten serial nasz komunikował się z dzisiejszym widzem i nie chcieliśmy, żeby też na przykład jakaś forma językowa, którą znamy też tylko z podań literackich, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak ludzie mówili wtedy. Możemy się tylko domyślać, ale jedyne, na czym możemy się opierać, to są podania literackie, które nam generalnie mówią więcej o tym, jak ludzie pisali, a nie jak mówili. Oczywiście dialogi z tych powieści też znamy, więc możemy

0: sobie założyć, że pewnie tak jak oni dialogują na kartach powieści, to dialogowali w realnym życiu. Nawet gdyby tak było i nawet gdyby się okazało, że ludzie mówili dokładnie właśnie w ten sposób, to w sumie jakie to ma znaczenie? To znaczy, język się zmienia i wydaje mi się, że on nie może nigdy być przeszkodą do tego, żebyśmy mieli szansę, nie wiem, zrozumieć jakąś historię i postrzegać ją jako żywą właśnie tu i teraz, nie? Więc dla mnie to, ja nie jestem jakimś purystą językowym i dla mnie to też jest część tej zabawy, że my powołujemy do życia jakieś uniwersum, to znaczy dla mnie świat filmu jest celem samym sobie i robiąc film historyczny, tak samo jak robiłem Kosa, to nigdy ja nie wychodzę z założenia takiego, że ja chcę pokazać na ekranie, jak było. Tym bardziej ja nigdy nie dojdę do tego, jak naprawdę było. Mhm. Bardziej mnie interesuje, jak mogło być i jak może być w tym świecie filmowym, który opowiadamy. To jest jakaś meta-rzeczywistość, do której zapraszamy widzów. To jest fantazja, nie? No bo przecież nie robimy dokumentu, więc my od początku pokazujemy i wręcz rzucamy to prosto w twarz wszystkim widzom, że to jest fantazja i nie ukrywamy też tego od samego początku, że to będzie zupełnie inna historia niż ta, którą ludzie znają z powieści, co zresztą symbolizuje jedna z początkowych scen wybuchu sklepu Wokulskiego i pojawiającego się tytułu zaraz po tym, który w zasadzie symbolicznie oddaje całe nasze artystyczne założenie.
1: Wysadzacie lalkę.
0: Wysadzamy lalkę i sprawdzamy, co się stanie, jeśli my z tych szczątków ułożymy coś nowego.
1: Paweł Maślona, który podłożył bombę pod powieść Bolesława Prusa. Trzeba pamiętać, że jest jednak rozróżnienie znaczące między ekranizacją, między adaptacją filmową, twórczą, a serialem albo filmem opartym na wybranych motywach z powieści. I tym właśnie jest
2: to
1: serialowa...
2: To nie jest adaptacja, to jest apropriacja, to jest wrogie przejęcie, to jest przywłaszczenie, do czego jak najbardziej twórcy mieli prawo.
1: No więc właśnie, ale jest z nami pan Jakub, który chce wyrazić opinię. Panie Jakubie, słuchamy pana z uwagą.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór radiosłuchaczom. Ja tak może na marginesie chciałbym takie swoje spostrzeżenie wyrazić, dość ogólne, nie tylko związane z filmem Lalka czy serialem, ale tym, że jest pewna różnica percepcji pomiędzy młodym odbiorcą a doświadczonym, wytrawnym widzem, którego horyzont kulturalny połknął jakiś czas temu tą powieść. Chodzi mi o to, że filmy, adaptacje inspirowane na podstawie często ściągają klasy, szkoły, młodych widzów i zawsze pojawia się taki znak zapytania, czy pewne kreacje, czy pewne pomysły na adaptacje, wątki inspirowane wpłyną, w jaki sposób wpłyną na postrzeganie samej powieści tego czy innego autora. I po obejrzeniu filmu mam właśnie taką wątpliwość, na ile zbuduje się historię świadomości młodych odbiorców, którzy być może nie sięgną po lekturę powieści i w jaki sposób będą budować sobie przekonanie o tym, co z tego typu dzieła wypływa. A wiele tak naprawdę między stronami lalki Bolesława Prusa takich przekonań, takich informacji jest wciąż aktualnych do dziś. Pytanie, na ile one rzeczywiście znalazły swoje odzwierciedlenie w serialu, a na ile w filmie i jak się to właśnie ma do rzesz młodzieży, które czasami, na siłę nawet ściągane przez nauczycieli, trafiają do kin właśnie na adaptacje czy filmy oparte na wybranych książkach, powieściach, opowiadaniach. Mhm. To taki wątek na marginesie.
1: No tak, bo to jest też pytanie o to, czym powinna być taka adaptacja klasyki, którą no, kierujemy do różnych widowni, ale czy powinna tłumaczyć epokę i realia, które były opisane w w oryginale, czy też przemawiać do współczesności. Ja do tej audycji wybrałam motto i jest to tekst profesora Jana Kota, który użył tego sformułowania wobec Hamleta w książce Szekspir Współczesny i pisał: Hamlet jest jak gąbka, jeśli go tylko nie stylizować i nie grać antykwarycznie, wchłania w siebie od razu całą współczesność. I podkładam to zdanie pod lalkę i wydaje mi się, że

0: że no, moim zdaniem ta najlepsza polska powieść ma ten ogromny potencjał i dlatego wydaje mi się, że serial właśnie podkładając te materiały wybuchowe wyciągnął z tej powieści sprawy, które nas teraz interesują, nawet jeśli one są zupełnie inaczej przedstawione w serialu Netflixa.
1: O czymkolwiek pomyślisz i cokolwiek się zdarzy, to w lalce już to jest, napisał w jednym z tekstów profesor Koziołak. Ale to też, jest właśnie to.
0: Tak, tak, tak. To też profesor w naszej audycji mówił o tym, zmieniając miejsce i rok do jednego
1: tak,
0: zdania.
1: Pierwszy akapit tak, modyfikował.
0: Tak, tak, tak. I właściwie wszystko się zgadza. Ale no właśnie, to jest pytanie, które też chciałabym do was skierować, zanim połączymy się z naszym następnym słuchaczem, czyli właśnie czym dla was w ogóle jest adaptacja filmowa? Czy właśnie tym tłumaczeniem książki, czy podglądaniem rzeczywistości, współczesności? Bo mamy narzędzie w postaci jakiegoś dzieła kultury, jakiegoś tekstu kultury.
2: Ja bym powiedział, że ani tym dla mnie. To znaczy, mnie interesuje zazwyczaj i takie adaptacje cenię, w których ktoś potrafi wyciągnąć jakiś wątek, który jest obecny w powieści i wybić go na pierwszy plan, rozegrać całą powieść wokół tego wątku. To cenię, najwyżej to się bardzo rzadko zdarza, bardzo rzadko się udaje, żeby połączyć coś, co jest w tych, zapisane po prostu na kartach, z pomysłem właśnie takim, żeby gdzieś coś osnuć i dzięki temu pokazać w nowym świetle, w nowej perspektywie daną powieść.
1: Całkowicie się z tym zgadzam. Mam wrażenie, że udało to się na przykład, przepraszam, że taki właśnie przykład podam, banalny i oczywisty, w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy.
2: To bym się zgodził, w zupełności.
1: Natomiast do pewnego stopnia, moim zdaniem nie udało się to zupełnie w filmie Kawalskiego, a do pewnego stopnia udało się to w serialu w reżyserii Pawła Maślony, ponieważ dla mnie, w ogóle mnie się wydaje, że to jest parodia, ponieważ tam są zamienione...
0: Znaczy
1: siłą napędową staje się Łęcka, a Wokulski jest właściwie przedstawiony jako taka ciamajda, mruk, nieśmiały, cichy wielbiciel, który maślanymi oczami patrzy na Łęcką i
0: no,
1: po prostu
0: poznania
1: nie potrafi
0: sklecić. Dużo motywacji, której nie ma na pewno w książce.
1: Więc jest to film o społeczeństwie patriarchalnym, o którym zresztą jest książka Prusa. To jest temat cały czas wałkowany przez nas i opozycji kobiet w tym społeczeństwie. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, może się uśmiechniecie albo zaśmiejecie nawet, ale to jest też dla mnie film o energii pozyskiwanej z węglowodorów. To jest coś, o czym my dzisiaj rozmawiamy cały czas. Więc nieistotny jest kostium historyczny, tak naprawdę to, co Michał, ty mówiłeś. Istotne jest wyciągnięcie jakiegoś wątku, jakiegoś toru, po którym, tego głównego celu, do którego dążymy, czy który jesteśmy w drodze do tego celu, tak? Ale to powinna być jedna ścieżka. Mnie w filmie tego zabrakło, bo miłość, dla mnie to jest film o miłości i to przedstawionej bez odpowiedniej temperatury. Tam nie było sceny, w której Wokulski
0: no
1: był
0: właśnie,
1: po prostu
0: czy o miłości, czy o obsesji? Wiesz, to pytanie można zadać. Jeśli o obsesji, to akurat w serialu to się jakoś tam moim zdaniem sprawdziło.
2: To ja bym zaatakował, bo widać, że łatwiej jest zaatakować niż bronić.
0: Ale czekaj,
2: zaatakowałbym serial, bo tak samo można byłoby postawić to pytanie. A właściwie dlaczego, czy na jakiej podstawie można stwierdzić, że Łęcka w pewnym momencie, jak deklaruje, nie ona wprawdzie, ale padają takie słowa, że się zakochała w Wokulskim. Ja nie wiem po prostu, za tymi maślonymi oczami tak naprawdę w ogóle w tym serialu to nie jest wytłumaczone.
1: Zgadzam się, ale postaci tam są bardziej w tym serialu typami, a nie prawdziwymi osobowościami, tak mi się wydaje.
3: Są przede wszystkim
1: to są takie
3: rysowane
1: troszkę
3: bardzo grubą kreską i to w takim stopniu, że trudno w ogóle śledzić to powiązanie z literackim pierwowzorem, więc w tym sensie Wokulski tylko nazywa się Wokulski.
0: Ale no właśnie
3: całe
0: o to chodzi,
3: tej
0: że
3: postaci,
0: to jest jednak
1: oczywiste.
0: Na motywach więc wzięci są bohaterowie główni i ten problem ich relacji, czy też próby połączenia tych dwóch osób, tylko tyle.
3: Natomiast uważam, że mankamentem serialu jest to, że polega na naszych oczekiwaniach wytworzonych przez lalkę powieść, żeby usprawiedliwić niektóre działania, które dzieją się w tamtym świecie. To znaczy, pytałaś o to, jaka jest dobra adaptacja. Zgadzam się z tym, że powinna

0: ogniskować się wokół wybranego wątku, w jakiś sposób wykrystalizować coś, co być może w odbiorze książki czy innego dzieła przekładanego na inne medium nam umyka w tej całej konstrukcji i jest wyciągnięte na plan pierwszy, ale to powinno być dzieło, które się broni samo w sobie jako osobne dzieło sztuki. A jednak z serialem mam taki problem, że on trochę polega na lalce, na naszej znajomości powieści, żeby usprawiedliwić wątki, które w serialu są niezbyt przekonujące same w sobie. I też wobec słów Pawła Myślony, które tutaj cytowałaś, Małgosiu, na początku audycji. Ja nie zgodzę się z tym, że to jest twórcze podjęcie wątków lalki, ponieważ serial przypomina bardzo, nie wiem, czy znacie taki serial, Wielka, The Great. Był taki serial bodaj kilka lat temu, zresztą pisany przez znakomitego scenarzystę, który odpowiadał też za scenariusz filmu Faworyta. I ten serial Pawła Myślony w bardzo, wydaje mi się, bezpośrednio nawiązuje do konwencji tamtego serialu, to znaczy do takiej wariacji historycznej. Mnie to nie przekonuje, bo nie jest to autorskie dzieło. Ja znam te konwencje i to, że opowiadamy tutaj o Warszawie, Izabeli Łęckiej i Wokulskim, nie czyni tego dla mnie ciekawą propozycją, bo konwencja jest znana, a serial sam w sobie nie broni się, bo ja muszę polegać jednak na wiedzy o lalce.
1: Jest z nami kolejny słuchacz, zatelefonował do nas pan Wadim. Słuchamy pana.
2: Dzień dobry, ja bym chciał tak właściwie nawiązać bardziej nawet nie do serialu czy do filmu, ale do samej książki. No bo tutaj właśnie Cinerat Studio. Autor w jednym, mówię o Głowackim czy też Prusie, miał bardzo trudne dzieciństwo i no miał problemy życiowe. Czy to nie jest aby tak, że ta powieść doprowadziła do tego, że to jest coś w rodzaju społecznej psychoanalizy?
1: To zresztą wskazywali czytelnicy już współcześni lalki Bolesława Prusa, że to jest pierwsza powieść, kiedy w ogóle, polska powieść, w której w ogóle mówi się o psychologii bohaterów i o psychologii głównego bohatera głównie.
2: I jeszcze takie pytanie mam odnośnie tego, bo cały czas się zwraca tutaj Wokulski, Łęcka, Wokulski, Łęcka, zapominamy o bohaterach takich jak chociażby Geist. Mówi się cały czas, przecież każdy ma obsesję. Wokulski jest zauroczony, stworzył sobie tego fantoma Izabeli, która go tak naprawdę raczej no, nie kocha. To jest rodzina zbankrutowanych arystokratów, którzy znaleźli sobie patrona. Ale Geist, bo to, że wynajdzie metal lżejszy, przepraszam, niż powietrze. Przecież to są dzisiejsze metale ziem rzadkich.
1: Czyli znowu ta współczesność bardzo realna, bo dotycząca właśnie no, kopalnych skarbów naszej ziemi. Pan Rafał do nas zatelefonował. Panie Rafale, bardzo dziękujemy panu Wadimowi za jego telefon. Jest z nami pan Rafał.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Ja chciałem podzielić się takimi kilkoma myślami. Ja widziałem tylko serial, chociaż moja rodzina statystowała w filmie, ale jeszcze nie zdążyłem być. Muszę powiedzieć, że ja z dużym sceptycyzmem podchodziłem do tego serialu, znając różne wariacje Netflixowe na temat różnych wątków literackich i innych, muzycznych. Tak, pojawił się ostatnio Amadeusz. Dość dziwnie zrobiony, muszę powiedzieć. Natomiast mnie ten serial przekonał. Ja myślę sobie tak, że zawsze będzie duże napięcie między pierwowzorem, powieścią doskonałą, jaka jest lalka. Tutaj państwo wielokrotnie mówili, że to jest być może najważniejsza polska powieść. Szkoda, że nie zadbaliśmy o to, żeby ktoś porządnie przetłumaczył tę powieść. Ja rozdaję różnym moim zagranicznym przyjaciołom, rodzinie po angielsku tę powieść, ale nie mam przekonania, że to jest najlepsze możliwe tłumaczenie, ale to tak na marginesie. Myślę sobie, znaczy ja się nie zgadzam, ja ten film oczywiście oglądam jako wielki fan zarówno dzieła Hasa, jak i Ryszarda Bera. Natomiast Natomiast no, nie mam innej dzisiaj percepcji.

0: sytuacji. Dość, tak jak mówię, ja dość sceptycznie podchodziłem do tego, jeszcze jak usłyszałem, że to Paweł Demirski będzie pisał scenariusz, a znam jego tam trochę tę twórczość teatralną, to z dużą dozą takiej rezerwy do tego podchodziłem, a mnie ten serial absolutnie przekonał. On do czwartego odcinka trzyma się, w sumie jest w ramach tej powieści. Dwie ostatnie części to rzeczywiście jest duża wariacja. Natomiast to, co mi się w tym filmie bardzo podoba, że on nakłada, że jest tam nałożenie kontekstu, bo jest tam kontekst XIX-wieczny, zderzony z naszymi czasami. Państwo też o tym dzisiaj powiedzieli. I dla mnie to jest bardzo intrygujące. Tak powiem też, że bardzo jest intrygujący dla mnie pojedynek też tandemu Sandra Grzymalska, która jest niebywałą w ogóle aktorką, i Tomasza Szucharda z tandemem Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński, więc trochę w konwencji różnych telewizyjnych show ja jestem na tak.
1: Bardzo dziękujemy za pana opinię. Był z nami pan Rafał. Pani Katarzyna do nas napisała i nawiązuje do silnej postaci kobiecej. Może nie przypadkiem w serialu pojawia się właśnie Orzeszkowa. W tamtym czasie to ona pokazywała najbardziej pełnokrwiste postaci kobiece. I tu właśnie możemy wskazać Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej. Piotrze,
2: ja się zgłaszam, ponieważ jest ten wątek kobiecy został poruszony, więc ja chciałem wrzucić wam jeszcze coś. Otóż w obu adaptacjach czego nam brakuje?
1: No właśnie tak, ale to jest moje następne pytanie.
2: Pominięty został wątek Stawskiej, która jest przeciwwagą dla Łęckiej i procesu o lalkę. Prawda? Tej metafory kluczowej dla powieści Prusa. Gdyby ktoś znał lalkę tylko z tych ekranizacji, Małgosiu, nie zrozumiałby pytania, które było tytułem twojej audycji.
1: Co ma w środku lalka?
2: Tak. Nie wiedziałby, o co chodzi. To jest z mojej strony podstawowy zarzut do twórców jednej i drugiej ekranizacji.
1: No właśnie, czy pominięcie takich wątków, jak właśnie proces o lalkę, czy w ogóle postać Stawskiej, czy nawet temat antysemityzmu, czy to zmienia właśnie w waszym mniemaniu sens lalki, czy to jest dopuszczalny skrót języka filmowego?
3: Ja się zgadzam z tym, że dobrze byłoby, żeby ta postać akurat Stawskiej została pokazana, ale w zasadzie to nie jestem przekonany, że to wszystko psuje. To znaczy, poza oczywiście tym kontekstem pewnej niezrozumiałości nawet tytułu tej powieści, bo bez tego można oczywiście sobie dorabiać, ale to są takie, myślę, że na wyrost interpretacje, że każdy jest ostatecznie lalką w rękach losu. Więc, ale ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć tutaj, bo mówimy o różnych adaptacjach, a nie mówiliśmy w zasadzie w ogóle o tym, co zrobił Haas. I podoba mi się początek u Haasa. To znaczy on pokazuje tam taką scenę, w której Wokulski jest osobą znikąd albo donikąd nieprzynależną do żadnej grupy. To jest człowiek, który wykracza poza to miejsce, w którym jest obecnie, czym naraża się na drwiny i na to, że inni go chcą za wszelką cenę ściągnąć, takie polskie piekiełko na dół. I tego nie ma w innych filmach tak mocno podkreślonego. U Haasa to jest i otwiera właściwie całą jego postać. Można byłoby się zastanowić wtedy, że skoro on nie ma tak swojego miejsca, donikąd nie przynależy, to może jest takim Hermesem i będzie kimś, kto będzie krążył pomiędzy tymi rozmaitymi grupami społecznymi, ale to się nie udaje. Udaje się za to w tym filmie właśnie, nawiążę do tego i będę po raz kolejny bronił, pani Meliton. To jest właśnie ktoś taki, co tłumaczy rozmaite zachowania różnych kas.
1: To jest świetna, rozwinięty wątek i świetna wątek, rola też Agaty Kuleszy. Ale jest z nami pan Rafał, więc łączymy się z panem Rafałem. Jest pan Paweł, przepraszam, pan Paweł. Słuchamy, panie Pawle, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że tak od razu na wstępie, że filmu jeszcze nie oglądałem, natomiast serial mi się podobał, tak samo jak jednemu z poprzednich słuchaczy, przekonuje mnie.

0: Natomiast chciałem powiedzieć tak, odnośnie ekranizacji, adaptacji i tego, w jaki sposób jakieś dzieło się, czy jego adaptacja broni się w nowych czasach. Ja chciałem Państwu pokazać parę takich film-książka, który jest jak gdyby na odwrót. To znaczy film jest bardzo znany, film jest arcydziełem bardzo ceniony, natomiast książki prawdopodobnie większość ludzi w ogóle niekoniecznie czytała. I to są Nędzne psy, Samuela Peckinpaha. Który to film jest ekranizacją, czy no nie wiem, ekranizacją, adaptacją obławy książki. Książka też już teraz ma tytuł Nędzne psy, więc może dla uproszczenia powiedzmy, ponieważ nie pamiętam jak się nazywa ten to miejsce, w którym oni mieszkają, tam ta rodzina. W każdym razie, jeśli byście Państwo, czy słuchacze, czy ktokolwiek chciał przeczytać książkę, no to tam w tej książce po prostu nawet nie ma ani jednej ofiary śmiertelnej tak naprawdę. Nie ma gwałtu, nie ma mnóstwa elementów, które w filmie jak gdyby stanowią całe clue opowieści. A jak gdyby sens tej historii, która w książce jest oddany bardzo dobrze. To jak gdyby to jest jedna rzecz. I druga rzecz to znaczy ja myślę, że właśnie coś takiego troszeczkę robi ten serial z książką. I druga rzecz jest taka, że istnieje coś takiego jak, no bo myślę, że można tak powiedzieć, że lalka jest pewnym, czy stworzyła pewne postaci w naszej kulturze, które są, można powiedzieć, mitem. Jest coś takiego jak opowiedzenie mitu na nowo. I na przykład takim opowiedzianym mitem na nowo jest mit Meduzy i Perseusza. Jest stworzony taki posąg, w którym jest Meduza z głową Perseusza. Czyli jest to mit opowiedziany na nowo, jak gdyby odwrócony dla mnie ten serial robi coś takiego właśnie z tą materiałem książki. Ma zakończenie, które jest optymistyczne i jak gdyby no odwraca po prostu w ten sposób tą historię. A ze swojej strony jeszcze chciałem powiedzieć, że ten serial Panie mi się Pawle. Podoba między innymi dlatego, że jest dobrze zagrany. Mimo iż niektórzy zarzucają, że te elementy, których w książce nie ma, to że one to są też źle zagrane i tak dalej. To jest nieprawda.
1: Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Już zbliżamy się właściwie do końca naszej audycji. Mam jeszcze jedno pytanie do moich gości, moich kolegów redakcyjnych. Czy te dwie ekranizacje razem, w sumie jako jakiś pojedynek, zrobiły coś ważnego dla polskiej kultury? Bo, nie wiem, zmusiły nas do rozmowy o adaptacji, w ogóle o kanonie i też o naszej historii. Co sądzicie?
2: Myślę, że to jest cenne, że zrobiły zamieszanie wokół lalki, natomiast nie sądzę, żeby stanowiły jakiś istotny głos w naszym dialogu o lalce. To znaczy nie uzupełnią naszego obrazu tej powieści. Przynajmniej ja nie odczytuję ich w taki sposób. Pokazują tylko tyle, że lalka jest żywa, ale pytanie, czy samo wykorzystanie wątków to jest już coś cennego, czy jednak powinniśmy odnieść się w jakiś twórczy sposób do tego, co znamy z książki. Tego nie jestem pewna. Czy te seriale wniosły, serial i film, czy wniosły jakiś istotny głos, który mówiłby nam coś za pośrednictwem lalki o naszym świecie, bo właściwie to i jednego, i drugiego można mieć bardzo wiele zarzutów.
1: To prawda, ale w odpowiedzi ja trochę odpowiem na to pytanie, cytując już wspomniane, znaczy cytując Pawła Maślone, reżysera, którego wypowiedź przytoczyłam na początku, zrobiło się zamieszanie wokół książki Bolesława Prusa. Sięgamy po egzemplarz papierowy, Piotr Matwiejczuk też zajrzał,
3: tak
1: przeczytał.
3: Jest. 35 lat po pierwszym czytaniu było drugie.
1: Może to jest pewna wartość.
3: Słuchajcie, rozmowa ma zawsze wartość, ma moc oczyszczającą. Bohaterowie Prusa w serialu wreszcie zaczynają ze sobą rozmawiać, co prawda

0: Mnóstwo tam jest przekleństw, ale zaczynają się komunikować. Tak samo my, głównie w internecie, ale też w mediach tradycyjnych, zaczęliśmy rozmawiać o lalce. To jest wartość sama w sobie.
1: To prawda. Ja bym też zgodził się z tym, aczkolwiek dalej bym zgłaszał zastrzeżenia, zwłaszcza do serialu, który jest tak grubymi nićmi szyty, zwłaszcza ten koniec. I on jest tak sztampowy i tak wykorzystuje te wszystkie karki, które znam, że już od trzeciego odcinka wiedziałem, co się wydarzy na samym końcu i to mnie rzeczywiście przeraża.
2: To ja tylko powiem, bo właściwie finał tego serialu jest dość otwarty, ale w mojej rozmowie z reżyserem dopytałam o to, czy są plany, żeby była następna seria. Reżyser kategorycznie odmawia, mówi, że to jest zamknięty projekt, nawet jeśli otwiera bohaterów na różne nowe możliwości w ich życiu, to serial jest zamknięty. Zresztą państwo będą mogli posłuchać rozmowy Moniki Zając z Pawłem Maśloną w audycji Wybieram Dwójkę o 17:10 w najbliższy wtorek. Zachęcam do tego dłuższego kontaktu z reżyserem serialowej Lalki, a wam już bardzo dziękuję za tę gorącą dyskusję. Monika Kopcik.
3: Dziękuję bardzo.
2: Michał Nowak.
4: Dziękuję.
2: Piotr Matwiejczuk.
0: Dziękuję.
2: Audycję wydawała Ewelina Kucharska, realizował Michał Jakubik. Ja także się z państwem żegnam. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
7: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11:00. Dorota Gacek.
5: Autopromocja.
2: To jest program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 20, a my łączymy się z Gdańskiem, gdzie jest Michał Dębski-Wachowicz.

Witam Państwa z franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Razem ze mną są Gabriela Blicharz, Adrian Zaręba i Piotr Sekunda. I właśnie tutaj, w tym kościele, wczoraj rozpoczęła się jesienna odsłona festiwalu Organy Plus. Zainaugurował go jego dyrektor Andrzej Szadejko recitalem organowym właśnie w tym kościele na tutejszych organach, w kościele, w którym się znajdujemy. Dzisiaj od murów kościoła franciszkanów będą odbijać się dźwięki, które pierwotnie można było usłyszeć w kościołach protestanckich w drugiej połowie XVIII wieku. Już za chwilę przed ołtarzem, takim zamykanym, trzyczęściowym, na samym końcu tego bardzo długiego kościoła staną śpiewacy i instrumentaliści zespołu Gellert Ensemble, a poprowadzi ich od organów Andreas Miczke. Patronem koncertu będzie natomiast lipski kantor. I nie, tym razem nie mam na myśli Jana Sebastiana Bacha, ale jego następcę, dokładniej trzecią osobę, która objęła jego posadę w kościele świętego Tomasza w Lipsku, a jest tą osobą Johann Adam Hiller. Jego duch będzie dziś obecny przez cały wieczór i to nie tylko za sprawą kompozycji, które napisał. Nie ma ich zbyt sporo, szczególnie jeśli chodzi o motety. Bardziej wsławił się tym, że komponował Singspiele, ale to temat na zupełnie inną audycję. Ale przede wszystkim Hiller znany jest i będzie dzisiaj w takiej roli występował, oczywiście już w formie jakiegoś ducha, który się unosi nad franciszkańskim kościołem, jako autor zbioru motetów i arii wydanych w 1791 roku. Hiller przez 15 lat selekcjonował najlepsze czterogłosowe utwory różnych kompozytorów bliskich jemu, bliskich Lipsku i także tych, które być może znali śpiewacy, ale także publiczność, która chodziła na koncerty, na msze

w tamtym mieście w Niemczech. Wśród tych motetów znalazły się także kompozycje poprzedników Adama Hillera, którzy także piastowali pozycję w Thomas Kirsche, czyli Gottlieba Harrera oraz Johanna Friedricha Dolesa. Sam Hiller przyjaźnił się z Christianem Fürchtegottem Gellertem, poetą i autorem bajek, podobnych do tych Jeana LaFontaine'a, ale także tekstów, na których podstawie powstawały pieśni Beethovena, Haydna czy Karla Filipa Emanuela Bacha. Także Hiller komponował pieśni, czy raczej pieśni religijne oparte na tekstach Gellerta, a wspominam o nim dlatego, że to właśnie on jest patronem zespołu, który dzisiaj wystąpi w Kościele Świętej Trójcy. Gellert Ensemble, założony w 2015 roku przez wspomnianego już przeze mnie Andreasa Miczkego, muzykologa i dyrygenta pochodzącego z Lipska. Tutaj dodam, że udało mi się z nim porozmawiać dzisiaj rano i usłyszą Państwo tę rozmowę w przerwie, która nastąpi mniej więcej w połowie koncertu. Wtedy dowiedzą się Państwo nieco więcej o pomyśle na dzisiejszy program i dlaczego jest on tak bliski ideom oświecenia. Natomiast jeśli chodzi o sam program, to składać się on będzie z 17 motetów i arii wybranych właśnie z tych 6 tomów, które opublikował Adam Hiller. Ostatni ukazał się w 1791 roku. Znaczący moment to rok śmierci Mozarta, przypomnę. Był to także dobry produkt eksportowy, bo znalazły się w bibliotece w Gdańsku te właśnie motety w wydaniu Hillera i to był bezpośredni impuls do zorganizowania dzisiejszego koncertu. Śpiewacy i muzycy Gellert Ensemble zaczną ten pokaz, tę prezentację motetów od Alles Fleisch ist wie Gras, czyli motetu Johanna Adama Hillera, o którym już Państwu dużo powiedziałem. To zdecydowanie jego najbardziej znana kompozycja, jeśli chodzi o twórczość motetową. Następnie usłyszymy utwór bezpośredniego następcy Jana Sebastiana Bacha, czyli motet Mein Herz ist bereit Johanna Gottlieba Harrera. Potem przejdziemy do kompozytora, którego Hiller bardzo podziwiał, głównie ze względu na to, że był dla niego mistrzem stylu galant. Chodzi o Karla Heinricha Grauna. Usłyszymy fragment jego oratorium Grosse Passion. Będzie to churalny śpiew Lasset uns aufsehen auf Jesum. Po nim na chwilę odejdziemy od protestanckiego kręgu kulturowego i cofniemy się w czasie do drugiej dekady XVIII wieku. Wtedy w Bolonii Antonio Caldara wydał swoje motety i w tym pokutny Peccavi Supernumerum, zgrzeszyłem nad liczbę piasku morskiego. Po tej szybkiej wycieczce do Włoch wrócimy do Lipska, posłuchamy Unsere Seele harret auf den Herrn, jednego z motetów napisanych na podwójny chór przez Johanna Friedricha Dolesa. To właśnie w nim pojawi się znany hymn, który rozpoczyna się od słów Unter deinen Schirmen bin ich von den Stürmen aller Feinde frei. Pod Twoją opieką jestem wolny od burz wszystkich moich wrogów. Następnie usłyszymy muzyczny unikat, czyli Unendlicher Gott, motet Christiana Michaela Wolfa, kompozytora, który urodził się w 1707 roku w Szczecinie i był związany z tym miastem przez całe życie. Potem posłuchamy kompozycji z drugiej połowy XVI wieku. To wyjątek w pewnym sensie, jeśli chodzi o datę powstania utworu. Jest to utwór spod pióra Jakobusa Gallusa, czy Jakobusa Handla, Ecce quomodo moritur justus. Ale tutaj uwaga, nie będzie to klasyczny renesansowy motet, lecz jego opracowanie, którego dokonał Johann Adam Hiller, a więc ciągle powracająca dziś postać. Ostatnimi utworami przed przerwą będą kompozycje uczniów Jana Sebastiana Bacha, motety Erforsche mich, Gott Johanna Ludwiga Krebsa oraz Wenn Christus seine Kirche schützt Christiana Friedricha Penzela. Więc jak Państwo słyszą, jest to prawdziwy kalejdoskop postaci, które żyły przede wszystkim w drugiej połowie XVIII wieku, kompozytorów niemieckich, a wszystkie te motety wykona chór, który składa się z 16 śpiewaczek i śpiewaków. W zasadzie są to dwa chóry, każdy 8-osobowy, ale
tak naprawdę tutaj chodzi o to, że każdy hymn

czy raczej każdy motet został rozpisany na te cztery podstawowe głosy i taka też była koncepcja Hillera, by właśnie te czterogłosowe motety tutaj zebrać. Będzie towarzyszył śpiewakom bardzo skromny zespół instrumentalny, to znaczy wiolonczela, kontrabas oraz małe organy, które stoją pośrodku artystów. Ci staną w półokręgu wokół prowadzącego od organów cały zespół Andreasa Miczkę, a partie solowe wykonają członkowie dwóch chórów, z których składa się cały zespół, a więc będą to naprzemiennie Dorotea Wagner, Inga

Friedemann Meinhard, Christoph Jäger. To ten pierwszy zestaw solistów i w drugim chórze Martina Müller-Zarec, Florence Pette, Christopher Fischer i Christoph Hülsmann. To wszystko tworzy z kolei taki naprawdę bardzo skomplikowany obraz, ale za chwilę Państwo przekonają się, że te motety, które zebrał Johann Adam Hiller, wcale do takich skomplikowanych nie należą, o czym zresztą opowie Państwu w przerwie Andreas Miczke, bo te wszystkie pieśni, te wszystkie śpiewy, które leżą u podstaw tych motetów, w zasadzie tworzą taką podstawę, tworzą pewien rodzaj korzenia, po pierwsze śpiewów protestanckich, ale także samej tego, co leży u podstaw samych śpiewów protestanckich w kongregacji, to znaczy tego, co łączyło w chórach wszystkich śpiewaków, niekoniecznie będących profesjonalistami. Na razie tyle mogę zdradzić. Staram się jakoś uważnie dobierać słowa, ponieważ większość tego właśnie, dlaczego akurat ten repertuar, skąd on się bierze, opowie Państwu w przerwie Andreas Miczke. A jeszcze wracając do Hillera, to nie należał on do grona genialnych kompozytorów, za to był niezwykle charyzmatycznym organizatorem życia muzycznego. Uważa się go za twórcę, o czym już wspominałem, Singspielu, poniekąd także współtwórcę niemieckiej opery narodowej, bo przecież do pewnego momentu w Niemczech opery powstawały przede wszystkim w języku włoskim. To zaczynało się zmieniać właśnie za czasów Hillera, co znowu powiązane jest z pewnymi zmianami kulturowymi, w których brał udział Hiller między innymi. Założył szkołę śpiewu w Lipsku, organizował koncerty razem z towarzystwem muzycznym Musik über die Gesellschaft. Tu także dochodzą do tego koncerty w tawernie, czy w takim publicznym miejscu nazywanym Drei Schwanen, Trzy Łabędzie. No a później także prowadził koncerty w lipskim Gewandhausie, który poniekąd jest powiązany z tymi wszystkimi muzycznymi towarzystwami, które tworzyli ludzie z Lipska między innymi, ale także innych ośrodków muzycznych w Niemczech. Do tego Hiller był multiinstrumentalistą, podobno śpiewał solidnym basem, więc może to trochę daje nam wyobrażenie na temat tego, kim był, albo przynajmniej jak brzmiał jako śpiewak, jako człowiek. Kiedy objął stanowisko kantora, ponieważ to była dosyć burzliwa historia związana z tym, że na początku bardzo prężnie działał w Lipsku, później opuścił to miasto i w końcu wrócił. Zostało mu zaproponowane stanowisko kantora w kościele świętego Tomasza i wtedy skupił się na muzyce religijnej i właśnie z tego okresu pochodzi ten zbiór motetów, który za chwilę usłyszymy, w wykonaniu śpiewaków i śpiewaczek zespołu Gellert Ensemble, którzy główną nawą kościoła wchodzą już na estradę, a w zasadzie na podwyższenie obok ołtarza w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, oklaskiwani przez publiczność. A z nią wita się także dyrygent Andreas Miczke. Już zasiada przy organach. Słuchamy więc pierwszego motetu bohatera naszego spotkania. A więc jest to Alles Fleisch ist wie Gras Johanna Adama Hillera. Chwila nastrojenie i już za chwilę zaczynamy.

Galert Ensemble i Andreas Miczkę. Kłaniają się publiczności, ale to dopiero połowa ich koncertu, który przygotowali na dzisiejszy wieczór w ramach festiwalu Organy Plus, koncertu w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Wenn Christus seine Kirche schützt, jeśli Chrystus chroni swój Kościół, niech oszaleje piekło. To motet, który zakończył tę sekwencję całego zbioru przygotowanego, przypomnę, przez Johanna Adama Hillera, a więc XVIII-wiecznego kantora z Lipska. A akurat ten motet w jego zbiorze jest autorstwa Christiana Friedricha Penzela. I to wszystko, co usłyszeliśmy dzisiaj, pochodzi właśnie z tego zbioru, który przygotował pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller. Przypomnę, że wcześniej, przed tym motetem ostatniego ucznia Johanna Sebastiana Bacha, usłyszeliśmy także Erforsche Misch Krebs Johanna Ludwiga. Nie Krebs, to oczywiście jest już autor, choć tutaj akurat kursywa mnie zmyliła. Erforsche Misch oczywiście to tytuł motetu Johanna Ludwiga Krebsa. Zbadaj mnie Boże i poznaj me serce. I później w odpowiedzi na to parafraza tego psalmu 139 w postaci hymnu Paula Gerharta. Erforsch Herr all mein Herz und Mut. Zbadaj Panie całe moje serce i ducha. Wcześniej usłyszeliśmy Ecce quo modo moritur justus, motet Jakobusa Handla Gallusa, a więc XVI-wiecznego kompozytora, który został opracowany przez Johanna Adama Hillera. Wcześniej jeszcze Christian Michael Wolf, jego Unendlicher Gott, a więc szczeciński akcent w programie dzisiejszego koncertu, oparty na psalmie 8, motet Nieskończony Boże nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na ziemi. Jeszcze wcześniej Johann Friedrich Dolles i Unsere Seele harret auf den Herrn. To tutaj usłyszeliśmy tę bardzo burzliwą partię, wiele partii w zasadzie, które przeplatały się, mieszające się głosy przypominały jakąś szamotaninę i faktycznie o temu rodzaju burzliwości była mowa, bo śpiewali pod Twoją opieką jestem wolny od burz wszystkich moich wrogów. Wcześniej Antonio Caldara, Peccavi Super Numerum, to trzygłosowy motet, troje solistów wykonywało go, a więc to wyjątek w tym zestawieniu. Jeszcze wcześniej Christoph Ludwig Ferre, Ich hatte viel Bekümmernis, Karl Heinrich Graun, jego motet Lasst uns aufsehen auf Jesun. Jezum i to z kolei tekst pochodzący z listu do Hebrajczyków. Pierwszym prawie był motet Mein Herz ist bereit Johanna Gottloba Harrera, a rozpoczęliśmy wszystko Alles Fleisch ist wie Gras, a więc motetem Johanna Adama Hillera, którego duch, jak już Państwu wspominałem, gdzieś unosi się cały czas nad nami, kiedy słuchamy tych motetów w jego zbiorze. A ten bardzo ciekawy program przygotował Andreas Miczkę, z którym udało mi się porozmawiać dzisiaj rano. Zapytałem go o to, co działo się w niemieckiej muzyce po śmierci Jana Sebastiana Bacha. Jak Państwo już słyszeli, działo się bardzo dużo, a wszystkie te utwory są związane właśnie z tym pobachowskim

0: okresem w historii muzyki. A dzisiejszy program przedstawia w zasadzie twórczość właśnie tych kompozytorów, którzy byli uczniami albo uczniami uczniów. W każdym razie kontynuowali dzieło najsłynniejszego lipskiego kantora. Jak już wiemy, nie był Bach tym jedynym. O muzyce po 1750 roku w Lipsku mówi Andreas Miczke.
1: Nach Johann Sebastian Bach hat sich eigentlich die Musikauffassung komplett geändert. Also man muss ja sehen, dass die Nachfolge von Johann Sebastian Bach schon während seiner Lebzeit geregelt wurde. Und,
2: po czasach Jana Sebastiana Bacha muzykę zaczęto postrzegać w inny sposób. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że następcy Bacha komponowali przecież jeszcze za jego życia. Razem z nimi nadeszła epoka Empfindsamkeit, czyli stylu sentymentalnego, która wyrasta z myśli oświeceniowej w muzyce i oświeceniowej w ogóle. To wyraża się także w sposobie komponowania. W twórczości Jana Sebastiana Bacha dominuje wystawny i polifoniczny język muzyczny typowy dla baroku. Muzyka pisana zgodnie z Empfindsamerstil jest utkana zupełnie inaczej. Wprawdzie usłyszymy w niej polifoniczne fragmenty. W motetach z tamtego czasu słychać jeszcze elementy fugi. Kompozytorzy tamtego okresu lubili także odnosić się do dawniejszej muzyki. Jest to chociażby przypadek motetu napisanego przez renesansowego kompozytora Jakobusa Handla Gallusa, który zaadaptował Johann Adam Hiller. W swoim opracowaniu opatrzył go na przykład oznaczeniami dynamicznymi. Widać w nim wyraźnie ten, można powiedzieć, interpretatorski gest, który został zapisany w utworze. Nie odcięto się wtedy nagle od dawnych kompozytorów. Nikt nie powiedział: zamykamy ten rozdział, nie wykonujemy już więcej ich muzyki. Kolejne pokolenia twórców zajmowały się wcześniejszą muzyką i także ją prezentowały. To świetnie widać na przykładzie Johanna Friedricha Dolesa, następcy Harrera, czyli drugiego kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku po Bachu. Kiedy Mozart odwiedził Dolesa w Lipsku, ten wykonał dla niego z zespołem motet właśnie Jana Sebastiana Bacha. W tym kontekście te okoliczności były bardzo interesujące.
0: Doles jest też autorem niezwykle pięknego motetu Verbin Ich. W zasadzie to jest on rodzajem połączenia motetu i arii.
3: Aria könnte man sagen und auch Motet.
1: Genau, das ist richtig. Also man geht sehr viel mehr in das Liedhafte jetzt plötzlich ein. Also die, da wandelt sich ganz viel in der linearen Gestaltung.
2: Dokładnie. Zgadza się. I przez to słychać w nim więcej tego elementu pieśniarskiego. Całość przekształca się w bardziej linearną strukturę. Mówiąc prościej, autorom chodzi o pięknie brzmiące melodie. Rzadziej słychać skomplikowane partie basso continuo z częstymi zmianami w harmonii. Pojawiają się też partie, dla których ważne jest silne uczucie, rodzaj tkliwości w wykonaniu. Kompozytorzy korzystają z Passus Driusculus, dawnej figury retorycznej, która poprzez duże skoki podkreśla uczucia, na przykład związane z tematyką śmierci. Poza tym muzyka staje się bardziej przystępna dla słuchacza. O wiele łatwiej ją przyswoić. Słychać w niej ładne melodie. Kompozytorzy odchodzą od postrzegania tekstu przez pryzmat retoryki na rzecz gustu. Kiedy autor muzyki opracowuje teksty związane z miłością, to łączy je z pięknymi, delikatnymi melodiami albo dla kontrastu. Kiedy mamy do czynienia z tematyką pasyjną, słychać wtedy ostrzejsze dysonanse.
1: Im Kontrast dazu, wenn es eben um ja Passionsthemen geht, dann kommen wieder schärfere Dissonanzen mit ins Spiel. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in dieser Hiller-Sammlung, dass man die Motetten nicht mehr mit einem vollständigen Orchester begleitet, wie das bei den Bach-Motetten.
2: W zbiorze Johanna Adama Hillera charakterystyczne jest to, że wykonaniom motetów nie musi towarzyszyć cała orkiestra. W przypadku motetów Bacha tak było. Partie continuo uzupełniały oboje, fagoty i smyczki. Te pobachowskie motety są napisane bardzo oszczędnie. Nie zostały przewidziane w nich towarzyszące partie orkiestry smyczkowej albo zespołu instrumentów dętych. Wkrada się do nich idea wykonań a cappella. Pokazuje to Bitten, motet Karla Filipa Emanuela Bacha. Aby być konsekwentnym, powinno się wykonywać go z pianoforte, chociaż dziś nie usłyszymy go w tym pierwotnym kształcie. Karl Philipp Emanuel Bach, jako wybitny fortepianista swoich czasów, autor licznych podręczników do gry na tym instrumencie, dość jasno wyraził to, jak ten utwór powinien być wykonywany. Lewa ręka gra na początku może dwa dźwięki, później dołącza do niej prawa. Ale wykonanie nie wymaga od muzyka ciągłego towarzyszenia.

0: Próbowałem to zrekonstruować przy okazji innych motetów. To znaczy, starałem się nie wykonywać nieustannie partii continuo i zamiast tego jedną, niezajętą ręką próbowałem prowadzić chór od instrumentu. I było to jak najbardziej wykonalne. I takie praktyki były powszechne w ówczesnej mieszczańskiej kulturze muzycznej. Odchodzono od prowadzenia zespołu typowego dla absolutnych profesjonalistów, czyli w przypadku Lipska Tomannerchor, co pozwalało na upowszechnienie tej muzyki. Z tego powodu Hiller pisał także traktaty dotyczące śpiewu. Opisał to, jak śpiewać. Wszystko po to, by więcej osób pochodzących z różnych warstw społecznych mogło uzyskać dostęp do tej dziedziny sztuki.
1: Schriften geschrieben, Gesangstraktate, wie man mit Gesang umgeht, um auch einer breiten Bevölkerungsschicht diese Kunstart zu öffnen.
2: Osobą, która łączy zarówno wspomniany już motet Karla Filipa Emanuela Bacha, Johanna Adama Hillera oraz twój zespół, jest Christian Fürchtegott Gellert, oświeceniowy myśliciel, z którym przyjaźnił się Hiller i jego twórczość jak najbardziej wpisuje się w myśl oświecenia. Tu, jak już wspominałeś, nie chodzi tylko o muzykę, ale także o wszystko, co Hiller robił wokół niej. Koncerty, które organizował, szkoła śpiewu, którą założył i tak dalej. I między innymi dlatego opublikował 6 tomów z motetami, prawda?
1: Ganz genau, das sehe ich ganz ähnlich, also um auf unseren Namensgeber nochmal zu sprechen zu kommen.
0: Dokładnie, widzę to podobnie. Wracając jeszcze do osoby, której zawdzięczamy naszą nazwę. Gellert należał swego czasu do wiodących filozofów, którzy głosili idee oświeceniowe. Był profesorem Uniwersytetu w Lipsku. Wybraliśmy go na naszego patrona, ponieważ zajmujemy się muzyką z drugiej połowy XVIII wieku.
1: Auch mit dieser Musikepoche der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschäftigen. Das ist ja so, auch in Deutschland, dass es so eine gewisse Übermachtstellung von Johann Sebastian Bach in der Musik gibt und auch in der Musikrezeption.
0: W Niemczech dominującą postacią w muzyce jest Jan Sebastian Bach. To dotyczy również odbioru dzieł muzycznych. To podejście pochodzi jeszcze z czasów Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, który ponownie wydobył na światło dzienne bachowską pasję według świętego Mateusza i doprowadził do jej ponownego wykonania. Gdyby nie on, być może nie słuchalibyśmy dzisiaj tak dużo utworów Bacha. To jemu to zawdzięczamy. Ale epoka pomiędzy Bachem a Mendelssohnem nigdy nie została dobrze zbadana. Wielu muzykologów, którzy zajmowali się tym okresem w XX wieku, stwierdzało, że te utwory nie są wystarczająco rozwinięte kontrapunktycznie i przez to nie są wartościowe. To nieprawda, ponieważ wynikały z zupełnie innego podejścia kompozytorów do muzyki. Ten nowy, mieszczański sposób muzykowania, o którym opowiadałem, przejawia się także w tym, że w tamtym okresie powstają różne towarzystwa muzyczne dla laików, mówiąc w cudzysłowie. W Lipsku są to najpierw koncerty w gospodzie Dreischwanen, które później przerodziły się w koncerty Gewandhausu. To właśnie w tym okresie powstaje Gewandhaus Orchester, która istnieje przecież do dziś i należy do czołowych orkiestr w Europie.
1: Europa noch ist Fuß genau in dieser Zeit in Leipzig.
2: Tu można dodać jeszcze, że zbiór motetów Hillera powstał zgodnie z jego podtytułem na użytek szkół i miłośników śpiewania, czyli Gesangsliebhaber.
1: Genau, richtig, ja. Wir haben dann natürlich auch fängt das so langsam an, dass sich auch Chöre bilden, Chöre aus der
0: Tak, później zaczynają zawiązywać się przecież chóry, które stają się z czasem powszechne w społeczeństwie. Ich członkowie zaczęli więc potrzebować literatury, utworów, które mogliby zaśpiewać. Z czasem powstawały też Singakademien, akademie dla śpiewaków na czele ze słynną placówką założoną w Berlinie przez Karla Friedricha Zeltera. W Lipsku także powstała akademia. W związku z tym fantastycznie było posiadać zbiór motetów autorstwa lokalnych kompozytorów. Hiller poszukiwał literatury, którą pozostawili po sobie jego poprzednicy na stanowisku kantora w Lipsku, czyli Harrer i Doles. W tych 6 tomach odnajdziemy także muzykę kompozytorów z Drezna, ale także uczniów Jana Sebastiana Bacha, czyli Homiliusa oraz Krebsa. W końcu pojawiają się w nich przedstawiciele szkoły berlińskiej, na przykład Rolle. W pewnym sensie jest tam także polski akcent, czyli Christian Michael Wolf, kompozytor pochodzący ze Szczecina. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że Hiller naprawdę dobrze przemyślał całość od strony marketingowej, wydając ten zbiór i wysyłając go w świat. Dowodem na to jest fakt, iż zebrane przez niego motety dotarły do Gdańska i są dostępne w tutejszej bibliotece.

0: bis Danzig geschafft hat und auch ein Exemplar in Danzig vorhanden ist.
1: No właśnie, zastanawiałem się, jak to się stało, że ta publikacja dotarła do Gdańska.
0: Ganz genau gewesen ist, weiß ich natürlich auch nicht. Also es gab natürlich zu der Zeit auch die Beziehung zwischen Sachsen und Polen über den Königshof von August dem Starken und die...
2: Też tego nie wiem, ale w tamtym czasie wiele łączyło Saksonię i Polskę poprzez dwór Augusta II Mocnego, a więc i Sächsische Staatskapelle. Dwa lata temu na festiwalu w Gdańsku wykonaliśmy pasję Johanna Gottloba Harrera, która powstała krótko po śmierci Jana Sebastiana Bacha i została wykonana w Wielki Piątek. Materiał nutowy tego dzieła zachował się właśnie w gdańskiej bibliotece. To pokazuje, że Gdańsk już wtedy poszukiwał muzycznych nowości. Był otwarty na świat. Gdańszczanie interesowali się tym, co jest wykonywane w innych częściach Europy. Tutejsza biblioteka pozyskiwała interesujące pozycje. I najwidoczniej ta muzyka była wykonywana w Gdańsku kilka stuleci temu.
0: Und wahrscheinlich ist diese Musik also schon vor einiger Zeit, mal vor ein paar Jahrhunderten, hier in Danzig aufgeführt worden.
1: A my zachęcamy do wykonywania jej, także dzisiaj, i to nie tylko profesjonalistów.
0: Absolut, das ist natürlich auch kein Hexenwerk, also man muss sich ein bisschen...
2: Absolutnie. Trzeba nieco zrozumieć ten muzyczny język i być może dzisiejszy wieczór jest dobrą okazją ku temu, aby zainteresować się tą muzyką i zauważyć, że są to naprawdę piękne i świetnie brzmiące utwory, które może wykonać ewangelicki chór kościelny albo zwykły chór.
0: Von Kantoreien und von Chören aufgeführt werden kann.
3: Mówił Andreas Miczke, założyciel i kierownik artystyczny zespołu Gellert Ensemble. Przypomnę, że ta formacja z Lipska przyjechała do Gdańska na zaproszenie festiwalu Organy Plus i już za chwilę usłyszymy w jej wykonaniu drugą porcję motetów z publikacji Johanna Adama Hillera. Zaczniemy od dziękczynnego śpiewu Johanna Heinricha Rollego, Nun danket alle Gott. Rolle to przedstawiciel szkoły berlińskiej w tym zestawieniu i jego motet zostanie połączony z Bitten, a więc utworem, który wykonywano czasami z towarzyszeniem fortepianu, o czym opowiadał Państwu w przerwie Andreas Miczke. Następnie Gellert Ensemble powróci do twórczości Johanna Friedricha Dolesa. Wer bin ich, Herr? I to właśnie ten motet, o który pytałem Andreasa Miczkego i jest to dla mnie prawdziwe objawienie. Kiedy usłyszałem go dzisiaj po raz pierwszy, to naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jak te pojedyncze głosy zadające wciąż pytanie, kim jestem, panie, później przechodzą w tło, na którym wyłania się aria tenora i właśnie on później dokańcza ten piękny motet w formie właśnie takiej już arii. I ten wątek ariowego śpiewu podejmuje także kolejny utwór w dzisiejszym zestawieniu, czyli Wirstehen ums Grab und hoffen doch. Aria na złożenie do grobu profesora Reitza, którą skomponował w 1790 roku Johann Adam Hiller. Friedrich Wolfgang Reitz był profesorem filologii i nauk o starożytności na Uniwersytecie w Lipsku, a więc wciąż jesteśmy w tym kręgu kulturowym, który tworzyli intelektualiści z Lipska w drugiej połowie XVIII wieku. Kolejnym punktem będzie motet oparty na tekście Księgi Apokalipsy. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. Selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind. Jego autorem jest Karl Heinrich Graun. Czyli to znowu przykład muzyki z kręgu kompozytorów związanych z Dreznem i z Berlinem. Tu warto też dodać, że Graun komponował opery, ale w języku włoskim. I te sekwencje, tę część koncertu, już tę drugą część koncertu, powiedzmy finałową, zakończymy motetem ucznia Jana Sebastiana Bacha, który także kontynuował dzieło swojego nauczyciela, ale jednocześnie poprzez swoje utwory zmieniał nieco charakter tego, co pozostawił po sobie Bach, na przykład upraszczając warstwę harmoniczną i o tym wspominał w przerwie Andreas Miczke, a mowa o Gottfriedzie Auguste Homiliusie, który swoją drogą był nauczycielem Johanna Adama Hillera. I tutaj znowu wracamy do jego postaci. Mówiłem Państwu już, że on jest tą szarą eminencją dzisiejszego wieczoru. Usłyszymy Unser Vater in dem Himmel Homiliusa. I teraz

Jeszcze, aby Państwu to w skrócie powiedzieć, zaczniemy więc od Johanna Heinricha Rollego, później Karl Philipp Emanuel Bach z nie fortepiano, lecz bardzo skromnym, ale jednak bardziej rozbudowanym towarzyszeniem organów. Johann Friedrich Doles, oczywiście kontrabasu i wiolonczeli. Johann Friedrich Doles, Verbin ich, tu polecam Państwa szczególnej uwadze ten motet. Gottfried August Homilius, Das ist Gottes Lamm. I w końcu Johann Adam Hiller, później Karl Heinrich Graun i jeszcze raz Gottfried August Homilius. Zakończymy Ojcze Nasz tego kompozytora, Unser Vater in dem Himmel. I to kolejny przykład tej twórczości kompozytorów pobachowskich, kompozytorów, którzy wkraczają w epokę oświecenia i poniekąd także tworzą nowy nurt, o czym opowiadał Andreas Miczke w przerwie, ale jednocześnie także tworzą na podstawie tego, czego nauczyli się dzięki między innymi tytanowi pracy i wielkiemu kompozytorowi, jakim był Johann Sebastian Bach. Chociaż, tak jak już wspominał Andreas Miczke, warto także zwrócić uwagę na to, co działo się po nim. I właśnie dzisiejszy koncert jest przykładem tego, że tej twórczości, w tym przypadku motetowej, było naprawdę, naprawdę sporo. Oczywiście też warto pamiętać o tym, że kompozytorzy, których dziś Państwu wymieniam, tych nazwisk jest bardzo dużo, zajmowali się nie tylko pisaniem motetów, ale także twórczością chociażby operową. I tutaj warto wspomnieć o tym, że Johann Adam Hiller był, można powiedzieć, ojcem opery narodowej niemieckiej, a przede wszystkim także ojcem Singspielu jako takiego gatunku, a więc jest to moment, w którym język niemiecki wkrada się do twórczości scenicznej i zupełnie zaburza ten porządek, który panował do tamtej pory. A więc po pierwsze dostępność sztuki jest o wiele większa. Także dostępność sztuki, to akurat już a propos motetów, dla wykonawców, a więc amatorskie chóry, różne amatorskie, tu mówię oczywiście w cudzysłowie, wszystkie formy muzykowania stają się coraz bardziej popularne i między innymi przykłady właśnie takich utworów, które miały zachęcać do wspólnego śpiewania, za chwilę usłyszymy. Zespół Gellert Ensemble wchodzi główną nawą Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku na podwyższenie. Stoi już przed pięknym ołtarzem swoją drogą, który świetnie komponuje się z tą motetową muzyką mieszającą z jednej strony proste linie melodyczne, nieco uproszczone, ale także te polifoniczne struktury, które naprawdę zachwycają. Pewnie jeszcze chwila nastrojenia, a po niej zaczniemy tę sekwencję kolejnych motetów.

Unser Vater in dem Himmel, czyli Ojcze Nasz, w opracowaniu Gottfrieda Augusta Homiliusa. To ostatni motet, który przygotował zespół Gellert Ensemble, prowadzony dziś od pozytywu przez Andreasa Miczkego. Śpiewacy, śpiewaczki i dyrygent, także kontrabasista i wiolonczelista kłaniają się publiczności zgromadzonej w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Teraz będą wychodzić poszczególni soliści, akurat w tym momencie Friedemann Meinhardt, który zaśpiewał arię w motecie Wer bin ich, w motecie Johanna Friedricha Dolesa. W tej drugiej części, którą już prawie przedzieliła publiczność oklaskami, może Państwo pamiętają. Teraz dołączają do niego pozostali soliści, przypomnę Dorotea Wagner, Inga Jäger, Christoph Jäger, a także Martina Müller-Zarec, Florence Paté, Christopher Fischer i Christoph Hülsmann, a więc aż 8 solistów, ponieważ to 2 czterogłosowe chóry, które się składają z 8 śpiewaków. Tak można to matematycznie bardzo skomplikowanie ująć. Najważniejsze jest to, że to były wszystko czterogłosowe motety, a więc rozpisane na 4 partie głosowe w większości, z wyjątkiem może jednego, różnych kompozytorów związanych z Lipskiem, z kręgiem kulturowym środkowych Niemiec i kompozytorzy, którzy żyli w drugiej połowie XVIII wieku, a wszystkie te motety zebrał Johann Adam Hiller, a więc trzeci po Janie Sebastianie Bachu kantor w Kościele Świętego Tomasza i także po prostu kantor z Lipska, chyba tak trzeba to powiedzieć. Dzisiaj słuchaliśmy także kompozycji innych kantorów lipskich, mianowicie Johanna Friedricha Dolesa oraz także Harrera Johanna Gottloba. Czy będzie bis? Publiczność jest już po naprawdę solidnej dawce muzyki motetowej wczesnego oświecenia. I teraz oklaskuje publiczność, która wychodzi. Teraz publiczność oklaskuje muzyków wychodzących nawą Kościoła Świętej Trójcy. Dumnie maszerują, można tak to chyba określić. To bardzo miły gest ze strony publiczności, taki wymarsz.

Przypomnę jeszcze raz, czego słuchaliśmy, a więc, jak już Państwu wspominałem, Ojcze Nasz Homiliusa, a więc Gottfrieda Augusta, a więc ucznia Jana Sebastiana Bacha, a także nauczyciela Johanna Adama Hillera, wcześniej Selig sind die zu dem Abendmahl des Lammes.

0: złożenie do grobu profesora Rajca. A był to tekst do słów wrocławianina, urodzonego w 1753 roku, Samuela Gottlieba Bürde. Wcześniej jeszcze inny utwór, inny motet Homiliusa, Siehe, das ist Gottes Lamm. Jeszcze wcześniej wspomniany już Johann Friedrich Dolles, wielokrotnie dziś jego motet Wer bin ich Herr. Jeszcze wcześniej Bitten, a więc ten bardzo szczególny utwór, który akurat w tym zbiorze Hillera się nie znalazł, ale ze względu na swój charakter, właśnie ten taki już quasi kameralny, quasi wykonywany w kontekście mieszczańskim, a więc przez nieprofesjonalnych koniecznie śpiewaków, no i na początku Nun Danket alle Gott Johanna Heinricha Rollego. To wszystko, co przygotowaliśmy i co przygotował zespół Gallert Ensemble dla Państwa dziś pod dyrekcją Andreasa Miczkego. Za reżyserię dźwięku odpowiadała Gabriela Blicharz. Wspierali ją w tym wszystkim Adrian Zaręba i Piotr Sekunda, Michał Dębski-Wachowicz. Oddaję głos do studia emisyjnego Dwójki w Warszawie.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 22:10.
2: Rachunek myśli.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, Michał Jakubik i Michał Nowak. Dobry wieczór. Być może przyjaźń zaczyna się od tego, że ktoś przestaje być nam obojętny. Jeszcze przed chwilą był jednym z wielu. Teraz chcemy wiedzieć, co myśli. Czekamy na wiadomość od tej osoby. Zapamiętujemy jej gesty, sposób mówienia, drobne upodobania. Jej radość zaczyna nas obchodzić. Jej nieszczęście przestaje być cudzym nieszczęściem. Nie wiemy jeszcze dokładnie, dlaczego właśnie ten człowiek stał się dla nas ważny. Wiemy tylko, że spośród wielu wyłonił się jeden. Platon zaczyna Lizysa właśnie od tego tajemniczego ruchu ku drugiemu człowiekowi. Jednak kolejne definicje przyjaźni podane w dialogu okazują się niewystarczające. Sokrates nie zamyka rozmowy efektowną formułą. Pozostawia raczej czytelnika z poczuciem, że sens fenomenu przyjaźni, tak ważnego przecież i zdawałoby się powszechnego, okazuje się czymś wyjątkowo trudno uchwytnym. Czego zatem uczymy się o przyjaźni od Platona? Zastanowimy się nad tym z doktorem Janem Tokarskim z redakcji Przeglądu Politycznego, autorem książki Platon od nowa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Punkt wyjścia dialogu jest komiczny. Oto Hipotales zakochał się w Lizysie, pisze o nim wiersze, opiewa jego pochodzenie, bogactwo, rodzinę, sukcesy przodków. A Sokrates natychmiast dostrzega w tym coś podejrzanego. Hipotales, wychwalając ukochanego, w gruncie rzeczy wychwala samego siebie, bo jeśli go zdobędzie, to będzie świadectwem jego własnej wartości. No i to komiczne otwarcie prowadzi od razu do bardzo poważnego pytania. Czy kiedy kogoś kochamy, albo kiedy kogoś nazywamy przyjacielem, to naprawdę interesuje nas właśnie ta osoba, czy raczej obraz nas samych, albo jakiś interes, który się wyłania z tego pożądania, no bo jeśli ktoś jest taki wspaniały, no to my, którzy się z nim przyjaźnimy, zapewne też.
3: Od razu udziela się nam jakoś ta wspaniałość, prawda? Wtedy ta w zasadzie pewnego odbicia. No Sokrates, jak to on, jest przewrotny i ironiczny w tym, co robi. I od razu wydobywa faktycznie tutaj pewną dwuznaczność w tej postawie Hipotalesa. Wskazuje mu zresztą z taką dość dużą dozą trzeźwości, byśmy powiedzieli, na taktyczne błędy, które popełnia w ramach tych swoich zalotów do Lysisa. Mianowicie Sokrates sugeruje, że no, tą zwierzynę, na którą próbuje złowić Hipotales, powinno się chwalić dopiero w momencie, kiedy już to się uda zrobić, a nie zanim ta sztuka zostanie dokonana. Ale to jest oczywiście wszystko podane przez Platona w sposób ironiczny i nakreślone jako pewna atmosfera tego dialogu, który no właśnie, toczy się w palestrze, w takiej rozluźnionej, swobodnej atmosferze. Sokrates, który przechadzał się gdzieś przy murze miejskim, zostaje wciągnięty, niejako zaproszony do środka. Nie jest dla niego do końca jasne, kto tam w środku jest, więc się pyta, zapraszacie mnie, ale kto? Do jakich was mam dołączyć? I

0: No właśnie, z tej takiej niejasnej sytuacji rozpoczyna się dialog na temat przyjaźni, czyli czego? Czyli właśnie jakiegoś poznawania się, otwierania się ludzi na siebie nawzajem, zainteresowania, które nigdy nie może być, wracam do pańskiego pytania, chyba tylko taką rzutowanym na inne osoby egoizmem, ale który nie jest też takim całkowitym zapomnieniem o sobie, prawda? To znaczy w tym jest, to ja jest cały czas obecny jednak faktycznie i tutaj ta ironia sokratejska pojawia się nieprzypadkowo.
1: Na pewno tak jest i w ogóle to jest bardzo ciekawy przypadek dialogu, w którym wychodzi się od rzeczy bardzo konkretnych i też te pytania, mimo że dryfują w stronę wielkich abstrakcji i wszystkim już się kręci w głowie, nie tylko Sokratesowi, ale też tym osobom, które czytają ów dialog, to jednak na samym spodzie jest coś bardzo konkretnego. Chociażby na samym początku pojawia się bardzo ładne zdanie. Wspólna jest dola przyjaciół. Ale co to znaczy, że wspólna? Dlaczego ktoś miałby dzielić z kimś los i na jakiej zasadzie ta dola, czy ta wspólnota działa? No i od razu się pojawiają pytanie, czy to, że jest ta wspólna dola, wynika z tego, że ktoś jest podobny do kogoś, czy wręcz przeciwnie, potrzebuje lustra, czyli kogoś innego, kto wskaże pewne rzeczy i dzięki komu ktoś może nie tylko się zmienić, ale ubogacić. No i okazuje się, że ani to, ani to. W sumie nie wiadomo, dlaczego coś nas przyciąga ku drugiej osobie.
0: Panowie rozważają tutaj właściwie wszelkie możliwe hipotezy, można by było powiedzieć. Badają zarówno taką możliwość właśnie, że no, przyciąga nas podobieństwo. To się wydaje rozsądne. Trudno zaprzyjaźnić się chyba z kimś, z kim nic nas nie łączy, ani wspólne zainteresowania, ani jakaś wrażliwość, ani nie bolą nas te same rzeczy. Faktycznie wydaje się, że bez podobieństwa trudno, aby przyjaźń mogła zostać zawiązana. No ale z drugiej strony, czy tylko do niego się sprowadza, czy właśnie wtedy nie jest tak, że tylko znajduje w tym przyjacielu potwierdzenie samego siebie. Moje ja zostaje wzmocnione jakby dodatkowym zewnętrznym zwierciadłem. Chyba nie. No i wydaje mi się, że współczesne media społecznościowe, czy właściwie antyspołecznościowe, są w tym sensie sferą jak najbardziej nieprzyjacielską. Właśnie dlatego, że one są w gruncie rzeczy narcystyczne. A w przyjaźni zawsze istotny jest również ten element różnicy, czy też może lepiej było powiedzieć braku. Tego, że nie jesteśmy w pełni samowystarczalni, w związku z czym coś nas ciągnie do innych ludzi i jeżeli wzajemnie się nie wzbogacamy, no to właściwie na czym by ta przyjaźń miała polegać? Więc tak jak pan mówi, no ci Grecy dochodzą do wniosku, że w sumie ani tak, ani tak. Ani podobieństwo nie wyjaśnia sprawy, ani różnica nie jest jedyną zasadą przyjaźni. No więc jak to w zasadzie działa? Przechodzimy przez ten dialog, mamy ileś odpowiedzi sformułowanych, ale właściwie żadna z nich nie okazuje się wiążąca. Natomiast najciekawsze jest to, że na końcu tego dialogu, nie uściśliwszy właśnie skąd ta przyjaźń się bierze i na czym tak właściwie polega, Sokrates stwierdza, no ale wszyscy tutaj mają wrażenie, że się zaprzyjaźniliśmy. Mhm. Tak? Więc ciekawy paradoks, jaki nam Platon w tym dialogu przedstawia, jest chyba taki, że w gruncie rzeczy nie chodzi o to, aby znaleźć poprawną, filozoficzną definicję przyjaźni. Ale o to, żeby się w niej ćwiczyć, żeby, że to jest pewna sztuka,

0: którą powinniśmy próbować praktykować. Zresztą to jest jedna z bardzo charakterystycznych rzeczy, które Sokrates wypowiada. On wcale niezbyt często odsłania się w dialogach platońskich przed czytelnikiem odnośnie swoich jakichś głębszych takich pragnień czy autodefinicji. Ale w tym dialogu tak robi. To znaczy mówi, że jedną z rzeczy, które on przez całe swoje życie poszukuje, to są właśnie przyjaciele. On chce mieć, jedni chcą być bogaci, mieć, nie wiem, piękne konie albo mieć uznanie społeczne, a on chciałby mieć przyjaciół.
1: Tak, bo w tym też tkwi jakiś rodzaj szacunku, ale też tego, że podczas rozmowy z przyjacielem dochodzi też do określenia samego siebie. No to jest taka funkcja quasi polityczna już. Tak na dobrą sprawę ta rozmowa z kimś, kto jest nam bliski, wykracza poza sferę prywatności. Może się niby odbywać w prywatności, ale jest w tym jakiś rodzaj upublicznienia własnych myśli, własnych przekonań, chociażby na takim minimalnym gruncie. I że już w tym tkwi zalążek czegoś, co potem można byłoby przenieść na coraz szersze i szersze kręgi, jeśli wszyscy byliby przyjaciółmi, świat byłby doskonały, ale Platon zdaje sobie sprawę, że to jest niemożliwe.
0: Oczywiście, ale podsuwa nam taką niedzisiejszą chyba bardzo tezę, że żadne stowarzyszenie polityczne bez jakiegoś takiego, bym powiedział, zalążkowego poziomu przyjaźni chyba istnieć nie może. Ja tak w ogóle sobie myślałem, że przyjaźń to jest bardzo filozoficzny temat, bo no właśnie, ona jest zarówno podstawą pewnej, może być traktowana jako podstawa pewnej stowarzyszenia politycznego. Obywatele są przecież tymi, którzy mają wspólne sprawy, których jakieś wspólne rzeczy dotyczą. Dokładnie tak jak w tym dialogu, wcale nie jest wymagane, aby się zgadzali odnośnie tego, jak na przykład te sprawy rozwiązać. Wręcz przeciwnie, ten dialog raczej sugeruje, że właśnie przyjaźń wcale tego nie potrzebuje. Wystarczy, abyśmy mieli wspólne problemy, niekoniecznie wspólne rozwiązania. Ale jest też ten element właśnie, bym powiedział, par excellence filozoficzny. To znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że to w obydwie strony można powiedzieć, że działa, bo pan mówił o tym dialogu z przyjacielem i dialogu z samym sobą, które sobie odpowiadają. Ja bym się wręcz zastanawiał, a co właściwie jest pierwsze? To znaczy, no bo być może jest też tak, że my ciągnie nas do tego, żeby się z ludźmi zaprzyjaźnić, bo od przyjaciół uczymy się również pewnego stosunku do siebie samych i tego, jak dialog ten nasz wewnętrzny ze sobą prowadzić. Arystoteles nazywa przyjaciela bardzo ładnie innym ja. No właśnie, bo z przyjacielem mogę rozmawiać w sposób otwarty i nie obawiając się tego, że jeżeli się jakoś zanadto odsłonię, to zostanę osądzony, prawda, surowo potraktowany, skrytykowany. To nie znaczy, że przyjaciel jest wobec nas zawsze afirmatywny i tylko potwierdza to, co byśmy chcieli usłyszeć. Ale na pewno jest osobą, którą cechuje pewna otwartość i kimś, kto jest zainteresowany tym, co my faktycznie mamy do powiedzenia albo kim faktycznie jesteśmy, a nie tylko jakimiś pozorami, które próbujemy wokół siebie tworzyć.
1: No na pewno w tym jest pewnego rodzaju akceptacja tej odmienności drugiej osoby i wspieranie wolności przyjaciela, bo jest też tak, że nie jesteśmy w stanie nie tylko zapanować nad tym drugim człowiekiem, ale też chodzi o to, że ostatecznie chodzi w tej układance przyjacielskiej o to, żeby ta osoba właśnie mogła być taką, jaka jest. Tylko pytanie, czy zawsze, jak pan mówił o tej prawdzie, czy zawsze przyjaciel jest zobowiązany do tego, żeby mówić gorzką czasem prawdę? Na przykład robisz coś głupiego, ten człowiek cię wykorzystuje, zmieniłeś się na gorzką.

0: gorsze, jeśli to jest prawda. No ale z drugiej strony, jeśli ten przyjaciel chciałby nas oszczędzić nam przykrości, czy nie zdradza sam sens przyjaźni, nie mówiąc nam takich rzeczy?
1: Trudny dylemat. Nie wiem, czy jest jakaś dobra, ogólna formuła, która może rozstrzygnąć każdy pojedynczy przypadek. Wydaje mi się, że z pewnością przyjacielowi powinno zależeć na naszym dobru i w tym sensie, jeżeli, bo ja wiem, powiedzmy, jeden z przyjaciół nadużywa alkoholu, to pewnie drugi powinien mu na to jakoś zwrócić uwagę. Pytanie o formę, w jakiej to będzie skuteczne, bo również na tym przyjacielowi zależy i myślę, że też przyjaciel byłby kimś, kto ewentualnie krytykuje zachowanie, ale nie osobę, prawda? To znaczy pokazuje tę granicę, tutaj stawia bardzo, bardzo jasno. Grecy używają w ogóle tego samego słowa, na przyjaźń i na miłość i mi się wydaje, że faktycznie jest coś na rzeczy, to znaczy jest pewien wspólny element między tymi dwoma, nie do końca ze sobą tożsamymi oczywiście uczuciami, ale tym wspólnym elementem jest to, że i przyjaźń i miłość to jest radość z czyjegoś istnienia. Więc wyobrażam sobie, że przyjaciel może z ogładą taką, z ostrożnością podejść do naszych słabości. Wyobrażam sobie, że jest w stanie też coś, powiedziałbym, taktycznie przemilczeć, bo uważa, że rzecz nie jest warta. Nie jest warta tego, żeby ją podnosić. Natomiast z pewnością jest kimś, komu zależy na naszym dobru, tak głębiej właśnie rozumianym, a nie tylko na tym, żebyśmy byli zadowoleni z siebie, albo żebyśmy robili to, na co akurat mamy ochotę, do czego wszyscy mamy tendencję i pewnie dobrze właśnie tutaj przyjaciela słuchać, bo to jest ten inny ja, który o mnie dba.
0: No nie przez przypadek też się zaczyna cały dialog oprócz tej scenki od tego, żeby powiedzieć, że nikt nie robi ostatecznie to, na co ma ochotę, tylko jest formowany przez innych i właściwie dostaje to pole do działania wtedy, kiedy na czymś się zna, kiedy w czymś jest dobry, ale Platon sporo uwagi poświęca na kwestie wzajemności w przyjaźni, natomiast kwestia równości jest zasygnalizowana, ale nie tak mocno. I teraz ja się zacząłem zastanawiać, czy nie jest też warunkiem przyjaźni, no bo czy tak naprawdę można się przyjaźnić z szefem, z mistrzem, z kimś, kto ma wyższą pozycję od nas, z kimś, kto niejako ustawia przez to, że ma jakąś władzę, czy ma jakiś szerszy zakres możliwości, czy wie więcej od nas, czy wtedy to jest przyjaźń?
1: Nie wiem, czy Platon to jednoznacznie rozstrzyga, natomiast kiedy ja się nad tym zastanawiam, to przychylałbym się zdecydowanie takiej odpowiedzi, że przyjaźń zakłada równość. Dlaczego? Dlatego, że chyba trudno jest być przyjaciółmi, kiedy wiemy, że ta sytuacja, w której odsłaniamy się przed sobą, rozmawiamy, może zostać niejako wzięta w nawias. I wchodzimy właśnie w jakiś inny układ. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. I wydaje mi się wręcz, że przenosząc to na sferę polityczną, to jest bardzo ciekawe, że u Platona zarysowana jest właśnie taka bardzo delikatnie i bym powiedział z wyczuciem, ale właśnie taka możliwość tej polis, tej wspólnoty politycznej, która jest właśnie wspólnotą równych obywateli, którzy ze sobą dyskutują. I żeby ta deliberacja trwała, oni muszą być w punkcie wyjścia równi. Jest oczywiście wiele fragmentów dzieła Platona, z których można wywieść przeciwne wnioski. Wiemy, że Platon sporo napisał i też te jego dialogi są bardzo pojemne, treściowe i można tej wiele interpretacji podawać. Więc to, co mówię, nie jest takie jednoznaczne. Natomiast wydaje mi się, że jest to jedna z konkluzji, które można przynajmniej z Lysisa wywieść. To znaczy, że jeżeli przyjaźń jest warunkiem polityki,

0: z jakimś zalążkiem wspólnoty politycznej, to równość z naturalnym stanem obywateli, którzy no właśnie chcą poznać siebie, usłyszeć, co kto ma do powiedzenia i pójść za głosem najlepszego.
1: Jeśli przejdziemy z tego gruntu politycznego na prywatny, no to pojawia się kwestia czasu, no bo przyjaciel, zakładamy, zna nasze wcześniejsze wersje. Przyjaźń zakłada pewną długość w czasie, rozpiętość. A więc ten przyjaciel może pamiętać człowieka, którym kiedyś byliśmy i już nie jesteśmy. Może też powiedzieć, przecież ty zawsze taki byłeś, chociaż nie wiedziałeś tego o sobie. Albo kiedyś byłeś zupełnie inny, teraz się zmieniłeś. No i teraz można powiedzieć tak, że przyjaciel jest kimś w rodzaju takiego żywego archiwum nas samych, jeśli pamięta te wcześniejsze wersje. Że on przechowuje też w tej naszej zmienności naszą tożsamość i w tym sensie jest kimś nieocenionym, ale można też wtedy zapytać, czy jeśli ktoś się diametralnie zmienia, to czy przyjaźń nie skończy się, no bo przyjaźniliśmy się z kim innym, a teraz ta osoba może stać nam się obca.
0: Może się skończyć. To też jest pytanie, to jest celne, co pan mówi. Oczywiście z przyjaciółmi tak często jest, że pamiętają wcześniejsze wersje nas samych i w związku z tym potrafią dostrzec pewne zmiany, które czasami nam umykają. Ale też gdyby zawsze ten długi czas trwania był wymagany, to by właściwie chyba stawiało jakąś barierę czasową odnośnie momentu, do którego można się zaprzyjaźnić, tak? Znaczy nie ma, czy można się po 40 albo po 50 z kimś.
1: No na pewno jest to rzadsze.
0: Jest to rzadsze, ale ja bym tego nie wykluczał.
1: Czy zawiązywać przyjaźń.
0: Zawiązywać przyjaźń, tak. Ja bym tego nie wykluczałbym tego, że można wejść z kimś w taką zażyłość. Natomiast oczywiście to archiwum wówczas będzie miało krótszy, że tak powiem, krótszy przebieg. Więc myślę, że ale wydaje mi się, że to jest możliwe. Tak, znaczy to nie jest tak, że tylko do pewnego wieku możemy się przyjaźnić. Zwłaszcza jeżeli Sokrates ma rację, twierdząc, że no przyjaźń jest właściwie pewną, tak wynikałoby z tego dialogu, że przyjaźń jest pewną sztuką, jest czymś, co moglibyśmy jakoś próbować praktykować. To by znaczyło, że ona wymaga pewnej otwartości, ale no właśnie, możemy taką otwartość wobec innych ludzi zachowywać.
1: Jeśli chodzi o ten czas, to jeszcze jedna rzecz jest tutaj bardzo interesująca, no bo można byłoby mówić tak, że przyjaciel to jest ktoś, kto jest wierny wobec nas, właśnie tych z przeszłości, to znaczy, że zawiązywaliśmy tę przyjaźń i ona trwa właśnie mocą tego paktu, czy tego przyciągania się, które kiedyś nastąpiło, ale można też myśleć o tym w ten sposób, że przyjaciel jest wierny temu, kim ktoś się staje, ta druga osoba, ten przyjaciel, to znaczy, że jest, towarzyszy właśnie w tej wolności, wspiera te przemiany. I ciekawe jest to, bo te rzeczy mogą wchodzić ze sobą w konflikt, co tutaj może powinno być ważniejsze. Czy ta wierność temu, co było kiedyś, czy ta przyszłość, która dopiero się przed nami rysuje?
0: No chyba ta otwartość jest tutaj istotna, tak mi się wydaje, że przyjaciel nie jest kimś, kto chce, żebyśmy, kto lubi tę sytuację, że my jesteśmy, że ma nas zamkniętych w takiej wygodnej szufladce i w związku z czym również wie, czego się po nas spodziewać. Wydaje mi się, że to towarzyszenie przy rozmaitych zawirowaniach życiowych jest właśnie bardzo ważne. I w pewnym sensie powiedziałbym nawet, że ono jest sprawdzianem prawdziwej przyjaźni. To znaczy wtedy, jak coś się w naszym życiu zmieni, jak może właśnie człowiek traci grunt pod nogami, wtedy przyjaźń się sprawdza, czy na ile jest prawdziwa, a nie pewnie wtedy, jak wszystko idzie takim dość utartym torem. Jeszcze jedna jest rzecz ważna, mi się wydaje, a propos czasu i przyjaźni. Nie wiem, czy pan ma takie wrażenie, ale ja tak z moimi kilkoma przyjaciółmi mam coś takiego,

0: że znaczy nie zawsze nam się udaje spotykać regularnie i bywało tak, że z którymś z nich się nie widziałem naprawdę długi czas, ale kiedy się w końcu spotkaliśmy, miałem wrażenie, że ten czas był zupełnie bez znaczenia. To znaczy, że to jakby to rozmawialiśmy zupełnie tak samo, jakby tego czasu nie było. Jakby ta przyjaźń była w jakimś sensie z tego przemijania właśnie, bym powiedział, wyjęta, tak? I no właśnie, i też wtedy jest tak, że się, nie wiem, nie porównujemy, kto lepiej sobie w życiu poradził, ma, nie wiem, większe uznanie, lepszy samochód i tak dalej, tylko jest taka wzajemna, żywa ciekawość, a co u ciebie? No i co się zmieniło, tak? I to jest dla mnie też w jakimś sensie takie właśnie, to jest jeden z tych elementów, w których widać, że przyjaźń nam daje pewne zakotwiczenie, tak? Nawet, no właśnie, mimo tej zmienności ona jest dość stała, mimo upływu czasu ona się nie zmienia.
1: No tak, ale jest też ta ciemniejsza strona i związana właśnie z przemijaniem, mianowicie, że przyjaciel może umrzeć i wtedy jakby cały ten świat, który razem tworzyliśmy, przestaje istnieć, bo nie da się go odtworzyć z inną osobą. Na tym też polega przyjaźń, że te związki są na tyle ścisłe, że jakaś nowa jakość w tym kontakcie, w rozmowach, w sposobie spędzania czasu się wtedy rysuje. I jeśli mowa o tych ciemniejszych stronach, no to pytanie o zazdrość na przykład. No bo oczywiście można zakładać tę idealną przyjaźń, która nigdy nie zazdrości niczym miłość, ale przecież czasem boli to, że ktoś ma innych przyjaciół, ten przyjaciel. Albo może, że wyżej kogoś ze swoich przyjaciół na scenie, albo że ktoś mógłby chcieć, żeby ten przyjaciel był owszem szczęśliwy, ale nieszczęśliwszy od nas. No więc, czy można bez zazdrości przeżywać przyjaźń? Czy to jest właśnie ta małość, czy ograniczoność też człowieka, o której pisze Platon? To zło, które w nas tkwi, bardzo realistycznie wprost pisze Platon w tym dialogu o tym.
0: Jeszcze na sekundkę o tym, co pan powiedział wcześniej, mianowicie, bo to mi się wydaje bardzo ważne, mianowicie o tej niepowtarzalności. To jest chyba ściśle związane z tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej, mianowicie z tym, z tej właśnie radości z czyjegoś istnienia. No właśnie, z czyjegoś wyjątkowego istnienia, z tego, że kogoś drugiego takiego to nie ma, prawda? I cały urok obcowania z taką osobą jest polega właśnie na tym, że to jest niewymienne. Nie znajdziemy żadnego substytutu sobie potem. To sprawia również, że się tego typu relacji obawiamy. Zresztą z miłością jest tak samo. To znaczy, mówiliśmy o tej niesamowystarczalności. No i w przyjaźni, i w miłości jakoś ją potwierdzamy i właściwie przekuwamy ze słabości w siłę, bym powiedział. Ale to wymaga pewnej odwagi, to znaczy, bo właśnie wymaga stwierdzenia, no dobrze to, ale jeśli ta druga osoba odejdzie, to ja zostaję z jakąś naprawdę bolesną pustką, tak? Takie, znaczy, więc to budzi zrozumiały lęk i obawy i wymaga pewnej odwagi w związku z tym, żeby to zrobić.
1: Być może nawet paradoks polega na tym, że to jest swego rodzaju dług, ta przyjaźń, no bo kondycja ludzka właśnie sprawia, że kiedyś ktoś z tej pary przyjaciół, powiedzmy, odejdzie. I że im głębsza, im mocniejsza, im ważniejsza jest ta relacja, tym bardziej potem jest pusto i boli.
0: Tak, ale dług to jest dobra metafora, ale ona też, proszę zwrócić uwagę, ma swoje ograniczenia, no bo to jest taka metafora ekonomiczna troszkę, prawda?
1: Ale nie dług wobec tej przyjaźni, tylko wobec świata, tak, albo wobec tego trafu szczęśliwego, tak, tak, tak, że z kimś się zetknęliśmy.
0: Więc to powinienem gdzieś oddać dalej, można by powiedzieć, prawda? Ale, no właśnie, ale mi się wydaje, że jednak w takich relacjach z przyjaciółmi ten element

0: Takiej właśnie bym powiedział jakiejś ekonomii relacyjnej powinien być wyłączony co do zasady. To znaczy, wie pan, mi się wydaje, że my w ogóle żyjemy w czasach bardzo nieprzyjaznych dla przyjaźni. Z tego względu chociażby, że mobilność jest bardzo duża. No i o ile wcześniej, powiedzmy, w kręgu znajomych łatwiej było pozostać mniej więcej w tym samym miejscu i się spotykać, o tyle dzisiaj często jest tak, że się ludzie rozjeżdżają po bardzo różnych miejscach i w związku z czym utrzymanie przyjacielskich kontaktów wymaga pewnego wysiłku. Natomiast ja widzę po sobie, że właśnie z moimi przyjaciółmi nigdy mi nie przychodzi do głowy, żeby się zastanowić, no dobrze, ale to ostatnio to on się do mnie pierwszy odezwał, czy ja się do niego pierwszy odezwałem? Jakoś szczerze mówiąc, w ogóle mi to nie przychodzi do głowy.
1: Niektórzy tak robią.
0: Ale myślę, że w momencie, kiedy tak zaczynamy robić, to przyjaźń jakoś słabnie, znaczy przyjaźń troszkę może słabnąć i zwiększa się prawdopodobieństwo, że to się, że ona się jednak w jakiś sposób rozpadnie. Wcześniej spytał pan o zazdrość. Myślę, że między przyjaciółmi występują wszystkie te takie ludzkie uczucia. Tak, wyobrażam sobie, że gdzieś jesteśmy właśnie, no nie wiem, troszkę zazdrośni o to, że przyjaciel z komuś innemu poświęca więcej uwagi. Ale wydaje mi się, że stężenie tej zazdrości jest, bym powiedział, leciutkie w stosunku do tego, co znajdujemy w miłości. To znaczy, przyjaźń jest jednak mało zaborcza, miłość jest zaborcza. Przyjaźń nie potrzebuje permanentnej obecności. Miłość, no, trudno znosi rozłąkę. Więc tutaj wydaje mi się, że w przyjaźni jednak dużo, dużo więcej, to jest w dużo większym stopniu takie uczucie letniej temperatury, czego o miłości się nie da powiedzieć. Zresztą no, cały urok miłości absolutnie nie polega na tym, aby była w takich umiarkowanych temperaturach.
1: No tak, w umiarkowanych dawkach się nie sprawdza. Ciekawy jestem, co państwo myślą, jakie mają doświadczenia związane z przyjaźnią. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu. Adres mailowy myśli@polskieradio.pl.

0: wracamy do rozmowy, bo dzisiejsza audycja o 10 minut krótsza. Myślałem o tym, co mówiliśmy też w kontekście posiadania. To znaczy, że przyjaźń jako rezygnacja, ćwiczenie, nieustanne ćwiczenie z rezygnacji posiadania kogoś. To znaczy, jeśli dajemy komuś tę wolność, to możemy pozwolić też temu drugiemu człowiekowi, temu przyjacielowi, żeby był kimś innym niż chcielibyśmy, żeby był. I to bardzo mocno odróżnia przyjaźń od takiej właśnie relacji, no może trochę miłosnej, gdzie to zawłaszczenie w kontekście zazdrości może występować. Mm. Tutaj właśnie nie. Właśnie nieustannie mamy pozwalać temu drugiemu, żeby był w sposób, w jaki chce ta osoba być. Oczywiście, o ile nie jest to dla tej osoby destrukcyjne, mówiliśmy o tym.
1: Tak. Tak sobie myślę, że to przyjaźń jest właśnie dlatego trudna, że w gruncie rzeczy zależy nam na tym, żeby nam najbardziej nie zależało na sobie samych. Co jest dość przewrotną formułą i przewrotnym stanem.

0: stanem woli, tak? Ale być może o coś takiego chodzi Sokratesowi, kiedy mówi, że właśnie pragnie mieć przyjaciół, co oznacza chyba że to działa w dwie strony też, prawda? To znaczy on z jednej strony chce mieć chce znać osoby, z których obecności mógłby się cieszyć, ale chce również czuć cudzą radość z tego, że on jest. I w związku z tym mieć, no właśnie, tę swobodę bycia, tak? To przyjaźń chyba ma w sobie dużo z tego hasła żyj i pozwól żyć. To znaczy takiej właśnie otwartości na byt, takiej afirmacji życia też w gruncie rzeczy, które wydaje mi się, że wbrew pozorom my nie mamy aż tak wiele otwartości na to życie, jakby się mogło wydawać. To znaczy wolimy jednak, kiedy ono jest przewidywalne, ujęte w pewne ramy, stabilne, takie uporządkowane. No a taki przyjaciel, który właśnie jest ciągle nas czymś zaskakuje i w ogóle sama ta sytuacja wymaga takiej gotowości na to, że on nie będzie tylko przedłużeniem mojej woli.
1: Może być nawet to denerwujące.
0: Może być deprymujące, może być trudne. Ale chyba w tym widać również, dlaczego ta przyjaźń jest, powiedziałbym, właśnie takim jednym z najbardziej filozoficznych tematów. Bo ja bym powiedział, że coś bardzo podobnego ma miejsce w samej filozofii i to widać w tym dialogu również, w jego przebiegu. Mianowicie wydaje mi się, że właśnie Sokrates jest tym filozofem, który nas próbuje nauczyć, żebyśmy się zaprzyjaźnili właśnie z niewiedzą. Nie z tym, że wszystko jest uporządkowane i wiemy, jak wygląda i jeszcze ktoś nie do końca zadał pytanie, a my już znamy odpowiedź. Tylko dokładnie na odwrót. Myślenie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji pewnego dysonansu poznawczego, kiedy coś nam przestaje, mówiąc kolokwialnie, grać. A najbardziej podejrzliwi wobec własnych poglądów powinniśmy być wtedy, kiedy już właśnie, kiedy dochodzimy do wniosku, że wszystko zostało wyjaśnione i ładnie nam pasuje do tych szufladek, które mamy przygotowane. W tym dialogu przecież dokładnie takiego zwrotu Sokrates dokonuje. Znaczy tam jest taki moment, w którym rozmówcom się wydaje, no dobrze, no to doszliśmy do wniosku, czym jest ta...
1: Wszyscy są zadowoleni.
0: Czym jest ta, tak, czym
1: nawet
0: jest ta
1: pozornie przyjaźń. Sokrates.
0: Nawet Sokrates wydaje się sam z tego zadowolony, po czym mówi, o cholera, no jednak nie, to coś tutaj nie gra. I puszcza tę machinę znowu w ruch. Ale chyba w tym jest właśnie sens. To znaczy, to jest taka paradoksalna formuła, że i w filozofii, i w przyjaźni, właśnie będąc w drodze, jesteśmy u celu.
1: To jest też tak, że przyjaźń jest o tyle doskonałym fenomenem, który pasuje, rymuje się z filozofią, no bo ta tajemnica wyboru w greckim języku to jest to filon, czyli to coś, co nas pcha ku czemuś, co nas pociąga po prostu. I trudno jest wyjaśnić, właściwie ten dialog pokazuje, że nie da się wyjaśnić, dlaczego właściwie wybieramy tę osobę. Można byłoby powiedzieć tak Monteniem, ponieważ to był on, ponieważ to byłem ja. I tyle. I nie da się też podać jakiejś listy cech, które by pokazywały, że ta osoba to będzie prawdopodobnie nasz przyjaciel. O nie, tak właśnie nie ma. To znaczy, że ten związek, który się rodzi, jest swego rodzaju wydarzeniem. To znaczy jakimś takim splotem rozmaitych cech i być może okoliczności też, w których my się znajdujemy, takiego czasowego też zakotwiczenia tu i teraz, które się wydarza i dlatego nie możemy przewidzieć ostatecznie, kto się zdarzy naszym przyjacielem. Tak jak wielu rzeczy nie wiemy właśnie na gruncie już wiedzy czy filozofii, tak przyjaźń jest też czymś takim zaskakującym, niespodziewanym i podważającym naszą pewność co do tego, że wiemy, kim jesteśmy, że wiemy, czego chcemy, że wiemy, kto może stać się naszym przyjacielem.
0: No jest w niej jakaś nadmiarowość. Powiedziałbym dysproporcja przesłanek i skutków, prawda? Bo no, pewnie socjologicznie dawałoby się opisać sprzyjające warunki

0: zawiązania przyjaźni. Natomiast to jest wciąż za mało, w tym sensie, że to nie gwarantuje, że tak się właśnie stanie. Ale myślę, że ten brak przepisu na przyjaźń też coś o niej mówi. To znaczy mówi właśnie to, że to nie jest rzecz, którą się da zaplanować, którą nie powstanie książka o przyjaźni, która byłaby odpowiednikiem książki kucharskiej. Bo to nie jest rzecz do takiego powtarzalnego zastosowania. Ona wymaga no właśnie, chyba jakiegoś wewnętrznego nastawienia albo wewnętrznej przemiany. I chyba po obu stronach, niekoniecznie jednoczesnej po obu stronach, ale no właśnie, ktoś pierwszy zaprasza Sokratesa do palestry, ale Sokrates musi też usłyszeć to zaproszenie z drugiej strony i być nim w jakimś sensie zainteresowany, być na to otwarty.
1: Bo tutaj się objawia z całą mocą wolność. Te dwa chcenia muszą się spotkać, a bardzo trudno jest przecież wpłynąć na cudze chcenie. Ono się po prostu wydarza albo nie. Ale skoro mówimy o tym, że tak bardzo dajemy wolność tej drugiej osobie, no to właściwie czy jest tak, że niczego nie chcemy od przyjaciela? I to jest coś, co jest bardzo mocno rozpracowywane w tym dialogu. Czy jest możliwe, żeby tak naprawdę nie było nic, co nas, jakiś rodzaj interesu, kto nas przyciąga. Czy jest możliwe, żeby to była tylko, no nie wiem, czyste towarzyszenie właśnie, czy afirmacja cudzego istnienia? I Sokrates mówi, no chyba do końca tak nie jest, że jednak mimo tego, co on podaje w pewnym momencie, czyli tego braku, ale ten brak wskazuje na to, że potrzebujemy tę drugą osobę, a właśnie nie jest tylko nadmiarem, który prowadzi do towarzyszenia tej drugiej osobie.
0: No, dla Greków w ogóle nie byłoby nic, powiedziałbym, specjalnie jakiegoś szokującego w tym, żeby powiedzieć, że no oczywiście, że jak się przyjaźnimy, to z tym się wiąże pewna interesowność i wzajemnie się wspieramy i tak dalej, i tak dalej. To się zresztą chyba też zgadza z takim chyba dość uniwersalnym, normalnym sposobem funkcjonowania, prawda? W naturalny sposób przyjaciołom pomagamy. Oczywiście mogą istnieć patologiczne również pewne kręgi zaprzyjaźnionych, którzy, nie wiem, załatwiają sobie nawzajem jakieś posady lub tym podobne rzeczy. No to powiedzmy nie do końca o to chodzi. Natomiast wydaje mi się, że jest jasne, że nie jesteśmy bytami bezcielesnymi dla Greków. I że w związku z tym jak najbardziej takie rzeczy będą zachodzić. Natomiast pytanie kluczowe polega chyba na tym, czy one się dzieją niejako naturalnym rytmem, przy okazji, powiedzielibyśmy, czy no właśnie, czy tu jest taka ekonomia wymiany przysług, prawda? Ja coś zrobię dla kolegi, to kolega coś zrobi dla mnie i tym sposobem to się kręci. Na tym chyba przyjaźń nie polega. Powiedziałbym, że bardziej chodzi o to, że wiemy, że druga strona jest gotowa nam pomóc w razie, gdybyśmy tej pomocy potrzebowali. Jest gotowa nas wesprzeć, jeżeli potrzebujemy wsparcia. Natomiast to nie musi być właśnie taka stała wymiana.
1: Albo może być zaskakująca, to znaczy, że jeśli ta przyjaźń wyrasta z jakiegoś braku, to w jaki sposób ta druga osoba jest w stanie ten brak jakoś zapełnić, przynajmniej częściowo, a może chwilowo, jest autonomiczną odpowiedzią tej osoby. To znaczy, że nigdy nie dostajemy dokładnie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Na tym też polega ta wolność w przyjaźni, że jesteśmy gotowi też ten dar przyjąć w formie, który przygotowała nam ta druga strona. I dlatego to jest też tak ciekawe, bo ostatecznie prowadzi do

0: czegoś zupełnie nieoczekiwanego. Ale jeszcze jedna jest kwestia, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli, czyli to, co już padło, ale myślę, że wymaga szerszego omówienia, czyli ten rodzaj przyjaźni z samym sobą, bo wydaje się, że to jest jakiś taki rodzaj fundamentu, który może dopiero doprowadzić do tego, że jesteśmy w stanie zaprzyjaźnić się z drugą osobą, że najpierw taki rodzaj, nie wiem, fundamentalnej uczciwości nas samych, wobec samych siebie musi zaistnieć, żebyśmy mogli też z tym dobrym uczuciem i z tym wsparciem i z tą akceptacją wyjść do drugiego człowieka.
1: To jest bardzo ważne, dlatego że człowiek jest w ogóle takim osobliwym bytem, który... Można powiedzieć, że w takim nieco filozoficznym żargonie, który jest relacją sam do siebie, prawda? Znaczy człowiek coś robi, ale widzi, że to robi i ocenia jakoś to, jak to robi. Ma jakiś stosunek do samego siebie i ten nad tą relacją z samym sobą musi pracować. No i właśnie pytanie, jak powinien to zrobić? W jaki sposób się ma do siebie odnosić? W dzisiejszym świecie bardzo popularne jest takie hasło, że każdy powinien kochać siebie, prawda? Ja czytając Lysisa, tak miałem wrażenie, że to chyba Sokrates powiedział, że to może odrobinkę za mocno i zbyt i tak zbyt właśnie no są w tym te wszystkie skrajności miłości. A co gdyby być swoim własnym przyjacielem właśnie? Gdyby takiej relacji do siebie szukać? Co to znaczy? No to znaczy, że chcę, żebym się rozwinął, ale żebym rozwinął w sobie to, co jest dobre, to, co jest wartościowe, a nie rozwijał w sobie to, do czego być może czasami mam ciągoty, co takie wartościowe nie jest. Przyjaciel... właśnie patrzy na nas nie bezkrytycznie, ale też na pewno nie jest surowym sędzią, który nas cały czas sprowadza do parteru, żebyśmy czasem nie nabrali zbyt wysokiego mniemania o sobie, prawda? Jak pewnie często, no często ludzka psychika działa w ten sposób, że siebie bardzo surowo oceniamy, czy to przez pryzmat wartości kultury, wzorców, jakie istnieją i tak dalej. Więc przyjaciel chyba trochę uczy, czy przyjaźń ze sobą polegałaby trochę na tym, żebyśmy się nauczyli właśnie dopuścić samych siebie do głosu, ustalić, czego my właściwie chcemy. No, może tak jest, że w gruncie rzeczy najtrudniej jest człowiekowi przyjaźnić się z samym sobą.
0: Tak, i mimo to jest jakiś rodzaj niesamowystarczalności, o której pisze bardzo dużo w tym dialogu Platon. Niesamowystarczalności w tym sensie również, że prawdziwy mędrzec albo ktoś, kto niczego nie potrzebuje, czyli taka jakaś boska postać, tak naprawdę nie jest w stanie się przyjaźnić. Przyjaźń jest tylko między niedoskonałymi, zanurzonymi w czasie istotami, jakimi są ludzie. I niezależnie od tego, czy dotyczy przyjaźni z samym sobą, czy z tym drugim człowiekiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pierwsza audycja wokół Platona, którą planujemy. Kolejna w przyszłym miesiącu. Doktor Jan Tokarski był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
1: Dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: Słuchają Państwo Dwójki. Minęła 23.
1: Opowieści księżycowe.

a nasz program realizuje Michał Jakubik. Dziś wyjątkowo w miejsce piątej struny opowieści księżycowe, a w miejsce Piotra Matwiejczuka, Krzysztof Dziuba. Witam Państwa. Tak się składa, że drugie spotkanie z opowieściami księżycowymi przypada w czwartek, a przypomnę, że stała pora audycji to poniedziałek po 23. Niemniej jednak dziś będziemy poniekąd kontynuować wątek poprzedniej audycji, czyli wątek japońskich jesieniar. Ostatnio słuchaliśmy utworów i piosenek, które utrzymane były w tonie jesiennej melancholii. Polowaliśmy na czerwone liście klonu, czyli uprawialiśmy momijigari. Podziwialiśmy też pierwszą jesienną pełnię księżyca, czyli tsukimi. Jesień już się rozgościła także na naszej antenie, więc pomyślałem, jakby tu umilić Państwu tę chłodną jesienną noc. Jest na to sposób. Ciepły, muzyczny kocyk, a za taki niewątpliwie może robić najnowsza płyta jednego z naszych ulubionych artystów w nocnej strefie i opowieściach księżycowych, czyli muzyka japońskiego architekta sceny popularnej Haruomiego Hosono. Zapraszam na spotkanie z nową płytą Yours Sincerely.

na antenie Dwójki. Ten temat wybrzmiewał niejednokrotnie. To sprawa oczywista, ale w tej postaci słuchamy go dopiero po raz pierwszy. Melodia z Allegretta, z siódmej symfonii Ludwiga van Beethovena, przepuszczona przez świat osobliwej wyobraźni dźwiękowej Harłomiego Hosono. Filio Perduto, taki tytuł nosi to nagranie. Nagranie z nowej płyty japońskiego twórcy Yours Sincerely. Jak się okaże później, a posłuchamy dziś tej płyty w całości, w dwóch częściach, to nie jedyny motyw wywiedziony z muzyki klasycznej na tym nowym albumie. Co ciekawe, w przypadku Filio Perduto, co znaczy zagubiony syn, Beethoven nie jest jedynym odniesieniem, bo, czego może nie słychać w dźwiękach, Hosono myślał tutaj też o królu Olch Goethego i tej przejmującej opowieści o umierającym w rękach ojca dziecku, majaczącym o królu elfów. Jedna z kilku historii ujętych w miniaturę ubraną w te szczególne brzmienia, bardzo skromne, pastelowe, czasami zabawkowe. Taki właśnie jest najnowszy album Harłomiego Hosono, nad którym dzisiaj się pochylimy. I co ważne, jest do tej płyty pewien klucz. Jedno japońskie słowo, które zawiera w sobie wiele znaczeń i o którym Hosono pisze we wstępie do albumu Yours Sincerely, a tym słowem jest omoyari. Omoyari, czyli troska, empatia, uważność na drugiego człowieka, umiejętność wyobrażenia sobie jego uczuć. Słowo, w którym zawierają się między innymi uczucia empatii do kogoś, komu odszedł ktoś bliski. Z drugiej strony omoyari wyraża także umiejętność wspólnego radowania się. No i właśnie dlatego nastrój tej płyty jest w bardzo nieoczywisty sposób rozpięty między szczególnym rodzajem melancholii, a powiedziałbym powściągliwą radością. To bardzo ciepła płyta, niczym ciepły koc na jesienne wieczory. I to też album, który

pokazuje nam Hosono z jeszcze innej strony niż ta, którą przedstawiałem Państwu ostatnio. A trzeba dodać, że latem poświęciłem jego twórczości, a także jego kręgowi artystycznemu aż dwie kilkugodzinne audycje. Hosono to nie tylko eksperymentator, nie tylko poszukiwacz, pionier technopopu, nie tylko architekt japońskiej sceny

50., o czym dziś jeszcze się przekonamy w audycji. No i zanim przejdziemy do nowej płyty, przypomnijmy sobie Hosono z tych najdawniejszych lat. Rok 1971 i jedna z najważniejszych piosenek jego autorstwa nagrana z grupą Happy End, czyli Kaze o Atsumete, zbierając wiatr.

Kazuo Atsumete, zbierając wiatr, chce poszybować w błękitne niebo. Tak śpiewał Haruomi Hosono i tak wtórowała mu grupa Happy End w 1971 roku. Słynny album Kazemachi Roman, czyli Romans w wietrznym mieście. Niezwykle ważne dzieło dla japońskiego rocka, bo to jedna z

pierwszych płyt rockowych w całości zaśpiewanych po japońsku. No i Haruomi Hosono był tam, był w tym ważnym momencie dla japońskiej muzyki rozrywkowej. Był także w kilku innych ważnych momentach i miejscach. O tym chyba już nie muszę Państwu wspominać, bo to postać, o której bardzo często mówię na antenie dwójki. Haruomi Hosono poświęciłem już kilka monograficznych audycji, ale dzisiaj mam wrażenie taka audycja szczególna, w której skupimy się na tym ostatnim okresie jego działalności, ostatnich latach, no i tej wielkiej fascynacji dawną amerykańską kulturą popularną, tą kulturą lat 40., lat 50. No bo album Yours Sincerely, którego dzisiaj posłuchamy w całości, najnowsze nagranie Haruomiego Hosono, jest swego rodzaju konglomeratem najróżniejszych muzycznych fascynacji, stylistyk Haruomiego Hosono. A nawet powiedziałbym, że jest to swego rodzaju muzyczne muzeum osobliwości, do którego Haruomi Hosono zaprasza nas, żebyśmy podziwiali eksponaty zbierane przez niego przez lata. No i kiedy tak słuchałem tej płyty, to oczywiście usłyszałem wiele takich dźwiękowych eksponatów, pewnych elementów, które przewijały się przez twórczość Hosono przez lata. No i też pomyślałem o wystawie, na której miałem przyjemność być 7 lat temu w Tokio, w Roppongi Hills. Wystawa zorganizowana z okazji 50-lecia działalności artystycznej Haruomiego Hosono. Zebrano tam najróżniejsze artefakty, które Hosono kolekcjonował w przeciągu swojej kariery. Najróżniejsze instrumenty, pamiątki, różne listy, rysunki, bo nie zapominajmy, że Hosono w młodości uwielbiał rysować mangi. No i też różne nagrania. I widać było tam zamiłowanie do pewnych takich staroświeckich elementów, do dawnych nagrań lat 40., 50., do tej muzyki, z którą Haruomi Hosono wychowywał się. No i swego rodzaju hołd tym dawnym latom składa ten artysta na najnowszej płycie Yours Sincerely. I zanim do niej przejdziemy, no to jeszcze jeden krótki przystanek, proszę Państwa. Grupa Moonglows, czyli Ameryka i pierwsza połowa lat 50. Piosenka Sincerely, którą już za chwilę usłyszymy także w wykonaniu Haruomiego Hosono. No ale na początek ten dawny oryginał.

Magia muzyki lat 50. Grupa Moonglows w kompozycji Sincerely, kompozycji, która może być symboliczna w kontekście dzisiejszej audycji, w kontekście nowego albumu Harłomiego Hosono Yours Sincerely. No, niewątpliwie to nagranie, które mogłoby się znajdować w takim Muzeum Muzycznych Osobliwości Harłomiego Hosono. Domyślam się, że niejednokrotnie ta płyta z tą piosenką znajdowała się na gramofonie tego artysty. Zresztą studio, w którym Harłomi Hosono nagrywa swoje najnowsze dzieła, no a także do którego często zaprasza gości, bo też trzeba dodać, że prowadzi on swoją audycję Daisy Holiday, no to w tym studiu widzimy mnóstwo eksponatów, mnóstwo artefaktów. Stare nagrania, stare amerykańskie plakaty, także gipsowe popiersie Ludwiga van Beethovena, które niegdyś należało do dziadka Harłomiego Hosono. Przy okazji jestem ciekaw, czy to był ten właśnie dziadek, ten słynny dziadek Harłomiego Hosono, czyli Masabumi Hosono, japoński pasażer Titanica, któremu udało się przeżyć. No, to jest jedna chyba z tych najsłynniejszych rodzinnych historii Harłomiego Hosono, która też powracała w jego twórczości. No, motyw Titanica gdzieś też się przewijał, motyw działający na wyobraźnię. Motyw też bardzo, no, trzeba przyznać, amerykański. No a przed nami płyta, która jest, tak jak mówiłem, konglomeratem najróżniejszych uniwersów tak naprawdę, które Harłomi Hosono przedstawiał nam przez dekady na swoich nagraniach. Takie muzeum, jak to się rzekło, muzycznych osobliwości. Zresztą Harłomi Hosono ma wszelkie kwalifikacje, żeby takie muzeum prowadzić, no bo to artysta, który projektował japońską scenę rozrywkową. Jak mówiłem, był świadkiem powstania japońskiej muzyki rockowej, był współtwórcą, nawet inicjatorem słynnej Yellow Magic Orchestra, najsłynniejszej grupy elektronicznej w Japonii. Przez lata eksperymentował, był producentem no, ogromnej liczby japońskich albumów, czy to elektronicznych, czy po prostu popularnych, rockowych. Pamiętamy o jego fascynacji egzotyką. No i nie zapominamy o tym, że jest on również znakomitym autorem piosenek. No i właśnie to ostatnie, ta ostatnia jego umiejętność czasami ginie w cieniu jego elektronicznych dokonań. Jednak w ostatnich latach coraz wyraźniej dochodzi do głosu, bo Harłomi Hosono od mniej więcej 15-20 lat powraca do swoich

muzycznych korzeni, do piosenki, no a także do tej dawnej Ameryki lat 50. Yours Sincerely to album, który mieści wiele, choć to płyta niezwykle krótka, bo trwająca nieco ponad 25 minut, proszę sobie wyobrazić. 10 miniatur, które często trwają zaledwie po 2 minuty, ale jest tutaj miejsce naprawdę na wiele, na pewną refleksję, być może na pożegnanie z przyjaciółmi, czyli z Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashim z Yellow Magic Orchestra. Są powroty do dzieciństwa, są cytaty z muzyki klasycznej, jest ten duch amerykańskiej muzyki popularnej lat 50. No i są elektroniczne eksperymenty, do których przyzwyczaił nas Hosono. Zapraszam Państwa do tego muzeum, do odwiedzenia płyty Yours Sincerely. Pierwsza strona tego albumu przed nami. Strona, którą otwiera bardzo osobliwa kompozycja. No, też trzeba od razu zaznaczyć, że głos Harłomiego Hosono pojawia się właściwie w mniejszości z utworów. A zaczynamy od Note of Mothership. Pisze Hosono, że przez ostatnie lata coraz częściej myślał o obecności, swego rodzaju macierzyńskiej obecności, która obejmuje cały świat. Myślał nie tylko o Matce Ziemi, ale o czymś, co łączy czułość z odpowiedzialnością. Doświadczenia pandemii, katastrof, samotności miały w nim obudzić przekonanie, że potrzebujemy dziś świadomości mniej indywidualnej, bardziej wspólnotowej. No a słowo mothership, czyli tak naprawdę statek matka, pozwoliło mu tę intuicję zamienić w taki fantazyjny obraz, jakby wszystkie opiekuńcze, matczyne duchy zebrały się na pokładzie jednego statku. To pierwsza kompozycja. Następnie utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, Sincerely, z repertuaru grupy The Moonglows. Piosenka, w której Hosono zasłuchiwał się w dzieciństwie, tym razem przepuszczona przez filtr jego dźwiękowej wyobraźni. Kompozycja trzecia, Ayurveda. Następnie M for Mandala, no i na koniec utwór Ryo Jura, Walking Vibration. Jeden z moich faworytów, mam wrażenie, na tej płycie. To muzyka, która pisana była jeszcze w 2006 roku do telewizyjnego dramatu o pielgrzymach wędrujących po wyspie Shikoku, wyspie świątyń. No a tutaj Hosono dodaje tekst i z tej wędrówki, z tej pielgrzymki właściwie tworzy swego rodzaju spacer po Tokio, po zaułkach, po małych uliczkach tego miasta. Pierwsza strona nowej płyty Harłomiego Hosono, Yours Sincerely.

よ腕に抱かれ

Mam nadzieję, że także i Państwo odbierają te dźwięki jak taki muzyczny, ciepły koc, który zarzucamy sobie wieczorem, jesienią, w te chłodne wieczory i noce. Czuła lekcja z muzycznej empatii, czyli album Yours Sincerely, nowe nagranie Harumiego Hosono i pierwsza strona nowej płyty, której słuchamy w dwójce w Opowieściach Księżycowych w wersji winylowej. No i za nami pięć pierwszych kompozycji, właściwie miniatur. Zaczęliśmy od Note of Mothership, następnie Sincerely, Ayurveda, M for Mandala, no i przed chwilą Ryojura, Walking Vibration. Muzyka, która jest swego rodzaju muzeum, być może też listem do bliskich, no i też prezentem, którym Hosono dzieli się z nami. No i wokół tego wszystkiego japońskie słowo omoyari, słowo, które trudno zamknąć w jednym polskim odpowiedniku, jak to często bywa zresztą z japońskimi terminami. Uważność na drugiego człowieka, empatia, troska, no ale także umiejętność współodczuwania nie tylko tych smutnych chwil, ale także chwil radości. Płyta, która, mówiłem, jest jak muzeum, no i są tutaj te eksponaty, eksponaty dźwiękowe, tak nawet bym powiedział, no bo są tutaj pewne elementy, z których Hosono znamy doskonale. Są nawet dźwięki, z których ten artysta korzystał kiedyś, dawno, w latach 80. także. No, jest tu tutaj wiele kompozycji, które Hosono niejako recyklinguje, nadaje im nową postać. Takim przykładem jest utwór Ryojura, którego słuchaliśmy przed chwilą. Utwór, który powstał na bazie jednej z kompozycji do filmu telewizyjnego. No i ja proponuję teraz posłuchać tego instrumentalnego oryginału. To będzie taka przerwa, interludium między dwoma stronami albumu Yours Sincerely. No a ta druga strona zacznie się kompozycją, o której zaraz Państwu powiem. I proponuję, żeby tuż po Walking Vibration, czyli tej kompozycji z archiwum Hosono, zabrzmiał jeszcze jeden utwór, który tym razem no, zabierze nas już na koniec roku. To już nie będzie jesień, to będą święta Bożego Narodzenia. A dlaczego ta kompozycja dzisiaj? O tym przekonamy się już za chwilę.

25 grudnia 1983 roku. Taki tytuł nosi ta słuchana elektroniczna kompozycja Harłomiego Hosono, która otwiera album We Wish You a Merry Christmas. Tak jest, kompilację, świąteczną kompilację wytwórni Harłomiego Hosono, czyli Yen Records. Płyta, po którą dość często sięgałem w okresie Świąt Bożego Narodzenia, także tutaj na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. A pojawił się ten utwór nieprzypadkowo, bo drugą stronę nowego albumu Yours Sincerely, stronę, której już teraz posłuchamy, otwiera kompozycja zatytułowana Happy Holiday. Utwór, który początkowo był zaledwie kilkunastosekundową melodią, takim dżinglem napisanym na potrzeby świątecznej kampanii tokijskiego domu handlowego Parco, który wtedy, w tym 2024 roku, obchodził swoje 55-lecie. Hosono na nowej płycie rozbudował ten dżingiel już do pełnoprawnej kompozycji. W tle pobrzmiewa Tokio, uliczny gwar dzielnicy Shibuya. No i taki dźwiękowy artefakt, dźwięk dzwonu, który mogli Państwo usłyszeć także w tym nagraniu, w kompozycji 25 grudnia 83 roku. Taki sample, taki efekt elektroniczny, który Hosono wykorzystywał w latach 80. No ja mam wrażenie, że słyszałem ten dzwon wielokrotnie w jego nagraniach. Między innymi w Nocy na Kolei Galaktycznej, chyba w mojej ulubionej ścieżce dźwiękowej Harłomiego Hosono. No, nawet jeśli pamięć płata mi figle, nawet jeśli nie mam racji, no to trudno o przyjemniejszą pomyłkę, no bo w takich chwilach słuchanie Yours Sincerely

zamienia się w poszukiwanie ukrytych połączeń między odległymi fragmentami dyskografii Haruomiego Hosono. Po Happy Holiday kompozycja To a Wild Rose to jest utwór amerykańskiego kompozytora i pianisty żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Edwarda McDowella. Następnie kolejny akcent związany z muzyką klasyczną. No i to będzie prawdziwy przebój muzyki klasycznej. Humming Dream of Love. Humming Dream of Love, czyli nucąc marzenie miłosne. Marzenie miłosne Franciszka Liszta. Osobliwe opracowanie tego słynnego utworu węgierskiego kompozytora, autorstwa Haruomiego Hosono. Następnie utwór, którego słuchaliśmy na początku, Filio Perduto, czyli Beethoven i Allegretto z jego siódmej symfonii. No i absolutnie zaskakujący koniec, który niczym wiatr rozwiewa pewien ciężar gatunkowy, który zafundował nam Beethoven i jego słynny temat Anemo Will. No i to też jest kompozycja, którą Hosono odkopał ze swoich archiwów. To utwór, który ponoć stworzył jeszcze w latach 80., co zresztą usłyszą Państwo już za chwilę. Zachęcam jak zwykle do kontaktu. Proszę pisać krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Odnajdą mnie Państwo też w mediach społecznościowych, na fanpage'u audycji Opowieści Księżycowe, no a także na profilu instagramowym Fondziuba. Tam też playlisty audycji, a także linki do podcastów naszych minionych spotkań. Yours sincerely, Haruomiego Hosono, część druga.

uśmiech i poczucie humoru także przebijają się z tej melancholijnej jesiennej płyty Haruo Miego Hosono. W opowieściach księżycowych w dwójce, w

International, u nas w wersji winylowej. Czuła lekcja muzycznej empatii, omoiyari, czyli japońskie słowo, które oznacza troskę, empatię, współodczuwanie nie tylko smutku, ale także radości. Płyta, która jest jak muzeum różnych dźwiękowych, estetycznych artefaktów. Artefaktów, którymi na co dzień Haruomi Hosono uwielbia się otaczać, bo wspominałem Państwu choćby o popiersiu Ludwiga van Beethovena, które gości w jego studiu. No a sama muzyka Beethovena wybrzmiała nam kilka minut temu w przedostatniej kompozycji, czyli Filio Perduto, opartej na temacie słynnego Allegretta z siódmej symfonii. No a ta druga strona zaczęła się akcentem świątecznym, Happy Holiday, później To a Wild Rose, czyli kompozycja Edwarda McDowella, później Humming Dream of Love, kompozycja oparta na marzeniu miłosnym Franciszka Lista. No i ten osobliwy finał, czyli Hosono, który przypomniał nam o swoim syntezatorowym okresie, o latach 80. Anemo Will, utwór, którego korzenie sięgają jeszcze 84 roku. Tak kończy się ten album, ale tak nie kończymy spotkania z Hosono, bo tak jak zapowiadałem, będziemy obracać się w tym takim dźwiękowym świecie, szukać różnych inspiracji. No i są też Państwo, piszą Państwo, przypominam adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl, a także strona na Facebooku Opowieści Księżycowe. Pisze nasz stały słuchacz Joachim. Hasło przewodnie dzisiejszego spotkania kojarzy mi się ze świtem. Wschód to ciepło pojawiające się z chłodu jesiennej nocy. Ciepło, którym możemy obdarować drugiego człowieka. Światło, które powoli rozjaśnia mrok nocy. Czasami tak niewiele trzeba, aby rozjaśnić czyjąś noc, z której samemu ciężko wyjść. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, bądźmy jak to słońce, które wschodzi, dając życie. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale w muzyce, jakiej dzisiaj słuchamy, tego słońca jest naprawdę dużo. Pełna zgoda, Joachimie. No i tradycyjnie od Joachima otrzymaliśmy grafikę ilustrującą dzisiejszy odcinek. Tę grafikę mogą Państwo podziwiać na naszych mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję, jak zwykle. No i skoro dzisiaj obdarowujemy się prezentami, to jeszcze mały prezent w postaci suplementu do płyty, czyli bonus z kompozycją nagraną w trakcie sesji do Yours Sincerely, utwór Stella. I to jest kompozycja, do której Hosono de facto powraca, bo to kompozycja, którą stworzył do spółki z Yukihiro Takahashim ponad 20 lat temu w ramach ich IDM-owego projektu Sketch Show. Na początek oryginał, czyli nagranie Sketch Show sprzed 20 kilku lat, no a potem ten bonusowy utwór, suplement do albumu Yours Sincerely.

星と

w opowieściach księżycowych w dwójce wraz z Harłomim Hosono spoglądaliśmy na gwiazdy. Kompozycja Stella w dwóch wersjach przed chwilą w tej najnowszej z nowej płyty Yours Sincerely. Kompozycja dodana do nowego albumu jako bonus. No a wcześniej ta wersja pierwotna, która należała do repertuaru IDM-owego duetu sketch show tworzonego przez samego Harłomiego Hosono, no i jego wielkiego przyjaciela, kompana w wielu muzycznych sprawach Yukihiro Takahashiego, nieodżałowanego wokalisty, członka Yellow Magic Orchestra, który odszedł już ponad 3 lata temu. No i tak, proszę Państwa, przebiega nasza podróż, nasze zwiedzanie tego Muzeum Muzycznych Osobliwości Harłomiego Hosono. Jak mówiłem, artysta ten, 79-letni, dodajmy, uwielbia otaczać się najróżniejszymi artefaktami. Tymi artefaktami są niewątpliwie nagrania i dawna muzyka amerykańska, na której wychowywał się Hosono w latach 50. No i to muzyka, do której powrócił. Zatoczyła ta kariera, można powiedzieć, swego rodzaju koło, bo w ostatnich latach Hosono wraca do tych korzeni, do tych swoich pierwszych fascynacji. No i bardzo często wykonuje utwory tych dawnych mistrzów, tych dawnych kompozytorów piosenki, no takich jak choćby Burt Bacharach. No i już za chwilę Hosono zaśpiewa nam kilka piosenek. Usłyszymy między innymi piosenkę Love Me, śpiewaną niegdyś przez Elvisa Presleya, no a także śpiewaną przez Nicolasa Cage'a w filmie Dzikość serca Davida Lyncha. Ten reżyser pojawia się dzisiaj tutaj nieprzypadkowo. O tym jeszcze Państwu powiem. Love Me, kompozycja z repertuaru grupy Kraftwerk. No nic dziwnego. Hosono, jeden z mistrzów elektroniki w Japonii, ale Kraftwerk tutaj w wersji niespotykanej, akustycznej, z gitarą, Radio Activity. Dwie piosenki w wykonaniu Harłomiego Hosono, ale tuż przed nimi to dawne brzmienie Ameryki. Roy Orbison, piosenka In Dreams, która notabene też pojawiła się w filmie Lyncha. No i od razu, od pierwszych słów i pierwszych dźwięków tej piosenki człowiek myśli sobie, no, że jednak genialne potrafią być te dawne, proste amerykańskie piosenki. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

jako muzyk Yellow Magic Orchestra Haruomi Hosono niewątpliwie inspirował się muzyką grupy Kraftwerk, ale tutaj wziął na warsztat jedną z kompozycji tego niemieckiego zespołu, no i przedstawił ją w no, niespodziewanej wersji absolutnie. Radioactivity z płyty Heavenly Music Haruomiego Hosono. Płyty, na której Hosono sięga po różne szlagiery, między innymi po słynne przeboje Berta Bacharacha. No i kończy zupełnie zaskakująco, no bo właśnie kompozycją Radioactivity grupy Kraftwerk. Wcześniej słuchaliśmy Hosono także w piosence Love Me, znanej choćby z nagrania Elvisa Presleya czy Nicolasa Cage'a z filmu Dzikość serca. No a tuż przed tymi dwoma nagraniami Hosono sam Roy Orbison w piosence In Dreams. No i powróciła ta magia złotych czasów amerykańskiej piosenki lat 50. Piosenka In Dreams, to pamiętają pewnie państwo, pojawiła się w filmie Blue Velvet powracającego dzisiaj już wielokrotnie Davida Lyncha. No i skoro wywołaliśmy temat amerykańskiego

reżysera, to proponuję na chwilę zatrzymać się w tym niecodziennym świecie. Hosono Lynch. No, obaj wykreowali niesamowite uniwersa. Lynch oczywiście film, Hosono muzyka. No ale Haruomi Hosono to muzyk, który swego czasu był niezwykle zafascynowany dziełami Davida Lyncha, szczególnie serialem Miasteczko Twin Peaks. Podobno po raz pierwszy Hosono zobaczył pilota tego serialu, odcinek pilotażowy na laserdisku. Zupełnie nie spodziewał się, jak wielkie wrażenie zrobi na nim ten serial. Później Hosono odwiedził okolice Seattle, szukając miejsc znanych z serialu. Podobno jadł cherry pie, czyli te placki, które podawane były w jednej z restauracji. Odwiedził nawet hotel przy wodospadzie. No i ta fascynacja nie pozostała zresztą wyłącznie przed ekranem telewizora, bo w 1992 roku Hosono występował wraz z Julie Cruz, a także między innymi z Yasuakim Shimizu, wykonując w Japonii muzykę z Twin Peaks. No, Julie Cruz była przecież jednym z najważniejszych głosów świata Lyncha i Angelo Badalamentiego. Jej album Floating Into the Night powstawał właściwie równolegle z muzycznym językiem Twin Peaks. Tym językiem, no właśnie, z jednej strony delikatnym, eterycznym, sennym, ale z drugiej strony podszytym czymś absolutnie niepokojącym, czymś absolutnie fascynującym. Hosono występował z Julie Cruz w japońskiej telewizji. Można zapisy tych występów obejrzeć w internecie. Można posłuchać, jak Hosono wykonuje z Julie Cruz muzykę z Twin Peaks. Niesamowita sprawa, przyznaję. No a my posłuchamy teraz w opowieściach księżycowych w dwójce dwóch nagrań. Najpierw Julie Cruz i utwór Floating. To piosenka z albumu Floating Into the Night, także pojawiająca się w serialu Miasteczko Twin Peaks. No a potem Hosono, który trochę jakby patrzy na Lyncha i jego dźwiękowy świat. Kompozycja z repertuaru jego duetu, który stworzył z Miharu Koshi, duetu Swing Slow. No i nie będę tutaj mówił, że kompozycja Western Bolero jest muzyką w stylu Lyncha. Momentami jest. Rzeczywiście przypomina do złudzenia pewne fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do Twin Peaks. No ale przede wszystkim jest tutaj upodobanie do tej dawnej Ameryki oglądanej przez sen. Trochę westernu, trochę salonu, trochę melodii z dawnej epoki. No i też pewna, powiedziałbym, barwa do mieszka, którą dodają tutaj Hosono i Miharu Koshi, czyli duet Swing Slow. Ale wcześniej Julie Cruz.

Śpiewała Miharu Koshi, a słuchaliśmy nagrania duetu Swing Slow obok Koshi Haruomi Hosono, a tak naprawdę no, mam wrażenie, że gdzieś tam przed oczami mieliśmy tańczącą Audrey z serialu Miasteczko Twin Peaks Davida Lyncha. Haruomi Hosono, który do tych licznych artefaktów związanych z amerykańską kulturą, no, na pewno dołączył dzieła filmowe Davida Lyncha, to bez dwóch zdań. Być może gdzieś tam w jego studiu nagraniowym, obok tego popiersia Ludwika van Beethovena, gdzieś być może niedaleko tych starych amerykańskich plakatów, leżą gdzieś filmy Lyncha na DVD, a może na wspomnianym laserdisku, z którego Hosono oglądał w latach, na przełomie lat 80. i 90. pierwszy odcinek serialu Miasteczko Twin Peaks. I tak kończy się nasze czwartkowe spotkanie w opowieściach księżycowych w Ameryce wyobrażonej przez Haruomiego Hosono w połowie lat 90. Gdzieś tam David Lynch w tle. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. W październiku w opowieściach księżycowych usłyszymy się jeszcze aż 5 razy. Najbliższe spotkanie już w ten poniedziałek. No i pierwszy gość opowieści księżycowych, japoński twórca muzyki ambient Takashi Kokubo, z którym udało mi się spotkać wiosną w Tokio. Potem będziemy spotykać się naprzemiennie w czwartki, w poniedziałki. Będę Państwa informować na stronie audycji na Facebooku, czyli na fanpage'u Opowieści Księżycowe, a także na Instagramie. Dziękujemy Państwu za tę wspólną podróż. Michał Jakubik, który realizował nasz program.

program, mówiący te słowa Krzysztof Dziuba. No i na koniec Hosono, songwriter Hosono, którego dzisiaj słuchaliśmy z najnowszej płyty Yours Sincerely, tym razem powrót do korzeni. Rok 1973. No i pierwsze solowe nagranie tego artysty Hosono House. Płyta, która powracała wielokrotnie w naszych spotkaniach. Niechaj powróci także dziś. Bokuwa Chotto. Trochę się uśmiechnę. Taki nosi tytuł ta piosenka. Do usłyszenia.

Dobry wieczór. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu nocne spotkanie z muzyką rodzimych kompozytorów. Rozpocznie je kompozycja Pawła Szymańskiego, sonata na altówkę i fortepian. Wybieram nagranie z ubiegłego roku, z albumu wydanego przez oficynę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. To płyta zatytułowana Cascadas, na której pianista Andrzej Karałow i altowiolistka Agnieszka Podłucka zarejestrowali, obok kompozycji Andrzeja Czajkowskiego i samego Andrzeja Karałowa, właśnie sonatę Pawła Szymańskiego. Ten utwór został napisany dla Krzysztofa Chorzelskiego i Macieja Grzybowskiego. Warto wspomnieć, że to właśnie Maciej Grzybowski, zainspirowany odnalezionym dziełem Andrzeja Czajkowskiego na ten sam skład, a więc fortepian i altówkę, zamówił u Pawła Szymańskiego sonatę. Płyta Andrzeja Karałowa i Agnieszki Podłuckiej zestawia oba te dzieła i w ten sposób odtwarza szczególną więź historyczną między obiema kompozycjami. W interpretacji tych właśnie muzyków zabrzmi teraz sonata na altówkę i fortepian Pawła Szymańskiego.

Agnieszka Podłucka, altówka oraz Andrzej Karałow przy fortepianie. Sonata na altówkę i fortepian Pawła Szymańskiego zabrzmiała w interpretacji tych znakomitych muzyków. To nagranie z albumu Cascadas, wydanego w 2025 roku. W Fantazji Polskiej w dwójce sięgam teraz po jeden z bodaj najbardziej znanych cykli pieśniowych współczesnej muzyki polskiej. Cykl, w którym idiom liryki wokalnej zyskuje iście dwudziestowieczną szatę dźwiękową, która odwołuje się między innymi do twórczości Antona Weberna. Mowa o sonetach Szekspira Pawła Mykietyna, napisanych na sopran męski i fortepian. Wspomniany już w dzisiejszej Fantazji Polskiej w kontekście zamówień kompozytorskich na altówkę i fortepian Maciej Grzybowski po raz pierwszy wykonał cykl sonetów Szekspira podczas warszawskiej jesieni w 2000 roku, wówczas razem z Jackiem Laszczkowskim. Treść sonetów Szekspira w dziele Pawła Mykietyna, choć nie jest traktowana w warstwie muzycznej ilustracyjnie, zyskuje jednak bardzo klarowne ujęcie muzyczne, które podąża za afektami. A to między innymi za sprawą wykorzystania gestów muzycznych, choćby śmiechu, niuansów artykulacji.

0: rekreacyjnych, a wreszcie dzięki wykorzystaniu środków ściśle muzycznych, takich jak choćby kanon. Sonetów Szekspira wysłuchamy w mistrzowskiej interpretacji Olgi Pasiecznik i Macieja Grzybowskiego.
1: Let me not to the marriage of true minds admit impediments.

Olga Pasiecznik, sopran, Maciej Grzybowski przy fortepianie, sonety Szekspira Pawła Mykietyna. W ostatnim już kwadransie Fantazji Polskiej pozostaniemy w idiomie fortepianowym. Zabrzmią trzy nowe etiudy na dwa fortepiany z Sabolcza Esteni w interpretacji Iwony Mironiuk oraz samego kompozytora.

0: 3 nowe etiudy na 2 fortepiany Sabolcza Esteni w interpretacji kompozytora oraz Iwony Mironiuk. Tak kończy się dzisiejsza audycja, a zarazem cały cykl naszych nocnych spotkań w Fantazji Polskiej w dwójce. Monika Kopcik, bardzo dziękuję za te spotkania, życzę spokojnej nocy i mówię do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pasto.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Dziś w muzycznej nocy Euroradia czeka nas wyjątkowo nie koncert, a nagrania z przesłuchań konkursowych. W ubiegłym roku w Banff w Kanadzie po raz 15 odbył się międzynarodowy konkurs dla kwartetów smyczkowych. Pierwsze miejsce zajął wtedy kwartet Poiesis. Dziś zapoznamy się z nagraniami z sesji, podczas której wygrany zespół akurat nie wystąpił, ale za to usłyszymy interpretację kwartetów Hanna, Viatores oraz Elmire. I właśnie ten ostatni rozpoczynał przesłuchania w ramach czwartej rundy konkursu. Pierwszą częścią z kwartetu C-dur op. 59 nr 3 Ludwiga van Beethovena.